0: 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Plac na rozdrożu, w której witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. Program realizuje Jan Chojnacki. To będzie rozmowa w ramach kontynuacji mojego cyklu o branży muzycznej od kuchni, nawiązująca też do audycji czerwcowej, kiedy wraz z Bartkiem Winczewskim i Łukaszem Dunajem przywoływaliśmy wspomnienia o złotych latach papierowej prasy muzycznej. Wtedy padło nazwisko mojej gościni, zresztą nie raz padało też wcześniej, jest nią Bogna Świątkowska. Za sprawą kultowej audycji Color Shock do dziś nazywana matką chrzestną polskiego hip-hopu, kojarzona również z Machiną, Przekrojem i oczywiście fundacją Benz Zmiana. Rozwiniemy to wszystko w trakcie audycji. Cześć, Bogna.
3: No, teraz nareszcie mam ten moment, żeby powiedzieć cześć, dobry wieczór. Cieszę się bardzo z tego zaproszenia, dziękuję.
2: A ja się bardzo cieszę, że je przyjęłaś. Twoja droga jest, wiesz, bardzo ciekawa. Zarówno to, jak doszłaś w końcówce lat 90. do swoich do dziś uważanych za kultowe działań, jak i to, że je porzuciłaś poniekąd na rzecz innych, równie ważnych i inspirujących dziedzin. Więc to będzie jakby osią tego spotkania i mam nadzieję, że my w ogóle upchamy w tej godzinie to wszystko, co masz do powiedzenia. W sierpniu zostałaś uhonorowana nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy za popularyzację kultury współczesnej. Gratuluję.
3: Tak jest. Tak jest. No, również odbierałam ją dziękując za uznanie dla obecności warszawskiego rapu w przestrzeni miasta, bo tak to też odczytałam, że Rada Warszawy w końcu uznała, że
2: niesamowite,
3: że warszawski hip-hop to jest zasób, którym należy się chwalić, że to jest coś ciekawego.
2: No może też dlatego, że te koncerty hip-hopowe też się tak pięknie teraz sprzedają, więc to wszystko się też jakoś łączy naturalnie.
3: No rzeczywiście od tych lat 90. dużo się zmieniło i pewnie będzie okazja, żebyśmy o tym też porozmawiały, tak? Bo te pionierskie czasy, one mają taki vibe'ik, który dzisiaj właściwie jest już tylko na wieczornicach obecny przy ognisku, natomiast to jak życie pokierowało tym gatunkiem muzycznym. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Raczej z natury, powiedzmy, gospodarczo-społecznej.
2: Mhm. Znaczy wiesz, bo w ogóle też ta nagroda taki wywołała u mnie o tyle uśmiech, że kiedy z tobą rozmawiałam to i próbowałam cię namówić na audycję, to powiedziałaś, ale ja ci uprzedzam, ja nic nie pamiętam i w ogóle niechętnie będę rozmawiała o tych starych czasach. Tymczasem widzisz, no to cię jednak ciągle dopada. No to nie jest takie proste się tak od tego odciąć, moja droga. I tutaj w ogóle w dzisiejszej audycji nieraz padną cytaty i odniesienia do książki Jacka Balińskiego To nie jest hip-hop, rozmowy, jej ostatniej części, w której udzieliłaś autorowi obszernego wywiadu, chciałabym nadmienić.
3: To był 3-dniowy wywiad. To już nie ma to tamto. To naprawdę najdłuższy, no właściwie w skali maratonu rozmowa, no. Ale jestem Jackowi bardzo wdzięczna, bo rzeczywiście wydobył z tej mojej kapryśnej pamięci takie treści, które faktycznie zwalniają mnie już dzisiaj z takiego obowiązku, żeby pamiętać, bo mówię, no to w tej książce Jacka Balińskiego to można przeczytać.
2: Znaczy w ogóle trzeba też pochwalić Jacka, bo w ogóle świetna robota, czyta się naprawdę świetnie wszystkie te części i twój wywiad jest naprawdę pasjonujący. I tutaj właśnie Jacek napisał o tobie tak, hip-hop jest w bezmiarze jej aktywności jedynie pasjonackim wyimkiem, w dodatku dawno już wygaszonym. No to jest naprawdę mocne, Bogna.
3: No tak, ale nie ma co ukrywać. Rzeczywiście ten moment, w którym ja pojawiłam się ze swoją szaloną zupełnie propozycją w powstającym wtedy Radiu Kolor, że podejmę się robienia audycji muzycznej, nie posiadając za bardzo płyt, posiadając tylko jakieś takie przekonanie, że mam wiedzę, którą chciałabym przekazać innym osobom, to jest rzeczywiście jakieś takie spotkanie się wielu różnych elementów, coś w rodzaju, nie wiem, znaku czasu, tak. Coś w czym, w co zostałam wciągnięta, niekoniecznie to prowokując, raczej będąc częścią tego wiru. Więc to, na czym mi zawsze zależy, to na podkreślaniu mojej zaledwie być może pomocniczej roli w tym, co się wtedy działo w środowisku osób, które zajmowały się hip-hopem, zajmowały się produkcją, wtedy jeszcze bardzo taką surową, tak. bardzo w początkowej fazie będącej i technicznie, i muzycznie, gatunku, który później wspaniale się rozwinął. I ja widzę porządek, w którym moja rola faktycznie być może przez przypadek, ale miała jakiś wpływ na to, żeby to środowisko powstało, żeby ten gatunek się wzmocnił, żeby rzeczywiście ta scena warszawska miała też jakiś taki punkt odniesienia do tych audycji muzycznych, które też robiłam nie sama, tylko we współpracy z kolegami, którzy pojawili się w tej audycji z biegiem czasu. Tutaj Sebastian Imbierowicz, czyli DJ Volt, czy Mariusz Sobolewski. No, oni mi bardzo pomagali i to nigdy nie jest solo. To zawsze jest praca zespołowa, to jest zawsze jakaś sieć zdarzeń, ludzi, przypadków, zbiegów okoliczności, które tworzą właśnie ten wir, który może coś fajnego przynieść. No i chyba to jest ta historia.
2: No tak, no ale wszyscy cię kojarzą i tutaj tak skromnie to opowiadasz, a jednak ten twój wkład na pewno był ogromny. Tak dla porządku, żeby tak naszym słuchaczom też może, którzy niekoniecznie, nie wszyscy muszą cię oczywiście kojarzyć, takie kilka takich faktów. Pochodzisz z Olsztyna, podobało mi się to, że te twoje pierwsze zainteresowania muzyczne to od The Police, przez Manam, Black Sabbath do reggae. To wszystko wyłapałam oczywiście z tego świetnego wywiadu. A czy nadal umiesz szybko obłożyć książkę?
3: Oczywiście. Moim pierwszym zajęciem było bycie pracowniczką Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie i tam wiele set, tysięcy, być może nawet książek obłożyłam w nieekologiczną
2: folię,
3: co dzisiaj powoduje we mnie palpitacje, wyrzut sumienia, no ale wtedy były takie standardy i no tak.
2: Trzeba było się zastosować.
3: Ma się tej umiejętności.
2: Bardzo dużo podróżowałaś, jak z tego wywiadu, to tak wręcz wynika, że to były takie podróże, takie trochę na zasadzie znikania w ogóle na dłuższy czas. Myślę, że one też otwierały cię, dużo z tych podróży wyniosłaś, ale jeśli miałybyśmy podać też daty, Color Shock to są lata 93-97, Machina 98-2001 rok, Przekrój 2002 rok i w tym samym roku uruchomiłaś fundację Benz Zmiana, w której nieustająco działasz i o tej działalności będziemy oczywiście też rozmawiać. No i od 2003 roku wydajesz Notes na 6 tygodni, czyli bezpłatne czasopismo o kulturze, architekturze, designie. Tak, jak coś mówię źle, to oczywiście...
3: Ja wszystko mówisz dobrze, ale tak kiwam głową. No, oczywiście w radiu tego w ogóle nie słychać, ale...
2: ale mi jest lepiej, wiesz, jak tak kiwasz głową. Słuchaj, to jest bardzo ciekawe, co tam padło, bo... coś takiego też powiedziałaś w tym wywiadzie, że ta potrzeba prowadzenia tej audycji Color Shock też się troszeczkę zrodziła z tego, że ty słyszałaś w mediach innych opowiadających o kulturze hip-hopu, szczególnie tej amerykańskiej i trochę się to w tobie burzyło, bo uważałaś, że jak to napisałaś? Słyszałam brednie, prowadzący umniejszali znaczenie hip-hopu, nie potrafili wejść w głębie tego gatunku.
3: No tak, to są te praźródła. Rzeczywiście. Kiedy dzisiaj wspominam tamten czas, to jeżeli w ogóle mam taką okazję, tak jak to nasze dzisiejsze spotkanie, jestem sprowokowana do tego, żeby się cofnąć, bo faktycznie muszę się usprawiedliwić, że nie jestem z tych rozpamiętujących, nie jestem z tych, które lubią rozmawiać o przeszłości. Raczej zbieram doświadczenia po to, żeby budować to, co nadchodzi, i jestem całkowicie zanurzona w swoich aktualnych jakichś pasjach, czy w zdarzeniach, które wydaje mi się, że dzisiaj mają dla mnie znaczenie. Ale kiedy cofam się myślą do tych lat 90., to uważam, że to były absolutnie szalone, dzikie czasy, w których wszystko było możliwe. Można było wygadywać totalne kocopały, brednie na temat wymyślonych treści, na temat swoich ukochanych wykonawców.
2: Ciężko było to zweryfikować.
3: Nie można było tego zweryfikować. No. Przez wiele lat w Polsce można było spokojnie grać najostrzejsze kawałki, jeżeli chodzi o treść i teksty, ponieważ, no, jakby to powiedzieć, zrozumienie tych treści było minimalne, zerowe i nie wiem, żadnej takiej cenzury obyczajowej, zwłaszcza w tych kawałkach hip-hopowych, no to ona nie nadchodziła, bo po prostu to były tylko takie dźwięki, które mogły się podobać mniej lub bardziej, natomiast nie przyswajano treści. I w tej sytuacji takiego zachłyśnięcia się właśnie tymi różnymi możliwościami dostępu do płyt, do muzyki, początek lat 90. wytworzył w naszym kraju zupełnie wspaniałe narzędzia, takie jak wypożyczalnie kaset z przegrywanymi, tak, zachodnimi płytami, czy to, czego ja doświadczyłam, to był kompletny brak jakiegokolwiek dostępu akurat do tego gatunku, bo on się w Polsce wydawał nieciekawy, nieinteresujący. W Polsce, która była wychowana na muzyce gitarowej, na kulcie zespołów, których korzenie sięgały jeszcze lat 60. i 70., muzyka, która powstawała z użyciem zupełnie innego instrumentarium, innej wyobraźni. Też w innych realiach, powiedzmy, logiki. Czyli, że ten hip-hop bardziej związany nie z dużymi wytwórniami płytowymi, tylko raczej z jakimiś oddolnymi systemami rozprowadzania nagrań po to, żeby można było finansować kolejne nagrania, czy też zakotwiczenia w ruchach społecznych, które w latach 60., których celem nie był wcale rozwój popkultury, tylko raczej przywrócenie godności wtedy jeszcze bardzo upośledzonej fatalnym prawem mniejszości czarnych Amerykanów. One powodowałby taki dziwny miks, który totalnie nie pasował do tego, czym był rynek muzyczny, jak był rozłumiany. To znaczy, że nagrywanie jakiegoś materiału muzycznego, czy robienie imprez po to, żeby pomóc swojej własnej społeczności. No bo te pierwsze imprezy hip-hopowe, one też są zakorzenione bardzo mocno w takim diagnozowaniu tego, co w tej lokalnie mojej najbliższej społeczności jest najbardziej potrzebne, jakiego rodzaju wsparcie, to pomieszanie zupełne rozrywki, muzyki, która jest jednak jakimś eksperymentalnym potraktowaniem dorobku, nie wiem, wcześniejszych pokoleń, no bo hip-hop też wprowadza mieszanie gatunków, sampling, wprowadza w ogóle bardzo dużo różnych dziwnych narzędzi na scenę muzyczną. I rzeczywiście trudno było to w Polsce w pierwszym momencie chyba dobrze wytłumaczyć takiej publiczności wytresowanej właśnie na tych gitarach, co miało swój ciekawe przełożenie na rzeczywistość polskich studiów nagraniowych, czy tych warszawskich, powiedzmy, standardów nagrywania muzyki, gdzie konsolety nawet przy realizacji tych nagrań były po prostu sformatowane, były ustawione pod muzykę gitarową, pod zupełnie inne brzmienie. Pamiętam, ty też przecież byłaś zaangażowana w tamtym czasie, troszkę w inne rejony muzyczne, ale jednak ty też szukałaś brzmienia. Myśmy wszyscy szukali brzmienia.
2: Oczywiście.
3: Jak to zrobić, żeby to nie brzmiało tak koślawie, tak właśnie nieadekwatnie. I ta nieadekwatność wynikała z tego wytrenowania do zupełnie innych ustawień tych hebli na konsolecie. To później to środowisko właśnie młodych twórców i twórczyń, daliście radę to przełamać właśnie przez takie siłowe wejście z własnymi produkcjami, które nawet jeżeli nie były doskonałe, to jednak cisnęły na jakość, którą wy uznawaliście za tę, za to brzmienie, które powinno
2: No tak, przecieraliśmy te szlaki. Na pewno akurat w tej mojej działce dużo zadziałał Smolik, który z takim profesjonalnym już brzmieniem, ale właśnie z tego nurtu wyszedł troszeczkę na salony i trochę też zaczął pewien nurt. No, byłam zaangażowana również w radiostację i jestem ciekawa, bo radiostacja wystartowała rok po tym, jak ty zakończyłaś Color Shock. I teraz... Tego nie wiem akurat, bo to się ani nie pojawia w wywiadzie, ani po prostu nie wiem, nie pamiętam, czy ciebie ktoś próbował do radiostacji ściągnąć.
3: Nie, tym bardziej, że w tamtym okresie ja mam swoją ścieżkę zawodową, to znaczy pracuję jako dziennikarka w Gazecie Codziennej. Tak naprawdę moje życie zawodowe w ciągu dnia koncentruje się na pracy redakcyjnej, takiej redakcji informacyjnej. W tamtym czasie to były jednak... taki reżim poświęcenia stuprocentowej uwagi, zbierania analogowo wszystkich informacji.
2: I tak, poza tym to się zbiegło z momentem, kiedy zostałaś naczelną machiny, więc to też byłoby chyba bardzo trudne do połączenia.
3: Rzeczywiście ta machina się pojawia w połowie lat 90., czyli idealnie do tego, żeby stać się taką ważnym punktem odniesienia dla wielu osób, dla których w ogóle lata 90. są przeżyciem pokoleniowym. I stąd przypuszczam, że bardzo dobra pamięć o tej machinie. Często mi się zdarza, że rozmawiam z osobami, które świetnie pamiętają machinę. No, zdarza mi się też czytać w mediach społecznościowych jest znakomity profil teksty ze starej machiny.
2: No tak, znaczy, Bogna, bo
3: ja się często z tego śmieję.
2: My wszyscy tęsknimy za machiną bardzo. Naprawdę. To było fantastyczne pismo, no, nie ma tego.
3: Wydaje mi się, że to było bardzo ważne tak pokoleniowo. Też ważne w machinie było to, że ona była jednak robiona ze szczerej potrzeby stworzenia czegoś, co w tamtym momencie rzeczywiście realizowało jakąś bardzo wyraźną potrzebę, tęsknotę, marzenie o tym, żeby po swojemu opowiadać świat. Opowiadać go przez popkulturę, opowiadać go tak, jak my go widzimy. To znaczy, że w tłem muzycznym dla wydarzeń politycznych czy społecznych nie jest muzyka Chopina, przepraszam, tylko jednak to są kawałki, nie wiem, dla kogoś Hej, dla kogoś Siekiera, dla kogoś innego, nie wiem, Kazik Staszewski, a dla kogoś jeszcze coś innego, na przykład Pierwsza Molesta. To jest ta rzeczywistość zmieszana, którą my czujemy i o której chcemy czytać i przez którą chcemy czytać świat też. I machina była oparta na tym silniku. Być może też dlatego była taka przekonująca dla wielu osób, że tam się zdarzały naprawdę bardzo dziwne mieszanki, które wytwarzała znakomita redakcja. Po prostu nagromadzenie osobowości na centymetr kwadratowy było tam niesamowicie intensywne.
2: Myślę, że ta machina dała troszkę coś podobnego jak ta radiostacja. I tu była taka barwna ekipa, i tu taka barwna ekipa, i wszystko było nowe, świeże, i wiesz, no to było...
3: No właśnie, ale pytałaś mnie o radiostację i ja mam takie wrażenie, że to znakomicie, że już wtedy była taka poligłosowość. To znaczy, że nie było jednego źródła, z którego dobywały się te, nie wiem, informacje, czy też płynęła stamtąd wiedza na temat muzyki popularnej, czy że właśnie też ta wolność początków lat 90. to jest ogromne nagromadzenie jakiejś takiej indywidualnej energii, która produkuje wiele głosów, wiele różnych sposobów opowiadania. Że przecież oprócz machiny było wtedy wiele czasopism, które chwytały to życie klubowe, wtedy rozkwitające, miejskie, czy też specjalizujące się w poszczególnych gatunkach. Nie wiem, zaczynając od klasycznego oczywiście rocka, przez techno, przez, nie wiem, ślisk, który wszedł, mieszając znowu porządki muzyczne z jednak aktywnością sportową, plastik. No, wtedy naprawdę działy się takie rzeczy bardzo też szczere. To jest
2: Chyba to jest słowo klucz, jak najbardziej. Ja cię zatrzymam, Bogna, na chwilę, bo zrobimy przerwę tak zwaną muzyczną. Rok 95, Kaliber 44 grają jako support przed Leroyem w megaklubie w Katowicach. Ważny debiut odnotowany również bardzo mocno przez ciebie.

0: zrobiłem, a garbaty anioł zniknął.
1: Wracamy do rozmowy z Bogną Świątkowską. No właśnie, jak to było z tym kalibrem? Takie, wiesz, krótkie jakieś, wiesz, co w to, jakie wspomnienie w tobie to budzi?
2: No przede wszystkim kontaktu z bardzo oryginalnymi osobami. To znaczy czuło się już wtedy, że to są ludzie, którzy wnoszą swój osobisty wkład w rozwój muzyki. Teraz mogę to powiedzieć tak górnolotnie, ale wtedy to była taka, no właściwie taki strzał, który nie wiem, dzisiaj po latach myślę, że to, co ja zobaczyłam, to była tylko ich próba przed koncertem. Mhm. To znaczy krótki fragment, kiedy oni próbowali repertuar, który później był na scenie. Ale siła wewnętrzna, która ewidentnie jakby ich otaczała, była czymś, co bardziej przekonywało niż sama muzyka.
1: Tak. Ale ty miałaś taką od razu potrzebę, żeby, wiesz, wykrzyczeć, żeby dzielić się ze światem. Ludzie, idzie ktoś ważny.
2: Będzie ja się działo. Ja się z nimi umówiłam na kontakt i że w momencie, w którym będą mogli wysłać swój utwór do audycji, to do Color Shocku, to bardzo chętnie go nadam. I to się wydarzyło. Mhm. Więc wydaje mi się też, że ta moja otwartość i jednak takie rozumienie swojej roli jako osoby, która wspiera wymianę, sieciowanie, to, że środowisko powstające, środowisko hip-hopowe w Polsce mogło posłuchać siebie nawzajem, że to trochę akcelerowało, tak przyspieszało rzeczy, które się mogły wydarzać być może wolniej, gdyby te środowiska były zatomizowane, bez kontaktu ze sobą. Zresztą te kontakty wtedy, w tamtym czasie, one i tak następowały, bo do dzisiaj spotykam osoby, które mówią mi o tym, jak sobie przesyłały kasety z nagraniami tamtych audycji. Więc no tak, no jednak im bardziej pytasz, tym bardziej sobie przypominam.
1: No, widzisz,
2: nie wiem, czy to jest dobrze.
1: Widzę, że jakiś taki jednak nostalgiczna nutka się w tobie budzi. Byli chyba u ciebie wszyscy. Rozumiem, że chłopaki z Molesty również.
2: Jak najbardziej.
1: Więc fajnie, bo udało nam się dzisiaj też połączyć z Wieniem i kilka słów teraz od niego.
3: Radio 357.
1: Cześć, Wienio.
4: Cześć, Kasiu, dzień dobry.
1: Jest z nami również Bogna Świątkowska, którą możesz pozdrowić i którą, myślę, całkiem nieźle wspominasz. Opowiedz nam coś o tym i o twoich jakichś takich, wiesz, skojarzeniach w ogóle z jej działalnością w ramach oczywiście kultowej audycji przede wszystkim.
4: Cześć, Bogna. Słuchajcie, no absolutnie trzeba wpisać Bognę w poczet ludzi, ojców i matek chrzestnych polskiego hip-hopu. Absolutnie to była jedna z pierwszych osób, które otworzyły swoje serduszka, czy skierowały swoją wrażliwość na gatunek muzyki hip-hop, który my tak żeśmy wszyscy sobie ukochali. Więc jakby no, trzeba to na pewno przyznać i na pewno zapisać to jako wielką, wielką zasługę.
1: A powiedz mi, bo też nasza rozmowa dzisiaj z Bogną też kręci się wokół takiego, nie tylko wspominamy, ale mówimy też o tym, czym Bogna zajmuje się obecnie, szczególnie w ramach swojej fundacji Benz Zmiana. I ty też jesteś taką postacią, no, która, no, można powiedzieć, że jesteś legendą. Dalej jesteś oczywiście aktywny muzycznie i przed wami oczywiście ciekawe koncerty i angażujesz się bardzo cały czas w działania tej sceny i chyba w to, żeby przywracać też ducha tamtych lat, ale też znalazłeś dla siebie inne działania wokół, no nie wiem, poruszasz się po prostu w tematach kulinarnych, w mediach, no jesteś takim też warszawskim bywalcem, że tak powiem.
4: Tak.
1: Co to spowodowało? Czy ty wyczułeś, że trzeba coś takiego mieć, czy po prostu te zainteresowania wypłynęły bardziej na wierzch?
4: Słuchaj, ja zawsze powtarzam przy takiej okazji lub przy takim pytaniu słowa świętej pamięci Roberta Brylewskiego, który powiedział, słuchaj, obsikuj wszystkie mury, które się da. To znaczy, jakby wiesz, jeśli masz jakiś power, jeśli masz w sobie energię urzeczywistnienia pewnych rzeczy, o których marzysz, które chcesz się spełniać, jesteś artystą, nie chodzisz do pracy i żyjesz tak naprawdę z pomysłów, no to do ciebie to należy, żeby piłka jest po twojej stronie jakby, no musisz zagrać jakoś, tak? Ja robię to, co lubię od zawsze i jakby i to mi przynosi bardzo dużo jakby szczęśliwości w życiu, tak? Po pierwsze muzyka, którą zawsze kocham i zawsze przynosi mi satysfakcję patrzenie, jak powstają nowe kawałki, jak się robi aranżacje, jak się potem wydaje płyty, jak się tłoczy winyle, jak się potem gra koncerty, jak się z fanami rozmawia, podpisuje płyty i tak dalej, ale też mi przynosi bardzo radość mi pisanie wierszy, czy gotowanie, czy nawet wymyślanie jakichś programów, czy powstawanie różnych projektów związanych, nie wiem, z książkami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby absolutnie to jest to, czym się zajmuję i jakby nie jestem jakby jednowymiarowy. Staram się cały czas jakieś obszary zgłębiać, otwierać jakieś drzwi, bo zawsze za tymi drzwiami stoją jakieś niespodzianki, a niewykorzystane szanse lubią się mścić, więc absolutnie prę do przodu i cały czas po tym korytarzu zwanym show biznesem i otwieram po kolei każde drzwi. Łącznie z tym z napisem na przykład, nie wiem, aktorstwo od wielu, wielu lat czy coś, czy jakieś epizody na filmach i serialach, tak naprawdę to też jest dla mnie jakiś fan, to też jest dla mnie jakaś frajda, to też jest jakieś dla mnie wygłupianie się i tak i samo urzeczywistnienie. Więc każdemu tego też życzę.
1: No, ogólnie znamy się dosyć długo, ja zawsze tak ciebie odbieram, że wszędzie cię pełno po prostu i oby tak było jak najdłużej. Bardzo ci dziękujemy i pozdrawiamy cię tutaj ze studia Radia 357.
4: Dziękuję i życzę wszystkim też radiosłuchaczom, żebyście się urzeczywistniali we wszystkich postaciach i we wszystkich akcjach, które sobie zamarzycie, zapragniecie i wymyślicie.
1: Dziękujemy bardzo. No, miło.
2: Tak, ale
1: on
2: też
1: fajnie działa, naprawdę.
2: No tak, no wydaje mi się też, że od czasu tego początku lat 90., to jak sobie tak zdrowo policzymy, to minęło 30 lat, ponad. Każdy i każda z nas jest zaangażowana w naprawdę tysiące spraw i życia nam się bardzo pokomplikowały, poukładały w różny sposób.
1: Tak.
2: I te historie pozamuzyczne są super ciekawe. To znaczy, jak dzisiaj są porozkładane akcenty w tych życiowych wyborach.
1: Mhm.
2: U osób, które jakoś tam są naznaczone tą rzeczywiście historią polskiego hip-hopu, że to nigdy nie jest tylko muzyka. Tam się dzieje dużo więcej ciekawych, bardziej skomplikowanych, niejasnych, często, nie wiem, takich niejednoznacznych historii. Nie jest to tylko o muzyce, to jest jasne zupełnie. Bardzo mi się też podoba, Wienie robi super rzeczy i faktycznie jest swobodnym. On nie jest na smyczy. I to jest też cenne, żeby nie być na tej smyczy swojego pierwszej jakiejś takiej identyfikacji. Nie wiem, to co robi Sokół też jest bardzo fajne. Podoba mi się to, że on zrobił rzecz zaskakującą właściwie, czyli założył wydawnictwo książkowe, które wydaje literaturę. Które wydaje literaturę z pomysłem. Któremu najwyraźniej chce się coś czytać, ale chce mu się też pisać. Napisał bardzo długą książkę, której nie dałam rady przeczytać, bo po prostu już tam poległam w tych opisach. Ale te momenty, w którym się okazuje, że ktoś, kogo żeśmy zakwalifikowali już raz do jakiegoś obrazka, do jakiegoś stereotypu, do jakiejś szuflady, że on się w tej szufladzie nie mieści, wyskakuje z niej, robi rzeczy po swojemu, to jest dla mnie największa radość.
1: Mhm.
2: To są te momenty, kiedy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
1: Jeszcze tak powoli już odchodząc od tematu hip-hopu, taki jeszcze właśnie wątek tego twojego rozczarowania, bo powiedziałaś coś takiego właśnie też w wywiadzie, o którym już wspominałyśmy. Ta część historii, w której mam trochę swój udział, którą pamiętam, to jest historia o komitywie. Dopiero pod koniec mojego funkcjonowania w hip-hopie zaczął następować mały zwrot ku rywalizacji. A ja bardzo lubię, kiedy coś się tworzy, powstaje, kiedy nie trzeba grać według ustalonych zasad.
2: No, sama prawda. Ale to jest związane z kolei z dojrzewaniem gatunku. Z dojrzewaniem
1: pewnych... No tak, rozbudowywaniem się.
2: No tak, no hip-hop jest w tym samym cyklu, powiedzmy, ekonomicznym, związanym z rynkiem kapitalistycznym, co każdy inny towar. I tu wcale polski hip-hop inaczej się nie zachował. To znaczy wszedł w pewien cykl produkcji, nie wiem, wytwarzania treści, obrotu, który no, generował stanowczo zupełnie inne wajby, czy zupełnie inne atmosfery, inne rodzaje spojrzenia niż ten pionierski moment na początku.
1: A powiedz mi, czy ty w ogóle pamiętasz taki moment, o ile w ogóle pojawiło się to w formie przebłysku, że ta właśnie scena, bo już trochę też i o machinie powiedziałyśmy, scena hip-hopowa i w ogóle ten muzyczny rynek niezależny już odejdą z obszaru twoich zainteresowań.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest raczej związane z tym, że ja jestem jakoś totalnie nieprzystosowana do showbizu. Mnie to śmieszy po prostu. Mm-hmm. Ta powaga, którą się nadaje, jakby to nazwać... Wiesz, ja po prostu tego nie czuję. O, tak bym to uciekła od tej sytuacji.
1: Z jednej strony cię śmieszy ta powaga, a z drugiej strony też przyznawałaś, że nie byłaś nigdy z siebie zadowolona prowadząc audycję Color Shock, gdzie przecież tam panował totalny luz, a byłaś perfekcjonistką.
2: Przepraszam bardzo, jaki luz? Ja miałam do każdej audycji listę tematów bieżących, wydarzeń politycznych ze Stanów i później też jakby rozwijałam to przez zapraszanie gości, którzy mogli odnosić się do tych zdarzeń. Ja miałam plan, ja miałam program, co ja chcę powiedzieć w każdej audycji. I moja frustracja wynikała z tego, że nie wiedziałam, że nie opowiedziałam tego tak, jak chciałam. Powiedziałam być może za mało. Powiedziałam nieodpowiednio, przekazując akcenty.
1: I oczywiście znikąd nie dostawałaś takich reakcji, tylko to było zupełnie tylko i wyłącznie w twojej głowie.
2: Tak, tak. To jest nadal w mojej głowie. Oczywiście. Dzisiaj wydaje mi się, że zdarza mi się nadal to samo, tylko w innych obszarach. Ja nie jestem wolna od tej bardzo surowej oceny tego, co robię.
1: Chyba wszyscy to
2: robię.
1: Wszyscy to trochę mamy.
2: Tak, ale to mnie też odegnało od tego pozostania w sferze muzycznej.
1: Ale za to zainteresował cię zespół.
2: Angine de Poitrine. No minęło 30 lat.
1: Jak ja się
2: i nareszcie...
1: Jak ja się cieszę, że ty dopowiedziałaś, bo ty to tak pięknie wymawiasz, a ja dopiero się uczę.
2: Też się trochę musiałam nauczyć.
1: A wiesz, kto mi powiedział o tym zespole?
2: Kto?
1: Twój kolega redakcyjny Bartek Haciński.
2: Bartek Haciński również mnie powiedział o tym zespole. I muszę powiedzieć, że jest to... Czuję się zainfekowana. Jestem absolutnie oddaną fanką tego zespołu, który jest niezwykle ciekawym zjawiskiem i naprawdę wydaje mi się, że można spokojnie zrobić jedną albo nawet

0: u Bokka, który też świetnie sobie radzi, tak, i to no też są cały czas maski. Tylko wiesz, to jest tak naprawdę, że z jednej strony masz rację, że to dlatego, żeby nie wchodzić w tę całą maszynerię show biznesową, ale z drugiej strony to działa, to właśnie działa, się sprawdza. To właśnie przykuwa uwagę, bo są inni. No mi oni najbardziej się kojarzą z tą, już tak przybliżając słuchaczom, tak koniecznie muszą państwo zobaczyć chociaż jeden filmik na YouTubie. Oni są najczęściej zakryci przez jakieś takie fantazyjne, jak to powiedzieć, takie odzienia, w kropki, bardzo takie...
1: Tak, to jest ich ciało, tak naprawdę, dlatego że ten obraz siebie, który stworzyli, to jest obraz przybyszów z kosmosu, którzy wylądowali na planecie Ziemia i oferują nam ten swój niesamowity miks muzyki mikrotonalnej, matematycznego rocka, poczucia humoru, dość swoistego. I to, co na pewno jest ciekawe w ich twórczości, to to, w jaki sposób oni przełamali pewne nawyki czy przyzwyczajenia tego wytrenowanego przez lata na konkretnie skonstruowanych instrumentach, tej wrażliwości czy estetyki, którą mamy i którą rzeczywiście przełamują kultury, powiedzmy, nie wiem, azjatyckie czy też afrykańskie, które znakomicie posługują się mikrotonalnością, gdzie nagle dzięki Angeline de Poitrine okazuje się, że my jesteśmy przez sposób używania instrumentów muzycznych pozbawieni bardzo ciekawej sfery audialnej. I to, co ten zespół zrobił też, to przez te swoje wybryki, właśnie przez to swoje bardzo dziwne i wygląd, i zachowanie, i to, że nie używają ludzkiego języka, i to, że rzeczywiście tak chcą skutecznie ukrywać. Oni też pojawili się w dobrym momencie, w którym coraz więcej towaru w popularnych kanałach, powiedzmy, dostarczających muzykę, jest coraz częściej po prostu wytworem sztucznej inteligencji, która zaprogramowana na pewne określone parametry trzaska to coś,
0: co
1: jest już właściwie totalnie odłączone od ludzkiej wyobraźni, kreatywności, emocjonalności. I ich pojawienie się, wydaje mi się, też jest mocno wzmocnione przez ten sprzeciw, niechęć do tego, żebyśmy słuchali muzyki mechanicznej i w naszym wieku, w tych 20 latach XXI wieku, ta muzyka mechaniczna jest naprawdę mechaniczna, jest już naprawdę wytwarzana przez maszynę, przez program, przez prompta. Ludzie tego nie chcą. Nie wiem, czy ja dobrze mówię. Znaczy, bo ja tego nie chcę na pewno.
0: Ja ci coś powiem, czego ja też nie chcę. Nie chcę, żeby zabrakło nam czasu na to, żebyś opowiedziała o swoich innych działaniach, bo ty mnie ostrzegłaś, że mogłabyś o tym zespole mówić przez całą godzinę. Więc ja postawię tutaj kropkę i aby państwu przybliżyć brzmienie, jeszcze raz powiedz kogo, bo tak pięknie to mówisz.
1: Angeline de Poitrine.
0: Posłuchamy teraz fragmentu ich twórczości.

0: No, świetnie brzmią, naprawdę.
1: Świetnie brzmią, świetnie. Odkąd w maju pojawili się w Europie, rozpoczęli trasę, nie opuściłam ani jednej relacji, codziennie właściwie, bo oni grają bardzo gęsto te swoje koncerty. Mm. Należę do tej grupy ludzi na całym świecie, którzy wstają rano, odpalają internety i sprawdzają, czy jest nagranie z wczoraj. Ale to z tego powodu, że próbowałam kupić sobie bilet na ich koncert, bo będą w Niemczech, ale wszystkie bilety na ich wszystkie koncerty do końca roku są już wyprzedane.
0: Niesamowite. To jest naprawdę fenomen i rzeczywiście fajnie by było o tym więcej porozmawiać, ale są też inne ważne tematy, które
1: nie ma.
0: Musimy poruszyć.
1: Nie ma.
0: Wracamy do rozmowy z Bogną Świątkowską, która powołała do życia w roku 2002 Fundację Benzmiana. I teraz tak, 2004 rok, myślę, że wszyscy to mogą bardzo dobrze pamiętać. Różowe, świecące jelenie zainstalowane na Powiślu. No jakie, troszkę przywołaj może ten moment.
1: Tak, bo to jest ważne, dlatego że gdybyśmy dzisiaj trafili na te jelenie, to chyba nie byłoby to, nie zrobiłyby tej roboty, którą zrobiły
0: pewno.
1: Wtedy.
0: No,
1: ten 2004 rok to był jednak taki moment, kiedy ciągle jeszcze za wchodzenie na przykład na trawnik można było dostać mandat. Kiedy używanie przestrzeni publicznej było objęte ogromną jakąś listą restrykcji. Tak jakby miasto nie było dla nas wtedy. Mhm. Jednak czuło się jakąś taką obcość, czy też no, pozostawanie odłogiem, że cała masa jakiejś takiej przestrzeni wspólnej, ona jest nieużytkowana i właściwie dlaczego? To znaczy były zawsze takie jednostki, jak na przykład Maurycy Gomulicki, który jest artystą niezwykle ważnym w Polsce, dlatego że jako jeden z nielicznych w sposób otwarty, szczery i taki bardzo hojny odnosi się do kategorii szczęścia, przyjemności, wręcz takiej przyjemności zmysłowej. I to jego szwendanie się po żoliborskich podwórkach czy krzakach i jakichś dziwnych okolicach, ono wtedy jeszcze ciągle było jakąś egzotyczną praktyką młodocianych artystów. Natomiast to działanie z umieszczeniem na trawniku, tam gdzie dzisiaj znajduje się pawilon tańca, a wcześniej przez wiele lat znajdował się pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Trzech rzeźb wykonanych przez wtedy jeszcze studentki Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Te rzeźby były absurdalnie różowymi, jeleniopodobnymi istotami, które po zmroku świeciły z wnętrza różowym światłem. To był taki manifest zaproszenia do tego, żebyśmy uznali miasto za swoje. Mhm. Żebyśmy zaczęli myśleć o tym, jak możemy go używać. I się okazało, że ta akcja Benca wcale nie była czymś lokalnym, nie była takim działaniem, które było punktowe i tylko, powiedzmy, nie wiem, warszawskie. Wręcz przeciwnie, wiek XXI to jest ogromne wzmożenie ruchów miejskich. To jest taka fala tak naprawdę pokolenia, które uznaje miasto za swoje, za swoją przestrzeń, którą chce zarządzać po swojemu. Wspaniałym przykładem tego pokolenia jest i tego sposobu myślenia jest obecny burmistrz Nowego Jorku. To jest kolejna moja naprawdę ogromna przyjemność i pasja obserwować to, co Zoran Mamdani w Nowym Jorku od momentu, kiedy został zaprzysiężony 1 stycznia tego roku, do dzisiaj wykonał, bo często politykom przez lata całe, przez kadencje całe nie udaje się zrobić tego, co ten człowiek, absolutnie wierzący w sprawczość polityki i tego, że można zarządzać miastem w sposób, który jest dobry dla jego mieszkańców. To, co on robi, jest zawstydzające dla wszystkich burmistrzów, wszystkich miast na całym świecie. A więc te różowe, świecące jelenie wtedy otwierały pewien nastrój, który później zaowocował w powstawaniu organizacji pozarządowych, właśnie ruchów miejskich, wchodzenia tego nowego pokolenia do rad miasta i wprowadzania zupełnie innego stylu prowadzenia polityki miejskiej, której, szczerze mówiąc, wszyscy mieszkańcy są beneficjentami, bo to miasto w tym nowym ujęciu jest przestrzenią, w której mogą się realizować różne bardzo nasze potrzeby, które nas obejmuje swoją troską, które jest przestrzenią, w której możemy żyć dobre życie, a nie tylko takie życie wyznaczane przez pewne przymusy życiowe, jak, nie wiem, zarabianie pieniędzy, odznaczanie kolejnych etapów życia, typu, nie wiem, kończę szkołę, muszę znaleźć pracę, potem wchodzę w związek, potem nie wiem, co się ze mną dzieje, potem mam pierwsze załamanie, potem mam trzecie załamanie i to się wszystko odbywa w jakichś takich tunelach. Nie, miasto jest w tej chwili przestrzenią, która może nam wręcz pomóc to życie poprowadzić lepiej, mądrzej. Też dzięki temu, że możemy mieć kontakt z osobami, które nie są naszą rodziną. Tak. To jest bardzo fajny wątek. Czyli nastawia nas na kontakt z nieznanymi nam osobami. Teraz w mieście walorem jest to, że możemy tworzyć bardzo fajne, wątłe co prawda, ale jednak relacje z osobami, z którymi mamy porozumienie, mamy wspólny cel, mamy wspólną, nie wiem, jakąś ideę. Niech ona będzie wspólna przez dzień, przez godzinę, przez 10 minut, ale to jest taka energia, która bardzo dużo daje w obszarze dobrostanu. Mhm.
0: No ale powiedz tak bardziej, bo wiesz, to było wszystko super, co powiedziałaś i bardzo takie w ogóle otwierające też, wiesz, uszy, oczy i wszystko na ten aspekt. Natomiast tak jakbyś bardziej tak schodząc na ziemię opowiedziała konkretniej, czym się ta twoja fundacja dziś przede wszystkim zajmuje?
1: Tak najprościej to zajmuje się wspieraniem kultury współczesnej. Tego, w jaki sposób dzisiaj artyści, artystki, ale nie tylko, bo także osoby zajmujące się architekturą, designem, badaniem współczesności, jak ich praca może się przydać. Ja nie jestem, wiesz, ja nie jestem artystką, ja nie jestem wykształcona w tym obszarze. Ja chcę korzystać z tych możliwości, które daje kultura. Mhm. Ja jestem użytkowniczką. No tak, ale... I dla mnie najważniejsza misja Benca jest tworzyć możliwości połączenia, takie okazje czy sytuacje, w których osoby na co dzień zajęte zupełnie czymś innym, skorzystają z tego, że kultura i sztuka istnieje, że ci ludzie są, że nagrywają te płyty, że potrafią rzeczy opowiedzieć zupełnie inaczej, że ten warszawski rap przecież wymyślił język polski na nowo, po to, żeby opowiadać rzeczywistość, że to, co dzisiaj brzmi nam w uszach zupełnie naturalnie, to te 30 lat temu ci ludzie, którzy wtedy mieli też po naście lat, oni wymyślali, jak ten polski język można nagiąć do tego, żeby on był na tyle zwinny i sprawny, żeby opowiedzieć ich prawdziwe historie. I to mi się wydaje, że gdzieś tam w tym Bencu też jest bardzo mocno fundamentem wszystkich projektów, które jesteśmy zaangażowani, które inicjujemy i do których zapraszamy. Znaczy, że ten moment, w którym coś, co wydaje się, nie wiem, jeszcze nawet bardzo surowe, za chwilę może definiować styl, charakter naszej rzeczywistości. Mhm.
0: Słuchaj, no nie zostało nam już zbyt wiele czasu, ale chciałabym zapytać, jak często, bo to jest, wiesz, już wiele lat działalności fundacji i wiesz, no musisz się też ścierać, powiedzmy sobie już tak najbardziej ogólnie z przedstawicielami władz, powiedzmy, tak? No, a tutaj jest często wielki ciemnogród, tak? I na pewno trudno się porozumieć. I jak często miewałaś takie momenty, że mówiłaś sobie, nie no, już nie mam siły po prostu, jestem bezradna.
1: Nie, w ogóle nie, bo ja sobie też wytwarzam alternatywne korytarze.
0: A, no widzisz.
1: No bo na tym też polegała siła, jeżeli chcemy się trzymać jednak tego polskiego hip-hopu, że on miał w głębokim poważaniu duże wytwórnie płytowe.
0: No tak.
1: On szedł własną drogą. Mhm. Szedł jak czołg, bo miał swoje własne historie do opowiedzenia w sposób, który nie wymagał tak naprawdę układania się z nikim.
0: I ty robisz coś podobnego ze swoją fundacją.
1: Wtedy, kiedy mogę, tak.
0: Bardzo mnie ciekawi, czym zajmują się twoje dzieci, krótko, jeśli w ogóle możesz zdradzić.
1: No to są już w tej chwili dorośli ludzie, więc odbieram sobie w tej chwili prawo do opowiadania o tym, co robią.
0: Byłam ciekawa po prostu, czy to w jakikolwiek sposób, wiesz, wiąże się z tym, co ty robiłaś lub robisz obecnie. Czy to są zupełnie inne dziedziny życia?
1: Nie, to wolni ludzie. Oni kompletnie, jakby to powiedzieć, szanuję ich wybory.
0: A co ty przyniosłaś tutaj, Bogna?
1: A to przywiozłam dary dla ciebie. Zobacz. Dobrze. To jest mapa Warszawy dla anglojęzycznych osób, bądź też międzynarodowych osób. Świetnie. Takie krótkie i szybkie wejście w najlepsze miejsca Warszawy.
0: Dobrze.
1: Polecajki. A tu przyniosłam mapę projektu, który z wielką przyjemnością zapraszam w ogóle wszystkich na spacery, które organizujemy w ramach wsi Warszawy.
0: Właśnie. O tym nie zdążymy już szeroko powiedzieć, ale proszę sprawdzić profil Bogny, bo ona tam informuje o wszystkim na swoim Facebooku. W czwartek też masz jakąś pogadankę tutaj na Żoliborzu.
1: Mam tu pogadankę rzeczywiście w Żoliborskim Domu Kultury. Też wszystkich bardzo zapraszam. Będziemy rozmawiać o utopiach i o tym, czy sztuka i kultura potrafią wymyślić przyszłość lepszą i czy i jak to robi. Staram się angażować we wszystkie wspaniałe inicjatywy, które los mi podsuwa. Jestem za to bardzo wdzięczna, że one się pojawiają.
0: I to jest fajny, optymistyczny akcent na koniec, a muzyczny akcent na koniec naszej rozmowy to będzie takie trochę połączenie przeszłości z teraźniejszością, bo Fish Made, oni bardzo lubią nostalgicznie też powracać do różnych takich okresów swojego życia. Utwór Niemoc. Moją gościnią była Bogna Świątkowska. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, ale ten tytuł nie podoba mi się.
0: No właśnie, on troszeczkę jest w kontraście do tego, jak zakończyłyśmy.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357.
2: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
3: Dzień dobry, Michał Żakowski, zapraszam.
4: Co Państwo na to?
3: Minęła 87. kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej i agresji Niemiec na Polskę. Czy jest to data jeszcze ważna dla Polaków, tym bardziej, że rośnie poczucie zagrożenia konfliktem ze strony Rosji? Jednocześnie powstaje coraz więcej audycji w internecie o historii, także tej dotyczącej II wojny światowej. No i okazuje się, że te wydarzenia sprzed 80 lat są obecne w przestrzeni publicznej i wykorzystywane we współczesnej polityce. Co zresztą widać, jeżeli chodzi o naszą debatę publiczną z ostatnich kilku miesięcy. Dlatego dzisiaj pytamy, w co Państwo na to, czy interesujesz się historią, szczególnie historią II wojny światowej. To jest też pytanie, jak zawsze, bo w tym jednym pytaniu i za tym pytaniem kryją się kolejne. Pytanie o to, jak opowiadać o historii, jak traktować tą historię. Czy rzeczywiście teraz, kiedy już coraz mniej świadków wydarzeń sprzed na przykład 80 lat jest dostępnych, możemy ich zobaczyć, posłuchać, jak teraz budować tę narrację? Czy w ogóle może polityka historyczna jest nam potrzebna? To są oczywiście wielkie pytania, ale też pytania, które będę kierował do dzisiejszych gości. I Państwa oczywiście jak najbardziej zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357. To są pytania o nasze zainteresowanie historią, czy szczególnie historia II wojny światowej jeszcze nas interesuje i oczywiście też zapraszam do naszej sądy i tam wyrażenia swojej opinii. Dzisiaj to pytanie też, jak powiedziałem, do gości szczególnych, bo to są twórcy młodego pokolenia audycji w internecie, podcastów. Rafał Sadowski, podcast historyczny, Szymon Słodowy, historyczny top. I właśnie ich będę pytał też o to, jak opowiadać o tej historii, o to zaciekawianie historią, o to, jak ta historia jest w ogóle obecna w życiu publicznym, jak jest obecna w internecie i czy rzeczywiście teraz historia to jest też temat do opowiadania, temat do przyciągania i przykuwania naszej uwagi. To wszystko za chwilę, ale skoro tak, to myślę, że zacznijmy od pieśni fantastycznej Edmunda Fettinga z Nim wstanie dzień. To jest coś, co moje pokolenia i pokolenia starsze znają bardzo dobrze, ale myślę, że wśród młodych pokoleń też funkcjonują wersje przerobione przez DJ-ów, ale też bardzo żywe. Proszę bardzo, Edmund Fetting, Nim wstanie dzień.

swych rąk i spojrzy ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

plecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż.

0: Minimalne środki muzyczne, Edmund Fetting, Nim stanie dzień z filmu Prawo i pięść z 1964 roku. Ta pieśń, Nim stanie dzień, myślę, że jest znana wielu pokoleniom. Jestem ciekaw, czy jest znana młodym ludziom na tyle, na ile sobie to wyobrażam, ale widziałem naprawdę, nazwijmy to, interpretację tej pieśni w internecie, przerabiane przez różnych parających się DJ-stwem ludzi, także jest gdzieś ona obecna. Dzisiaj pytamy o historię. Czy interesujesz się historią, szczególnie historią II wojny światowej? Film Prawo i pięść opowiada o historii tuż po zakończeniu II wojny światowej. Ziemie, tak zwane ziemie odzyskane. I znowu, właśnie dotknąłem już jednego z tematów, który na pewno jest tym, który potrafi rozpalić blogosferę, sferę w internecie, dyskusję na ten temat, co to znaczy ziemia obiecana i ziemia, przepraszam, odzyskana i dlaczego tak jest, taka jest nazwa używana, między innymi. I dlatego Rafał Sadowski, podcast historyczny, jest już z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry Michale, dzień dobry państwu.
0: Rafał, bardzo się cieszę, że cię słyszę i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się dzisiaj wystąpić. Oczywiście to jest tak, że ja nazwałem ciebie i za chwilę wystąpi Szymon Słodowy z Historycznego Topu młodym pokoleniem opowiadaczy o historii właśnie w formie podcastów, audycji w internecie, ale no, przepraszam za taki skrót, natomiast no... Pytanie pierwsze, czy Prawo i pięść i Nim wstanie dzień i ta pieśń i Edmunda Fettinga robi na tobie wrażenie?
1: Robi ogromne, mimo że to jest pieśń, która, jeżeli dobrze kojarzę, z połowy lat 60.
0: 64.
1: Tak, o, to dobrze, więc tutaj ukłony kieruję w stronę mojego taty, który zasiewał różnego rodzaju filmografię i zaszczepiał tą pasję historyczną w moim kierunku. Ja jestem rocznikiem 90., więc masa tych materiałów, czy to mówimy o filmowych, czy właśnie książkowych, między tym okresem 45 a 90., no, z jednej strony była mi znana, a z drugiej mnie trochę przytłaczała. Muszę przyznać, że historia jako dziedzina to jest coś, co się bardzo szybko zmienia, prawda? Sposób, jasne, w jaki opowiadamy. No, ja nie powiem, jestem tego żywym dowodem i mój podcast, który prowadzę.
0: Jak najbardziej i zresztą gratuluję podcastu. Natomiast to, co wyróżnia między innymi twój sposób opowiadania, to swada. To jest też umiejętność przekazywania tego w sposób, ja nie powiedziałbym przystępny dla ludzi, bo to jest upraszczanie. Natomiast to jest sposób, w którym jesteś w stanie opowiadać tę historię tak, że ona wciąga. I teraz mam pytanie. Myślisz, że teraz II wojna światowa, bo no, mamy 88. nieokrągłą rocznicę, prawda? Ale jednak to, co się działo podczas II wojny światowej, tuż przed nią, tuż po niej i w ogóle konsekwencje tego tragicznego wydarzenia w dziejach ludzkości, dramatycznego, okropnego, ma do dzisiaj swoje reperkusje. Czy w polityce państw, chociażby spójrzmy na Rosję, na nas, na Polskę, relacje z Ukrainą, z Niemcami, sama Europa w sobie też się z tym mierzy, poza Europą. Ja nie mówię, że ty się tylko tym zajmujesz w swoim podcaście. To są też inne opowieści z historii, ale tak skupiając się na II wojnie światowej, czy ty myślisz, że jeszcze ważne jest, by o tej wojnie opowiadać i by starać się zainteresować i wyjaśniać pewne zawiłości?
1: Uważam, że II wojna światowa to jest idealny przykład wydarzenia historycznego, na którym powinniśmy budować te, nazwijmy to, takie nowe podejście do historii, nie zasypując kogoś datami, tylko raczej właśnie starając się opowiadać o ludziach postawionych przed decyzjami, których skutków często nie mogli przewidzieć. I mam tutaj na myśli bardzo konkretną rzecz. Przecież do niedawna. Zresztą myślę, że są wciąż rodziny, w których żyją ludzie dotknięci II wojną światową, więc jest to wydarzenie unikalne, jeżeli chodzi o naszą historię. Nie możemy tego powiedzieć już praktycznie o I wojnie światowej, tym bardziej o rozbiorach, więc mamy wyjątkową możliwość zetknięcia się z tą żywą historią. I myślę, że właśnie dlatego trzeba budować na tym ten nasz kapitał historyczny, bo ja jakby mam taką refleksję, jeżeli chodzi o II wojnę światową, tak, że mamy masę symboli, które zna każdy Polak. Westerplatte, 1 września, bombardowanie Wielunia, prowokacja gliwicka, ten mit szabli na czołgi. Natomiast to, gdzie trochę brakuje, to łączenie kropek. To znaczy, dlaczego właściwie zostaliśmy napadnięci przez hitlerowskie Niemcy? Dlaczego pojawił się Stalin 17 września? Z czego to wynika? Czy to jest kwestia ostatnich miesięcy, przed 1939 rokiem? Czy jednak to jest dużo dłuższa naleciałość? No, ja tutaj widzę wielkie pole do tego, żeby o tym opowiadać. Podcasty są świetnym do tego medium, bo są trochę dłuższe, ale zarazem w tej długości jest też wielkie wyzwanie, żeby kogoś zaciekawić. Tak? Ja sam staram się opowiadać właśnie o historii tak, jak sam chciałem słuchać, czyli przez pryzmat ludzi, przez pryzmat emocji, wydarzeń. Było takie badanie całkiem niedawno. Tak. Wydaje mi się, że to był 2022 rok, o znajomości i wiedzy historycznej w Polsce. Na 50 pytań dorośli 56% mieli zgodności odpowiedzi. Młodzi mieli bodajże 38 albo 9. Czyli widzimy z jednej strony na pierwszy rzut oka, że spada znajomość historii. A z drugiej ośmielę się taką tezę postawić, że młodzi ludzie przez to, że korzystają z innych źródeł historycznych, dużo ciekawiej by opowiedzieli o tych wydarzeniach, które znają. Więc jest tutaj możliwość, moim zdaniem, duży potencjał, żeby łączyć starsze pokolenie, które zna masę dat i jakby co do tego nie mam wątpliwości, bo rozmawiam też ze swoimi słuchaczami i jeżeli ktoś jest rocznikiem starszym, to zawsze jest masa informacji, które ktoś trzyma w sobie jeszcze z czasów szkoły, jeszcze z czasów studenckich. Młodsi, to jest często wiedza wyniesiona z ciekawostek, z krótkich TikToków i ja nie mówię, że to jest złe. Natomiast algorytmy w internecie wymuszają pewien sposób mówienia, nazwijmy to trochę sensacyjnego, prawda?
0: Oczywiście, takiego, żeby, te tytuły, które rażą prosto w twarz. Nie zdradził, zdradził, jego wina, nie jego wina. To jest cała historia, która się już rozgrywa przed oczami, jak tylko widzimy tą zapowiedź, prawda, graficzną.
1: Tak. Tak, tak. I jakby ja bym nawet nie przeciwstawiał emocji nauce, bo jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby przeczytać list żołnierza z frontu, czy zeznania ocalałych z zagłady, to jest bardzo duży ładunek emocjonalny, którym warto się dzielić. Natomiast problemem jest dopisywanie emocji, których tam nie ma, albo budowanie tez, albo wycinanie faktów, które burzą nam wygodny obraz. Tak? I na tym uważam, że nie polega rzetelna popularyzacja. Tylko zaburzanie pod kątem nabijania sobie wyświetleń. No tak.
0: Zarabiania pieniędzy. Im więcej wyświetla, tym więcej Google płaci, czy tam YouTube, już nie wnikając. Tak?
1: Niestety tak. Niestety jest to taki mechanizm.
0: Tak, ale natomiast za uczciwą pracę jak najbardziej należy płacić. I tutaj w twój wypadek jest jak najbardziej a propos. Natomiast to zachęcam również do historii dla odważnych. To jest twoja książka, która opowiada o wyzwaniach, decyzjach i marzeniach, które zmieniły bieg świata. Że przeczytam z okładki. Krótki opis twojego dzieła. Natomiast powiedz jeszcze jedną rzecz. Czy rzeczywiście to jest tylko wrażenie, czy ludzi zaczyna interesować coraz bardziej ta historia nasza, polska, ale też i II wojna światowa, i wcześniejsze, i inne etapy rozwoju naszego społeczeństwa, narodu, kraju, historii w ogóle jako historii?
1: Ja nawet nie będę tutaj mówił subiektywnie, tylko powołam się na bardzo świeże badania, które, bo śledzę ten rynek, jestem jakby, pracuję w tej branży, więc, tak. Więc wiem, że dziedzinę historia i społeczeństwo jako podcast wybierany wskazuje największy odsetek ludzi. W tej chwili to jest 33% słuchaczy. Co więcej, 75% ludzi twierdzi, że cały odcinek naraz słucha. Ja mam długie odcinki i to jest tym większy dla mnie komplement. element i to jest dowód po prostu na to, że ludzi interesuje historia, no ale dlaczego ona interesuje? Dlatego, że my na bazie historii możemy zobaczyć związek między językiem pogardy a przemocą, między propagandą, że jakaś grupa jest gorsza, a przyzwoleniem na to, żeby ją coraz bardziej marginalizować. Bardzo aktualny przykład, między jakością sojuszy międzynarodowych, między państwami, tak, a faktycznym bezpieczeństwem, tak? No i oczywiście, no, między decyzją polityków pojedynczych, a losem całych rodzin i narodów. No to tutaj też przecież przykład na przykład obecnych działań Ameryki na świecie. To zawsze sprowadza się teraz do jednego polityka, czy kilku, którzy, no, czy na przykład Rosja, która też jest często właśnie paralela stawiana między Putinem a Hitlerem. To jest mega ciekawe, żeby takie robić analizy. No i historia jest do tego idealna, tak? Może nie jako instrukcja przyszłości, bo tym historia nie jest, natomiast no, taki słownik, dzięki któremu możemy rozpoznawać pewne znajome wydarzenia i zjawiska.
0: Ale myślę, że też jest to trochę instrukcja dla naszego rozeznania teraźniejszości. Pomocnik może w ten sposób, też, że tak powiem, tak, językiem starych, że tak się wyrażę, oglądaczy historii. No jest, na pewno jest to coś, co na pewno, no, historia oczywiście uczy, tak? I myślę, że teraz to, co ty mówisz, jest bardzo ważne, kiedy my rozmawiamy o Rosji, o zagrożeniu z Rosji. Przecież głównym tematem jest nasi sojusznicy. Pomogą czy nie pomogą? Tak jak Francja z Anglią. Zdradzili czy nie zdradzili? Przecież jeżeli wejdziemy w internet, znajdziemy mnóstwo podcastów, gdzie nie zdradzili, bo było tak, tak i tak. Albo wręcz odwrotnie. Zdradzili, bo było to i to. Tego jest sporo i myślę, że to jeszcze jest przed nami, by opowiadać o tym w bardziej, bym powiedział, sposób taki zgodniejszy z prawdą, to znaczy, żeby to była już wykładnia, bo teraz na razie to są trochę przepychanki. Ja takie odnoszę wrażenie. Słuchaj, spotkajmy się jeszcze pod koniec audycji. Wtedy porozmawiamy o tym, o czym słuchacze nam tutaj też opowiedzą za chwilę, także 510-357-357. Proszę dzwonić. Rafał Sadowski, podcast historyczny. Jeszcze pod koniec audycji się usłyszymy, a teraz czas na Państwa. Jest już z nami pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, panie Michale. Nidzica z tej strony, kłaniam się.
0: Nidzica, jasne.
2: Tak jest. Ja właśnie, jak zobaczyłem ten temat, to mówię, dzisiaj się trzeba wbić koniecznie przed pana Bartka. Powiem tak, jeżeli chodzi właśnie o to opowiadanie o historii. Ja ze swojego doświadczenia przewodnickiego, to musi być zawsze język jakichś ciekawostek, bo właśnie suche daty, suche pojęcia, jeżeli chodzi o historię, to się dzisiaj nie sprzedaje. Tak jak ja mam na przykład przejść historię zamku w Nidzicy i staram się jeszcze trochę o takiej historii ogólniejszej, żeby było wiadomo, co skąd się wzięło, żeby to opowiedzieć, ja mam na każdą grupę godzinę zegarową i to naprawdę wszystko zmieścić jest trudno, ale doszedłem do takiego wniosku w tym sezonie, że to przede wszystkim trzeba opierać na takich ciekawostkach, to trzeba opierać trochę
0: No tak, musi pan po prostu złapać słuchacza, no bo to też jest ważne, by znaleźć ten moment,
2: oczywiście,
0: który... Tak jest. No ale,
2: oczywiście.
0: Ale pytanie mam do pana, czy II wojna światowa to jest ten czas w naszej historii, który jeszcze jest interesujący dla nas?
2: Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że powiem tak. Tu właśnie chyba trzeba trochę zejść z tej martyrologii, bo to wiemy wszyscy. Bo to wiemy wszyscy, tak? Te wszystkie trudne przeżycia. Ale ja na przykład skupiam się na tym, jeżeli już dochodzimy gdzieś do tego tematu II wojny światowej i I wojny światowej, bo jedna i druga w moim regionie miała swój wpływ, to ja się staram zawsze powiedzieć coś o życiu zwykłych ludzi, jak oni to przeżywali, jak się to działo, tak? Ja zawsze przemykając przez II wojnę światową w zamku w Nidzicy opowiadam, że na przykład na terenie Prus Wschodnich, na których mieszkam, władze musiały co jakiś czas wydawać takie zarządzenia, które miały przeciwdziałać psuciu się krwi. Bo przecież niejednokrotnie te kobiety osamotnione przez to, że ich partnerzy, ich mężowie byli powoływani do armii, one często znajdowały jakieś ukojenie w ramionach na przykład jeńców, którzy tutaj przybywali, Francuzów czy później Rosjan. I to też, i to ma gdzieś tam tych, tym ludziom
0: opowiedzieć o wojnie. Zajawka, to jest.
2: Taka zajawka, żeby ci ludzie później chcieli to doczytać. I ja właśnie jestem też zwolennikiem takiej historii lokalnej, bo każda okolica, każde miasto ma swoje ciekawostki i z tego się później tworzą takie te wielkie wydarzenia.
0: Jak najbardziej.
2: Bo na przykład już kończąc, bo wiem, że czasu
0: tak, mało, tak.
2: Kończąc. Dwie rzeczy. Mam na przykład, to właśnie, panie Michale, zapraszam, bo 10, 11, 12 i 16 pełnię dyżur na zamku, więc numer do mnie w radiu macie i ten. I tak, mam na przykład, po II wojnie światowej mamy w naszej okolicy teren dawnego poligonu. Co się tam działo? To jest wszystko do usłyszenia, do zobaczenia. I panie Michale, na sam koniec. W tym sezonie miałem przepiękne wydarzenie, bo proszę sobie wyobrazić, jaka była moja radość, jak oprowadzając grupę, w pewnym momencie taka dziewczę, może na oko 12-13 lat, podeszła do mnie i tak pyta: a przepraszam, a pan to jest historykiem? Ja mówię: tak, jestem. I wtedy tak spojrzała na mnie takimi oczami, gdzie odczytałem z nich jakiś taki podziw, powiedziała: wow, fajnie. Wie pan co, naprawdę dawno nie czułem się tak, kurde, doceniony jak
0: no
2: jak
0: to wtedy, jest piękne.
2: Wow, fajnie.
0: Nie, czy jest historyk. Pan historykiem? Wow, fajnie. Panie Marcinie, gratuluję w takim razie, dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Pan Bartosz, że tak już pójdziemy klasycznym rytmem. Dzień dobry, panie Bartoszu.
3: No, dzisiaj widzę, otwierają historycy sami. Osoby z... No proszę, ale ja dzwonię akurat z placówki szkolnej, co może trochę go słychać.
0: Tak,
3: historia jest ważna.
0: Proszę króciutko.
3: No dla mnie jest ważna, bo jestem oczywiście historykiem. Jestem historykiem, więc no na razie nie uczącym, ale dla mnie, według mnie jest ważna, ale ona nie powinna nas ograniczać. Patriotyzm powinien być otwarty, a nie zaściankowy, to mówi Tadeusz Mazowiecki. I historia powinna być takim polem do jednoczenia ludzi, a nie do ich podziału. A niestety przez politykę jest wykorzystywana w tym drugim.
0: Bo historia i polityka teraz się również nam tutaj zespalają. No bardzo często i bardzo często politykę wykorzystuje historię do celu. Bardzo dziękuję. Panie Bartoszu, wszystkiego dobrego. Pan Dawid. Dzień dobry, panie Dawidzie.
4: A witam, panie redaktorze. Dotknę takiego tematu, który już był poruszany odnośnie reparacji od strony niemieckiej, bo już to taki temat był podobny, bo to jest cały czas historia, przyjście do wrócenie do tego, co kiedyś było. W nawiązaniu do tego, panie redaktorze, zrobiłem ostatnio taki tak z ciekawości eksperyment wśród kolegów, na przykład, bo wszyscy rzucamy się do Ukraińców po Wołyń. I tak się też zacząłem zainteresować, o co tam chodziło. I Piotr Zychowicz na Historii Realnej fantastycznie to wytłumaczył. Ja przyjąłem tą wiedzę i chodziłem i pytałem się kolegów: a bo ci Ukraińcy tacy, bo Wołyń. A ja mówię: a wy wiecie, o co chodziło w historii Wołynia? Czemu doszło do ludobójstwa? Proste pytanie zadawałem. I oni nie potrafili odpowiedzieć. Proszę zobaczyć. My, zwykli ludzie, rzucamy się na przykład na Ukraińców o Wołyń. Ja rozumiem, jest zbrodnia, ale jak szczegółowo by pokopać, co było przyczyną tej zbrodni, to nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. I panie redaktorze, proszę sobie teraz wyobrazić, że poszedłem dalej i zadałem pytanie na przykład o mój region, o Górny Śląsk. I pytałem ich tak: czy wiecie, że na przykład Śląsk miał w 20-leciu międzywojennym autonomię? No, coś wiemy, że była autonomia. A czy wiecie, że na przykład w 1945 roku Komunistyczna Rada Krajowa Rada Narodowa nielegalnie zniosła tą autonomię bez zgody Sejmu Śląskiego? I oni tego nie wiedzą. W szkole tego nie uczą i politycy to zakłamują.
0: No tak, dlatego warto się tą historią też zajmować na własną rękę, między innymi tak, przeglądać i słuchać podcastów.
4: Tak, panie redaktorze, właśnie polecam słuchać, edukować się, rozwijać i z ciekawości, zamiast na przykład koledzy, którzy tu są, albo panie zadzwonią, siedzieć, pić wino, oglądać głupie seriale, puśćcie sobie podcast i posłuchajcie coś o historii naszego regionu, państwa, nie wiem, czegokolwiek i poszerzajcie swoją wiedzę.
0: Panie Dawidzie, to jest, uważam, że bardzo dobra rada. Zamiast siedzieć, pić wino i opowiadać plotki, lepiej posłuchać podcastu o historii, jak najbardziej. Tak. Panie Dawidzie, bardzo dziękuję. Pani Jolu, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie Rafale. Pana Rafała Sadowskiego znam, ponieważ oczywiście subskrybuję podcast historyczny.
0: Proszę bardzo.
5: Wspaniały, tak, wspaniały podcast. W ogóle pan Rafał jest wspaniałym człowiekiem. Potrafi do zwykłego człowieka, którego słucha, odpowiedzieć. Jeśli się coś zapyta, nawet gdzieś w jakichś wiadomościach, za co go bardzo szanuję, ale chciałam jedno powiedzieć, że właśnie dzięki takim podcastom historycznym i takim właśnie audycjom i takiej pracy, którą wykonują ci ludzie, którzy się zajmują historią, my możemy historię, że tak powiem, w taki fajny sposób przyswoić. Ja nigdy nie przepadałam za historią.
0: No proszę, no, to jest ten przypadek, że niekoniecznie tak. Historia była tym przedmiotem czy tym momentem w nauce, który przykuwał uwagę. Dokładnie. A wręcz mogło być odwrotnie.
5: Tak, natomiast właśnie dzięki takim podcastom, a głównie tutaj podcast historyczny pana Rafała, po prostu historia i to różne tematy są tak ciekawe. I jeszcze jedną rzecz powiem. Dzięki takim podcastom, może to będzie śmieszne, ale powiem, że czekam, żeby w sobotę sprzątać dokładnie tak naprawdę dom, bo dzięki temu słucham całego podcastu, który czasami 4 godziny nawet jest, czy 3 godziny no tak. Trwa, tak? To są długie podcasty, cudowne. I dla mnie sprzątanie stało się też przyjemnością, bo ja to łączę i w całości jestem w stanie wysłuchać.
0: Ale pani Julu, to jeszcze pytanie na koniec. Tak? Czy II wojna światowa, czyli dzisiejsze nasze pytanie, co państwo na to, interesuje panią i na tyle, żeby się, no właśnie, włączać sobie jakieś podcasty, czytać o tym, interesować, czy to, co się wydarzyło, czy do czego doszło 87 lat temu, jest dla pani ważne?
5: Powiem tak, jeśli chodzi o II wojnę światową, nie jestem aż takim fanem tej tematyki, natomiast to nie znaczy się, że nie posłucham chętnie, bo czasami jak człowiek zacznie słuchać, to dopiero właściwie odkrywa, jakie to wszystko było ciekawe i warto wiedzieć.
0: No właśnie.
5: Natomiast mnie interesują bardzo właśnie tematy też, no przecież pan Rafał różne robi po prostu podcasty o różnej tematyce, ale ogólnie dzięki właśnie takim audycjom jak podcasty my poznajemy historię i właśnie z takiej fajnej strony, za co serdecznie dziękuję i mogę na też podziękować panu Rafałowi. Pozdrawiam, już nie przeciągam, bo
0: dziękuję pani Jolu, bardzo w imieniu pana Rafała. Dziękuję bardzo. Poczułem delikatną nutkę zazdrości po tych peanach. Bardzo dziękuję pani Jolu. Pan Michał jeszcze jest z nami. Dzień dobry, panie Michale.
6: Witam serdecznie, cieszę się, że udało się dodzwonić.
0: Tak.
6: Nawet sobie wynotowałem, co bym chciał powiedzieć, żeby to zwięźle zrobić.
0: Dobrze, panie Michale, proszę bardzo. Przede wszystkim, czy interesuje się pan jeszcze II wojną światową? 87 lat temu wybuchła II wojna światowa, agresja Niemiec na Polskę. To wszystko wiemy, ale czy to jeszcze jest dla teraz ludzi, nas, Polaków, ważne wydarzenie?
6: No ważne na pewno, ale też uważam, że bardzo interesujące. Taką sobie górnolotną frazę zanotowałem, że bez zrozumienia przyszłości nie da się zrozumieć teraźniejszości, bo bardzo się z tym zgadzam. A druga wojna akurat może być o tyle interesująca, że skutki jej widzimy obecnie, wszystko to nas dotyka. Ja też miałem taką sytuację, tutaj akurat pracuję z ludźmi. Jeden z klientów był taki dziadek, ponad 90 lat. Proszę sobie wyobrazić, na początku myślałem, że może tam no, ma jakieś zawirowania pamięci, ale rzeczywiście tak szczegółowo to opowiadał. Był uczestnikiem zamachu na generała Świerczewskiego w Jabłonkach i wszystko to, jak stojąc przede mną opowiadał, to no to stałem jak wryty po prostu, bo ja jedyne co wiedziałem, no to co było w tej książce Łuny w Bieszczadach.
0: No więc tak, książka o raczej
6: świadka, to
0: z trochę skrzywionym spojrzeniu na rzeczywistość ówczesną.
6: Zdecydowanie, ale no fakt historyczny był taki, jaki był, no nie?
0: Zamach był oczywiście jeszcze na generała Karola Świerczewskiego.
6: Co do tego, czy to jest interesujące, może jak to uatrakcyjnić, no to tak jak powiedziałem, jest interesujące, natomiast sam mam dzieciaczków, no w tej chwili trójkę, i zastanawiałem się nieraz, jak ich przekonać, że historia to jest coś ciekawego. I doszliśmy do takiego sposobu, że po prostu tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie zwiedzamy, to podrzucamy im jakąś taką ciekawostkę o tym miejscu. Na przykład byliśmy niedawno w Opolu, zwiedzaliśmy Zamek w Mosznej.
0: O proszę.
6: I jak minęliśmy Wieluń, to mówię, a wiecie, że niedawno tu była granica Polski? No co ty, jak to? No tak. I była taka okazja, żeby troszeczkę tutaj porozmawiać. To samo na przykład córka, też już kończę, no jako nastolatki, bardzo się interesuje K-popem. No i wie, że ten jej ulubiony zespół jest z Korei. No ale pytam, ale z której Korei? No jak to? Z południowej, bo północna jest zła. Mówię, a skąd wiesz, że jest zła? Wiesz, dlaczego jest zła? Aha. No i od razu jest jakiś tam podkład do tego, żeby jakieś tam tło historyczne jej nakreślić. Także uważam, że jest to coś bardzo interesującego. Gdybyśmy nawet więcej wiedzieli na temat tej wojny, to myślę, że zrozumienie historii, takie lęki, obawy społeczne wobec różnych nacji też troszeczkę by nam zależało, albo mielibyśmy przynajmniej szersze spojrzenie.
0: No i byśmy może byli bardziej przekonani co do na przykład swoich racji, albo mogli być gotowi na przyjęcie czyichś racji. To też jest z tego płynie taka nauka. Bardzo panu dziękuję, panie Michale.
6: Pozdrawiam,
0: i rzeczywiście
6: dzięki.
0: Z Wieluniem to myślę, że bardzo, bardzo bym chciał zobaczyć zdjęcie twarzy i zaskoczenia, bo to musiało być bardzo ciekawe. Pan Piotr jest z nami. Dzień dobry, panie Piotrze.
7: Dzień dobry, panie Michale. Tak pomyślałem, że jest pan Marcin, jest pan Dawid, pan Bartosz. Chyba to trzeba próbować się do pana dodzwonić dzisiaj w tym temacie.
0: Dzień dobry. Cieszę się, że pana słyszę.
7: Panie Michale, chciałem powiedzieć, jak w komedii na tak zadawane pytanie, tak? Czy interesujesz się historią II wojny? Powiedziałbym troszkę jak u Barei. Nie, no jasne, tylko my jesteśmy z podobnego pokolenia i mi się wydaje, że nasze pokolenie jeszcze kształcone na tych podręcznikach perelowskich z lat 80. troszkę miało wypaczony tą wizję. Byliśmy tak nastawieni antyniemiecko, że dopiero gdzieś mi się wydaje, że w takim dorosłym życiu człowiek zaczął patrzeć na to innej perspektywy, że to jednak nie do końca. Patrzyliśmy troszkę na to prężenie naszego mózgu w latach 20-leciu międzywojennych, to też było trochę na wyrost. Tego się obawiam, bo ta historia naszych polityków niczego nie uczy, prawda? Że my mamy podobną sytuację teraz. Inny przeciwnik, chociaż wtedy Rosja taka wydawała się z momentu radziecka neutralna, no ale to wiadomo, jak to się skończyło, że po 2 tygodniach się włączyli do wojny. Co do młodzieży, bo też pyta pan, widziałem, czy audycja pomierzała pan córkę podobnym wieku, mi się udało zaszczepić u córki historię. Interesuje się, nawet fajnie, bo w pierwszej klasie liceum już maturę zdaną na 100% dzięki konkursowi historycznemu o II wojnie, także to można zrobić. To oczywiście kwestia nauczyciela, prawda, bo to ma znaczenie. Czy ktoś zaszczepi już na etapie szkoły podstawowej, tak. Szkoły średniej, czy to pociągi nauczyciel. To ma ogromne znaczenie. Ja miałem szczęście gdzieś tam właśnie w końcówce PRL-u. Chociaż to nie był ten czas właśnie ciekawostek, ten czas takich fajnych, przystępnych podręczników, ale samemu też można było coś tam w bibliotekach znaleźć, prawda, jeżeli ktoś się interesował. Także teraz jest taka puenta krótka, bo...
0: Tak, tak, proszę.
7: Takiej antyniemieckości... Tej naszej antyniemieckości, naszego pokolenia z lat uczących się w latach 80. Teraz patrzę już, że nasze dzieciaki, bo nawet najświeższy przykład, córka ma teraz gości w szkole na wymianę z Niemiec i z Ukrainy, wystawiają wspólnie w Kidzynie spektakl w sobotę. Jeszcze było śmiesznie, wystawiają Macbetha po angielsku, ale z Niemcami i Ukraińcami, także oni już, to tak jak ta Unia Europejska nasza, to już jest dla nich jeden kontynent, jedna Europa, mają jeden wspólny język, co prawda jest to angielski, ale oni rzeczywiście już muszą się wyzbyć jako kolejne pokolenie. Musimy pamiętać oczywiście, że musimy pamiętać o II wojnie, o ofiarach, bo ja sam jestem tak uczony i wiem, że to przekazuję to dzieciom, ale już starajmy się, żeby te dzieci czy wnuki nie ponosiły konsekwencji tych zachowań, tych pradziadków, tak? Z 20-lecia, z 30 roku, z 39, bo żyjemy na wspólnym kontynencie, prawda? Już pamiętajmy o tym, ale szanujmy to, co się wydarzyło i żyjmy teraz już raczej tym, żeby współpracować, prawda? Bo też jest wielka łapa ze wschodu nad nami wisi i musimy być wspólnie jako kontynent, jako Europa.
0: No dzisiaj o to pytamy też, czy interesujesz się historią, szczególnie II wojny światowej, między innymi słysząc coraz częściej o zagrożeniu płynącym z Rosji. Także to też jest taki pomysł na dzisiejsze pytanie. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. W Kwizynie Macbeth, wersja polsko-angielsko-niemiecka po angielsku. Bardzo dziękuję.
7: Ukraińska,
0: przepraszam. Ukraińsko-polsko-niemiecka po angielsku.
7: Zapraszam w sobotę.
0: W sobotę, jak ktoś jest.
7: Dziękuję,
0: proszę bardzo. Dziękuję, panie Piotrze. Jest z nami już Szymon Słodowy, autor podcastu Historyczny Top. Dzień dobry panu. Halo, słyszymy się?
8: Halo, raz, dwa, trzy.
0: Raz, dwa, trzy, słyszymy się. To takie staroradiowe zawołanie, bym powiedział.
8: Teraz mnie słychać, tak?
0: Teraz słychać jak najbardziej, jesteśmy na antenie, okay, także słyszymy się w pełnej wersji. Panie Szymonie,
8: słucham pana.
0: No słucham pana, to ja pana słucham. Czy interesujemy się historią II wojny światowej, chciałem zapytać, ale pana opowieść o historii to jest coś, co mnie też bardzo interesowało, interesuje w dalszym ciągu. To jest Mezopotamia, to jest kraina Babilonia, to jest Egipt starożytny i w ogóle Egipt, to są te rejony. Także
8: starożytność i średniowiecze.
0: Starożytność i średniowiecze.
8: No właśnie. Więc ja tutaj będę występował troszkę jako osoba spoza kręgu stricte zainteresowanych bezpośrednio XX wiekiem, chociaż osobiście uważam, że to jest czas bardzo ważny i my troszkę powinniśmy sami z siebie się interesować tymi czasami. Mamy tutaj taki przywilej, że jeszcze żyją świadkowie wydarzeń, które działy się w XX Jasne. Wieku i to jest największy kapitał naszych czasów, to są właśnie ci ludzie, których my możemy zapytać, bo co się kryje tak naprawdę za historią, aby opowiadać ją w sposób Aha. atrakcyjny, w sposób zorganizowany, no. to właśnie nie są daty, bo jeżeli ci ludzie odejdą, jeżeli ci ludzie, taka jest kolej rzeczy, no niestety, to my zostaniemy, jeżeli tak wybierzemy, z datami, z konkretnymi, że tak powiem, opisami. A tutaj chodzi o to, żeby tych ludzi przedstawiać, tak jak już zresztą zostało powiedziane, żeby za tym wszystkim stał człowiek. Żyjemy w czasach digitalizacji, można wszystko łatwo, teraz w internecie jest zapisywane, mamy wywiady z tymi ludźmi, mamy ich świadomość.

0: Ja to tak postrzegam. Dwa typy historii. Ten, który uczymy się w liceum, w gimnazjum. Gimnazjum już nie ma. Ja tu reprezentuję pokolenie gimnazjalne. Ale,
1: ja dużo przedgimnazjalne.
0: Okej. Ale jeżeli uczymy się na przykład do matury pod jakiś klucz, tam zawsze będą daty, dopóki nie zmieni się system. Więc to jest zupełnie inna dyscyplina, że tak powiem, nauki niż to, czym jest na przykład historia i archeologia jako przedmioty badań naukowych, które są prowadzone. I właśnie ja tym się zajmuję. Rozmawiam z naukowcami, którzy często całe swoje życie poświęcili danemu tematowi starożytnej Mezopotamii, konkretnemu wycinkowi czasu w tym czasie. I tak samo jest w kontekście historyków, którzy badają XX wiek. Uważam, że historia zasługuje na to, żeby być postrzegana jako nauka atrakcyjna, podobnie jak fizyka, astronomia, matematyka. Po prostu, jako nauka, bo wiele razy słyszałem, że
1: ale pan
0: jest nudna,
1: rozmawiał chociażby z wybitnym polskim archeologiem, egiptologiem, profesorem Karolem Myśliwcem, który jest nie tyle specjalistą w swojej dziedzinie i piramida Sakkara, jak ktoś będzie w Egipcie, to niech myśli o profesorze Myśliwcu, ale to jest też naprawdę fantastyczny świadek życia Egiptu i Bliskiego Wschodu w latach 60., 70. i 80. To naprawdę też mamy dostęp do takich ludzi. I to też warto ich wykorzystywać. Takie odnoszę wrażenie. Jak pan myśli?
0: Polską naukę tworzą ludzie o światowym poziomie i to oznacza, że zarówno historycy, jak i archeolodzy często pracujący mogą pracować w Polsce i cały czas być na światowym poziomie, bo mogą badać na przykład historię Polski, ale mamy wielu przedstawicieli nauki, którzy zajmują się tym na najwyższym możliwym poziomie i warto z nimi rozmawiać, bo tam jest warsztat, tam nie ma emocji, tam jest wiedza, którą można również przekazać w taki sposób, jak ja to staram się robić, czyli w rozmowie przystępnej dla odbiorcy, ale tam nie ma konfabulacji. Tam nie ma polityki, przynajmniej w absolutnej większości przypadków, więc uważam, że to jest bardzo duży kapitał. I na to musimy uważać, bo XX wiek, on korci polityków po to, żeby tworzyć swoją własną narrację. Mamy cały ten wątek podważania najróżniejszych świadectw z czasów II wojny światowej. I dzisiaj, kiedy jeszcze żyją na przykład powstańcy, jeżeli żyją osoby, które przeżyły obozy, to podważanie jest trudne. Ale co będzie w momencie, kiedy tych ludzi braknie. Wtedy łatwiej będzie zadać pytanie tym, którzy chcą je zadać, a kto to wie, jak to było. I na to musimy uważać, na to musimy być czujni. I tutaj do gry wchodzi właśnie nauka oraz moim zdaniem przedstawianie ludzi, emocji, co za tym stało, przede wszystkim przez pryzmat właśnie takiego człowieczeństwa.
1: A jeszcze niech mi pan powie jedną rzecz. Czy odnosi pan też wrażenie, że patrząc na swój podcast, który się świetnie rozwija i gratuluję oczywiście, natomiast...
0: Dziękuję.
1: Czy więcej ludzi interesuje się historią? Czy rzeczywiście jest taki trend, by tej historii czerpać więcej, ale ze źródeł bardziej, bym powiedział, wyważonych i bardziej wiarygodnych? Czy to jest w nas, w Polakach? Jak pan to widzi? Bo ja rozumiem badania badaniami, ale to, co można zobaczyć fizycznie, to po prostu ile ludzi obejrzy to, co pan zrobi, prawda? To też jest, czy i koledzy, no.
0: Ja mam taką teorię, że im bardziej wychodzimy właśnie z tymi treściami naukowymi, które są przedstawiane w taki sposób, żeby każdy to zrozumiał, to jest właśnie moje zadanie, bycia takim pośrednikiem między tymi światami, to tym mniej, przynajmniej u mnie na kanale, pojawia się głosów o teoriach spiskowych, o najróżniejszych rzeczach, mitach takich, które często są w kontekście na przykład powstawania polskiej państwowości, że coraz tego jest mniej. Im bardziej jak gdyby podwyższamy level, ale nie tyle rozmowy, że staje się niezrozumiała, tylko po prostu pewnych faktów, argumentacji ich. Kiedy nie mówimy, że chrzest Polski miał miejsce w 966 roku, tylko pytamy, ale dlaczego myślimy, że miał miejsce w 966 roku, to mam wrażenie, że wtedy ta historia przestaje być taka właśnie datami przedstawiana, taka wydarzeniami, które łatwo podważyć, a dochodzi do gry faktyczna argumentacja.
1: No ale wie pan, 966 rok to dla wielu ludzi, włącznie z moim pokoleniem i dla mnie samego, to jest data niepodważalna, chociaż jednak powinienem się nad tym zastanawiać z tego, co ostatnio czytałem i słuchałem. Także tu jest też temat, że my cały czas jesteśmy w sytuacji sprawdzania faktów, a w historii fakty są najważniejsze. I to jest chyba też niezwykle ciekawe.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. No, fakty są najważniejsze. Pamiętajmy też o tym, że istnieje coś takiego jak w kontekście różnych badań, że dochodzi się do różnych wniosków. Wszystko bazuje też na podstawie danych badań, więc jeżeli ktoś, nie wiem, odkrywa nowe źródło, że była bitwa w 1200 roku, no to ta narracja może się faktycznie zmienić, ale to nie są narracje, które podważają

0: z reguły daną konkretną rzecz, na którą bazowały, którą badały pokolenia badaczy, no tylko to jest jakiś dodatkowy element, więc tu trzeba zachować dużą ostrożność w takiej redefinicji faktów.
1: O, i to jest ważny, to jest drugi ważny wniosek z naszej rozmowy, to znaczy politycy mają chęć na historię XX wieku, by sobie ją nią pożonglować, prawda? Politycy nie tylko w Polsce, bo w różnych krajach tak jest, szczególnie II wojna światowa właśnie jest takim przykładem nie do końca, bym powiedział, uczciwego podejścia. Prawda? Ma pan takie wrażenie czasami?
0: Zgodzę się, że tutaj jest to wykorzystywane instrumentalnie i nie ma co owijać w bawełnę.
1: Dobrze. Słyszymy się pod koniec audycji, mam nadzieję, na chwilę. Panie Szymonie, czas teraz na słuchaczy. 510-357-357, 510-357-357. Szymon Słodowy, historyczny top. Bardzo panu dziękuję. Słyszymy się pod koniec audycji, a jest z nami pani Ania. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie Michale.
1: Jak tam? Historia II wojny światowej jest dla pani interesująca? Czy jednak woli pani inne części historii? Albo może w ogóle historia nie jest tym, czym się powinniśmy interesować?
2: Prowokuje. Może ja zacznę od tego, tak. Ja może zacznę od tego, że jestem rocznik 69, a więc taki trochę reprezentuję starsze pokolenie. I ja historię II wojny światowej poznałam nie w szkole, ale od moich dwudziadków. Jeden z nich był uczestnikiem kampanii wrześniowej i przeszedł, no został po 17 września internowany i znalazł się w obozach w Tockoje, w Miednoje, następnie no, dzięki temu, że pracował fizycznie, był po prostu rolnikiem, popem i sprawdzano wówczas, Rosjanie sprawdzali po rękach, identyfikowali, tak, czy pracował fizycznie, czy nie. Jeśli pracował fizycznie, to mógł się przydać i dzięki temu no, dziadek trafił na Syberię, do kamieniołomów, a następnie przez z armią Mondersa przeszedł cały szlak bojowy, wrócił dopiero w 1947 do Polski. Natomiast drugi dziadek z kolei był przymusowym robotnikiem w Niemczech. Więc no tak. Ja czerpałam wiedzę od nich. Natomiast i to była wiedza naprawdę no, fantastyczna, tak? Słuchanie szczegółów, bo to były rzeczy, które się gdzieś tam wryły w dziadkom w pamięć ogromnie. Mogli nie pamiętać bieżących sytuacji, ale pamiętali to ze szczegółami, więc my jako dzieci każde wakacje spędzające u dziadków pamiętam, słuchaliśmy z otwartymi buziami, choć czasami ta wiedza chyba prawdopodobnie w dzisiejszych realiach pewnie by była, że zbyt okrutna, tak? Że teraz dzieci takich rzeczy nie powinni słuchać, ale myślę, że to mnie ukształtowało. I kiedy przyszła już taka świadoma nauka historii w liceum, to mój wychowawca, który był historykiem, ja teraz dopiero to widzę i doceniam i to też przekazuję moim dzieciom, który no, musiał uczyć tej historii, a był osobą już no, wiekową w tamtych czasach, tak. W latach 80. Uczył nas bardzo mocno tylko dat, może stąd ta znajomość dat w starszym pokoleniu i zawsze mawiał tak, a nie wymawiał R i mawiał tak, historia dowie dziecko, to są fakty, a interpretacja tych faktów to już jest całkiem inna historia.
1: O, świetne. Historia, świetne. Interpretacja faktów to jest całkiem inna historia.
2: Całkiem
1: no, tak.
2: Inna historia, tak. I myślę, że to nazwalibyśmy teraz polityką historyczną. Mm-hmm. W tamtych czasach nie wolno było tego powiedzieć. I ona mnie wtedy nudziła na tym etapie, tak? Bo ja znałam po prostu inną, prawdziwą historię. I denerwowało mnie, że każe mi się uczyć praktycznie samych dat. Odpytywał nas samych dat. Ale teraz rozumiem, że dla niego był to czas trudny, tak? Uczenie nas rzeczy, z którymi się nie zgadzał, więc starał się podawać tylko suche fakty. Stąd do tej pory może, nie wiem, czy pan redaktor wie taką datę, którą moje pokolenie, moje klasy znały, wszyscy znali, obudzeni w nocy, ja do tej pory pamiętam, rok 622.
1: 622, tak. Czyli...
2: Czyli? No powinien pan znać ze względu na bliskowschodnie zainteresowania.
1: No chodzi... no tutaj mamy Mahometa przecież.
2: A oczywiście, hidżra, czyli ucieczka Mahometa
1: z Mekki do Medyny. No tak, to ale no, wie pani, aż się spociłem na antenie, pierwszy raz dostałem takie pytanie. Zastanawiałem się przez chwilę, czy ja dobrze myślę, ale tak jest.
2: Bardzo dziękuję
1: za delikatną podpowiedź i upewnienie mnie, że dobrze idę w kierunku. No to był egzamin, wie pani, no pani, no to było coś, muszę przyznać. Ale że widzi pani. Ale dziękuję bardzo, natomiast podpowiedź też bardzo, bardzo, bardzo mi była potrzebna. Bardzo dziękuję pani Anno. No skończyło się jak u Hitchcocka, z naprawdę wielkim takim wielkim wydarzeniem w filmie. Dziękuję bardzo. I...
2: A jeszcze tylko jedna uwaga, jedna jedyna. I dopiero tą historię zaczęłam lubić i bardziej rozumieć, kiedy zaczęłam oglądać Sensacje XX wieku pana Bogusława Wołoszańskiego.
1: No proszę bardzo, tutaj... weszliśmy w klasykę, byśmy powiedzieli podcastu i youtubera, prawda? To jest niesamowite.
2: Tak, pierwszego.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję pani Anno, jak najbardziej. To są te czasy, które też kształtowały nasze spojrzenie na historię. Bardzo dziękuję. Pan Michał, panie Michale. Halo, czy się słyszymy, panie Michale?
3: Witam pana i państwa.
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
3: Proszę pana, wie pan co, kiedyś spotkałem się ze świętej pamięci, niestety zginął w katastrofie smoleńskiej z panem wczesnym szefem, panem przewoźnikiem, wczesnym szefem od...
1: Andrzejem Przewoźnikiem, tak.
3: Tak, tak, tak. Od Rady Ochrony i tak dalej, i tak dalej.
1: Pamięci walki męczeństwa.
3: Tak jest. I on mi powiedział jedną rzecz, bo tutaj była kłótnia w naszym mieście o tekst na pomniku poświęconym przysiędze żołnierzy Piłsudskiego w 14 roku. Pozwoliłem sobie tak daleko pojechać, ale do II wojny zaraz wrócimy. I on mi powiedział jedną rzecz. W rozmowie, którą mieliśmy. Każdy naród, każda nacja ma swoje ważne daty i wydarzenia. Należy o nich wszystkich pamiętać, ale na pewno nie wszystkim nie należy się chwalić.
1: No tak, to jest... Widzi pan, i tutaj już to jest piękna brama do interpretacji trochę, jak można to też tak rozumieć.
3: Wie pan co, w 1916 roku, znaczy w 2016, przepraszam, roku, dwa lata przed stuleciem odzyskania niepodległości, ja pracowałem wtedy w Urzędzie Miasta. Zaproponowałem nauczycielom zorganizowanie konkursu dla młodzieży takiej starszej, powiedzmy w okolicach maturalnych, być może młodych studentów, pod nazwą Tożsamość. Spróbujmy, żeby ci młodzi ludzie spróbowali ustalić, kim byli ich antenaci w 1918 roku.
1: Tak.
3: I? Spotkałem się z nauczycielami, napisałem regulamin, wszystko fajnie. I wie pan, co usłyszałem?
1: Nie.
3: Że to jest za trudne.
1: A, no... No szkoda, bo to był bardzo ciekawy pomysł.
3: Pan, ja jestem starszy pan, mam ponad 70 lat w tej chwili. Jeden mój dziadek był mniejszością polską w Prusach Wschodnich, drugi był oficerem CK. No
1: CK Armii, tak?
3: A ja jestem Polakiem.
1: No i to jest, widzi pan, to jest ten moment, w którym my byśmy powinni usiąść i porozmawiać, jak pan podchodzi do historii i swojej rodziny, z historii
3: pana,
1: Polski.
3: Ja mieszkam w Kielcach. Ja mieszkam w Górach Świętokrzyskich. To są moje ukochane miejsce na ziemi. I cała druga wojna, która tutaj się toczyła, obrona Kielc, słaba.
1: Tak.
3: Taka była, jaka była, takie były możliwości. Ale za to tu był czwarty pułk piechoty Legionu. A potem partyzancka i tak dalej, i tak dalej. Ponury, Barabas, Wybranieccy i tak dalej. Hubal oczywiście wcześniej. Te dwa tygodnie, które mu zabrakły, prawda, między tym, jak zginął, a kiedy dalej polski mundur się pojawił pod Narwikiem. Oto te dwa tygodnie dziury, kiedy nie ma polskiego munduru w naszej historii. Wiem, to jest tak, że ja jestem stąd i to nie wypada nie wiedzieć, skąd się jest.
1: Czyli historia II wojny światowej jest w tym momencie no, ważna, wręcz ważna dla tożsamości tego miejsca.
3: Tak, proszę pana, kiedyś to napisał Piłsudski taki tekst, który pozwolę sobie to koniec zacytować.
1: Proszę bardzo. No pięknie.
3: Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien stosunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości.
1: I tym cytatem
3: to
1: bardzo
3: są słowa marszałka Piłsudskiego.
1: Słowa marszałka Piłsudskiego bardzo ważne i myślę, że warto by o nich każdy pamiętał, nawet ten, który ma krytyczne podejście do historii. Bardzo dziękuję panie Michale, to niezwykłe naprawdę opowieść o tym i z pana historii rodziny i pana spojrzenie na historię i też pokazanie regionalizmu jako też ważnego elementu tej naszej wspólnej polskiej tożsamości. Bardzo dziękuję panie Michale. Pan Krzysztof jeszcze jest z nami na koniec. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry, witam pana i słuchaczy.
1: Panie Krzysztofie, tak poproszę krótko, jeżeli można. Mogę tylko panu powiedzieć, że drugą historią interesuje się z nas i mówi, że jest ważna 74%, nieważna 26% w naszej sądzie Radia 357. To tylko tak dla pana informacji oczywiście i słuchaczy wszystkich.
4: Dla mnie jest ważna, nawet z wykształcenia jestem historykiem, chociaż nie w zawodzie. Proszę bardzo. Natomiast jestem też wielbicielem podcastu historycznego pana Sadowskiego i proszę go o odcinek o rzezi wołyńskiej jako potomek tych, którzy byli świadkami. Mm-hmm. Mój dziadek też był, bo tu jeden ze słuchaczy mówił o Świerczewskim i Bieszczadach, też był w tym czasie żołnierzem Wojska Polskiego i też w tym czasie tam był. Główna taka moja myśl po tym, co dzisiaj słuchałem, tak, jest taka, że by słuchać tej historii od tych podcasterów czy historyków, a mniej od polityków i mniej no tej polityki historycznej. Bo jak patrzę na defiladę 15 sierpnia i przemowy polityków, jak teraz słucham polityków z okazji wybuchu II wojny światowej, czy wcześniej jak powstanie warszawskie, mieliśmy kolejną rocznicę, to ja mam wrażenie, że oni nie wyciągają żadnej lekcji, że znów się przygotujemy do tej wojny, która już była, tak jak było we wrześniu, że znów politycy byliby gotowi wysłać na rzeź wielu Polaków i jakby nie wyciągają lekcji z tej historii.
1: I to jest myślę, że też bardzo ważne, by pamiętać o tym i to jest też ciekawe, że właśnie politycy dalej, a bliżej ci, którzy o tej historii opowiadają.
4: Tak, zwłaszcza tak pasjonująco jak pan Rafał. Gdyby tak historia
1: dobrze,
4: była
1: to ja muszę
4: szkole...
1: teraz jeszcze wziąć pod uwagę pana Szymona Słodowego. Równie w pasjonujący sposób opowiada i jego historyczny
4: tak,
1: top
4: tak,
1: też
4: ja
1: jest świetny. Żeby nie było, że tutaj jest jakaś promocja pana Rafała, ale jak najbardziej się zgadzam. Dobrze, panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Czas na podsumowanie i czas na naszych gości jeszcze raz, czyli wspomniany już Rafał Sadowski, podcast historyczny. Dzień dobry, się słyszymy, mam nadzieję. I tak, Szymon Słodowy, historyczny top również. Panowie, to po pierwsze przekazuję panu Rafałowi Sadowskiemu pozdrowienia od pani Joli oczywiście, a także prośbę o podcast o rzezi wołyńskiej. Także tutaj jest od pana Krzysztofa przed chwilą. Panowie, no wychodzi z naszej sondy, oczywiście to jest niewiążąca, nieformalna, bardzo taka, bym powiedział, luźna sonda, ale 74% deklaruje, że interesuje ich historia II wojny światowej. Szymon Słodowy, zacznijmy od pana. Jak pan sądzi, czy rzeczywiście ta sonda też odzwierciedla pewnego jakiegoś rodzaju trendy w Polsce?
0: Wydaje mi się, że tak, że ten XX wiek się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli rozmawiam w ogóle tak z ludźmi na co dzień, którzy interesują się historią, to ten XX wiek dominuje. Także jest to taki czas, który no jest najświeższy, tak już tutaj rozmawialiśmy, mamy tak, świadków. To, co powiedziała pani, która nie pamiętam imienia, przepraszam, ale wspominała o swoich dziadkach, którzy opowiadali jej historię, tak naprawdę historię, których oni byli świadkiem.
1: Pani Ania.
0: Więc uważam, że tak, że to jest tak naprawdę najważniejsze i to jest dobry trop dla wszelkich, jeżeli ktoś pyta, jak rozmawiać o historii, to jest bardzo dobry trop. przez, raz jeszcze powtórzę, przez historię ludzi. I ja ze swojej strony dodam również poprzez unowocześnianie dyscypliny historii i archeologii, poprzez wrzucenie jej w taki, wrzucenie naukowców w kontekst medialny.
1: Jak najbardziej, to wtedy ich trochę uelastycznia, prawda? I możemy wtedy tą historię uplastycznić, to znaczy po prostu jest to ciekawe. Szymon Słodowy, do pana mam pytanie trochę podstępne, ale tak krótko proszę, bo już powoli kończymy. Pojawiło się słowo polityka historyczna. Ja niekoniecznie, to jest oczywiście oddzielny oddzielną audycję możemy o tym zrobić, ale polityka historyczna tu się pojawia jako coś złego, coś niedobrego. Czy to rzeczywiście tak jest według pana?
0: Pytanie do mnie?
1: Nie, do pana Rafała Sadowskiego.
0: A, Rafał.
5: Dobrze, przepraszam, bo pan...
1: Przepraszam. To...
5: Nic się nie stało. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o polityce historycznej, tutaj podwójnie wybrzmieć musi słowo sprawdzam, bo jest wielka pokusa, aby wykorzystywać pewne fakty, aby przede wszystkim milczeć na dane kwestie. Każdy ma dostęp do ogromnej ilości danych i można naprawdę na każdą okoliczność wyciągnąć źródła. I naszym zadaniem jako świadomych odbiorców, konsumentów treści, tak to nazwijmy, jest to, żeby sprawdzać. Tak, żeby nie ma nic złego w tym, że jesteśmy zaciekawieni tym, że jakiś polityk wychodzi, rzuca chwytliwą tezę, wskazuje palcem na problem i pociąga tym palcem i mówi, a tu jest winny. To jest okej, że się tym zaciekawimy. Nie jest okej, żeby przyjąć to za pewnik i żeby tego nie sprawdzić. W dzisiejszych czasach, mając takie możliwości, jakie mamy, uważam, że trudno to usprawiedliwić, że ktoś powiela dane formaty samemu, chociaż tego pobieżnie, nie sprawdzając co najmniej. I wiem, że tego jest dużo. Wiem, że masa, że mamy, każdy ma pełen dzień zajęty. No ale tutaj jest właśnie też klucz doboru, czego i kogo my właściwie słuchamy.
1: Jak najbardziej. Tak? A to się też zawiera w słowie wiarygodność. Bardzo dziękuję. I skoro mamy tak wspaniałe podcasty, jak chociażby podcast historyczny Rafała Sadowskiego, bardzo panu dziękuję. Historyczny top Szymona Słodowego, również bardzo panu dziękuję.
0: Serdecznie.
1: Sprawdzamy tam między innymi to, o czym mówią politycy. Ja już też dziękuję. Michał Żakowski. Audycję zrealizował Michał Foltak, wydał Artur Gaweł. A oto pieśni o historii z moich czasów.

0: Radio 357.
1: Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty.

Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że gdyby Sirius nie wybrzmiał w piątek o 6 rano, to nie można by zacząć piątku. Ale wybrzmiał i na szczęście możemy zaczynać.

0: kawę, matę.
1: Piątkowy dzień dobry. Tomasz Jeleński audycję przygotował. Maciej Karolak ją realizuje, a do dziewiątej w zastępstwie Mateuszów będę z państwem ja, czyli Ola Żaczek. Zapraszamy.

Jest 5 minut po godzinie 6. Słuchają Państwo Kafe Mate w Radiu 357. A ja się tak zamyśliłam na chwilę. A co? Wolno przecież, piątek jest.

0: Mateusze mnie kiedyś szkolili, że trzeba bardzo często podawać godzinę, dlatego że państwo sobie regulują poranek w zależności od tego, co my powiemy na antenie. Dokładnie 6:08 i 35 sekund. Więc jeżeli dla kogoś każda sekunda jest ważna, to proszę bardzo, nie ma za co. A co dziś do 9:00? Między innymi jedna z naszych antenowych nowości, cykl Roberta Zembrzyckiego o grach. Nasz redakcyjny Książę Ciemności co piątek będzie opowiadał o kulisach branży, doradzał, w co warto, a w co nie warto zagrać.
1: Ten jest inny. Słońce nie robi mu krzywdy.
0: To 7:30. Przed 8:00 Antek Pyzel sprawdzi, jak wytresować robota i czy da się na tym zarobić.
2: To było bardzo dziwne. Cały czas zastanawiałam się nad tym, czy moje ręce są widoczne w kadrze. Na przykład jak wynosiłam śmieci, no to czy na pewno widać, w jaki sposób zawiązuje ten worek, no bo tym startupom właśnie o to chodzi. Więc to myślenie, żeby to było dobrze nagrane, dobrze widoczne, cały czas ze mną było i w zasadzie sama czułam się w tym wszystkim jak robot.
0: Będzie też coś dla ducha. Sprawdzimy, jak wyłączyć naszego wewnętrznego autopilota w momencie, gdy życie większości z nas przyspieszyło na początku września. Razem z Kasią Błażejewską-Sztur porozmawiamy o zmianach w szkolnych stołówkach. Połączymy się z doktorem Rożkiem i całkiem niewykluczone, że usłyszymy się z takimi dwoma z lądka. A gdyby państwo mieli ochotę dać znać w którejkolwiek ze spraw lub po prostu się przywitać, to zapraszamy serdecznie oczywiście. Do państwa dyspozycji jest nasz numer telefonu 510-357-357, przy którym dyżuruje Tomek. Adres mailowy ola.żaczek@radio357.pl, a także wszelkie słówki, czy to głosówki, czy to tekstówki w naszej aplikacji.

0: Jak się tu nie zgodzić z panią Cindy? No nie da się, no nie da się po prostu. Co tam w pogodzie w piątkowy poranek? Dziś sporo chmur na niebie, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia, miejscami rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze, prognozowana wysokość opadów miejscami nawet do 15 mm, a na Pomorzu do 25. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem silny do 40 km w porywach do 65, na Przedgórzu Sudeckim porywy do 70 km na godzinę, a w Tatrach do 80, w Sudetach do 110.
1: Radio 357. Kafe Latte.

0: No proszę, 18 minut audycji jeszcze nie minęło, a co po niektórym już podniosłam ciśnienie. Pani Agnieszka napisała, ja protestuję, pani Ola nie może być od 6 rano, bo ona jest od wiadomości, a wiadomości o 6 rano nigdy nie wróżą nic dobrego. No taki żart od pani Agnieszki. Obiecuję, że nie będę przekazywać dziś żadnych złych wiadomości. Będą same dobre, również te od państwa. Bardzo się cieszę, że dają państwo znaki i sygnały w różnych miejscach, że są państwo z nami. I obiecuję zgodnie z sugestiami, że naprawdę nie będę już szaleć, jeśli chodzi o dokładność podawania godziny. Bo też piszą państwo o tym. Nadal zachęcam do kontaktu. Za chwilę dogrzebię się do wszystkich możliwych wiadomości od państwa, obiecuję, a na razie będziemy wspierać i głosować.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Kafejka na Ochocie Fida.
2: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

No, zaczęło się, zaczął się wrzesień i już pan Wiktor donosi, że córcia po 2 dniach w przedszkolu złapała jakąś infekcję. Za to z synem na rower pan Wiktor się wybiera. Bardzo popieramy takie aktywności. Jak tak delikatnie wejść w ten piątek? Spójrzmy, co tam w kalendarzu. Dziś jest 247 dzień w roku. Wschód słońca nastąpił o 5:49, a zachód będzie o godzinie 19:20. Imieniny obchodzą Ida, Rozalia, Iwo, Iwona, Katarzyna, Przemysław i Bonifacy. Wszystkiego najlepszego. 217 lat temu w Krzemieńcu urodził się Juliusz Słowacki, poeta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. A przy jakiej ulicy jest siedziba Radio 357? Przypadek? Nie sądzę. 63 lata temu w Szczecinie piłkarska reprezentacja Polski pokonała Norwegię 9-0. W swoją pierwszą bramkę dla drużyny narodowej strzelił 16-letni Włodzimierz Lubański. 60 lat temu we Wrocławiu urodził się Marek Krajewski, pisarz, filolog, autor m.in. cyklu kryminałów z Eberhardem Mokiem w roli głównej. Cały cykl z Breslau w nazwie. Serdecznie polecam, chociaż myślę, że państwo na pewno znają ten cykl. A 47 lat temu odbyła się premiera filmu Panny z Wilka w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jeszcze raz najlepsze życzenia wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Najlepszego od Radia 357. A teraz pan Roth.

Tak się właśnie zastanawiam o 6:28 w piątek 4 września, czy to już jest czas, czy to już jest ten moment, żeby zacząć.

Państwo myślą? Mam nadzieję, że trochę mi Państwo pomogą. Czy 4 września? No trochę pogoda nam dzisiaj pomaga, bo sporo chmur na niebie, a miejscami pada deszcz. Prawie w całej Polsce pada deszcz. Czy to jest ten moment, żeby odkurzyć wszystkie części sagi Zmierzch i pobawić się w Belle? Czy to już jest ten moment, że możemy bezkarnie palić sobie świeczki w kolorze dyni? Czy to już jest ten moment na takie herbatki z dodatkami, z pomarańczką, z imbirem, z miodem? Czy to już trzeba wyciągać kocyki? Czy możemy sobie na to pozwolić? Czy jak już się zachmurzyło, to możemy pomarzyć o tym, żeby z kalenami ze Zmierzchu na przykład zagrać w baseball?

No dobrze, wyznam to szczerze, ale proszę nie przekazywać nikomu dalej, dobrze? Niech to zostanie między nami. Jestem jesieniarą. Tak oficjalnie. Ups, padło. Pani Małgorzata pisze, że uwielbia ścieżkę dźwiękową z Sagi Zmierzch. To przybijam piątkę, pani Małgorzato. A ja cały czas pytam państwa, czy to już czas na takie jesieniarskie klimaty i jesieniarskie gadżety i czy to już czas, żeby pod kocykami powoli, powoli się zaszywać i tak wbrew pozorom zwalniać, kiedy świat i życie przyspiesza. Państwo donoszą w tekstówkach, co bardzo mnie cieszy, że są państwo w drodze i słuchają Radia 357 w drodze. Pozdrawiamy z trasy w kierunku słowackich Tatr. Wstaliśmy przed wschodem słońca i pędzimy w stronę Krywania, napisała pani Anna do nas. Są też doniesienia w przeciwnym kierunku, a my z mężem w drodze nad morze. Pozdrawia z kolei pani Renata. Mam nadzieję i z tego, co widziałam pod postem na Facebooku, też część z państwa jest w drodze do Lądka Zdroju, a to cieszy.

Miesia Fur tak czuje, a ja czuję, że na razie to chyba jestem w mniejszości, jeśli chodzi o miłość do jesieni. Pani Olu, jakie kocyki, jakie herbatki, jeszcze lato, może trochę bardziej mokre i ciemne, ale lato, pisze pani Ula i w podobnym tonie pani Renata. Kocyki, o nie, ja chcę jeszcze lato. No to skoro chcą państwo lata, no to niech będzie jeden z hymnów.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No dziękuję, panie Piotrze. Uratował pan sytuację. Pan Piotr dołącza do klubu jesiennego. Lato też jest fajne, ale już czas na kocyk i książkę. Pisze pan Piotr. Z kolei jest też apel, żeby trochę przesunąć ten hoa hoa sezon na za 2 tygodnie, bo właśnie pani Ela zaczęła urlop i za chwilę wstaje w rytm ranka, zje śniadanie i pędzi na pociąg. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, jest 6:41. Ja tak trochę samowolnie wprowadzam do kafe mate, być może jednorazowy kącik musicalowy i zabieram państwa do Hadesowa, Hadestown.
2: On the road to hell, there was a railroad track.
3: Oh, come on!
2: There was a train coming!

0: No, oberwało mi się od jednych, że już tam mam konie wstrzymać, bo trochę za szybko z tą jesienią, że to trochę falstart, ale z kolei donoszą też państwo miłośnicy jesieni, że po prostu wcale nie jesteśmy w mniejszości, tylko ci, którzy kochają jesień, zagrzebali się pod kocykami, dlatego ciszej są, jeśli chodzi o głosowanie w tej sprawie. Wiedzą państwo, jaka jest dziś sytuacja. Po pierwsze, sytuacja jest taka, że jest 6:47 i jest piątek, 4 września. A po drugie, sytuacja jest taka, że ja dziś gościnnie gospodarzę w Kafe Mate, bo panowie Mateusze są w Lądku Zdroju. Ale też państwo ich trochę znają i wiedzą, że oni by nas tak nie zostawili bez słowa.
1: Przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć państwu dzień dobry, tak jak zawsze mówimy tuż po Siriusie po godzinie 6, tak dzisiaj trochę później, ale mówimy dzień dobry, pozdrawiamy z Lądka Zdroju. Dwóch Mateuszów tutaj sobie siedzi na schodkach prowadzących do Parku Tysiąclecia. Mateusz Kuźniewski
2: i Mateusz Fusiarz. Tak, drodzy państwo, poświęciliśmy się tak mocno, że przed godziną 7 jesteśmy na schodkach w Lądku Zdroju.
1: Wcale nie nagrywamy tego wcześniej, wcale i w ogóle. Oddajemy Kafe Mate dzisiaj w bardzo dobre ręce, w ręce Oli Żaczek, która wiemy, że brawurowo przeprowadzi państwa przez te 3 godziny pełne nowości, bo to jest też ważne, bo to pierwsze Kafe Mate w nowej ramówce i Ola ma tę przyjemność, że może poprowadzić te audycje i my się z tego bardzo cieszymy. I akurat nie za bardzo żałujemy, że nas nie ma w studiu Radia 357, bo jesteśmy na festiwalu górskim imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Moje serce cieszy się szczególnie, no bo góry ukochałem najbardziej, ale muszę państwu powiedzieć, że zaczyna się rodzić pewna górska zajawka u kolegi Mateusza Fusiarza. Więc wydaje mi się, że może jakiś specjalny odcinek na szlaku kiedyś uda nam się poprowadzić razem z Mateuszem. On już ma pierwsze wyjścia górskie za sobą, no i przed sobą również, bo w niedzielę wybieramy się na wycieczkę.
2: Tak, nie wiem, czy już wszyscy państwo usłyszeli, ale zdobyłem ostatnio skrzyczne. Powiedziałem to 750 razy także wczoraj ze sceny przy okazji pierwszego panelu, który miałem tutaj podczas festiwalu górskiego przyjemność prowadzić. Także pogoda do pisuje, uśmiechy są, a ja chciałem tylko dodać a propos uśmiechu, to muszę państwu powiedzieć, że zazdroszczę potężnie, bo niejednokrotnie spędzałem poranki w towarzystwie Oli Żaczek, kiedy Ola przygotowywała serwisy, a ja serwisy sportowe i z tą osobą po prostu znakomicie się wstaje.
1: Najbardziej czarujący uśmiech Kafe Mate to właśnie Ola Żaczek.
2: I głos.
1: Mateusz wspominał o tym skrzycznym, no i rzeczywiście wydaje mi się, że Mateusz już częściej chwalił się tym wejściem niż Reinhold Messner zdobyciem korony Himalajów i Karakorum. Mówił o tym zdecydowanie rzadziej niż Mateusz o skrzycznym.
2: Ale to tylko dlatego, że po prostu dla mnie był to wyczyn, a dla niego to była drobnostka.
1: Być może tak. Każdy ma swój Everest. To takie popularne hasło. Jeżeli ktoś jest w Lądku Zdroju, to zapraszamy na naszą scenę. Tutaj w Parku Tysiąclecia dzieje się mnóstwo fantastycznych rzeczy. No a Mateusza dzisiaj państwo usłyszą w liście piosenek Radia 357 razem z Marcelem, też nadawanej z Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Dzieje się tutaj całe mnóstwo, więc jeżeli mają państwo ochotę się z nami zobaczyć, no to jest dobry moment, żeby wpaść do Lądka Zdroju. A teraz już może kończmy, bo ta audycja ma dzisiaj jednak inną prowadzącą, nie nas.
2: Tak, ale tylko jeszcze powiem, że Maja Włoszczowska dzisiaj będzie w naszej strefie o 11:15 rozmowa i ja będę miał przyjemność ją prowadzić. Także jeśli państwo są, to zapraszamy. A teraz już Ola Żaczek, Kafe Mate. Ola, jesteś najlepsza, wiesz o tym?
1: I Piotr Krzyżowski będzie też i też zapraszam ja. Ola, jesteś najlepsza, wiesz o tym?
0: No proszę, wystarczy raz przyjść za kolegów do pracy, a można tyle miłych słów na swój temat usłyszeć. Maciek się śmieje za szybą. A czy usłyszymy się z Lądkiem jeszcze dziś? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Na pewno nie przestaniemy państwa zapraszać do Lądka.
3: Muszę się państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę, ale są tacy, którzy to kochają.
4: Halo, halo! Leszek! Krzysztof, odbiór!
3: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim. Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
5: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku Zdroju.
3: Zapraszam. Kuba Strzyczkowski.
6: Moc w strefie Radia 357 na Festiwalu Górskim zapewnia EcoFlow. Czysta energia gdziekolwiek jesteś.
0: To jeszcze raz, kto w drodze do Lądka, ręka do góry. 4 września, piątek, dziś 11.15. Mateusz Fusiarz zapowiadał już swoją rozmowę z Mają Włoszczowską. O 13.00 Tomasz Gorazdowski, prelekcja o podróżach. O 14.30 Mateusz Kuźniewski. A jakże, jak samotnie bez wsparcia z zewnątrz zdobyć 11 ośmiotysięczników. Gość Piotr Krzyżowski, też już słyszeliśmy o tym od Mateusza. O 16.00 znów Tomasz Gorazdowski, rozmowa z jednym z pierwszych polskich zdobywców Korony Ziemi, czyli z Tomaszem Kobielskim. O 17.30 Kuba Strzyczkowski, sens chodzenia po górach, a goście to Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy. O 19.00 Mateusz Fusiarz i Marcin Łukawski i lista piosenek 357 prosto z Lądka Zdroju.

Podobno odkupiłam winy, jeśli chodzi o nawoływanie do jesieni przez Hadestown. Bardzo serdecznie pozdrawiam pani Oktawio, ale pojawiają się też takie bardzo ciepłe, otulające informacje, że państwo naprawdę, może teraz trochę więcej tych głosów na plus jesieni wpada, że to jest taki otulający czas pod kocykiem, kiedy są grzyby. No właśnie, jak tam z grzybami? Ja jeszcze nie byłam w tym sezonie, muszę się przyznać, że te herbatki i że no tak przyjemnie jest po prostu. Jeśli zanurzymy się w tej jesieni, no i tam jakieś różne można pić rozgrzewające napoje.

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Tu Radio 357, jest piątek, 4 września. Minęła godzina 7, czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
4: Dziś Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja rządząca z kilkoma wyjątkami ma poprzeć kandydaturę Macieja Berka. Przeciwko jego kandydaturze zagłosują kluby opozycyjne, w tym Rozwój Plus i Konfederacja. PiS poprze swojego kandydata Artura Kotowskiego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że podda się przesłuchaniu w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów TK do orzekania. Jestem obywatelem jak każdy inny obywatel RP, zaznaczył. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
5: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
4: Karol Nawrocki w taki sposób komentuje całą sytuację.
6: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
4: Śledczy chcą zbadać, czy i kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania od sędziów. Przesłuchano już około 40 osób. Od kwietnia na rozpatrzenie przez TK oczekuje wniosek prezydenta w sprawie sporu kompetencyjnego w związku ze ślubowaniem sędziów w Sejmie. We wniosku wskazano, że czynności dokonane w Sejmie, tu cytat, nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK. 12 osób zgłosiło się w Miejskiej Komisji Wyborczej, zgłosiło swoje kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Spośród nich 4 zostało już zarejestrowanych. Michał Drewnicki z PiS, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Jan Hoffman, jeden z inicjatorów majowego referendum i Aleksandra Owca z partii Razem. Teraz komisja sprawdza podpisy. 4 kandydatów jest już pewnych, że wszystko jest w porządku.
7: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata. Ta weryfikacja polega na tym, że sprawdzamy 3 rzeczy, w zasadzie porównujemy. Imię, nazwisko, później ten adres, no i numer PESEL. Jeżeli to się zgadza, to podpis jest dobry.
4: Mówi przewodniczący gremium sędzia Krzysztof Dyl. Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Zarzucają, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki. Według doświadczeń kierowców i niezależnych badań algorytm przykręca śrubę i testuje, jak bardzo może zmniejszać wynagrodzenie, pisze o poranku Gazeta Wyborcza. Kategorycznie odrzucamy zarzuty. Aplikacja wykorzystuje informacje o trasie, czasie i celu podróży do obliczania ceny. Kierowcy widzą swoje wynagrodzenia przed podjęciem decyzji. Zdecydowana większość łącznej kwoty kursu ostatecznie trafia tam, gdzie powinna. Tak brzmi fragment oświadczenia Uber Polska przesłanego gazecie. Choć z zewnątrz wygląda jak zwyczajna przyczepa samochodowa, to wewnątrz jest nowoczesnym centrum projektowym. W Gliwicach zaprezentowano Drone Box, mobilne stanowisko montażu i testowania dronów oraz zarządzania ich lotem.
8: Mobilne centrum to efekt współpracy prywatnych firm z naukowcami z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dronebox może remontować i budować drony. Rektor Politechniki Śląskiej, profesor Marek Pawełczyk.
9: Praktycznie taka platforma na podstawie tych parametrów, które usłyszałem, jest w stanie zapewnić produkcję nawet kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu dronów na dobę.
8: Projekt inspirowany był doświadczeniami z Ukrainy. Profesor Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
10: Ostateczny efekt tego to będzie zamówienie z polskiej armii, zamówienie z polskich innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bo wydaje się, że jest potrzeba i jest dobry pomysł.
8: Oficjalnie konstrukcja zostanie zaprezentowana podczas Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
4: I w tym serwisie to wszystko. Do usłyszenia o 8.
3: A teraz informacje sportowe i Sebastian Kierzek.
11: Wczoraj po południu Tomek Gorazdowski miał bardzo świeże informacje ze Stambułu. Niech to się utrwali. Powiem jeszcze raz. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w meczu o wejście do strefy medalowej pokonały Holandię 3-1. A to ostatnia piłka.
12: Jest przyjęcie! Damaskę, koniec! Paulina Damaskę! Jesteśmy w półfinale Mistrzostw Europy!
11: Co jak słyszymy, z radością oznajmił na antenie Polsatu Sport Marek Magiera. Poprzednio w półfinale siatkarskiego Euro Polki grały dokładnie 7 lat temu, także w Turcji. Ostatni medal zdobyły 17 lat temu, w mistrzostwach rozgrywanych w Polsce. I teraz znów jest na to szansa. Słuchamy libero Justyny Łysiak.
13: No jestem przeszczęśliwa, coś niesamowitego, naprawdę nam bardzo na tym zależało. Chciałyśmy się w tej czwórce znaleźć, chcemy walczyć o ten upragniony medal, także dzisiaj na pewno niesamowita radość. No może lubimy troszkę podnieść ciśnienie naszym kibicom i sobie. Ale tak zupełnie szczerze, no Holenderki to też jest bardzo dobry zespół, który w wielu momentach dzisiejszego spotkania pokazał swoją klasę. Cieszy to, że my wytrzymałyśmy te końcówki.
11: To proszę zapamiętać teraz tę kluczową datę, półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy, jutro o godzinie 18. Wcześniej o 15 w pierwszym półfinale gospodynie i broniące tytułu Turczynki zmierzą się z Serbkami. Teraz tenis. Większych problemów nie było. Iga Świątek gra dalej. Ósma obecnie rakieta świata do trzeciej rundy US Open awansowała po pokonaniu zawodniczki z Argentyny, Nadii Podorowskiej, 6-3, 6-2. Pamiętałam nasz pierwszy mecz z Paryża. Wiedziałam, ile jej piłka będzie ważyć na mojej rakiecie. Byłam dobrze przygotowana do tego meczu. Czuję się tutaj lepiej niż na poprzednich turniejach wielkoszlemowych w tym roku. I oby to był dobry znak. W trzeciej rundzie rywalką Igi będzie Czeszka Mali Bouskova, pojedynek w sobotę. Ale to nie koniec dobrych wieści z Nowego Jorku. Maja Chwalińska i Magdalinet, grając w deblu, sprawiły niespodziankę, dużą niespodziankę i wyeliminowały mistrzynię ostatniego Wimbledonu. Polki pokonały chińsko-francuski duet Guo Hanyu, Kristina Mladenowicz. Pierwszy set dla rywalek po tiebreaku, dwa kolejne wygrały nasze zawodniczki 6-4. Z turniejem pożegnała się z kolei inna nasza deblistka Katarzyna Peter, grająca w parze z Czeszką Anną Siskową. I jeszcze garść wyników piłkarskich. To był ciekawy wieczór i w Ekstraklasie, i w Pucharze Polski. W ligowym klasyku Lech przy Bułgarskiej lepszy od Jagiellonii. Kolejorz zwyciężył 2-1 i awansował na pozycję lidera tabeli. W innym meczu Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. W Pucharze Polski niespodzianka goni niespodziankę. Wczoraj także była drugoligowa Awia Świdnik. Wyeliminowała ekstraklasowicza Wieczystą Kraków. Z awansem ponadto GKS Tychy i Śląsk Wrocław. GKS wygrał z ŁKS-em Łódź, a Śląsk z Pogonią Szczecin. Ze sportem wracam za godzinę. Będzie m.in. o Robercie Korzeniowskim, który zamierza ubiegać się o funkcję prezesa PKOL.
3: A jeżeli chodzi o pogodę, dziś na niebie sporo chmur, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia, miejscami rozpogodzenia, opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów nawet do 35 mm, bez deszczu tylko na południowym wschodzie Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 17-18 stopni na wybrzeżu do 26 na południu, około 22 w centrum kraju. Wiatr słaby, ale silny nad morzem, a także w górach.
4: Radio 357. Kafe Mate.
3: Prawie 9 minut po 7.

0: Głosują państwo.
1: Głosówka.
2: Jaki kocyk. Jakie źle, jakie smutno. Urlop przed nami. Dziękuję.
0: Ale kocyk to nigdy źle, to nigdy smutno, to zawsze mnóstwo, mnóstwo radości. A pan Radek przypomniał mi jeszcze takie jedno hasło związane z wrześniem, no nawet takim stykiem lata i jesieni. To jest, uwaga, syrop pumpkin spice do kawusi. No proszę, można kafe mate, 13 po siódmej. A to jest nasza piosenka dnia, Kicking in the Amazons.

0: Kicking to nasza piosenka dnia. Jeśli ktoś reguluje moment wyjścia do szkoły lub pracy momentem spotkań z doktorem Rożkiem, to chciałam tylko powiedzieć, że trzeba było wyjść 4 minuty temu.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: A dziś pytanie od pana Bartka. Czy efekty pracy na siłowni, efekty trenowania są uzależnione od wieku ćwiczącego?
2: Tak, w największym skrócie tak. Wiek wpływa na efekty treningu, ale nie w sposób taki, w jaki często sobie to wyobrażamy. To nie jest tak, że po pewnym wieku już nic się nie da zrobić, już nic się nie da zbudować, więc lepiej siedzieć na kanapie. Nie. W każdym wieku można usprawnić swoje ciało, można je rozbudować, jeżeli chcemy. Zmienia się natomiast tempo, zmienia się charakter tych adaptacji, zmienia się łatwość, w jakim to wszystko się dzieje. I gdyby to tak podzielić na różne te takie kluczowe elementy, odpowiedzieć sobie na pytanie, no właśnie, no to w takim razie, co zmienia się z wiekiem? Na pewno siła, ale nie właśnie w taki sposób, jak myślimy, bo siłę można poprawić w każdym wieku. Są badania, które pokazują, że osoby po 80-90 roku życia odpowiednio dobranymi ćwiczeniami mogą zwiększyć siłę mięśni nóg nawet do 50, nawet o 50%. I to nie w bardzo długim czasie, w czasie kilkunastu tygodni, jeżeli wcześniej nie trenowały. I co ciekawe, tu nie chodzi tylko o wzrost mięśni, o rozbudowanie mięśni, ale także o adaptację układu nerwowego. Po prostu lepiej zaczynają funkcjonować połączenia pomiędzy układem nerwowym a mięśniami. I to jest bardzo ważne, bo bardzo często siłownia kojarzy się tylko i wyłącznie z rozbudowaniem mięśni, ale w rzeczywistości siłownia, jeżeli jest dobrze prowadzony trening, ona rozwija nasz organizm, ona powoduje, że poszczególne jego systemy czy podsystemy lepiej z sobą współpracują. Masa mięśniowa też rośnie, zwykle wolniej i w mniejszym stopniu u osób starszych niż u osób młodych. Po 60 roku życia ta odpowiedź organizmu jest już wyraźnie słabsza niż na przykład w wieku lat, nie wiem, 25. Ten sam trening, ta sama porcja białka dają po prostu mniejszy wzrost tych białek mięśniowych czy komórek mięśniowych. Nie zerowy, ale mniejszy. Więc inaczej trzeba trenować, trzeba mocniejszego takiego bodźca treningowego, żeby otrzymać porównywalny efekt. Na pewno zmienia się regeneracja. Regeneracja z wiekiem się znacznie wydłuża. Ten sam trening, który 25-latek, skoro już do tej analogii, żeśmy 25-latka czy 25-latki przeszli, więc ten sam trening, który 25-latek przerobi 3 razy w tygodniu u osoby po 60, po 70, on będzie wymagał na pewno więcej snu, więcej dodatkowych dni odpoczynku. Tutaj też grają rolę hormony, skład naszego ciała, spadek testosteronu z wiekiem u mężczyzn, zmiana estrogenu czy w ogóle hormonów po menopauzie. To utrudnia budowę mięśni, to utrudnia utratę tłuszczu, ale na pewno nie zatrzymuje tych procesów. Zresztą bez treningu masa mięśniowa i tak spada z grubsza do 1% rocznie, ale już po 40, po 50 szybciej. Więc trening siłowy niekoniecznie musi prowadzić do rozbudowanej sylwetki, nie wiem, ud, klaty, tak, czy kaloryfera na brzuchu, ale tutaj ważne jest też to, żeby hamować spadek. Sam trening może taki spadek zahamować, ten spadek masy mięśniowej, a jeżeli tego treningu będzie trochę więcej, no to może go nawet wybudować. Osoba, która po 60, po 70 dopiero zaczyna cokolwiek trenować, no pewnie będzie widziała te postępy takie dosyć szybkie, no bo startuje z niskiego poziomu. Natomiast osoba, która trenowała od młodości, po 40, po 50 raczej widzi utrzymanie formy i wolniejsze budowanie niż taki skok jak u nowicjusza. Więc to chyba w największym skrócie tak. Ja bym jeszcze może tylko dodał, że naprawdę warto. siłownia, trening siłowy, on kojarzy się z czymś właśnie takim bardzo atletycznym, tak, budowa mięśni, podnoszenie ciężarów, takie sportowe. W rzeczywistości, jeżeli jest dobrze prowadzony, jeżeli jest dostosowany do wieku, jeżeli jest dostosowany do tych rzeczy, które z wiekiem zaczynają gorzej funkcjonować, na przykład stawów, kręgosłupa, to wszystko warto brać pod uwagę, to naprawdę tu nie chodzi o budowę mięśni, choć to też, ale w ogóle o zachowanie sprawności i o spowolnienie tych procesów, które będą od któregoś wieku galopujące, jeżeli nie poświęcimy czasu swojemu organizmowi.
0: Zabrzmiało poważnie, no ale co zrobić? Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: 7:25.

0: Głosówki są do Państwa dyspozycji, tekstówki i głosówki. I korzystają Państwo z tego, co jest dla Państwa?
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, ale żeście mi zrobili dzień. Najpierw Supermassive Hole, a teraz pan Kuba, który Olbur poleca góry. Ja mam takich znajomych, którzy zawsze mówią góry z dołu, kościoły z zewnątrz, knajpy od środka. Pozdrawiam serdecznie z jesiennego Gdańska.
0: Nie, no nie ma za co. A z panem Kubą to można spotkać się dziś w Lądku Zdroju. Wiem, bo państwo donoszą, że są państwo też w drodze do Lądka Zdroju na festiwal górski. I teraz będzie taka sytuacja, powoli zbliża się godzina 7.30 i ta godzina 7.30 w piątki, zapewniam, będzie się państwu od dziś kojarzyła z jednym, z grami. Ale o tym niech już opowiedzą oni. To no co, jeszcze raz Lądek Zdrój.
3: Dziękujemy, Olu, bardzo za to, że oddałaś nam na sekundkę głos. Już się dzisiaj przed godziną 7 słyszeliśmy na krótki moment, ale teraz ciut dłużej, dlatego że jesteśmy cały czas na festiwalu górskim w Lądku Zdroju. Jestem ja, czyli Mateusz Fusiasz, i mój serdeczny przyjaciel.
4: Mateusz Kuźniewski, otóż jestem.
3: Tym razem nie we dwóch. Jesteśmy teraz we trzech, bo proszę sobie wyobrazić, że człowiek, któremu za moment oddamy na krótki moment głos, bo potem będzie miał swoje dłuższe 5 minut, postać absolutnie szalona, jeśli chodzi o działalność w Radiu 357, znana Państwu z audycji Rzecz Technologiczna.
4: Książę Ciemności.
3: Robert Zembrzycki. Dzień dobry, Robert.
5: Dzień dobry, witam obydwu Mateuszów i witam wszystkich słuchaczy. Cześć.
3: Tłumacz się w takim razie, co się będzie za chwilę tutaj działo w najbliższym sezonie audycji Cafe Mate co tydzień o 7.30.
5: No za chwilę będzie się działo pokłosie szalonego pomysłu Mateusza, który pewnego razu, Mateusza Fusiarza oczywiście, który pewnego razu zadzwonił do mnie z pytaniem, czy nie chciałbym w Cafe Mate zrobić segmentu o grach komputerowych. No a ponieważ to jest mój konik i jeden z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu, no to oczywiście, że się na to rzuciłem niczym szczerbaty na suchary i bardzo się cieszę, że będę miał okazję co piątek prezentować Państwu zarówno nowości wychodzące na rynek wydawniczy, jak i ciekawostki z świata biznesu związanego z tą elektroniczną rozrywką, bo to też jest dosyć ciekawe zagadnienie. Obiecuję, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie.
4: A czy będzie jakiś odcinek o FIFA, bo to jest jedyna gra komputerowa, w jaką w życiu grałem, szczerze mówiąc, więc obiecuję sobie, że będzie.
5: To jest ta jedna gra, której nie cierpię, ale specjalnie dla ciebie, Mateusz, postaram się zrobić też odcinek o FIFA, obiecuję.
3: Chciałem tylko powiedzieć, że EA FC wychodzi, bo teraz to jest EA FC, a nie FIFA, mój drogi przyjacielu. Ja jestem graczem, więc wiem, że to niedługo.
4: Ale ja w EA FC nie grałem, natomiast w FIFA grałem w 98 roku, kiedy to Chumbawamba nagrała utwór do tej gry, znakomity zresztą.
5: Z tego, co ja jako gracz wiem, to za dużo się w tej grze od tego czasu nie zmieniło.
3: Złośliwości odkładamy na bok, a teraz Robert, czyń swoją powinność. Witamy Państwa w nowym cyklu.
5: Niezwykle miło jest mi usłyszeć się z Państwem w ten piątkowy poranek. Jesienna aura już tuż, a z nią raczej gorsza niż lepsza pogoda, choć miejmy nadzieję, że będzie dobrze, ale to jest doskonały pretekst, żeby polecić Państwu garść tytułów do ogrywania w te deszczowe weekendy jesienne, które są niestety nieuniknione o tej porze roku, a przy okazji postaram się też razem z Państwem zajrzeć za kulisy rynku gier komputerowych, bo to przecież fascynująca gałąź przemysłu rozrywkowego.
6: W każdej starej legendzie jest ziarno prawdy.
7: Twoje oczy!
8: Wysoki, na 2 metry. Chły, ostre jak noże.
5: Tak się składa, że mogę z Państwem zacząć ten cykl dużym wydarzeniem, bo wczoraj miała miejsce premiera debiutanckiej gry studia Rebel Wolves, założonego przez byłych pracowników CD Projekt Red. Ta gra to Blood of the Dawnwalker, czyli krew wędrowcy świtu, i jest to osadzona w XIV-wiecznej Europie gra akcji RPG w klimacie dark fantasy z otwartym światem, w którym gracz wciela się w Coena za dnia człowieka, w nocy wampira, który walczy o ocalenie swojej rodziny w historii kształtowanej przez decyzje gracza i odkrywane przez gracza sekrety.
9: O Boże, nie, nie, błagam, nie!
7: Dostałeś ode mnie dar. Oby ci się spodobał.
10: Nikt tutaj nie kocha wrakirów.
1: ale ten, ten jest inny. Słońce nie robi mu krzywdy.
5: Warto w tym miejscu wspomnieć, że gra zawiera też kontrowersyjną mechanikę upływającego czasu. To znaczy mamy 30 dni i 30 nocy na ukończenie zadania głównego, a każde zadanie poboczne, którego się podejmiemy po drodze, zjada nam część tego czasu, przybliżając nas coraz bardziej do nieuchronnego deadline'u.
1: Z każdą nocą, z każdym dniem jestem coraz bliżej.
5: To brzmi niepokojąco podobnie do pracy w korporacji. I chyba nie tylko mnie tak się to skojarzyło, bo część graczy już w dniu premiery stworzyła modyfikację do gry, pozwalającą wydłużyć ten czas z 30 do 90 dni. Ja myślę, że ja bym chętnie zainstalował taką modyfikację u siebie w pracy. To by wiele, wiele ułatwiło. No i żegnając się z Państwem, powiem jeszcze, że zazwyczaj w tym miejscu będę się starał polecić bądź odradzić Państwu grę, w którą aktualnie gram. No ale dzisiaj niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ właśnie kończy mi się instalować Blood of the Dawnwalker, w związku z czym ja idę się zaprzyjaźnić z Koenem, a Państwu życzę fantastycznego piątku i jeszcze lepszego weekendu.
0: Bardzo dziękujemy w imieniu Państwa. Ja dziękuję Robertowi. Co tydzień w piątek o 7.30 Robert będzie opowiadał Państwu o grach. Byli trzej panowie, no to teraz trzy panie.

0: Głosówka.
1: Dzień dobry, ja z pozdrowieniami z trasy do Lądka Zdroju. Od godziny 5 jadę ze Szczecina. Pozdrawiam dwóch Mateuszy.
2: Pozdrawiamy również i szerokości życzymy wszystkim, którzy w trasie.

0: Fleetwood Mac od Stelki. Pozdrawiamy ciepło. Jeśli ktoś na ósmą do szkoły albo do pracy, to niecały kwadrans został, ale spokojnie, spokojnie, nie ma co się spieszyć. A w Kafe Mate teraz pytanie, jak wytresować robota. Rozwój robotów humanoidalnych w ostatnim czasie znacząco przyspieszył. W tym roku wyprodukowano ich już czterokrotnie więcej niż w 2025. Choć ich możliwości cały czas rosną, nadal daleko im do perfekcji. A kto lepiej nauczy robota być człowiekiem niż człowiek? W teorii można jeszcze na tym zarobić, a jak jest w praktyce, to sprawdził Antek Pyzel.
1: Roboty są wśród nas od wielu, wielu lat, ale dotychczas nadawanie im ludzkiego kształtu było bardzo niepraktyczne.
2: Nasza sylwetka ma pewne wymagania i przez wiele lat to była bariera, której nie dało się przeskoczyć. Te roboty nie potrafiły samodzielnie chodzić, potrzebowały asysty itd., itd. Teraz takie roboty niewielkiego wzrostu pojawiają się i można nawet wejść z nimi w jakąś interakcję.
1: Jednym z humanoidów, o których mówił Jarosław Juszkiewicz, jest robiący karierę medialną Edward Warchocki.
3: No słucham, słucham. Co tam znowu? Ktoś ma pytanie, czy może chce zaśpiewać ze mną Dumkę na dwa serca?
1: Warchocki odwiedza podcasty, uczelnie wyższe, a nawet Sejm. Jego występy pokazują tylko fragment tego, co już potrafią roboty humanoidalne.
4: Okay. Oh, we have a new world record.
1: Pod koniec sierpnia w Pekinie odbyły się drugie igrzyska robotów, w trakcie których pobite zostały ludzkie rekordy, między innymi w biegu na 100 metrów. Robot Tiangong Ultra przebył ten dystans w 8,86 sekundy. Można więc powiedzieć, że humanoidy osiągnęły już sprawność, ale to dopiero pierwszy krok.
2: Kolejny jest o wiele ważniejszy, żeby robot humanoidalny był w stanie rozumieć otoczenie. Co z tego, że robot będzie przekształcał terabajty danych informacji w swoim mózgu, skoro nie będzie rozumiał, co tak naprawdę widzi i nie odróżni na przykład cienkiej słomki do picia od żelaznego prętu.
1: I tu z pomocą wkraczamy my, ludzie.
5: Na początku byłam przede wszystkim podekscytowana. Myślę, że będę mogła zrobić coś tak dziwnego, odstającego od naszych czasów, wydawałoby się, że dystopijnego.
1: Mówi dziennikarka Marta Zinkiewicz, która w swoim reportażu na android.com.pl opisuje, jak pracuje się ucząc roboty wykonywania codziennych czynności.
5: Chyba najciekawszym momentem było to, kiedy mogłam już przyczepić do siebie faktycznie telefon i włączyć nagrywanie. To było bardzo dziwne. Cały czas zastanawiałam się nad tym, czy moje ręce są widoczne w kadrze. Na przykład jak wynosiłam śmieci, no to czy na pewno widać, w jaki sposób zawiązuje ten worek, no bo tym startupom właśnie o to chodzi. Więc to myślenie, żeby to było dobrze nagrane, dobrze widoczne, cały czas ze mną było i w zasadzie sama czułam się w tym wszystkim jak robot.
1: Firmy takie jak Kled czy Luel zbierają wideo, na którym ludzie sprzątają, prasują, gotują, a potem karmią nimi sztuczną inteligencję. Przekonują, że skoro i tak robimy te rzeczy, to przecież można równie dobrze to zmonetyzować.
5: Jeśli chodzi o zarobki, to okazuje się, że te są naprawdę niewielkie. Takie zwykłe czynności domowe są najniżej wyceniane. W filmach lub zdjęciach można liczyć na wypłatę w wysokości dolara.
1: Dla nas $1 za 2 godziny pracy to śmieszna kwota. Ale w Malezji Kled jest aplikacją, która najszybciej zyskuje popularność. Jest więc na świecie naprawdę dużo osób, które będą dostarczać humanoidom materiały szkoleniowe.
2: Jako osoba zajmująca się technologią i trochę starająca się też przewidzieć przyszłość, myślę, że w ciągu najbliższej dekady czeka nas prawdziwy przełom. I jest to kwestia czasu, kiedy roboty będą nam towarzyszyły na co dzień.
0: Oto jak wytresować robota, pytał Antek Pyzel. Jest 7:48, jest piątek, jest Kafe Mate, a jak jest Kafe Mate, to muszą być depesze.

0: Michał Rusinek zachwyca się warstwą liryczną tego utworu. No trudno się z nim nie zgodzić, trudno. Słówki mamy.
1: Głosówka.
2: Wspaniałe dźwięki Heidi Stone uratowały dzisiaj sytuację. Skojarzyły mi się bowiem z West Endem i Broadwayem, a to przyniosło kolejne skojarzenie. Zapomniałam o zajęciach z angielskiego, które ustawiłam na 8 rano. Także ja bardzo dziękuję i za te wszystkie kojące utwory dzisiaj. I pozdrawiam z jesiennej Gdyni. Przypominam, że wciąż jest lato i wciąż można sobie pójść popływać.
0: Pozdrawiamy serdecznie, nie no do tej 8, to jeszcze przecież 6 minut prawie jest, także na spokojnie, sporo czasu, bardzo dużo czasu. Są też tekstówki. Pani Danuta prosi, żeby nie narzekać na deszcz. Ciągle mamy suszę hydrologiczną, cieszmy się, gdy pada, a nie leje. Pani Danuto, ale kto narzeka? Przecież deszcz jest wspaniały, deszcz jest kojący, my uwielbiamy deszcz. Ja przed chwilą otworzyłam okno w naszym studiu i zachwyciłam się zapachem tego deszczu. To trochę jak deszcz na betonie w ostatnie dni wakacji, a trochę deszcz na trawie naszej zielonej żoliborskiej.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 4 września. Minęła godzina 8, serwis informacyjny przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Polskiego nieba ma wstrzec więcej wojskowych samolotów, między innymi myśliwce F-16 i śmigłowce. To decyzja ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy. Wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski, oznajmił wicepremier.
2: Wielu sabotażystów zostało zatrzymanych za działanie na rzecz obcych wywiadów, za próby podpaleń na przykład. To się dzieje każdego dnia de facto. Każdego dnia czy służby specjalne, czy policja, czy wojsko musi zapobiegać takim działaniom. Przedłużyliśmy kilka dni temu operację Horyzont. To jest operacja ochrony infrastruktury krytycznej przy udziale wojska, szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Ponadto od przyszłego tygodnia nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich, mają obowiązywać do grudnia. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Przypomnijmy, na stołach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, za to mniej soli, cukru i mięsa.
3: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
1: Wskazuje Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W ubiegłym roku nieprawidłowości wskazano w co szóstej stołówce. Handel w internecie. Prędzej czy później przejmie sztuczna inteligencja. Dla e-sklepów to rewolucja, która zmieni zasady gry, czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Już dziś e-handel coraz częściej odbywa się nie tylko ze wsparciem maszyn, ale całkowicie pomiędzy nimi. Z jednej strony jest oprogramowanie działające w imieniu kupującego, a z drugiej zautomatyzowana platforma sprzedawcy. AI już w przyszłym roku przejmie 15% codziennych zakupów gospodarstw domowych w krajach rozwiniętych. Badanie przeprowadzone na grupie kilkunastu tysięcy konsumentów w Europie wskazuje, że Polska należy do najbardziej zaawansowanych europejskich rynków. Pod tym względem ponad 60% z nas deklaruje korzystanie ze sztucznej inteligencji w tym celu, ale gotowość do oddania jej pełnej kontroli nad zakupami jest zdecydowanie mniejsza. W serwisie Miejsce przyjazne seniorom władze Lublina czekają na zgłoszenia instytucji, firm i organizacji, które w swojej działalności myślą o najstarszych mieszkańcach miasta.
4: Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach. Pierwsza to miejsce przyjazne seniorom, informuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
5: Dla instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które oferują różnorodne produkty, usługi czy zniżki lub stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne podnoszące jakość życia najstarszych mieszkanek i mieszkańców miasta.
4: Druga kategoria to przyjaciel lubelskiego seniora. Wyróżnienie dla osób, które angażują się społecznie na rzecz starszych mieszkańców, realizują programy poprawiające ich jakość życia albo promują zmianę myślenia o starości. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września. Wnioski trzeba złożyć w siedzibie Rady Seniorów Miasta Lublin albo wysłać mailem. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: A czas na zgłoszenie mija z końcem września. To może być najładniejsza stacja metra na świecie. W każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek linii C rzymskiego metra w okolicach Colosseum, to nowa atrakcja sama w sobie. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. To nie takie oczywiste, ale mamy w tej konkurencji swoje sukcesy. Położona blisko naszej redakcji stacja Plac Wilsona została uznana za najładniejszą na świecie w 2008 roku.
0: O proszę, jak miło. Teraz czas na informacje sportowe. Sebastian Kierzek.
6: Rozpocznę od gorących wieści z US Open, bo tam wciąż trwa poranne z polskiego punktu widzenia granie. Turniejowa jedynka. Aleksander Zwieriew toczy wyrównany bój z tenisistą spoza pierwszej pięćdziesiątki. Francuz Quintanalis doprowadził do piątego seta. Najpierw 6-4, 4-6, później dwa sety rozstrzygnięte dopiero po tiebreakach. Tenisowe meczycho. A w Nowym Jorku jest już po drugiej w nocy. U pań dalej grają i liderka Aryna Sabalenka, i wiceliderka Jelena Rybakina. W trzeciej rundzie mamy też, co najważniejsze, Igę Świątek. Po siódmej słuchaliśmy po meczowej wypowiedzi Iggy w języku angielskim, to teraz proszę posłuchać, co po meczu z Nadią Podolską powiedziała w rozmowie z Eurosportem. Perspektywa Iggy jest taka. Mecz wygrany, ale i błędy były.
7: Część jest to skomplikowane, żeby jakby jedną rzecz wyłapać, ale myślę, że faktycznie czasami byłam trochę za daleko od piłki i mogłam trochę bardziej podejść do piłki, patrząc na to, że moja przeciwniczka gra trochę wyżej i trochę wolniej niż poprzednia i też to, co mam na treningach, więc myślę, że tutaj mogłam trochę lepiej się dostosować.
6: Niech zatem lepiej będzie jutro. Jutro mecze trzeciej rundy z Marii Bołuskową. Przypomnę również, że jutro wielki mecz polskich siatkarek. Żeby awansować do finału Mistrzostw Europy, trzeba pokonać mistrzynie olimpijskie Włoszki. Polki już mogą mówić o dużym sukcesie, są wśród czterech najlepszych drużyn starego kontynentu. Włoszki, Turczynki, Serbki i właśnie Polki. Pytanie, jaka będzie ostateczna kolejność? Coraz mniej pytań, jeżeli chodzi o pierwszą rundę piłkarskiego Pucharu Polski. Prawie wszystkie mecze za nami. Wczoraj z Pucharu odpadła Wieczysta Kraków. W Świdniku ogromna radość. Drugoligowa Awia wygrała 3-1. Wieczystą dobił Bartosz Falibierski, który tak to skomentował w TVP Sport.
8: Super dzień. Spełnienie marzeń na pewno. Odwrócić wynik spotkania z taką drużyną. Wychodzi na to, że Puchary po prostu to jest nasza mocna strona i znowu idziemy jak najdalej w tym Pucharze.
6: W pucharowym starciu ekstraklasowiczów Śląsk Wrocław lepszy od Pogoni Szczecin. Ponadto z awansem także GKS Tychy po pokonaniu ŁKS Łódź. W ekstraklasie z kolei liderem mistrz Polski Lech Poznań. Kolejorz wygrał z Jagiellonią 2-1. Chce zostać nowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taką deklarację złożył wczoraj czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Stało się zatem to, o czym mówiło się już od dłuższego czasu. Jakie były powody, to Robert Korzeniowski zdradził na antenie TVN24.
9: Dlatego, że jestem olimpijczykiem, jestem czterokrotnym mistrzem olimpijskim, bardzo, bardzo bolało mnie to od lat, a te 3 lata mijały bardzo wolno. W jakiej kondycji jest teraz Komitet Olimpijski? I dzisiaj czuję, że to wymaga pełnego zaangażowania, to wymaga wzięcia odpowiedzialności na siebie.
6: I za słowami idą też czyny. Robert Korzeniowski zadeklarował, że kończy pracę w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wybory nowego prezesa PKOL odbędą się wiosną przyszłego roku. A ja polecam Państwu przy okazji dwie rozmowy z Robertem Korzeniowskim w Radiu 357. Jedna w ramach audycji 357 Start, druga na naszym YouTube'owym kanale Radio 357 Talk, którą przeprowadził Michał Trantał. Teraz to wszystko. Do usłyszenia po 9.
0: Kolor żółty pojawił się na pogodowej mapie Polski. To oznacza ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Na północy kraju Instytut ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Niektóre z tych ostrzeżeń zaczną obowiązywać już od godziny 10, inne dopiero po południu. Dziś padać może prawie w całej Polsce, tylko na południowym wschodzie bez opadów, a na wybrzeżu miejscami możliwe są też burze. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia od 17-18 stopni na północy Polski i na północnym wschodzie do 26 na południu, w centrum około 22. Uwaga na silny wiatr, zwłaszcza w górach.
10: Radio 357. Kafe Mate.
0: Prawie 9 minut po godzinie 8.

0: Koshin Hungry. Pan Sławek napisał, jeśli chodzi o trenowanie tych robotów humanoidalnych, bardzo bym chciał zobaczyć, jak robot humanoidalny wysłany na zakupy próbuje użyć foliowej torebki, rozdzielić warstwy, pocierając i dmuchając. No też bym chciała to zobaczyć. Ale teraz zupełnie inny temat, też o trenowaniu, ale trochę inaczej.
1: Gość Radia 357.
0: No bo zaczęło się. Korki, napięte grafiki, odwożenie, dowożenie, zajęcia dodatkowe, walka z czasem, rutyna, zabieganie i funkcjonowanie na tak zwanym autopilocie. Jak to wszystko ogarnąć, żeby co poniedziałek nie marzyć o piątku, pozbawiając się tym samym 5/7 życia? Jak może nam w tym wyłączaniu autopilota pomóc uważność? Porozmawiamy o tym z Piotrem Sokołem-Flakiem, nauczycielem terapii poznawczej opartej na uważności, przedstawicielem Stowarzyszenia STOS, czyli Stowarzyszenia Zainteresowanych Troską o Siebie. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, Olu, dzień dobry słuchaczom.
0: Co się robi, gdy się jest zainteresowanym troską o siebie?
2: Przede wszystkim myślę, że nie powinno się marzyć o piątku w poniedziałek, ponieważ jeżeli chodzi o zainteresowanie troską o siebie, w naszym postrzeganiu to trzeba być w tym, co wydarza się tu i teraz. I byciem ze sobą blisko, a nie byciem ze sobą w przyszłości. Nie byciem ze sobą w marzeniach i w oczekiwaniu. Jeżeli mówimy szeroko o zainteresowaniu troską o siebie, to na pewno metod jest wiele. Można zadbać o siebie sportowo, można zadbać o siebie pod kątem dietetyki czy psychodietetyki. To, na czym my się skupiamy w naszym stowarzyszeniu, to na pewno psychoedukacja i praktyki uważności, czyli znów wracanie do tego, co wydarza się teraz, co czujemy, jaki mamy nastrój, jak przeżywamy świat, który jest obecny, a nie przeżywanie myśli, które często nas od tego świata odciągają. Więc wracanie do doświadczenia, a nie do myślenia o tym, co wydarzyło się wcześniej lub wydarzy się za kilka dni.
0: A jak w tym zabieganiu zadbać o uważność, w tym pędzie, w tym, jak bardzo nasze życie, życie większości z nas we wrześniu przyspieszyło?
2: Oj, przyspieszyło, to prawda. Zależy, czy krótko, czy długodystansowo. Ja na pewno myślę, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. To, co można zrobić na szybko, to takie małe, proste kroki. Jakby każdy z nas dociera jakoś do tej pracy. Dociera do szkoły, dociera do przedszkola, odwożąc dzieci. I robimy to na autopilocie, tak jak powiedziałaś, zazwyczaj. A są takie momenty, w których można przejść do doświadczenia obecnej chwili, nie skupiając się na tych zadaniach, które jeszcze przed sobą mamy. Dla przykładu, jeżeli prowadzę samochód i odwożę dziecko do szkoły, to mogę przez ten moment, kiedy stoję na światłach, kiedy nie muszę być skupionym kierowcą na drodze i na dzieciach, poczuć to, jak trzymam kierownicę, jak moja stopa czuje się dotykając pedałów. Kiedy jestem w biurze, mogę na 30 sekund zastopować się w tym, co robię i poczuć, jak moje opuszki czują klawiaturę. A przede wszystkim wrócić do tego, co się nie tylko myśli, a co się po prostu czuje. Poczuć to, jak w tym naszym zabieganiu wygląda nasz obraz emocjonalny. Zatrzymać się na chwilę.
0: Nawet gdy nie jest zbyt przyjemnie?
2: Myślę, że wtedy to jest nawet najbardziej potrzebne. Choć to zależy, jeżeli...
0: jak to w psychologii.
2: jak to w psychologii, dokładnie. Na pewno jeżeli ktoś się czuje bardzo obciążony, to czasem nawet odejście od tego pomaga. Choć znowu, jeżeli to jest psychologiczne, bardzo trudne obciążenie, ale to już mówiłbym o jakimś takim poziomie traumatycznym wręcz, to powrót do takich miejsc, które zawsze są, jak na przykład stopy, do poczucia tego, że siedzisz, do poczucia tego, że stoisz lub państwo stoicie, zapewnia jakieś takie biologiczne, ewolucyjne poczucie pewności, poczucie tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Nawet jeżeli ta spirala się uruchamia w głowie tego, co się wydarzy w przyszłości. Jest taka bardzo dobra książka o stresie, moja ulubiona, Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Jest to pięknie wytłumaczone od strony biologicznej, a jednak człowiek też jest zwierzęciem, jesteśmy ssakami. Jak działa stres na poziomie ewolucyjnym? Więc jeżeli na przykład zebra widzi lwa, to co zebra robi, to biegnie. Bardzo szybko biegnie. I na poziomie takim biochemicznym ten stres, adrenalina schodzi w momencie tego biegu. I kiedy odbiegnie na bezpieczną odległość, to zaczyna jeść trawę. Problem się skończy. przypadku człowieka to, co my sobie robimy, to jasne, wychodzimy z pracy, w której jest nam ciężko, wychodzimy z zebrania w szkole, które nas przytłoczyło, bo trzeba wybrać trójkę klasową, każdy rodzic myśli co innego. Wracamy do domu, siedzimy na swojej sofie i myślimy o tym. Więc my cały czas jesteśmy w tej sytuacji. I to jest problematyczne. A powrót do tego, że po prostu czuję, że siedzę na swojej sofie, w swoim mieszkaniu, które lubię, przy swojej rodzinie, albo po prostu w swoim ciele, zamyka ten wir myśli i zamyka nas w przestrzeni, w której jesteśmy, co jest zdrowe i na pewno jest to forma troski o siebie.
0: Mówiłeś o powrocie do obserwacji swoich stóp, do poczucia, co mamy pod opuszkami palców. Mówiłeś o takim byciu w tu i teraz, gdy jedziemy samochodem, odwożąc dzieci do przedszkola. W ogóle nie pojawia się w tej opowieści o uważności, w twojej opowieści o uważności, poduszka do medytacji i siadanie w kwiecie lotosu.
2: Nie pojawia się, to prawda, bo jest to mit, to kulturowo tak rozumiemy medytację. Natomiast przede wszystkim uważność to nie jest medytacja. Medytacja to jest narzędzie, a uważność to jest jeden z trybów, który każdy z nas ma. Więc tak naprawdę uczyć się go nie potrzebujemy. To, co warto robić, to częściej w ten tryb wchodzić. Uważność to jest ten moment, kiedy pijemy gorącą czekoladę jesienią, pijemy rano kawę i po prostu przeżywamy ten moment. Jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy. Coś nas zachwyci, coś nas czasem i zestresuje, ale nie odcinamy tego stresu, tylko przeżywamy ten stres, który się teraz wydarza. Medytacja to bardzo formalna praktyka i nie zawsze swoją drogą związana z uważnością, bo medytacje mają bardzo wiele różnych ścieżek.
0: A zostając przy uważności, to jest też coś, co można ćwiczyć trochę może nawet jak mięsień. Zdaje się, że Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie ma propozycje dla osób, które chciałyby pogłębić swoją przygodę z uważnością i poćwiczyć ten mięsień uważności.
2: Zdecydowanie. Mamy. Jesteśmy w szczęśliwym momencie naszego stowarzyszenia, ponieważ jako STOS, Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie, dostaliśmy grant. I to jest grant, który pozwala nam realizować dla uczestników darmowe praktyki wysokiej jakości. On się składa z kilku takich części. Jedną z nich jest coś, co każdy może spróbować. Ktoś, kto nigdy nie miał okazji praktykować uważności, ktoś, kto nie rozróżnia tego, czym jest medytacja, uważność. W każde poniedziałki o godzinie 19 spotykamy się na platformie Zoom, więc jest to dostępne w całej Polsce, nie tylko. A takie półgodzinne praktyki, które są w całości prowadzone, więc nie trzeba niczego umieć, nie trzeba siedzieć w lotosie, można siedzieć na krześle, można się położyć i po prostu podążać za głosem osoby prowadzącej. A później o tym rozmawiamy. Później tłumaczymy, odpowiadamy sobie na pytania, jak ten mięsień uważności trenować w kontekście tej konkretnej praktyki, która się wydarzyła. Dla osób, które trochę bardziej chcą wejść w uważność, druga propozycja wymaga nieco więcej zaangażowania od uczestników, ale jest to kompleksowe podejście i jest to program, który jest świetnie sprawdzony naukowo. Powstał on na Oxfordzie w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną, która jest do dziś najlepiej przebadaną modalnością psychoterapii i połączenie właśnie nurtów uważnościowych, takich wschodnich, również programu redukcji stresu opartego na uważności, który powstał w Stanach Zjednoczonych, z tą właśnie terapią. Więc mamy taką propozycję jako stowarzyszenie i możliwość prowadzenia trzech takich pełnych programów, które trwają 2 miesiące, dokładnie 8 tygodni, gdzie można poznać wszystkie psychologicznie poznane metody uważności, takie naprawdę dobrze zbadane, popróbować, którą bramą jakby do uważności najlepiej nam jest wejść. Czy będzie to, no właśnie, jednak siedzenie, czy będzie to ruch, czy będą to zmysły. Plus ten program jest wzbogacony o narzędzia właśnie z terapii poznawczo-behawioralnej, więc trochę też zastanowienia się nad sobą, kontemplacji, a nie medytacji. Pierwszy z tych trzech programów rozpoczyna się 16 października. Zgłoszeń oficjalnie jeszcze nie przyjmujemy, ale będziemy je przyjmować w przyszłym tygodniu. Tutaj zapraszam na naszą stronę stos.org/uważność bez polskich znaków. Tam jest o całym programie, o całym i o tych poniedziałkach, i o tych grupach. Natomiast też zapraszam bardzo serdecznie na naszego Facebooka, na Instagrama, dlatego że poza tym, co oferujemy osobom, które przychodzą na nasze praktyki, mamy też dużo treści i takich prostych zadań właśnie uważnościowych, jak się na chwilę zahaczyć w tej uważności. Więc też zachęcam do śledzenia naszych social mediów.
0: I będziecie prowadzić też badania naukowe dotyczące, czy możemy zdradzić czego?
2: Możemy zdradzić. Badania, które prowadzimy, sprawdzają coś, co jeszcze nie zostało sprawdzone, czyli to, jak uczestnictwo w programie takim 8-tygodniowym wpływa na nas w świecie cyfrowym. I chcemy po prostu dostarczyć światowi nauki nieco więcej danych o tym, jak osoby, które uczestniczyły w tym programie, lepiej radzą sobie w świecie zdigitalizowanym, cyfrowym i jak to wpływa na ich dobrostan. Do tych badań można się zgłaszać. Każda osoba, która będzie się też zapisywała do nas na te programy, o których mówiliśmy, 8-tygodniowe, będzie wyrażała lub też nie zgodę na udział w badaniu. Ja bardzo zachęcam, dlatego że można nie tylko sobie, ale i komuś się przysłużyć.
0: Tak jak cię słucham, to taka myśl mi wpadła do głowy, że być może warto by ogłosić wrzesień takim miesiącem nie zabiegania i walki z czasem, tylko miesiącem troski o siebie. Co ty na to?
2: Ja jestem bardzo za. Na pewno całe nasze stowarzyszenie jest też za. Personalnie też mam zawsze jakieś takie poczucie pomiędzy latem a jesienią, że to jest ten moment, w którym warto o siebie zadbać. I internet się śmiał kilka lat temu z tych jesieniar tego typu nurtu, ale coś w tym jest. Faktycznie dla mnie osobiście początek jesieni też jest takim czasem, kiedy ja dużo bardziej czuję, że na przykład przyłączam się na ciemniejsze herbaty, dodaję miodu do herbaty, potrzebuję czytać więcej książek, dużo więcej czasu spędzać w domu, nawet i pod kocem. I może nie mam gadżetów jesieniarskich, ale faktycznie wrzesień jest takim momentem spojrzenia na to, co się wydarzyło przez wiosnę, przez lato, gdzie było intensywnie, osadzeniem się w sobie i przygotowaniem trochę do schyłku roku i do zaczęcia na nowo tego cyklu.
0: Dziękuję ci serdecznie. Niniejszym ogłaszamy. Wrzesień miesiącem troski o siebie. Gościem Radia 357 był Piotr Sokół-Flak, nauczyciel terapii poznawczej opartej na uważności, przedstawiciel stowarzyszenia STOS, czyli Stowarzyszenia Zainteresowanych Troską o Siebie. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo.

0: Jest 8:30, słuchają Państwo Radia 357 i Kafe Mate. Kafe Mate do 9:00. O 8:30 zazwyczaj będzie też pojawiał się stały punkt. Mamy wrzesień, to oznacza, że po wakacyjnej przerwie wraca reportaż. Dziś na naszej antenie 10 dni wytchnienia, reportaż Grażyny Bochenek. Czy w ciągu 10 dni można zapomnieć o strasznych przeżyciach, o cierpieniu i śmierci? Na pewno nie, ale w bezpiecznym miejscu, w towarzystwie życzliwych ludzi możliwy jest choć częściowy odpoczynek i wytchnienie. Na Roztocze przyjechały latem ukraińskie kobiety i dzieci mieszkające w strefie przyfrontowej w rejonie miasta Dnipr.
1: Nikt by się nie chciał znaleźć w takiej sytuacji jak on.
2: Kiedyś chłopak opowiadał, że właśnie tatę stracił, bo tak zmienia patrzenie.
3: Були на заняттях, все да. Сподобалося. Угу. Златославка моя. Кажи, добрий день.
4: Добрий день.
5: Добрий день.
6: Od 3 lat i 8 miesięcy Maryna nie ma od męża i o mężu żadnej wiadomości.
3: Таке враження було, що світ і життя закінчилося. Став на паузу.
6: Jej świat i życie stanęło. Żyje dla córek, które są cząsteczką swojego taty. I teraz to one są dla niej wszystkim.
3: I ja zaczęła żyć i dychać nimi.
7: Powinniśmy być gotowi do normalnego życia. I czekać, że ono kiedyś nastąpi. Żyć razem, tak, gotować razem, wychodzić na spacery. Nawet jak nie ma ojca obok, tak, ale jest brat, jest siostra, jest mama. Praktykować to, że ty możesz po prostu spać całą noc. Ja tak to widzę trochę.
8: Zaspiewaju pro lubos, pro kochania.
9: Tak się myśli. Jak ja bym się zachowała, jak moje dzieci by się zachowały.
10: Gdzieś siedziała dziewczynka płakana, sobie myślę, Matko Boska, dziecko płacze. Może tato zginął, może brat zginął. Płakała dziewczynka.
9: Nie mamy na to wpływu, niestety. Możemy im tylko współczuć, no i dlatego się spotykamy, przyjeżdżamy, zostawiamy wszystko, idziemy.
11: Mnie niezwyczajno tut, że tut tak cicho.
0: 10 dni wytchnienia, reportaż Grażyny Bochenek. Do usłyszenia już dziś po godzinie 18 w popołudniówce. Dłuższa wersja będzie dostępna w naszych podcastach. Nagrania powstały podczas obozu terapeutyczno-wytchnieniowego pod bezpiecznym niebem. Od 4 lat organizuje je Fundacja Humanitarna Folkowisko wspólnie ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce przy wsparciu Fundacji Kościuszkowskiej i we współpracy z Up Up Ukraine.

0: Jeszcze 23 minuty i będzie 9. Antek Grudniewski już za szybą spotka się z Państwem i chyba nie może się nawet doczekać. Bardzo się cieszę, że Państwo mają też swoje sposoby na to, żeby w poniedziałek nie czekać do piątku, tylko żeby cieszyć się każdym dniem.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, moim zdaniem kluczowe w tym porannym zadowoleniu jest radio. W ogóle kluczowe uważam jest słuchanie radia. Ja na przykład wstaję od już paru lat specjalnie rano wcześniej, bo myślę sobie 6:45 jest przegląd gazet, potem będą wiadomości, posłucham sobie poranka. To od razu inaczej ustawia cały mój dzień. Niedzielę wieczorem, kiedy czy po południu, kiedy zbliża się już poniedziałek, ja sobie myślę, Boże, jak ja lubię końcówkę niedzieli, jest 3:57 start. Specjalnie wtedy idę na długi spacer albo na siłownię, albo staram się coś robić przez całe 2 godziny, żeby słuchać radia. Także można oczywiście próbować macać nogami pedały w samochodzie albo kierownicę, ale ja po prostu polecam słuchać więcej radia.
0: To jest bardzo słuszna koncepcja z tym słuchaniem radia. Można też wstawać trochę wcześniej o 6:00, wtedy jest szansa, że w piątek rano usłyszy się Siriusa na przykład.

Jeszcze w temacie robotów humanoidalnych pan Krzysztof przypomniał i bardzo słusznie, że być może mało kto pamięta, ale w Polsce już dawno wymyślono robota kolejkowego. W Alternatywach 4 wynalazł robota inżynier Manc i był to robot Ewa 1. Byliśmy pionierami.

8:45, prawie kończy się pierwsza lekcja w tym momencie w szkole. Zaczyna się pierwsza przerwa i to jest dobry moment, żeby trochę porozmawiać o tym, co tam się je w tej szkole.

0: 3, 5, 7 kęsów na śniadanie.
1: Katarzyna Błażejewska-Sztur w naszym studiu. Cześć Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: W zasadzie to teraz jest taki moment, kiedy się zagląda do lunchboxa, do śniadaniówki i tak. Wyciąga się, co tam jest, jakąś pierwszą rzecz. Zmiany od 1 września, od nowego roku szkolnego dotyczą stołówek i menu na szkolnych stołówkach. Co to są za zmiany? Przypomnijmy.
2: Są to zmiany w moim odczuciu bardzo potrzebne. Od dawna o tym mówimy i od dawna edukujemy na ten temat, no ale wreszcie wprowadzamy to w praktykę. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło takie rozporządzenie, które mówi o tym, że dwa razy w tygodniu dzieci dostają mięso, ale jest to mięso świeże, a nie przetworzone, czyli na szczęście już dzieci nie będą dostawały kiełbas czy parówek na szkolne obiady.
1: Mortadeli.
2: Na przykład mortadeli, tak.
1: Gdzieś tam podsmażanej jeszcze tak, w budce tarty.
2: Będą dostawały prawdziwe po prostu mięso. Raz w tygodniu ma pojawić się ryba i raz w tygodniu ma być posiłek roślinny. I to budzi największe kontrowersje, ponieważ niektórzy rodzice się bardzo boją tego, że dzieci będą jadły rośliny strączkowe.
1: To jest bardzo kontrowersyjne.
2: Bardzo.
1: Rośliny strączkowe... Tak. Mogą podzielić Polaków.
2: I nawet bardzo mnie bawi, jak słyszę, że to jest wbrew naszej tradycji kulinarnej, bo ja jednak chciałabym przypomnieć, że jeszcze 100 lat temu my wcale tego mięsa nie jedliśmy nawet dwa razy w tygodniu, tylko znacznie rzadziej. Większość Polaków, a jedliśmy strączki przez cały rok. I ostatnio usłyszałam, że średnio statystycznie Polak je w ciągu roku mniej roślin strączkowych niż chemii i dodatków do żywności. Więc ja myślę, że jednak warto zmienić te proporcje i warto te strączki włączyć do naszego jadłospisu. Potem oczywiście może być tak, że osoby starsze się boją trochę roślin strączkowych, bo źle się po nich czują, ale wynika to między innymi z tego, że nasz przewód pokarmowy odwykł od ich jedzenia, więc bardzo dobrze, że dzieci raz w tygodniu dostaną fasolkę szparagową albo fasolę jaś, albo cieciorkę czy soczewicę. To rozporządzenie również zakłada, że dzieci będą miały nieograniczony dostęp do wody pitnej w ciągu dnia, czyli że będą mogły się napić. Natomiast wprowadza pewne bezpieczeństwo dla rodziców i dzieci, że dzieci będą miały jak najmniejszy dostęp do żywności przetworzonej, do produktów właśnie wysoko słodzonych. Czyli ja jako mama czuję się znacznie bezpieczniej z tym rozporządzeniem. Mama dzieci, które chodzą do szkoły i mam nadzieję, że państwa również gdzieś tu uspokajam, że wprowadzenie tych zmian jest bardzo korzystne. I to rozporządzenie również mówi o tym, że te posiłki powinny być jak najbardziej sezonowe i lokalne, co obniża koszty przygotowania tych posiłków. Nie mówiąc już o tym, że takie posiłki roślinne są od 15 do 30% tańsze w przygotowaniu niż te mięsne. Ale to też stawia na wsparcie właśnie lokalnych producentów i pamiętam, jak ze 20 lat temu czytam o tym, że w Niemczech wprowadzono takie przepisy, że we wszystkich stołówkach, nie tylko szkolnych, ale też w ogóle podlegających jakby państwu, więc i w szpitalach, i w domach opieki takie posiłki były wprowadzone i spowodowało to bardzo podniesienie jakości posiłków, no bo nagle można było zaoszczędzić, można było wziąć od lokalnego rolnika to, co on w danym momencie miał w większości ilości, więc można to było kupić taniej. Ograniczało to także marnowanie żywności, więc no ja jestem bardzo szczęśliwa z tej ustawy. Jeżeli ktoś z państwa ma jakieś jeszcze wątpliwości na ten temat, to jestem taką trochę ambasadorką Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, która ma kampanię Zapraszamy do stołu i tam są różne informacje dla rodziców, właśnie dla pracowników szkoły, dla nauczycieli, w jaki sposób rozmawiać o tym, czym to rozporządzenie jest i co my możemy zrobić, żeby czuć się jeszcze spokojniej i bezpieczniej.
1: Także w razie wątpliwości to do Kasi. A co z naszą taką tradycyjną mączną kuchnią? Mm-hmm. Kluchy, pierogi.
2: Tak, te rzeczy także będą się oczywiście pojawiały. Także rozporządzenie mówi o tym, że dobrze jest, żeby było jak najwięcej produktów pełnoziarnistych. Czyli, że można na przykład przygotować te makarony, ale z mąki razowej albo przynajmniej z częściowym wykorzystaniem mąki pełnoziarnistej. Dzięki temu wartość odżywcza tych posiłków będzie o wiele większa i o wiele lepsza. I właśnie dostarczymy naszym dzieciom witamin z grupy B, magnezu, żelaza, a to są nasze takie populacyjne, niedoborowe składniki. Więc to oczywiście się będzie pojawiało i też na przykład pierogi czy kluski są tym jednym z pokarmów takich roślinnych, które raz w tygodniu musi być zaserwowane dzieciom.
1: Ja już się spotkałam z taką sytuacją, że moja 12-latka wróciła ze szkoły bardzo rozczarowana, że zniknął automat.
2: Tak. No właśnie, to chodzi o ograniczenie dostępu do tej przetworzonej żywności dla dzieci. Wiem, że niektóre szkoły na przykład chcą robić tak, czy robią, że ten automat działa raz w tygodniu, no ale jednak jeżeli my obserwujemy, czy dzieci nasze, i widzimy coś, co nas kusi, no to z całą pewnością zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy mieli na to ochotę i jak nie będziemy mieli tej pokusy przy sobie, no to po prostu być może w ogóle nie będziemy myśleli o tych rzeczach, które w tym automacie mogą być dostępne. I na pewno na początku to może być szok, ale wierzę, że to wyjdzie nam na dobre, a też musimy mieć świadomość, że niestety polskie dzieci i nastolatki tyją najszybciej na świecie i ponad 27% siedmiolatków ma nadmierną masę ciała i niestety tendencja jest raczej wzrostowa, że jeżeli już dzieci idą do szkoły z nadwagą, to raczej tej nadwagi się nie pozbędą, czy na pewno będzie to o wiele trudniejsze dla nich i dla ich opiekunów również będzie miało gorsze konsekwencje zdrowotne, niż gdyby miały tę prawidłową masę ciała, więc po prostu cały system zaczyna wspierać rodziców i dzieci w tym, żebyśmy byli zdrowym społeczeństwem.
1: Ja gdzieś tam słyszę takie opinie z drugiej strony, bo u podstaw w ogóle tego rozporządzenia leży to, żeby zadbać o walkę z otyłością wśród polskich dzieci. Ale ja widzę takie obawy rodziców niejadków, że no na stołówce jest nowe menu i to jest zdrowe. Czyli ratuj się kto może, czyli na pewno jak jest zdrowe i jak są strączki, to nikt nie zje. I po prostu mój będzie wracał do domu głodny, bo nic nie tknie na stołówce, bo zdrowe jest.
2: Tak. No ja myślę, że my dorośli musimy dawać dobry przykład. To znaczy, jeżeli my będziemy to krytykowali, to nasze dzieci nawet tego nie spróbują. Jeżeli będziemy mówili, odważmy się i spróbujmy, to może jakąś furtkę otworzymy. Ja z mojego doświadczenia, a przyjechałam całą Polskę robiąc warsztaty dla dzieci promujące jedzenie warzyw i owoców, wiem, że jak wchodziłam do każdej klasy, to tam przynajmniej połowa dzieci mówiła, szpinak, fuj, nie chcę, nie cierpię. Buraczki, łe. Ja mówię, okej, nie musicie tego jeść, przygotujcie, spróbujcie, zróbcie ze mną koktajl, nie musicie go próbować. Albo jak chcecie, to możecie tu łyżeczką, nie do kubeczka, nie próbujcie więcej. No i potem te dzieci niemalże się kłóciły między sobą, bo ci, co robili koktajl szpinakowy, krzyczeli, że szpinakowy jest najlepszy, a ci od buraczków mówili, że ich jest lepszy, a ci, którzy wyciskali sok z selera i jabłka, mówili, że selerowy jest najlepszy. Więc jeżeli my naprawdę damy dzieciom spróbować, to one się otworzą, no ale muszą mieć jakiś taki przykład i wsparcie. I też niestety do tej pory było tak, że właśnie my dzieciom mówiliśmy, przedstawialiśmy najpierw piramidę żywienia, potem talerz zdrowego żywienia, mówiliśmy jak powinny się odżywiać, ale potem przykład w stołówce był zupełnie inny, no więc nawet te najbardziej chętne do nauki dzieci nie sklejała im się teoria z praktyką, więc nie było mowy o tym, żeby ta teoria przełożyła się na praktykę, a teraz wreszcie mamy ku temu szansę.
1: A propos praktyki, wiem, że ty bardzo wierzysz, ja też wierzę, obie wierzymy w takie hasło jak sprawczość.
2: Tak.
1: Żeby oddać sprawczość w ręce młodego człowieka.
2: Tak, i też ministerstwo zachęca do tego, żeby panie w stołówkach na przykład pytały dzieci, co one chcą zjeść, bo być może dzieci mają jakieś swoje ulubione dania, na przykład ze roślinami strączkowymi i wtedy jak one zadecydują o tym, że one wybrały, że będzie, nie wiem, burrito na przykład, no to, to wtedy chętniej to zjedzą. No i oczywiście, jeżeli dzieci same przygotowują te rzeczy, te różne nowe dania, na warsztatach i praktycznie do tego bardzo podchodzą, to też mają takie poczucie właśnie sprawczości, że to one przygotowały, więc o wiele chętniej zjedzą.
1: A gdyby ktoś miał wątpliwości, to odsyłamy do naszej ekspertki i ambasadorki tych zmian w menu szkolnych stołówek. Katarzyna Błażejewska, Sztur, 357 Kęsów na śniadanie w dzisiejszym Kafe Mate. Bardzo serdecznie dziękuję. Do 9, no niecałe 6 minut, a właściwie to 5.

0: Ależ wspaniale ten utwór zabrzmiał w wersji akustycznej. Pani Edyta tylko z gitarą podczas finału męskiego grania w Warszawie na scenie Ży. Scenie Ży, którą prowadził Mateusz Fusiarz. Pozdrawiamy serdecznie Mateusza. Mamy głosówki i mamy w sprawach różnych państwa słówki.
1: Głosówka.
2: Cześć, witam. Z tej strony Adam. Witam z urlopu w Finlandii. Za niedługo z Turku pędzę do Helsinek. To moja pierwsza taka wyprawa na północ. Także dużo wrażeń. Niektórzy już do szkoły, obowiązki, a ja dopiero urlop zaczynam. Jestem tak naprawdę już w połowie. Przede mną jeszcze Estonia, Łotwa. No i Siriusa słuchałem, ale godzinę później, bo trzeba pamiętać, że w Finlandii mamy godzinę później. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, cześć.
0: A tam Kasia Błażejewska, Sztur, mówiła, że niedaleko Dolina Muminków. Trochę zagubiona jestem dzisiaj w czasie i przestrzeni, tym bardziej, że pani Kasia napisała, że kończy się druga lekcja, bo pierwszy dzwonek w jednej ze szkół w Rzeszowie jest o 7:30. No to cóż możemy powiedzieć, no współczujemy, współczujemy. Tu Radio 357, jest piątek, 4 września. Mija właśnie godzina 9, to jest czas na ostatni w ranku serwis informacyjny. Krzysztof Tubilewicz.
3: Koalicja rządząca spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już trzykrotnie wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja wskazuje, że przepisy są konieczne, by państwo skutecznie mogło ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są głosy opozycji.
4: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
5: Pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
3: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kośniak-Kamysz z PSL. To jest takie głosowanie, które Donald Tusk wygrywa niezależnie od wyniku. Jeśli weto zostałoby odrzucone, będzie mógł powiedzieć, mieliśmy rację, stawiamy tamę złu. Jeśli nie, będzie mógł mówić, że PiS i prezydent są cały czas po stronie tych, którzy okradają Polaków, ocenia politolog Olgier Tanusek. Hiszpański rząd chce stałej obecności Frontexu w Ceucie i broni swojej polityki migracyjnej. Wniosek o stałą obecność Unijnej Agencji do Spraw Ochrony Granic zapowiedział szef rządu w Madrycie. Pedro Sanchez, broniąc swojej polityki migracyjnej, oświadczył, że Hiszpania ma drugą, najmniej przepuszczalną granicę Europy. Premier składał wyjaśnienia przed deputowanymi w sprawie kryzysu z końca lipca, kiedy do zamieszkanej przez około 80 tysięcy osób Ceuty hiszpańskiej esklawy w Afryce przedostało się z Maroka ponad 70 tysięcy osób. Obecnie według różnych szacunków przebywa tam od 5 do 8 tysięcy migrantów z ówczesnego masowego sforsowania granicy. Sanchez wielokrotnie podkreślał, że Hiszpania przestrzega zarówno praw człowieka, jak i umów międzynarodowych. Bronił też decyzji przeznaczania na obronność 2% PKB, a nie, jak postuluje, NATO 5%. Zagrożenie, przed którym stoi Hiszpania i południe Europy, ma inny charakter niż zagrożenia występujące na wschodniej flance. Nie umniejsza to powagi sytuacji na wschodniej flance. Dodał. Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. NFZ chce oceniać na przykład, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Medykom taki pomysł się nie podoba.
6: Dziwny pomysł z tego powodu, że nie można oceniać tego, co było i na tej podstawie oceniać to, co będzie. Poza tym każdy lekarz ma swoją ocenę danej sytuacji, ma się różną populację pacjentów.
7: Gdybym przekroczył próg teleporad, no to bym musiał na przykład zaprzestać dzwonienia do pacjentów. Ja bardzo często u siebie w poradni, jeżeli mam wynik badania, to nie czekam, aż pacjent przyjdzie i się zgłosi, tylko biorę telefon i dzwonię do niego. I naprawdę nie widzę powodu, żeby to było coś złego, za co miałbym zostać ukarany finansowo.
3: Przekonują lekarze rodzinni Teresa Dobrzańska i Tomasz Zieliński. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który oszukując na systemie kaucyjnym zarobił 15 tysięcy złotych. Pracował wówczas w sklepie. Sformułowano już wobec niego zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu i terminala płatniczego.
8: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
3: Wskazuje Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Co jeszcze w serwisie? Pentagon będzie sprawdzał, ile testosteronu mają amerykańscy żołnierze. Przepisy dotyczące corocznych testów sprawdzających poziom tego hormonu właśnie wchodzą w życie.
1: Badaniu będą poddawani wszyscy żołnierze powyżej 30 roku życia, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, które mają też dodatkowo zgłaszać dowództwu wszelkie objawy zaburzeń hormonalnych. Przy wykrytym niedoborze testosteronu armia zapewni hormonalną terapię zastępczą. Szef Pentagonu, Pete Hegseth, który mówił o tym pomyśle w lipcu, wyjaśniał, że chodzi o zapewnienie, jak to określił, odpowiedniej śmiercionośności i męskości niezbędnej do walki. Oba te hasła są popularne w ruchu MAGA. Jeden z prezydenckich lekarzy ostatnio chwalił Donalda Trumpa jako seniora o najwyższym możliwym testosteronie. Wytyczne dotyczące testów pojawiły się przedwczoraj, ale wczoraj wycofano je ze strony internetowej do, jak napisano, aktualizacji. Konieczność przejścia testów pozostaje natomiast w mocy. San Francisco, Magda Gacyk.
3: Część amerykańskich endokrynologów krytykuje wprowadzenie testów, zwracając uwagę, że do wykrycia niedoborów potrzebne są różne dwa testy, a nie jeden. A hormonalna terapia zastępcza może przynieść więcej szkody niż pożytku. Niektórzy mówią wprost, że jest to projekt polityczny, a nie medyczny, mający propagować konserwatywny ideał męskości.
0: Dziękujemy serdecznie Krzysztofie za dzisiejsze poranne serwisy, a teraz czas na informacje sportowe. Sebastian Kieszek.
9: Przed godziną mówiłem, że trwa piąty set w meczu Zwieriew Alice w US Open. Niezwykle namęczył się rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew, by awansować do trzeciej rundy. Awans jednak jest. Piąty set zakończony, wynik to 6-3. A ten głos to Państwo dobrze kojarzą.
10: Aleksander Zwieriew w trzeciej rundzie US Open 2026 skończył ten mecz o kilka minut wcześniej. 5 minut wcześniej niż Sonego. Alice zrobił tyle, ile dało się zrobić.
9: I tu niespodzianki nie było, choć niespodzianki w sporcie lubimy. Zwłaszcza jeżeli niespodziankę sprawią polscy sportowcy. Maja Chwalińska i Magda Linet po odpadnięciu z US Open w singlu świetnie spisały się w deblu. Polki w pierwszej rundzie wyeliminowały mistrzynię tegorocznego Wimbledonu. Chińsko-francuski duet Guo Hanyu, Kristina Mladenow. To posłuchajmy i Mai, i Magdy w rozmowie z Eurosportem.
11: Dla mnie to była wielka przyjemność grać z Magdą. To był nasz pierwszy debel i nie ostatni, zdecydowanie, nie? Także tak, bardzo się cieszę i faktycznie pokonałyśmy świetne zawodniczki, także...
12: Nasze tenisy się tak fajnie uzupełniają, bo Maja gdzieś tam jest w stanie troszkę więcej zrobić na siatce. Ja myślę, że mam troszkę więcej siły z serwisu, więc myślę, że fajnie się uzupełniamy. To było bardzo fajne i to też sprawiało trudność przeciwniczkom.
9: Trzymamy kciuki i za polski debel, i za Igę Świątek w singlu. Jutro Iga powalczy o czwartą rundę z Marii Bouskową. Ale myślę, że wydarzeniem weekendu z polskiego punktu widzenia bez dwóch zdań będzie półfinał i miejmy nadzieję finał Mistrzostw Europy Siatkarek. Polki wczoraj awansowały do najlepszej czwórki. Jutro czeka je mecz z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami.
13: Tylko chciałam powiedzieć, żeby troszeczkę ostudzić właśnie te emocje, bo to nie jest jeszcze koniec. My mamy przed sobą naprawdę bardzo ważne mecze. Super, że jesteśmy w tej czwórce, ale myślę, że jesteśmy tutaj po to, żeby zagrać o coś więcej.
9: Deklaruje Magdalena Jurczyk za pośrednictwem Polsatu Sport. Mecz Polska-Włochy jutro o 18:00. A już dziś sporo innych ciekawych wydarzeń. Ruszają m.in. Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet. To w Niemczech, w Belgii, konkretnie w Brukseli, czeka nas z kolei dwudniowy finał lekkoatletycznej diamentowej ligi. Ponadto 13. etap wyścigu Vuelta Espania i początek 7. kolejki w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Myślę, że będę miał o czym mówić po południu. Do usłyszenia zatem po godzinie 16:00.
0: Proszę uważać na intensywne opady deszczu dziś na północy kraju. Ostrzega przed nimi IMGW. Nawet do 35 mm miejscami deszczu może spaść. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni na wybrzeżu do 26 na południowym zachodzie. W centrum 22 stopnie. Padać może w zasadzie w całym kraju, przelotnie, głównie na wybrzeżu. Oprócz tych silnych opadów miejscami możliwe są też burze. W miarę pogodnie ma być na południowym wschodzie Polski, a w górach silniej powieje.
14: Radio 357.
0: Jest godzina 9:08. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze Kafe Mate. Audycję przygotował Tomasz Jeleński, zrealizował Maciej Karolak, a była z Państwem Ola Żaczek. W studiu już Antoni Grudniewski. Niewyspany trochę.
15: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
15: Wiesz co, ty mnie tak okrutnie zawstydzasz swoją
3: dykcją, że ja przez najbliższe 3 godziny będę miał jeden wielki trening. Takie mam wrażenie.
0: Oj, tam oj.
3: No naprawdę.
0: To jest taka skromność, trochę taka...
3: Nie. Ja faflunię, niestety.
0: No, ho, ho.
3: Ale chciałem cię zapytać o twoją ulubioną część Zmierzchu, ponieważ ja dzisiaj słuchałem cały ranek i wszystko wiem. Oprócz tego, która część Zmierzchu jest twoją ulubioną.
0: Mogę być niepopularna w tej opinii i odosobniona w tym
3: sposobie. Dawaj.
0: Ja lubię pierwszą.
3: A ja też lubię pierwszą najbardziej.
0: Piątka.
3: Ja bardzo lubię to Volvo C30, którym tam pan Edziu zasuwa.
0: Ja rozumiem. Ja lubię hoa-hoa.
3: Co lubisz?
0: Całą ścieżkę dźwiękową. Bardzo. Naprawdę.
3: Ja to... który to jest zespół? Supermassive Black Hole?
0: Muse.
3: No to jest jedyna piosenka tego zespołu, którą lubię.
0: Czy też tak masz, że jak jedziesz na przykład schodami ruchomymi gdzieś, to wyobrażasz sobie, że trzymasz w ręku kij baseballowy i jesteś jednym z kalenów, którzy płyną
3: 10 lat temu tak miałem.
0: To mi tak zostało.
3: No to różnie bywa. Ja myślę, że też mam z paroma filmami tak, że sobie cały czas... Wiesz co, ja ostatnio widziałem, że z powrotem do kin wchodzi, z uwagi na 20-lecie tego filmu, wchodzą auta. I ja pójdę
0: Ty
3: i będę...
0: jesteś makina sportowa i jeździsz na wyścigi.
3: Nie, da taryfy na Fidżi, wiesz? No właśnie, ja znam całą listę dialogową, także...
0: Warto pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko.
3: Nie, ja nawet nie próbowałem się go nigdy wyprzeć.
0: Ja również.
3: No i ba... Idziemy na plac zabaw?
0: Chodź.
3: Ja lubię huśtawki.
0: Ja mogę...
3: Nastrojów.
0: Dobrze, to ja już chyba może jednak pójdę.
3: Będę miał wyjątkową piosenkę. Bardzo się zdziwisz i to będzie pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jestem ciekaw, co ty na to.
15: Have yourself a merry little Christmas.

0: To już nie jest pytanie, czy państwo są gotowi na jesień. To jest pytanie, czy państwo są gotowi na zimę. Może opony czas zmienić? To jeszcze chwilę. Have Yourself a Merry Little Christmas i Frank Sinatra to była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Filmowej. Kwadrans minus jeden po dziewiątej.
1: Wspieraj system.
0: Dzień dobry, kłaniamy się państwu. Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do godziny 12. Wczoraj po wyjściu ze studia spotkałem Justynę Goc. Justyna mówi: Antek, ty nie możesz występować w czwartek, bo ty jesteś piątkiem. Miałem dzisiaj duży problem, żeby uzmysłowić sobie, że to jednak nie piątek, tylko czwartek. No więc uznajmy, że w tym tygodniu mamy po prostu dwa piątki. Wczoraj był piątek i dzisiaj jest piątek. Bez małego piątku, po prostu zwykły piątek. No to mamy lista.radio357.pl. To oczywiście w sprawie głosowania na listę piosenek 357. W sprawie konkursowej mam wrażenie, że nie muszę państwa zachęcać. Ale i tak przypomnę, adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Druga podpowiedź pojawi się po 10, trzecia po 11. Wszystkie trzy piosenki w jednym filmie. Proszę pisać, gdzie państwo to słyszeli. Za chwilę zaczynamy.

Panowie nie usiądą na miejscu, właściwie nie usiedzą na miejscu. Usiądą, pewnie usiądą dzisiaj, ale pewnie będą krążyli. Mówię o tym dlatego, że dziś 254. notowanie listy piosenek 357 z Lądka Zdroju i w tej sprawie połączymy się z Mateuszem Kuźniewskim mniej więcej kwadrans przed 11, który opowie, co dziś na festiwalu jest przewidziane. A po 19 Mateusz i Marcel Państwa zaproszą. Przed tygodniem notowanie 253. Bardzo dobrze. 9 pozycji do góry, 18 w dół, 6 bez zmian i 2 nowości. I to najwyżej notowane.

Mam wrażenie, że rozwijamy im tutaj w Polsce czerwony dywan. Po pierwsze, to najwyżej notowana nowość przed tygodniem. Na miejscu 10 Fontaine's DC i Marianne. 16 października ukaże się cała nowa płyta, no i niebawem, bo ta wieść gruchnęła dokładnie tydzień temu, przyjadą do Polski i wystąpią, z tego co pamiętam, w Łodzi. Fontaine's DC, bardzo, bardzo się cieszymy. Co ja miałem powiedzieć? A, no właśnie, pani Beata napisała z Sheffield. Dzień dobry, mieszkam w Wielkiej Brytanii, pracuję w zakładach inżynieryjnych na inspekcji i Radio 357 zawsze jest ze mną. Trochę ambarasu podobno narobiłem tym Sinatrą. Po 10 będzie spokojniej i po 11, jak tak zerkam, też będzie spokojniej. No chciałem jakoś tak zrobić na początek dobre wrażenie.

Graham Shatten też nieźle radzi sobie solo. To była płyta z 2023 roku, a panowie, bo w pełnym składzie, tak nie pomyliłem się, przyjadą do Łodzi 31 października. Wystąpią oczywiście w Atlas Arenie. Maile. Bardzo dziękuję za wszystkie. Pani Magdalena napisała, jaka jesień. U nas dzisiaj i przez cały weekend 36 stopni. Mhm. No to fajowo. Szczerze powiedziawszy, pan Jacek napisał, okazało się, że tydzień temu przegapiłem małe święto w moich głosowaniach, bo po dzisiejszym głosowaniu moja statystyka wygląda tak. No i 70, no seria głosowań 70, najdłuższa seria głosowań 70 i liczba głosowań z udziałem pana Jacka 201. A państwo mają się czym pochwalić?

No właśnie, nie trzeba śpiewać Have Yourself a Merry Little Christmas, można zaśpiewać również Shine Like You i człowiek ma wrażenie, że to już grudzień, albo nawet końcówka listopada, jakby się uprzeć. Redbox, Shine Like You, przed tygodniem druga i właściwie ostatnia najwyżej notowana nowość w pierwszej 35 na miejscu 20. I do sekcji o mały głos również zajrzymy, ale za chwil kilka. 9:30. Pierwsza propozycja i nasza dzisiejsza piosenka dnia. The Amazons.

The Amazons, czyli Matt Thompson, Chris Alderton, Elliot Briggs i przez lata również Joe Emmett. Emmett, to nie był ten taki najbardziej przykokrzony z tych wampirów z tej sagi? Tak, mi się wydaje. Kickin' In to nasza dzisiejsza piosenka dnia i również pierwsza propozycja do zestawu do głosowania. Pani Ewelina napisała: Panie Grudniewski, ja wiem, że nazwisko zobowiązuje, ale zlituj się pan, zagraj coś słonecznego. Wszak wciąż mamy lato. No w teorii to tak.

niepozorne, ale jak zaśpiewają, no, to jest pięknie. Pan Robert napisał: wstyd, że się pospało kilka razy, ale że tak do 12 w piątek? Co by było, gdybym ja do 12 pospał w piątek? To ktoś zostałby na 6 godzin, no, takie wnioski. Natomiast pan Robert wysłał właśnie swoje głosowanie i swoją informację o tym, że bieżąca liczba głosowań 50, najdłuższa seria 50, czyli pan Robert utrzymuje cały czas swoje wyniki, a liczba głosowań w ogóle 245. No, panie Robercie, gdyby wszyscy byli tacy jak pan, to naprawdę byłoby bosko. Za kwadrans będzie 10. Przypominam, lista.radio357.pl. J. Bernard.

Czyli w okolicach Inside Seaside będziemy mieli już nową płytę, ponieważ nowa płyta ukaże się 13 listopada, będzie zatytułowana Wild Swim. To jest jej zapowiedź. Z panem Jayem Bernardem, przepraszam, jesteśmy już wstępnie umówieni na rozmowę, także pewnie o nowej płycie porozmawiamy, a efekty tej rozmowy zapewne w Record Store. Zapraszam nie tylko wtedy, ale w każdy poniedziałek od 19 do 21. Pan Jay zdążył się pięknie zaprezentować, ponieważ poprzednia płyta, przy okazji której również miałem okazję z nim rozmawiać, cały czas mocno w sercu.

0: I just thought it was you. I wanted it to be you. Yeah, I just thought it was you.
1: Jay Bernard, Left Bathroom Sink. Bałem się, że to w końcu może nastąpić. Pan Mateusz napisał, no u mnie zbliża się młodzieżowa seria. 6-7, przepraszam. Ale nawet w Chorwacji kilka tygodni temu pani w sklepie wydawała mi resztę i wydała 67 i też jej się przypomniała i powiedziała, nie, błagam, ile można. To miałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. A, no właśnie, pan Michał napisał, na tarasie hotelowym w tak pięknych okolicznościach przyrody zagłosowane do zobaczenia na Festiwalu Górskim. Do zobaczenia z no, potężną ekipą Radia 357, która właśnie tam się wybrała. Będę mówił teraz z głowy, bo tak idealnie tego przepisu nie pamiętam, ale jeżeli już coś, co państwo sobie uzupełnią. 1,5 kostki masła, około 300 gramów będzie potrzebne, trochę mąki, z 2 szklaneczki, 2 jajka, proszek do pieczenia, cukier, nie za dużo, ale trochę cukru, no i kilogram jabłek. I będzie.

tego, co przedstawiłem, wyjdzie jabłkowe ciasto. Tylko teraz pytanie, czy państwo wolą pokroić w cienkie plasterki, czy zetrzeć na tarce, a jeżeli tak, to na których oczkach, czy na małych, czy na dużych, czy więcej, czy mniej soku? Czym państwo podsypują, czy... No, bułką tartą, albo można ewentualnie jeszcze jakiś inny trik zastosować. No, ewentualnie będzie trochę więcej soku. Sezon na jabłkowe ciasto otwarty, sezon na nową płytę Artura Rojka dokładnie za 2 tygodnie, 18 września. Ta płyta się ukaże. lista.radio357.pl Queens of the Stone Age.

0: Czy ktoś mi może powiedzieć, gdzie ja mam głowę? No dobrze, że państwo są. Pan Piotr napisał cynamon koniecznie do tej szarlotki. No racja, nawet sporo cynamonu. Ja bym dał sporo. I również się nie przypilnowałem w kontekście tego, że 4 minuty po 10. Ale wpierw. Chyba po raz pierwszy w życiu będę czekał. Czekam już właściwie na nową płytę Queens of the Stone Age. Ona ukaże się 30 października. Insignificant Other i Queens of the Stone Age również w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl 4 minuty po 10 razy 2.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: No, razy dwa, żeby się utrwaliło. Właściwie już 5 minut po 10. Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 12. Przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej i nie powinienem, ale w sumie z drugiej strony taki całkiem niezły dzień. I od razu państwu powiem, nikt jeszcze do tej pory nie zgadł, a to się rzadko zdarza. Zobaczymy, co się wydarzy po tej piosence.

Coś się wydarzyło. Mam nadzieję, że państwo nie ściągają. Początek szkoły. Ja wszystko widzę. Alabama Shakes. Always alright. To była druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Przypominam o mailu antoni.grudniewski@radio357.pl. Muszę poszukiwać tych filmów w czeluściach. Zresztą bardzo dużo filmów zamawiam na DVD w ostatnim czasie. Zresztą dzisiaj muszę odebrać jeden z paczkomatu. Przyszedł, ale chyba wczoraj wspominałem przy okazji Kieruj się na południe, że dosłownie kilka dni temu, we wtorek, obejrzałem, i to nie przy okazji tej toczącej się dramy, obejrzałem po raz pierwszy w życiu film Nigdy w życiu. No ale z tego filmu już kiedyś zrobiliśmy zagadkę muzyczno-filmową, więc na razie nie powtórzymy. 10 minut po godzinie 10, mail państwo mają, adres do głosowania lista.radio357.pl też państwo mają. Paulina Przybysz.

0: kobieca torebka skrywa różne, bardzo różne skarby, ale Mama's Car chyba jeszcze więcej, no siłą rzeczy. Mama's Car i Paulina Przybysz to jej najnowszy singiel. Bardzo Państwu polecam lista.radio357.pl. A, no właśnie, polecam również teledysk, bo ten samochód jest prawdziwy, niewymyślony i w nim toczy się sporo, sporo życia. 14 minut po 10.
1: Radio 357.
0: I przechodzimy do muzycznego kalendarium, a tu proszę, urodziny Martin Chambers. Wszystkiego najlepszego.

Martin Chambers z grupy The Pretenders. Rocznik 1951, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 16 lat później urodził się Stephen Harwell. Niestety zmarł 4 września. 3 lata temu, to był 2023 rok. Smash Mouth.

Niewiele napisał. Chociaż jeden przebój ma na koncie, ale niewiele napisał. Był przede wszystkim twarzą zespołu. Ale tak jest w bardzo wielu przypadkach. Smash Mouth i I'm a Believer. Co ja miałem powiedzieć? A, no właśnie, oczywiście tak samo jak w przypadku zespołu Eels, no drugie życie tym piosenkom, temu zespołowi nadał oczywiście film Shrek. Tu nie ma żadnych wątpliwości. 21 minut po godzinie 10, lista.radio357.pl. Teraz pojawi się dwóch moich faworytów, a dokładnie faworyt i faworytka.

Zapewne wczoraj słyszeli Państwo po 9:00. Dałem Marcelowi, właściwie przekazałem prezent, który miałem przekazać już miesiąc temu, a był od niedźwiedzia i były to śliwki w czekoladzie. Ja chwilowo nie mam ochoty, ale w studiu B przy okazji bistro pojawiły się śliwki, takie zwykłe śliwki, świeże śliwki. O jest. Fantastyczne. Sam Blasucci, Lovers Only, a teraz, no właśnie, He's Not My Baby, I'm His i Sienna Spyro. Ja jestem ciekaw, czy Państwo rozwiążą ten rebus. Sienna i ta piosenka.

Rebus rozwiązany. Gratuluję. Chociaż pan Adam napisał... Pan Adam napisał Quantum of Solanka. No, Żurek też spoko. YouTube.

Od razu powiem, to nie jest piosenka U2. To piosenka Shane'a McGowana z grupy The Pogues i to będzie również płyta, która ukaże się 13 listopada, płyta w hołdzie dla pana Shane'a, zatytułowana 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. U2 również tutaj wystąpią z tą piosenką, tak jak państwo słyszeli. To jest dość takie dobre połączenie, naturalne połączenie, ponieważ The Pogues supportowali U2 wielokrotnie, między innymi w 1987 roku w trakcie promowania trasy The Joshua Tree. Na tej płycie pojawi się również wielu innych fantastycznych muzyków i również zespołów, ponieważ pojawi się i Bruce Springsteen, i Zdążył, Glenn Hansard, i Dropkick Murphys, The Jesus and Mary Chain, Hozier, ale również ten zespół.

Jeżeli kogoś ominęło, nic straconego. Płyty są od tego, żeby do nich wracać albo poznawać je po raz pierwszy. Primal Scream, płyta Come Ahead i fragment Love Insurrection. Za 2,5 minuty spotkamy się z Tomkiem Gorazdowskim i no zapowiem go tak, że po prostu myślałem nad tym pół godziny.

0: Myślałem i wymyśliłem. Ain't no mountain high enough. To się za chwilę okaże.
1: Radio 357.
0: Tomasz Gorazdowski, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pan podobno na festiwalu górskim w Lądku Zdroju. Czy to się zgadza?

0: To się zgadza od wczoraj, zresztą powinno to być słychać w moim głosie, bo jestem podekscytowany, jestem zadowolony, bo to jest fantastyczne miejsce, do którego raz w roku należy przyjechać, przynajmniej raz w roku.
1: No dobrze, to teraz proszę mi powiedzieć, jestem kompletnym laikiem, nie mam pojęcia o górach, byłem kiedyś, gdzie ja byłem, na jakim ja szczycie byłem, na Śnieżce byłem, proszę sobie wyobrazić, ale powiedzmy, że dzisiaj natchnęło mnie, żeby pojechać jednak do Lądka, żeby pojechać na Festiwal Górski i teraz proszę powiedzieć, czym Festiwal Górski miałby mnie przekonać, oprócz tego już wewnętrznego przekonania, które mam, do tego, żeby jednak przyjechać i spędzić czas z wami, z Radiem 357 i z festiwalem. Co będzie mogło mnie zainteresować?
0: No dobrze, to czasu mamy niewiele, więc będę musiał się skracać, ale zacznijmy od naszego namiotu, od Radia 357. Przychodzi mnóstwo słuchaczy. Wczoraj te 100 krzesełek, które w naszym namiocie są rozstawione, były zajęte, a mamy ułożoną bardzo atrakcyjną listę gości, choćby za moment. Pojawi się tutaj w rozmowie z Mateuszem Fusiarzem dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska, mistrzyni świata. A więc to wyobraźcie sobie, że to nie tylko jest wszystko zorganizowane dla tych, którzy interesują się górami. Tu jest mnóstwo rzeczy dookoła gór, chociaż oczywiście góry są na pierwszym miejscu. Ale od tych gór można się pięknie odbić. Bo chciałbym powiedzieć, że po rozmowie z Mają Włoszczowską ja będę opowiadał o swojej radiowej 357 wyprawie dookoła Australii. Tak sobie postanowiłem, że jeszcze chyba nikt na tym festiwalu nie opowiadał o rzeczy tak z górami niezwiązane, jak właśnie podróż dookoła Australii. I takie rzeczy też się zdarzają. A poza tym, no, live guru jutro. Jestem zainteresowany żywotnie, żeby o tym opowiadać i zachęcać Państwa do tego, by uczestniczyć. To będzie na antenie, ale to głównie dlatego, że moim gościem będzie wybitny polski himalaista Adam Bielecki. Porozmawiamy o tym, co się u Adama dzieje, jakie plany, co ostatnio się działo, a tuż po nim będzie w naszym namiocie na przykład Paweł Małaszko, który rowerem zupełnie niedawno wybrał się do bazy pod K2. Dodam, że jeżeli ostatnie 50 km idzie się po lodowcu i trzeba ten rower po prostu nieść na grzbiecie, a wcześniej wydarzyły się różne przygody, to opowieść będzie bardzo ciekawa. To w naszym namiocie 357, ale przecież dzieje się tutaj bardzo dużo w absolutnie wielu lokalizacjach, bo wystarczy przejść się czy po wzgórzu 357, czy po terenie starego, można powiedzieć, festiwalu. I co chwila mamy stoiska z różnymi rzeczami, promocje, pokazy, szkolenia. Tutaj ludzie, którzy wychodzą w góry albo w góry chcą wyjść, czy te wyższe, czy te niższe, to znajdą wszystko dla siebie. Ale wspomniałem o dużym namiocie. Namiot przeznaczony prawie dla 10 tysięcy widzów. Może przesadziłem, może trochę mniej. Ale tam goście z pierwszych stron, można powiedzieć, górskich gazet i doniesień zarówno z gór wysokich, jak i niskich. Dzisiaj choćby spotkanie z Martyną Wojciechowską. 20 lat po jej wejściu na Mount Everest będzie mama Hanolda, która będzie opowiadać, jak zdobywać najwyższe góry w odpowiednim już wieku. Będzie pożegnanie mistrzyni olimpijskiej. Niewiele mamy mistrzyń olimpijskich. Nawet można powiedzieć w historii. Aleksandra Mirosław kończy swoją karierę właśnie tutaj na Festiwalu Górskim. No i smaczki, malutkie smaczki, jak podróżować z psem, jak z psem latać na paralotni. To akurat dla tych stosunkowo wybranych i dla niewielkiej grupy ludzi, ale dziać się będzie dużo. A sam stoję obok stoiska, co ja tutaj czytam, świeże jedzenie. To dla psów można zorganizować fantastyczną dietę. W związku z tym, no czy zachęciłem, czy nie?
1: No bardzo, wiesz co, chyba wielką sztuką jest na przykład zachęcić, no, opowiedzieć o rzeczy nieinteresującej tak, żeby ktoś czuł się zainteresowany. No to ty przynajmniej nie popełniłeś tego błędu. Nie.
0: Masz na myśli tę psią karmę?
1: Na przykład, tak. Jestem ciekaw, co na to twój Bobby. Ale to będziesz musiał z nim osobiście przedyskutować.
0: Ja czuję będzie się szansa, przepraszam, że wejdę w słowo, bo zamierzam skorzystać, ponieważ oferta jest interesująca. Zamrożone jedzenie psie, pięknie zbilansowane, że nawet można oczami zjeść to jedzenie dla Bobiego. Ma przyjść, przetestuje i jeżeli ktoś jest zainteresowany, podzielę się wrażeniami. W zasadzie on się podzieli.
1: Czuję się bardzo przekonany. Co więcej, oprócz tych wszystkich rzeczy górskich i okołogórskich, i również niegórskich, nawet w kontekście twojej wyprawy dookoła Australii, o której mówiłeś i o której będziesz opowiadał, również będzie kącik właśnie dla takich laików jak ja, bo wiem, że na przykład pan Kuba Stryczkowski będzie miał okazję rozmawiać z Krzysztofem Wielickim i Leszkiem Cichym. I to będzie rozmowa takich ludzi kompletnie z dwóch różnych światów, bo pan Kuba raczej będzie zadawał pytania delikatnie prowokacyjne, które będą skłaniały do tego, żeby temat pogłębić i właśnie przedstawić go laikom. Po co i dlaczego warto chodzić po górach? Taki temat też będzie i wiem, że zapowiada się fantastycznie.
0: Tak, ja bym jeszcze dodał, że po co warto chodzić po górach, to będzie pewnie jedno pytanie, ale czy warto chodzić pod górę? Mhm. To jest pytanie zasadnicze, bo od kiedy ludzie wymyślili poziomice, to wygodniej jest chodzić po płaskim, a niektórzy pakują się nawet czasami pionowo w górę. Ale tak, takie rozmowy też na naszej antenie. No naprawdę będzie się tutaj działo dużo ciekawie. Nie wspomniałem o całej warstwie artystycznej. Dzisiaj zaczyna paktofonika z cykl występów muzycznych. I po prostu, może od tego powinienem w zasadzie zacząć, że ten Lądek, oprócz tego, że jest umiejscowiony tak, jak jest umiejscowiony w górach i ma swój klimat, to przez te 4 dni festiwalu górskiego ten klimat jest naprawdę fantastyczny. I ludzie, którzy przyjeżdżają tu po raz pierwszy, tak jak choćby Kuba Strzyczkowski, mówił wczoraj, że zakochał się w ciągu jednego dnia, bo tutaj w czasie tego festiwalu coś jest w powietrzu. I trudno się z nim nie zgodzić.
1: Widzę, podglądam was, widzę również ten mały namiocik, w którym, acz chyba nawet nie taki mały namiocik, w którym jesteście. Bardzo zazdroszczę wam pogody, bardzo zazdroszczę państwu, którzy już na miejscu w Lądku i którzy dopiero się wybierają. Tomku, pięknego czasu wam życzę, pięknych audycji, pięknych rozmów, wielu wrażeń. Mam nadzieję, że o te wrażenia będę miał również okazję cię zapytać po twoim powrocie, chociaż niedługo wyprawa. Jeszcze nic nie mówimy. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, kłaniamy się z Lądka.
1: Tak jest, za 7 minut będzie 11.

Memories, memories, memories i Bibadubi. Za 4 minuty będzie 11. Alert, nowość od Arlo Parks.

0: Nowość, no, nie aż taka. Arlo Parks i Two-Sided. A nie, to w reklamówce.
1: Puk.
2: No wchodź pan, zapraszam.
1: Gotowy na festiwal górski?
2: Gotowy, jasne, że gotowy od dawna.
1: Sprawdźmy. Plecak jest, buty są, skarpetki przygotowane. Panie Gubo, a co pan ma na szyi?
2: To jest, proszę pana, komin, który chroni przed górskim wiatrem.
1: A co pan ma na nosie?
2: To są okulary z filtrem, które ochronią wzrok przed górskim słońcem.
1: Panie Gubo, a co pan trzyma w dłoniach?
2: A, dobrze, że pan pyta. To jest kubek metalowy, żeby wypić z niego w lądku zdroju herbatę. No i jest takim karabinczykiem, żeby sobie przypiąć do plecaka albo do spodni.
1: A gdzie pan to wszystko kupił?
2: Takie dobre wrażenie robi, a takie pytania zadaje, no. Pan panu wytłumaczy.
3: No jak to gdzie? Na sklep radio357.pl znajdą tam państwo wszystkie radiowe gadżety niezbędne do zdobywania szczytów. Komin, okulary i kubek.
1: Oj, będzie się pan prezentował świetnie na festiwalu górskim w tym pomarańczu.
4: Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Ford Polska, producent samochodów dostawczych i terenowych.
0: Tak. Próbuję sobie teraz wyobrazić pana Kubę, kolor pomarańczowy. Tak, do twarzy.
3: Radio 357. Wspieraj system.
0: W lądku, bo widzę na kamerce, mam podgląd, zupełnie inna pora roku. No ale to bardziej na południu. Nie czarujmy się. Minęła 11, mamy to Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do godziny 12. lista.radio357.pl. To przede wszystkim. No ale przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

Stevie Wonder. I to była trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie pojawiły się te trzy piosenki, czyli ta, która chwilę temu, Stevie'ego, Alabama Shakes, Always Alright i na samym początku Frank Sinatra, bardzo, bardzo zimowo, to proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. 4 minuty po 10. Fish i soku.

0: Święty pana Fisza!
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół.
2: Wchodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Kropka cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
3: Tyle ile mam.

0: południe, zachód i wschód.
1: Fish, Emady Tworzywo i Soku. Tyle śladów. Ta piosenka znajdzie się na nowej płycie Fisha Emady, Człowiek nie do końca, której premiera zapowiedziana jest jeszcze na październik tego roku. 10 minut po 11. Podobno chwilę temu powiedziałem, że po 10. Bardzo Państwa przepraszam. No, sypnęło mailami właśnie w tej sprawie. Nie chciałem Państwa niepokoić. I wiem również, że za 40 minut... No, nawet niecałe. Pojawi się tutaj Michał Żakowski, a za niecałą godzinę już przejmie dla Państwa antenę i wejdzie na dach świata. 10 minut po 11 to wiemy, czyli czas na naszą płytę tygodnia Alabama Shakes.

Sunday Morning to zaprosi Państwa wpierw Irena i Marek Brzezińscy, później Tomek Smokowski, a następnie Ola Budka. Tak się prezentuje niedzielne przedpołudnie w Radiu 357. English Tea i Paul McCartney. Fletcher i Passenger.

sumie w zespole Fletcher jest czterech chłopaków: Rowan, Adam, Ollie i George. Ale w pewnym momencie Adam z powodów życiowych musiał trochę swoje życie pozmieniać i został w pewnym sensie przygarnięty przez Rowana i przez jego rodziców, w związku z czym stał się jak gdyby kolejnym Fletcherem. Stąd nazwa zespołu Fletcher & Fletcher. Panowie się rozpędzają. Już jest o nich głośno, a chyba będzie jeszcze głośniej. W tej chwili mają na koncie epkę, którą wydali pod koniec sierpnia, On the Island We Call Home. A płyta prawdopodobnie już niebawem. Fletcher, Fletcher, Passenger, ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Nie, tym razem się nie pomyliłem, chociaż pani Ola tak podejrzewała, ponieważ powiedziałem, że tak prezentuje się niedzielne przedpołudnie. No tak, wymieniając stanowanie, wymieniając grę podwójną, wymieniając merdy, znowu Francja, tak mówiłem o niedzieli. Ale pani Ola prawdopodobnie rzeczywiście już głową przy tej niedzieli, ponieważ dziś ostatni dzień przed urlopem i o tym niedzielnym przedpołudniu pani Ola marzy. Spokojnie, 11:22, piątek, połowa piątku, sobota, zaraz będzie niedziela. Co niektórych nie napawa optymizmem. Niedziela, wieczór i myślę sobie, o cholerka, jutro trzeba wstać.

świetnie dali się poznać. Świetnie, absolutnie świetnie przy okazji dwóch płyt. Przy okazji Szamy z 2022 roku i Loków z ubiegłego roku. Teraz przybywają z kolejnym singlem i to również będzie zapowiedź kolejnej płyty. Pelagia i Szama. Bardzo Państwu polecam. lista.radio357.pl. Kurczę, dobrze byłoby ich zaprosić i chociaż chwilkę porozmawiać. Może jeszcze we wrześniu się uda. Chelsea Wolfe.

końcu jakoś tak nieco bardziej przystępnie. Chelsea Wolf i nowa płyta The Dark chyba ląduje na tej samej półce, mimo tego, że to nie ta sama literka, ale na tej samej półce, co nowa płyta Beth Orton. Dobre, bardzo dobre na tę właśnie wczesną jesień. Cold, i choć nie ma to nic wspólnego z piosenką Chrisa Stapletona, to o tym samym w pewnym sensie. Chris, myślę, że w najbliższych tygodniach się pojawi, bo to chyba najwyższa pora. No właśnie, a propos tego weekendu i nie, no tego, że nie wszyscy chcą, aby już była niedziela. Na przykład pan Filip napisał, spokojnie, niech się tak nie spieszy ta niedziela. Jeszcze piątek, sobota. Właśnie o tym mówiłem, które pan Filip zamierza spędzić z rodziną na działce na Mazurach. Już się nie może doczekać. I przy okazji dobrego wypoczynku dla weekendowo dla wszystkich. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Pan Brian?

To był rok 1980. Terry Fox, o którym Brian Adams śpiewa, miał w owym czasie 21 lat i dowiedział się o tym, że jest chory, że jest poważnie chory. W wyniku tej choroby stracił również nogę, ale postanowił biec. Postanowił dawać również nadzieję i biegł, szanowni państwo, przez 143 dni. Biegł na protezie jednej nogi i zbierał pieniądze również dla innych na chorych na raka. Ta historia zakończyła się niestety tragicznie, ale w międzyczasie dał piękny przykład i piękną historię tego, jak można walczyć i za siebie, i dla innych. Brian Adams, The Ballad of Terry Fox. lista.radio357.pl Julia Jacqueline.

4AD, ten duch jest tutaj słyszalny. Julia Jacqueline i The Hardest Thing, bardzo przepraszam. Za 20 minut będzie południe. Dwie propozycje przed nami, a za 6,5 minuty w studiu pojawi się Michał Żakowski.

0: Maciek Balcer, Wszechświat, a wcześniej Ashi i Stop the Wedding. Za 14 minut będzie południe.
1: Radio 357.
0: Mój Wszechświat, moja nadzieja, moje słońce. Michał Żakowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Podobno miałem pana nie gotować.
2: Ale no to... bardzo ładnie.
0: Tematy mieliśmy zupełnie inne przed anteną, mm-hmm. Ale mamy zdradzać jakie?
2: Nie.
0: Obuwnicze.
2: Tego nie, obuwnicze.
0: I tak zdradziłem. Zapytałem cię o zdania, a i tak cię sprzedałem.
2: Wiesz co, wychodzi na to, że rozmawiamy o butach, to jest dopiero...
0: Słuchaj.
2: Informacja kuchenna.
0: Panowie też bywają modnisiami, czy nie?
2: No bywają, mam...
0: Z naciskiem mówię... na bywają, tak?
2: Bo, żeby nie wyszło, że ja jestem jakimś modnisiem, bo raczej chyba nie jestem, no. Raczej jestem takim tradycjonalistą.
0: Żebym cię za chwilkę naprawdę nie ugotował do reszty,
2: nie,
0: bo
2: gotuj,
0: ja
2: nie
0: wiem, kto cię ubiera.
2: Mm-mm.
0: Ja wiem, kto cię ubiera.
2: Nie.
0: No właśnie.
2: Tu nie, tu jest kropeczka.
0: To już nie ma dalej drogi, rozumiem. Już wstępujemy na bezdroże. Panie Michale, mieliśmy zostawić jakieś tematy wczoraj. Umawialiśmy się, że zostawiamy tematy jednośladowe na dzisiaj.
2: Tak.
0: No i co mi pan chce powiedzieć?
2: W dalszym ciągu pozostaje pożądanie motocyklowe. Natomiast na przykład, wiesz co, tak już trochę nawiązując do właściwej naszej rozmowy, to będzie dzisiaj o motorowerze. Samson. Nie wiem, czy znasz takie nerdowskie motorowe.
0: Ty nie mówisz o Simpsonie?
2: O Simpsonie, Boże, Samson. Simpsonie. Samson to raczej z Bliskiego Wschodu, ale nie ten temat.
0: Jeździłem, to był pierwszy motocykl, na którym jeździłem w życiu. Jeździłem, to jest szumnie powiedziane, ponieważ na ulicy Akacjowej w Mrozowie przejechałem 400 metrów, a później wróciłem, a później...
2: Co mu się stało?
0: Nie, no nic, wiesz co, myślę, że miałem tak mało lat, że naprawdę nie powinienem na nim jeździć.
2: Ale już możemy mówić w przypadku Simpsona, że to jest motocykl, czy to jest motorower?
0: Maciek się bardziej zna. Właśnie cię obśmiał, powiedział motorower, co ty człowieku? No więc chyba nie, motorower.
2: Motorower.
0: Mhm.
2: No tak, no tak myślałem.
0: Chociaż na takim prawdziwym motorowerze też miałem okazję jeździć, i to już tutaj w Warszawie, takim z pedałami. Moped, jakoś tak. Nie wiem, ale jeździłem z pedałami. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale to tak raczej jako ciekawostka przyrodnicza. Także rozumiem, że o Simpsonach dzisiaj będzie. Bardzo
2: będzie.
0: Się cieszę. Nerdowskich. Mnie dzisiaj kusiło, żeby przyjechać rowerem do radia, ale ja już dwa razy ten błąd popełniłem i przyjeżdżam tak zadeszany. Na wieczór jeszcze mogę, ale na rano nie.
2: Nie bardzo.
0: Nie. Także motocykl. Jeszcze chwila. Jeszcze miesiąc można pojeździć.
2: Zazdroszczę. A motocykle Simpson, to wiesz co? To one są takim znakiem wyborczym w Niemczech teraz, przed wyborami.
0: To ma pan na to wszystko 40 sekund.
2: Oczywiście. Bardzo proszę, na dachu świata będzie o wyborach w Niemczech. Wygrywa partia prorosyjska, antypolska, która zajmuje się zaprzeczaniem winy Niemcom podczas II wojny, jeżeli chodzi o wywołanie II wojny światowej. Bardzo nieciekawa partia, ale niestety wygrywa. Dlaczego? O tym już mówiłem tydzień temu, ale dzisiaj prosto stamtąd, z Magdeburga, z Saksonii-Anhalt, bo w tym landzie odbędą się w niedzielę wybory. O 18:00 będziemy w niedzielę wiedzieli już, kto wygrał. No właśnie, i ten Simpson jest symbolem podejścia i gromadzenia wyborców wokół tej partii. Sam szef właśnie w tym landzie tej partii jeździ na Simpsonie. Jerzy Haszczyński to wszystko widział. Próbował rozmawiać z przywódcą partii w landzie. No i też będzie o tym, o Niemczech przed wyborami. Tam doszło do wielu akcji sabotażu, dywersji, ataków dronów rosyjskich na lotnisko w Lipsku. To wszystko powoduje, że atmosfera jest bardzo napięta. Będzie również o Syrii, o Kurdach, o Druzach. Będzie o Azji Środkowej, o Kirgistanie, o Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Ta organizacja zebrała się w Biszkeku, będzie o igrzyskach nomadów, no i będzie też o NATO 3.0, także dużo ciekawych rzeczy na dachu świata. Bardzo polecam.
0: Ja w pańskim imieniu zapraszam. Ja wiem, że pan dzisiaj nie słuchał, ale pani Aleksandra właśnie mi napisała, że dzisiaj muzycznie było przez 3 godziny jak na stypie.
2: Oj, nie wiem, nie słuchałem niestety, bo przygotowywałem na dachu świata, ale...
0: No i klops, na szczęście
2: nie
0: u pana będzie...
2: Może poproszę taki nastrój, aura.
0: Michał Żakowski po 12 na dachu świata.
2: Zapraszam.
0: Bardzo dziękuję, a my rozwiązujemy naszą zagadkę muzyczno-filmową.

No, państwo wiedzą lepiej, co ja powinienem powiedzieć i bardzo mnie to cieszy. Pani Wiola napisała, do poprawki zabrakło niezmiennie, w pańskim imieniu zapraszam. Wiem, ja sypię głowy popiołem, proszę się nie martwić. Za 4 minuty będzie południe, a no właśnie, jeszcze pan Artur mnie pocieszył pisząc, nie, to nieprawda, z tym nastrojem jak ze stypy. Panie Arturze, ma pan u mnie order. Dziś po 19.00 254 notowanie listy piosenek 357. Zapraszam w imieniu Mateusza i w imieniu Marcela. My usłyszymy się w poniedziałek po 19.00 w Record Store. Maciej Karolak i Antoni Grudniewski. Do usłyszenia, dobrego, spokojnego weekendu.

0: Wyobraź sobie, że mieszkasz 30 km od linii frontu i każdego dnia słyszysz drony i wybuchy.
1: Мені незвично тут, що тут так тихо.
0: Як знайти силу, аби виховувати дітей, коли їх батько від 4 лет є загинений?
2: Коли тато зник, вона перестала розмовляти.
0: Чи в такій ситуації о війні можна хоч на хвилю запам'ятати?
1: Ну, скажи, люблю, люблю, люблю.
3: Можу!
4: 10 днів витхнення. Reportaż z wyjazdu, na który ukraińskie kobiety i dzieci zaprosiła Fundacja Humanitarna Folkowisko. Na antenie Radia 357 już dzisiaj po 18 w popołudniówce.
0: Grażyna Bochenek, zapraszam.
5: Ja też zapraszam, bo reportaże w Radiu 357 to bardzo, bardzo dobra uczta dla ucha, ale także i treści. Bardzo serdecznie zapraszam. Minęła godzina 12. Czas rozpocząć podróż na dach świata.
6: Radio 357.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie. I dzisiaj prezydent Syrii Ahmed al-Shara zapłacił za kawę w Damaszku w jednym z hoteli kartą kredytową. To można było zrobić po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. Stany Zjednoczone zdjęły sankcje z Syrii, ale czy to rzeczywiście oznacza nowy początek w tym kraju? Z Jakubem Katulskim, autorem podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, porozmawiam o tym, czy Syria jest protektoratem tureckim oraz o sytuacji Kurdów i Druzów w tym kraju, a także o tym, czy Syria może stać się polem konfrontacji Izraela z Turcją. Także ciekawe jest to, co Izrael zamierza z Grecją. Będzie budował nowoczesny system obrony przeciwpowietrznej Achilles za 3 miliardy dolarów. Dlaczego tak się dzieje? A przecież Grecja jest rywalem Turcji w regionie. W Azji Środkowej, w Kirgistanie, spotkali się dawno niewidziani razem politycy. Przybyli na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy do Biszkeku. Pierwszy raz od izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran w jednym miejscu rozmawiali prezydent Rosji Władimir Putin, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Xi Jinping i prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Co z tego wyniknęło, opowie Linda Masalska z Uniwersytetu Warszawskiego. No, także porozmawiamy o tym, czy kraje Azji Środkowej mogą rzeczywiście odwrócić się od Rosji. Czy ten trend jest tam w ogóle możliwy, a także o tożsamości, o dumie z bycia Uzbekiem, Kirgizem, Kazachem. O tym właśnie między innymi kraju, o Kazachstanie też porozmawiamy i o prezydencie, który wygrał wybory i umocnił swoją pozycję. No także będzie o igrzyskach nomadów i ich znaczeniu w tej części świata. Igrzyska nomadów, bardzo ciekawe wydarzenie sportowe, ale również polityczne, no bo o igrzyska również, o te igrzyska nomadów również się rywalizuje, by je zorganizować. Dlaczego? O tym, tak jak powiedziałem, będzie gościem Linda Masalska. W Niemczech przedwyborcza gorączka, a można powiedzieć, że stan podwyższonej gotowości. Według sondaży w Saksonii-Anhalt, w jednym z landów, wygra AfD. Tydzień temu rozmawiałem o tym z Ulą Ptak, z podcastu Niemcy od Środka. Tym razem Jerzy Haszczyński, który jest w Saksonii-Anhalt, jest w Magdeburgu, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita, zwiedza Niemcy właśnie w tym gorącym okresie przedwyborczym. AfD to partia prorosyjska, antypolska, której jednym z postulatów jest przywrócenie niemieckiej dumy narodowej przy jednoczesnym odsunięciu odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej. To partia również antyimigrancka, to znaczy mówiąca o tym, że w Niemczech problem z imigrantami dotyczy również tych, którzy nie są imigrantami, że imigranci po prostu są traktowani w sposób uprzywilejowany. Takie jest zdanie AfD. To przede wszystkim również z naszego punktu widzenia partia prorosyjska. Na czym polega jej prorosyjskość? O tym właśnie wszystkim Jerzy Haszczyński prosto z Berlina. Berlin też będzie miejscem wyborów. No i właśnie w Niemczech doszło do aktów sabotażu, dywersji. Rząd w Berlinie już przyznał, że atak dronów w Lipsku na lotnisku to był atak rosyjski. Doszło do ataków na elektrownie produkujące elektryczność. Także tu jest dużo do opowiadania. Rzeczywiście w Niemczech się bardzo, bardzo dzieje. W tym samym czasie pamiętamy wizytę szefa CIA w Moskwie, ale również była szefa szarej eminencji Waszyngtonu. Eldridge Colby przybył do Brukseli i rozmawiał o czym? O NATO 3.0. To jest termin ukuty w Stanach Zjednoczonych. I mówi o tym, że to jest NATO, które działa bez takiego zaangażowania Stanów Zjednoczonych jak do tej pory. Czyli będziemy świadkami przeobrażenia NATO. Mam wrażenie, że największego od czasu upadku muru berlińskiego i rozpadu Związku Radzieckiego. Kto będzie więc gwarantem bezpieczeństwa europejskiego? Władimir Putin testuje już nie tylko Polskę, czego jesteśmy świadkami chociażby w tym tygodniu, podpalenie w jednej z najważniejszych fabryk w Polsce budujących najnowocześniejsze drony, zresztą używane na Ukrainie, WB Electronics, ale w Niemczech, tak jak powiedziałem, też się dzieje. No więc pytanie, czy Władimir Putin dlatego testuje już nie tylko Polskę, czy państwa bałtyckie, ale też Niemcy, by dowiedzieć się, czy po spadku zaangażowania Amerykanów ktokolwiek jest zainteresowany jeszcze wspólną obroną. Co możemy zrobić? Co może zrobić NATO? Czy tylko czekają nas słowa i deklaracje? Otóż na szczęście chyba nie. Robert Pszczel, dyplomata i urzędnik NATO, były dyrektorem Biura Informacji NATO w Moskwie, zajmujący się bezpieczeństwem, dyplomata właśnie, który też widział, jak powstają decyzje, jak ważą się decyzje i w Brukseli, i w Waszyngtonie, i właśnie w Moskwie. On będzie, będzie z nim fragment wywiadu na antenie Radia 357 i na dachu świata. I uwaga, cała rozmowa dzisiaj od 18 będzie dostępna na naszym YouTube, czyli Radio 357 Talk. Radio 357 Talk od 18. Robert Pszczel w rozmowie ze mną, czyli dach świata, można powiedzieć, na wizji. To wszystko za chwilę. Zaczniemy oczywiście od Syrii. Skoro zaczniemy od Syrii i o tym, że Syria jest protektoratem tureckim, no to muzyka właśnie turecka. Nesi Karaboczek.

0: Nessie Karaboczek, wokalistka turecka, ale tutaj z pomocą DJ-a Dunkelbunta. Także tak brzmi między innymi muzyka współczesnej Turcji i też czerpanie z korzeni. Turcja, jak już mówiłem, uważa Syrię za swój protektorat i generalnie właśnie, co się dzieje w Syrii po tym, jak zniesiono sankcje, jak Amerykanie wycofali sankcje, które trwały tam i były no, właściwie ważne przez kilkadziesiąt lat. Decyzja Waszyngtonu, jak możemy przeczytać, może otworzyć przed Syrią drogę do odbudowy relacji gospodarczych i politycznych z Zachodem. Administracja Donalda Trumpa zdecydowała się wykreślić ten kraj z amerykańskiej listy państw sponsorujących terroryzm, bo o to chodzi w tych sankcjach. Jest już Jakub Katulski, stosunkowo Bliski Wschód. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry i dzień dobry też słuchaczom i słuchaczkom.
0: Słuchaj, tak oglądamy tą Syrię od jakiegoś czasu, rozmawialiśmy o druzach i do nich też dzisiaj jeszcze nawiążemy, bo to jest bardzo poważny problem, z którym mierzy się Syria współczesna. Ale zacznijmy może od tych sankcji. No, wspaniałe zdjęcia Ahmed al-Shara, prezydent Syrii, kiedyś członek Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. I to jest ważne też w tym kontekście. Siedzi w jednym z najdroższych, mam wrażenie, hoteli w Damaszku, na Starym Mieście. Mam wrażenie, że z tego hotelu również nadal dawałem audycję na dachu świata swego czasu z Damaszku i płaci kartą za kawę. To jest wydarzenie, które no, miałoby pokazać, że Syria rzeczywiście zmierza w stronę krainy prosperity. Według ciebie tak jest?
1: Znaczy, pokazuje to na pewno, że Amerykanom, bo to jest siłą rzeczy po prostu decyzja Waszyngtonu, zależy na tym, żeby ponownie zintegrować Syrię z międzynarodowym systemem gospodarczym. I to nie mogłoby się zdarzyć przy samym zdjęciu sankcji, bo przecież decyzja o zdjęciu sankcji już zapadła tak naprawdę w zeszłym roku, ale obecność Ahmada al-Shary na światowych salonach pokazuje, że pewne kwestie zostają wybaczone, nie tylko Syrii, ale także właśnie samemu al-Sharze czy Hayat Tahrir al-Sham, który był przecież islamistyczną organizacją wprost, tak jak wspomniałeś, wywodzącą się z Al-Kaidy, później nazwaną też Ludowym Frontem An-Nusra, bo to nie jest tak, że usunięto z listy światowych, państwowych sponsorów terroryzmu tylko i wyłącznie Syrię, ale także właśnie samo Hayat Tahrir al-Sham i Ludowy Front An-Nusra zostały usunięte z listy specjalnych globalnych organizacji terrorystycznych OFAC i to jest było i to zdarzyło się około 9 dni temu i to otworzyło drogę tak naprawdę do tego, żeby międzynarodowe banki zaczęły obsługiwać karty kredytowe w Syrii. Też nie przesadzajmy z wagą tego, bo tak się często pokazuje, że jest to bardzo istotne dla syryjskiej gospodarki, jest istotne, ale sam fakt zdjęcia sankcji nie spowoduje wcale tak szybkiej poprawy gospodarczej sytuacji zwykłych Syryjczyków, jak mogłoby się wydawać. Dzisiaj 90% mniej więcej mieszkańców Syrii żyje poniżej granicy ubóstwa i samo zdjęcie sankcji nie poprawi tej sytuacji w ciągu kilku miesięcy. To jest jeszcze wiele miesięcy, jeśli nie lat pracy przed Syryjczykami i to też otwiera drogę takim państwom jak Turcja, które starają się wejść w tą lukę pozostawioną przez Iran i Rosję po wyjściu Baszara, czy ucieczce właściwie brawurowej Baszara al-Assada w grudniu 2024 roku.
0: Do Moskwy, zresztą, z całą swoją świtą. No i to, co powiedziałeś, jest niezwykle ważne, że to nie jest po prostu zdjęcie sankcji z Syrii jako państwa, ale zdjęcie sankcji z samego przywódcy i prezydenta, czyli Ahmeda al-Shary, z Hayat Tahrir al-Sham, czyli jego ugrupowania, czyli on i jego polityczny anturaż, polityczny i wojskowy, też już nie jest obarczony tym, że brzemieniem sponsorujących terroryzm członków grupy terrorystycznej. Prawda? To jest klucz tego chyba, tego wydarzenia.
1: Tak, to jest najważniejsze, no bo to legitymizuje jego pozycję jako no, w tym momencie przejściowego prezydenta, ale prawdopodobnie będzie miał też zakusy na startowanie w wyborach, które mają się odbyć gdzieś między ciągu 5 lat od obalenia Baszara al-Assada. Czy się jeszcze odbędą, czy nie będzie ten termin przesuwany, trudno jak na razie powiedzieć, ale wygląda na to, że Ahmad al-Szara stara się właśnie o to, by w globalnym systemie być uznawanym za przywódcę, jeśli nie demokratycznego, no to przynajmniej przywódcę, co do którego roli w Syrii nie ma żadnej wątpliwości.
0: Sytuacja gospodarcza jest absolutnie zła. Syria musi się odbudowywać po 13-letniej, 14-letniej prawie wojnie domowej, niezwykle okrutnej, niezwykle niszczycielskiej. To jest oczywiście też Syria, która ma swoje regiony, które są bardziej rozwinięte, mniej rozwinięte, roponośne, na wybrzeżu, zajmowane przez różnego rodzaju grupy etniczne, grupy religijne, i to jest właśnie też Syria, o której chciałbym, byśmy spróbowali opowiedzieć. Takim, myślę, że elementem, który też przyczynił się do zniesienia tych sankcji, były negocjacje z Kurdami z północy. Z Kurdami, którzy jeszcze do niedawna mieli aspiracje, by mieć swój region autonomiczny w północnej części Syrii. Nazwali go Rożawą. Arabowie z Syrii nie do końca się z tym zgadzali. Natomiast no, tu oni wyzbyli się tych ambicji. No, wyzbyli to też, powiedziane jest bardzo kolokwialnie i bardzo lekko. To też był element sporu, element walk nawet ulicznych pomiędzy ugrupowaniami właśnie Szary i Kurdami. Ale powiedz mi, no, czy to jest teraz ta zgoda Kurdów na podporządkowanie się wojskowe i swoich wojsk Damaszkowi, to jest coś, co Kurdowie rzeczywiście zamierzają wypełnić i ich przywódca, pan Abdi, jest rzeczywiście generał, będzie prawą ręką obecnego prezydenta. No bo to tak ma mniej więcej chyba wyglądać.
1: No, chwilowo wiemy, że Mazlul Abdi otrzymał stanowisko doradcy prezydenta Ahmada al-Szary, ale jeszcze jaka to będzie konkretnie rola, trudno w tym momencie wyrokować. Niemniej wiadomo, że syryjskie siły demokratyczne, czyli ta formacja oficjalnie wieloetniczna, no i ona rzeczywiście była wieloetniczna, ale zdominowana militarnie i politycznie przez Kurdów, przez YPG, przez PYD, czyli tą partię Unii Demokratycznej, która wyrażała polityczną wolę Kurdów z Rożawy, zostały rozwiązane, syryjskie siły demokratyczne, i mają zostać zintegrowane w formacje zbrojne Nowej Armii Syryjskiej. Pewne kontrowersje budziło to i problemy to, co zrobić z kobiecymi formacjami, ale pojawiła się informacja, że rzeczywiście kobiece formacje również mają zostać zintegrowane z syryjskimi siłami zbrojnymi jako siły specjalne. Oczywiście też jak to przebiegnie, jeszcze do końca nie wiemy, ale istotne tutaj są dwa elementy, bo to nie jest tylko tak, że same negocjacje z Kurdami wpłynęły na usunięcie Hayat Tahrir al-Sham z Syrii z listy państwowych sponsorów terroryzmu, ale też samo przesunięcie ciężaru i zainteresowania Waszyngtonu w kierunku Ahmada al-Szary i Damaszku pokazało wyraźnie, że Amerykanie nie są już do końca zainteresowani wspieraniem syryjskich sił demokratycznych jako samodzielnego organizmu i wspieraniem Rożawy jako potencjalnie autonomicznego regionu, czy potencjalnie nawet osobnego państwa. W związku z czym Kurdowie nie mieli tak naprawdę większego wyjścia, jak zgodzić się ostatecznie na integrację syryjskich sił demokratycznych w państwo. Z tego, co oni sami też mówią, to nie świadczy o tym, że oni mają zamiar zrezygnować z kurdyjskiej tożsamości. Elementem negocjacji było też to, że mają być potwierdzone prawa do samostanowienia, prawa do posługiwania się własnymi językami, właśnie do kurdyjskiej tożsamości jako mniejszości w ramach Syrii.
0: Tak, to Szara im to gwarantuje, no, i władze w Damaszku, prawda? Już jakiś czas temu o tym zdecydowano.
1: Tak. I z pewnością też wpłynęło na to nie tak dawna decyzja Abdullaha Öcalana, czyli przywódcy partii pracujących Kurdystanu, akurat tej umieszczonej w Turcji, PKK, uważanej też przez Turcję przez lata za organizację terrorystyczną, no, który wezwał PKK do rozwiązania i rozbrojenia się. Więc to też pokazuje, że na łonie całego narodu kurdyjskiego dochodzi do istotnych zmian politycznych, które prawdopodobnie będą stopniowo, no, w tym momencie już lawinowo w zasadzie odchodzić od tej walki zbrojnej na rzecz raczej politycznych starań o zapewnienie autonomii, może nie autonomii, nie tyle autonomii, co zapewnienia praw Kurdów w ramach państw, w których Kurdowie żyją.
0: Tutaj otwierasz bramę do opowieści w ogóle o Kurdach, to kiedyś jeszcze o tych Kurdach będzie na dachu świata rozmowa na pewno. Natomiast żeby nie wykraczać, bo to jest niekończąca się opowieść. Kurdowie w Syrii, w Turcji, w Iranie i w Iraku. Zresztą ci w Iraku czekają na to, aż armia amerykańska podobno we wrześniu ma opuścić i Irak, i podobno też i Kurdystan. Ja mówię na razie podobno, bo to aż nie do uwierzenia jest. Natomiast wracając do Syrii i do Ahmeda Szary. Czyli, ale warunkiem też tego zniesienia, no myślę, że było to porozumienie z Kurdami i z Mazlumem Abdim generałem, który jest no dość poważną postacią. Zresztą Amerykanie w tych negocjacjach uczestniczyli, wożąc Abdiego i negocjatorów swoimi chinookami właśnie z północy Kurdystanu do Damaszku i z powrotem, prawda? To też były takie bardzo ciekawe, malownicze bym powiedział dla dziennikarzy też opowieści i zdjęcia z tych negocjacji, prawda? To też się działo bardzo, bardzo ciekawie. Natomiast co do właśnie tureckich relacji z Szarą i z Syrią, bo powoli byśmy zmierzali w tym kierunku, no dla Turków Syria to jest miejsce teraz strategiczne. Ahmad al-Szara to ich człowiek w Damaszku. Tak przynajmniej mówiąc już bardzo uproszczając. No ale jest w tym trochę prawdy, albo nawet sporo prawdy.
1: No oczywiście, przecież Turcja, to nie jest tak, że obecność Turcji w Syrii zaczęła się wraz z upadkiem Bashara al-Assada, tylko otwarcie trzeba tu powiedzieć, że Turcy do Syrii wkroczyli już ponad 10 lat temu. Operacja Tarcza Eufratu obchodziła swoje dziesięciolecie 2 tygodnie temu. To jest początek takiej trwałej tureckiej obecności wojskowej, przejmowania terytorium w północnej Syrii. Rok później powstały formacje sprzymierzone z Turcją. Jednocześnie też Turcja wspierała cały czas Hayat Tahrir al-Sham w prowincji Idlib. Oczywiście nie do końca przyznając się do tego wsparcia, ale jasne było, że działalność różnego rodzaju organizacji humanitarnych prowincji Idlib odbywa się tam za pozwoleniem i z pomocą Turcji, z pomocą choćby w przekraczaniu granicy i w docieraniu do Idlibu. No i z tego Idlibu właśnie wywodzi się Hayat Tahrir al-Sham, nie bez udziału Turcji, bez udziału Turcji Ahmad al-Szara po prostu nie byłby w stanie objąć stanowiska i w tak krótkim czasie, jak zdarzyło się to w grudniu 2024 roku, zdobyć Damaszku. No i od tego momentu tak naprawdę te relacje jeszcze bardziej się zacieśniają, bo te 20 tysięcy żołnierzy tureckich obecnych w Syrii w różnych bazach, to jest też personel, który już od lata zeszłego roku otwarcie szkoli syryjską obronę przeciwlotniczą przy wykorzystaniu też tureckiej amunicji, co rodzi też podejrzenia, że prawdopodobnie Turcy będą chcieli wystawić swoje systemy obrony przeciwlotniczej do Syrii, co z pewnością chciałby zobaczyć Ahmad al-Szara, tak. Ale rodzi to też istotne napięcia z innym ważnym graczem w regionie, o którym tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli z Izraelem. Z Izraelem, dla którego ta Syria pod Asadem, w której główne skrzypce grali tak naprawdę Rosja razem z Iranem, przyzwyczaiły Izrael do swobody operacyjnej na syryjskim niebie. A gdyby pojawiły się tureckie baterie obrony przeciwlotniczej, to już wcale nie taka oczywista byłaby ta swoboda operacyjna Izraela w Syrii, która jest o tyle istotna, że Syria jest głównym kanałem przerzutowym broni dla Hezbollahu, kolejnego tutaj regionalnego rywala Izraela. No i te rosnące napięcia między Izraelem a Turcją tak naprawdę nie odgrywają się tylko i wyłącznie w Syrii, ale przerzucają się też na Morze Śródziemne, ale o tym pewnie za chwilę będziemy też wspominać.
0: Jasne. I tutaj też ostatni incydent, zbombardowanie lotniska właśnie na terytorium Syrii, w środkowej części, tak jakby już posługując się taką prostą geografią, lotnictwo Izraela to zbombardowało. No i teraz czy siły izraelskie to zbombardowały? Myśląc, czy tam... niby to było wymierzone w Turcję. To też jest, pokazuje, jaki stopień zaognienia może nastąpić, jeżeli sprawy potoczą się w kierunku jednak konfrontacji, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie, tym bardziej, że to jest tylko jeden z elementów całego tego wzrostu napięć, bo mówisz tutaj o bazie w Abu Adur, niedaleko, tak. Właściwie niedaleko Aleppo i Idlibu, i to jest baza, która tak naprawdę jest pusta, ale co też pokazuje, że samo zbombardowanie bazy Abu Ad-Duhur to nie jest decyzja strategiczno-taktyczna, tylko jest to raczej decyzja symboliczna, która ma pokazać to, że Izraelczycy wydają jasne ostrzeżenie Turkom, by za bardzo do Syrii nie wchodzili. Też Izrael jest graczem, który w grudniu 2024 skorzystał z upadku Baszara al-Assada i izraelscy żołnierze również wkroczyli do Syrii od południa, zajmując zdemilitaryzowaną strefę przygraniczną, no i zajmując syryjską stronę Góry Hermon. Zresztą niedawno, około 2 tygodni temu, izraelski minister obrony Israel Katz przemawiał tam do izraelskich żołnierzy stacjonujących w Syrii. No i Izrael otwarcie też wspiera inną grupę etniczną, czyli druzów w Suwajdzie. Dobrze. Ale jeszcze te napięcia między Izraelem a Turcją przenoszą się na Morze Śródziemne. W ostatnich czasach dochodzi też do sytuacji, właśnie, gdzie na przykład tureckie okręty wojenne przecinają trasy izraelskich okrętów, wymuszając na nich zmiany trasy, a Izraelczycy postanowili, w ten poniedziałek podpisali umowę z Grekami na właśnie budowę wspomnianej przez ciebie we wstępie do programu tarczy Achillesa, czyli programu, którego wartość opiewa na 3,5 miliarda euro. To są bardzo istotne kwoty, też dlatego, że Grecja i Turcja, również delikatnie rzecz ujmując, nie darzą się sympatią. Jest to antypatia nie od wczoraj, tylko od wielu wieków.
0: No i stąd między innymi Grecy podnoszą sprawę Cypru, w której mówią, że może starczy już tej okupacji tureckiej części tej wyspy, prawda? To też nagle mamy do czynienia z obudzeniem historii w tym wszystkim. To też jest taki... nie bez przyczyny podnoszenie tej sprawy dzieje się właśnie teraz.
1: Tak, nie bez przyczyny to się dzieje, ale to też pokazuje nam, jak bardzo trudna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Wydaje mi się, że do nas to nie do końca
0: dociera.
1: Do opinii publicznej w Polsce tak do końca to dociera, ale my tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko sytuacji, może nie tyle celowego konfliktu, ale w której może dojść do incydentu, w której jeden z tych okrętów zbliży się za bardzo do drugiego i bądź Turcy, bądź Izraelczycy będą musieli do siebie, czy wydaje mi się, że sytuacja zmusza ich do otwarcia choćby ostrzegawczego ognia, co jest o tyle dla nas trudne, że Turcja formalnie przynajmniej jest naszym sojusznikiem, jest państwem NATO, w przeciwieństwie do Izraela, z którym nas formalnie żadne sojusze nie łączą, poza tak lubianą też przez publicystów i historyków opowieścią o wieloletniej wspólnej historii polsko-żydowskiej. Oczywiście ona istnieje, nie da się nie mówić, że mamy tą historię, ale napięcia na Bliskim Wschodzie, napięcia turecko-izraelskie dotyczą nas, dlatego właśnie przede wszystkim, że Turcja jest państwem NATO.
0: A Izrael w ciągu tych kilkudziesięciu lat i teraz to już jest inne państwo niż te z wizji tych romantyków, którzy właśnie widzą to jako właśnie ten element polski tutaj bardzo jest uwypuklany. To też trzeba wziąć pod uwagę, że to też naiwne myślenie o Izraelu sprzed kilkunastu lat to nie jest prawdą teraz. I teraz to, co mówisz do tej konfrontacji nawet niezamierzonej, przypadkowej albo po prostu wymuszonej też rzeczywiście, może dojść, biorąc pod uwagę charakter który i jakby doktrynalny charakter sił zbrojnych obu państw. Pamiętamy, co się wydarzyło z myśliwcem rosyjskim podczas wojny domowej w Syrii, który naruszył przestrzeń powietrzną turecką. Został zestrzelony bez żadnych wątpliwości. Był kilka sekund, zdaje się, już nie pamiętam dokładnie ile. A jeżeli chodzi o wojsko izraelskie, ich odpowiedź czy reakcja też nie będzie mierzona w dniach, tylko jest natychmiastowa, bo oba państwa mają raczej agresywne podejście do załatwiania tego typu wątpliwości, jeżeli dochodzi do momentów spornych właśnie wojskowych. Nie mam trochę racji?
1: Tak, masz całkowitą rację i też pokazuje, zresztą w ogóle działania i Izraela, i Turcji pokazują, że oba te państwa bardzo podobnie patrzą na region i starają się w tym momencie, jak mogą rozpychać się nawet na terytorium swoich sąsiadów. Przecież obecność Izraela w tym momencie w Libanie, Syrii, to nie jest nic innego jak starania o emanację pewnej siły na terytorium państw, które Izrael uważa za zagrożenie, ale uważa też izraelskie siły nacjonalistyczne, uważają przynajmniej część Libanu i część Syrii za część takiego tak zwanego Wielkiego Izraela, więc nie bez powodu te wojska izraelskie w tej Syrii są. Zresztą Turcja również uważa tak naprawdę Syrię za swoją strefę wpływu, uważa Cypr za swoją strefę wpływów i to pokazuje, że te dwa państwa dość agresywnie patrzące na region, mogą tak naprawdę nie będą się stopować przed konfrontacją, jeśli rzeczywiście będą do tego zmuszone. Amerykanie tutaj starają się oczywiście grać rolę równoważnika, dlatego też Amerykanom przede wszystkim nie uśmiechałoby się również, żeby Izraelczycy czy Syrii czy Turcy otworzyli do siebie ogień, dlatego że zarówno Turcy, jak i Izraelczycy są amerykańskimi sprzymierzeńcami. To jest dużo trudniejsza pozycja, no ale pytanie, który sojusznik jest dla Amerykanów w tym momencie ważniejszy?
0: No taki, Ahmed al-Shara też nie jest obojętny Amerykanom. Jego wizyta dyplomatyczna w Nowym Jorku podczas szczytu ONZ, wizyta i rozmowy z Donaldem Trumpem, z różnymi ludźmi z administracji, z generałem Davidem Petraeusem, który doprowadził do aresztowania swego czasu i złapania Ahmeda al-Shary, który podkładał bomby pod konwoje wojsk amerykańskich w Iraku, to też pokazuje, jaki to jest stopień skomplikowania, ale też interesów poszczególnych państw, których między innymi skupienie widzimy w postaci Ahmeda al-Shary, prawda?
1: Tak, no ale też to pokazuje tak naprawdę, że kluczowe w tym momencie dla Amerykanów jest to, by jak najszybciej i przy pomocy jak najbardziej przychylnych im aktorów w regionie wypełnić lukę po Iranie i Rosji i właśnie Iran i Rosję wypchnąć z Syrii, które jest bardzo istotnym terytorialnie graczem. I mogą to robić nawet wspierając formalnie swojego wroga, gdzie przecież Al-Kaida odpowiedzialna za ten dramatyczny w skutkach atak z 11 września 2001 roku, nagle przy pewnym małym rebrandingu okazuje się być amerykańskim sojusznikiem w Syrii i sojusznikiem w walce przeciwko Rosji i Basharowi al-Assadowi.
0: Ja wiesz, od dłuższego czasu powtarzam, że jest to niezwykły eksperyment polityczno-społeczny i geopolityczny, że tak powiem, nie tylko w tym regionie. To jest naprawdę niezwykła historia, w jaki sposób wróg, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, staje się tym, z którym się rozmawia i z którym się wręcz mówi, że no, jest to nasz człowiek, na którym możemy prawie że polegać. Dobrze, to w takim razie, w tej całej złożoności musimy dodać jeszcze rolę druzów, czyli tej mniejszości etniczno-religijnej, no, w samej, jeżeli chodzi o specyfikę, niezwykłej, ale zamieszkującej południe Syrii, jeżeli mówimy o Syrii, bo druzowie są i w Izraelu, są i w Libanie, są trochę też ich jest w Turcji, ale też tam ta duża część jest właśnie w Syrii i zamieszkuje od wieków ten region. Suwejda to jest miejscowość, miasto i prowincja, w której dochodzi do konfliktów, dochodzi do starć pomiędzy teraz już frakcjami druzyjskimi. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy o druzach, którzy walczyli o swoje z Beduinami, z grupami arabskimi, z różnymi bandami. To było rok temu. Teraz druzowie między sobą się biją. Możemy spróbować to wyjaśnić, co się dzieje z druzami?
1: No, rzeczywiście tutaj istotny element stanowi właśnie izraelskie, to, że Izraelczycy starają się wykorzystać przynajmniej częściowo i część druzów jako swoje wpływy w Syrii, dlatego że Suwajda, ta Muhafaza położona w południowej Syrii, tak naprawdę już niedaleko jest od granic Izraela. Druzowie mieszkają przede wszystkim w Izraelu na wzgórzach Golan i część z nich dalej uważa się za obywateli Syrii, czy może inaczej, część z nich nie uważa się za obywateli Izraela. Tutaj warto cofnąć się do 67. Wzgórza Golan były jeszcze terytorium syryjskim, ale wskutek wojny sześciodniowej Izrael zajął ten obszar i w 1981 go formalnie anektował. Anektując wraz z obywatelami, przede wszystkim właśnie druzyjskimi. Od tego czasu stopniowo ci druzowie przyjmują izraelskie obywatelstwo, ale to jeszcze nie jest całość tego obszaru. Syria też nigdy nie zrezygnowała ze swoich roszczeń względem wzgórz Golan. No i część tych druzów, którzy nie uznają siebie za obywateli Izraela, właśnie uważa, że wzgórza Golan powinny być częścią Syrii.
0: Tak.
1: I teraz w przypadku Muhafazy Suwajda, gdzie mieliśmy w zeszłym roku właśnie starcia między druzami a beduinami i formacjami wojskowymi syryjskimi, no dzisiaj mamy rzeczywiście też starcia jak najbardziej między z druzami, ale też oczywiście z udziałem dalej tych formacji beduińskich i syryjskich, dochodzi do ofiar śmiertelnych. Nie da się nie zauważyć, że przynajmniej część druzów stoczona dookoła Hikmata al-Hijri, jednego z przywódców duchowych druzyjskiej społeczności, to ta część społeczności uważa, że druzowie powinni stać się częścią Izraela. To jest formacja wykorzystywana jak najbardziej przez Izrael jako...
0: Wspierana
1: i dlatego te starcia między siłami druzyjskimi przy wsparciu zewnętrznym mogą stanowić pewien rodzaj konfliktu proxy między Izraelem a właśnie Turcją czy Syrią. I to jest istotne też dlatego, że Izraelczycy stracili istotnego sojusznika w postaci właśnie syryjskich sił demokratycznych, o których zaczęliśmy tę rozmowę, bo kurdyjskie formacje też były wspierane, może nie tak otwarcie, ale były wspierane przez Izrael. I dzisiaj, kiedy nie ma już tej przeciwwagi dla Turcji, kolejnego rywala regionalnego, to druzowie będą bardzo istotnym elementem w tej grze izraelsko-tureckiej.
0: I też o tych druzach myślę, że jeszcze będzie czas, by wrócić i o nich porozmawiać, bo to jest niezwykle ciekawa grupa i, tak jak mówię, i religijna, i etniczna, i druzowie z Libanu niekoniecznie popierają tych druzów w Syrii, prawda? To też jest ciekawostka i ci z Izraela mają też specyficzny status w Izraelu i są postrzegani jako bliscy sojusznicy i oni też sami deklarują swoje przywiązanie do wartości, które są właśnie w Izraelu. I to jest też ciekawe, bo przecież to są korzenie muzułmańskie, ale ja nie wiem, czy można o nich powiedzieć muzułmanie chyba, tak?
1: Myślę, że mogłoby być to trudne dla druzów.
0: Dla druzów to nie, to oni tego nie chcą.
1: Tak, myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to ludność arabska. Mhm. Być może też powiedzenie Arabowie byłoby za dużo, ale jest to jeden z ludów arabskich z pewnością. To, co jest istotne w druzyjskiej religii i filozofii życia, to zawsze było to, że druzowie starali się układać bardzo dobrze z władzą państw, w których żyją. Stąd też lojalność druzów wobec Libanu, libańskich druzów wobec Libanu, izraelskich druzów wobec Izraela, czy syryjskich druzów wobec Syrii. Ale dzisiaj widać, ta lojalność jest wystawiana na próbę, ale też o tym nie wspomnieliśmy, dlatego, że tak naprawdę formacje Ahmada Ash-Shary no nie były przychylne wobec druzów w tych pierwszych latach, pierwszych miesiącach po przejęciu władzy w Damaszku. I dzisiaj Suwajda tak naprawdę jest jedynym obszarem, jedyną muhafazą w Syrii, w której Damaszek nie stanowi całkowity, nie stanowi pełni kontroli militarnej ani politycznej. Więc też te wsparcie dla formacji beduińskich, które w miejscowości Suwajda atakowały druzów, spowodowały po prostu napięcia między samymi druzami, między tymi druzami, którzy uważają, że trzeba być lojalnymi wobec Syrii, tak jak zawsze było, a tymi druzami, którzy, tak jak Hikmat al-Hijri, uważają, że to Izrael może być dla nich gwarantem bezpieczeństwa.
0: Izrael zresztą to rok temu próbował udowodnić, bombardując na przykład ruchy wojsk, ale także bombardując Ministerstwo Obrony w Damaszku. To też było wydarzenie dość niezwykłe i pokazujące determinację Izraela. Jeszcze tylko jedno uzupełnienie. Suwajda Muhafaza, czyli to jest tak jakby województwo, region, jednostka administracyjna, prawda, w świecie arabskim i nie tylko w Syrii. To tak jeszcze cię zapytam, ta konfrontacja pomiędzy Turcją a Izraelem. Tutaj Izrael, no okres przedwyborczy też w Izraelu rządzi się swoimi prawami, a właściwie retoryką. Kilka miesięcy temu jeden z polityków, Yair Lapid, powiedział wyraźnie, że dla nas teraz poważnym problemem już nie jest Iran, albo drugim Iranem jest Turcja. I to też było powiedziane.

0: tego rodzaju uwagi z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Nazwał go antysemickim despotą między innymi. Tak. I też pokazując, że Izrael uważa Turcję w tym momencie za zagrożenie. Zresztą to jest o tyle istotne, że przecież izraelskie wybory od lat wygrywa się na retoryce bezpieczeństwa. Jeśli w tym momencie Gaza nie stanowi aż takiego zagrożenia, dlatego że przede wszystkim izraelskie wojska są w Gazie, kontrolują obszar ponad połowy Gazy, a Hamas został poważnie uszkodzony w ostatnich 3 latach wojny, Turcja w tym momencie wydaje się dużo istotniejszym rywalem, przed którym politycy będą chcieli bronić Izraelczyków. Zresztą nawet część, właśnie Israel Katz, którego już też wspomniałem, minister obrony, oskarżał Recepa Tayyipa Erdoğana o to, że to Turcja wciąga, że Turcja wciąga Syrię i Izrael w konfrontację w Syrii. Więc widzimy, że rząd Benjamina Netanyahu dość jasno deklaruje, że Turcja jest uważana przez nich za rywala. No i siłą rzeczy politycy opozycji, którzy też przecież to nie są, opozycja w Izraelu to nie są partie lewicowe, propokojowe, tylko również są to jastrzębie ugrupowania, najczęściej prawicowe, używają tej samej retoryki względem tych samych rywali, bo wiedzą też, że to są obawy, które są realne w oczach izraelskiego wyborcy.
1: To już zupełnie na koniec powiedz, Jakub, a Syria, era prosperity, myślisz, że teraz to jest ten moment, w którym rzeczywiście może się coś rozpocząć, coś zacząć, czy raczej będzie to walka o przetrwanie właśnie z tymi problemami, o których mówiliśmy, z tymi, jak to się zwykle mówi w nauce, aktorami zewnętrznymi, czyli no, Turcja, Izrael, Stany Zjednoczone, konflikty wewnętrzne, no, mniejszości, przecież to są sprawy, które no, mogą nie jeden rząd dobrze jakby utworzony, mogą zdestabilizować jego działania. No a co dopiero teraz, jak to jest wszystko świeże, no i jakby powiedzieć, na takim fundamencie dość niepewnym zbudowane.
0: Tak, i ten niepewny fundament to jest to, co powoduje, że tak naprawdę Ahmad al-Shara nie ma innej drogi, jak sprzymierzenie się bardzo bliskie z Turcją i Stanami Zjednoczonymi, dlatego że to jest dla niego gwarant włączenia w ten międzynarodowy system gospodarczy. Era prosperity, wydaje mi się, że daleko jest jeszcze, by mówić, że Syria może spoglądać optymistycznie na swoją przyszłość gospodarczą. Raczej będzie to kwestia prób ustabilizowania gospodarki, choćby na tyle, żeby rzeczywiście większość obywateli nie żyła poniżej granicy ubóstwa. Zresztą Syria, odbudowując swój potencjał gospodarczy, będzie miała bardzo duże wyzwanie przed sobą, by móc stanowić jakąś istotną rolę w systemie gospodarczym świata, nie jako państwo, które jest obciążone bagażem tego, że przecież tutaj produkuje się bardzo dużą ilość tanich narkotyków eksportowanych, czy to do Europy, czy to też do innych państw Bliskiego Wschodu. Słynny Kaptagon w większości jest produkowany właśnie w Syrii. Kartele narkotykowe przerzucają go chętnie na Półwysep Arabski, gdzie jest nazywany kokainą biednego człowieka i zażywany zarówno przez pracowników fizycznych, jak i znudzoną młodzież na imprezach. Syria będzie miała bardzo istotne wyzwanie i może być trudno odbudować potencjał gospodarczy tego państwa sprzed wojny domowej, no ale rzeczywiście zdjęcie sankcji i usunięcie z list, na które wciągnięty był już w 79 jeszcze za Hafeza Asada, to jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście Syrię normalizować.
1: Syrię normalizować. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Zdjęcia zresztą Ahmeda Szary, który płaci kartą kredytową w jednym z pięknych hoteli na Starym Mieście w Damaszku, to jest też warte obejrzenia, jak to wygląda i też wiele, powiedziałbym, symbolicznie mówiące o tym kraju. Bardzo ci dziękuję. Jakub Katulski, autor podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Bardzo serdecznie.

0: Świat polityki i bezpieczeństwa obiegają różne nazwy w różnych okresach, w różnych momentach dziejowych. Ostatnio rozmawiałem o Chinach, o chińskim szoku 2.0. No to czas porozmawiać o NATO 3.0, czyli wersja NATO, która ma być taka, która pozwoli skutecznie odstraszać przeciwników krajów związanych tym sojuszem. Tym głównym przeciwnikiem wydaje się być Rosja, właściwie na pewno. Zapraszam do rozmowy o tym właśnie, czy Rosja może przestraszyć kraje Europy, atakując chociażby w Niemczech czy w Polsce. Czy Rosja testuje w ten sposób NATO? Czym ma być nowe NATO 3.0, o którym mówił niedawno główny architekt Ameryki, amerykańskiego bezpieczeństwa w Europie, zastępca sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych Eldridge Colby. Czy to oznacza, że NATO stanęło przed najważniejszym przeformatowaniem się od czasu zimnej wojny i od upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku? Wreszcie, co dalej z wojną na Ukrainie? Co jej zakończenie, kontynuacja może oznaczać dla Europy? Rozmawiałem o tym z Robertem Pszczelem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, a kilka lat temu dyrektorem Biura Informacji NATO w Moskwie, i zapytałem go o to właśnie, jak te ataki, te wydarzenia związane z sabotażem, z zachwianiami na rynku energii w Niemczech, przedwyborcze, to co się dzieje w Polsce, jak to wpływa na sytuację w Europie i o jakiej Europie, w jakim momencie teraz mówimy?
1: Nie jesteśmy w stanie wojny, formalnie oczywiście, ale nie jesteśmy też już w czasie pokoju, dlatego że jesteśmy atakowani na różnych frontach, prawda? To jest od starej już jak świat dezinformacji rosyjskiej poprzez różne próby wpływu, korupcję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz jakby nie tyle poprzeczka idzie wyżej, tylko te formy się radykalizują, jest tego więcej. I biorąc pod uwagę wypowiedzi, różne narady, które wiemy, że się odbywały ostatnimi czasy w Moskwie i pod Moskwą, prawda? Ta frakcja wojenna, tak to nazwijmy, zwycięża. Póki co.
0: Frakcja wojenna... która jest u władzy w Rosji.
1: Która jest u władzy. Znaczy, Putin nie chce zakończenia wojny. To co do tego nie ma zdania. Uważa, że nadal może osiągnąć jakieś swoje cele. A ponieważ Zachód stoi na przeszkodzie, no to musi... I nie ma już, szczerze mówiąc, żadnych argumentów. Rosja jest coraz słabsza gospodarczo. Dotyka ta wojna już ludzi nawet w Moskwie i Petersburgu. To ma ogromne znaczenie, bo tylko to ma znaczenie polityczne w Rosji. Od dawna było wiadomo. Mówię to z pełną świadomością. No, jakby sam pisałem artykuły 3 lata temu, tak? No, ostatnio sobie tak przypomniałem troszkę artykuł wspólnie opublikowany z byłym ambasadorem Niemiec w Polsce, Samuelem Hoffenem, który zresztą który był też szefem pionu wywiadu w NATO, więc no, pisaliśmy o tym, co jest oczywiste, zwłaszcza dzisiaj, że Polska i Niemcy są najważniejszym, już wtedy były, celem ataków hybrydowych ze strony Rosji, dlatego że one są kluczowymi państwami z punktu widzenia funkcjonowania NATO, prawda? Flanki wschodniej i wsparcia dla Ukrainy. I
0: kluczowymi w Europie.
1: Kluczowymi w Europie, no w ogóle, no dlatego, że po prostu bez takiej czy innej postawy tych dwóch państw, to zupełnie wszystko inaczej wyglądało. One stoją jakby na przeszkodzie temu, tym celom, które Rosja chce zrealizować. Więc to, co się dzieje dzisiaj, no niestety, to jest żadna satysfakcja, tu nie ma żadnej jakby niespodzianki. I jest jasne, bo tu trzeba łączyć te kropki, prawda, przysłowiowe. Tak, no to jest prawda. To świadczy o tym, że jak coś się dzieje w Niemczech, czy we Francji, no we Włoszech, no to wtedy, prawda,
0: sytuacja.
1: Troszkę więcej. No, te ataki, taka mapa była publikowana chyba wczoraj, zresztą nie pierwsza, właśnie jak ktoś sobie zadał trud, już złożenia tego, przepraszam, do kupy, prawda, na przestrzeni ostatnich tam, nie wiem, miesięcy, czyli jeśli chodzi już konkretne ataki typu sabotaż, prawda, co się podpala, co się próbuje wysadzić i tak dalej, to tych kropek, no to na terytorium Polski, a zwłaszcza w regionie gdzieś tam, plus tam różne drony, różne elementy rozpoznania i tak dalej, no to Polska jest prawie w całości pokryta, zwłaszcza w tej części, no tam gdzie, prawda, Rzeszów i te inne stacje. Niemcy, prawda, również. Natomiast mówi się o tym, że służba, no, bezpieczeństwa wywiadu niemieckiego prawdopodobnie już nawet rozpoczęła współpracę, już taką operacyjną z Ukrainą, jeśli chodzi o to, co robili do tej pory głównie Amerykanie. czyli pomoc w namierzaniu celów. No to ma ogromne konsekwencje i bardzo dobrze się tak dzieje, ale to
0: czyli
1: jest...
0: Te drony w Lipsku i ten atak dronowy w Lipsku przyspieszył działalność BND, czyli tej służby wywiadu niemieckiego.
1: Naruszył pewne tam, bo oczywiście to nie jest tak, że to wszystko od razu, ten mur dziwny skruszał, prawda, czy te obawy, dlatego, że na przykład taki drobiazg, zawsze w środę się odbywają posiedzenia Rady Północy Atlantyckiej na szczeblu ambasadorów, więc nie trzeba było z tego specjalnie zwoływać. No ale podobno Niemcy woleli nie używać tego tak zwanego jakby pretekstu, czy zwołać specjalnego posiedzenia w ramach tak zwanego artykułu 4, żeby nie mówić o eskalacji. No to nie ma większego znaczenia, ale też jeszcze pokazuje, prawda, pewne ten. Natomiast...
0: Czwarty artykuł
1: mówi,
0: czyli
1: o tym,
0: konsultacje.
1: Że sojusznicy w przypadku jakiegoś poważnego zagrożenia domagają się natychmiastowej konsultacji, żeby omówić pewne kroki, czyli uzyskać poparcie i tak dalej, i tak dalej. Poparcie jest i to jest dobre, tylko że to na razie się ogranicza w dużym stopniu do słów, ale to dzisiaj słowa już nie mają tak wielkiego znaczenia.
0: Odejdźmy od słów, bo to mam wrażenie...
1: Dokładnie.
0: Zgadzam się z panem, że przechodzimy od słów do czynów, mówiąc językiem satyrycznym. To NATO, o którym pan mówi, że się reformuje, że jest w fazie rzeczywiście bardzo ważnej, może nawet najważniejsze od 1991 roku, ono widzi to, że Polska i Niemcy to są fundamenty bezpieczeństwa w Europie. Mamy czuć się bezpiecznie, myśli pan, pod tym względem?
1: To nie jest konkurs Eurowizji, to znaczy samo, mnie już też trochę, tak powiem szczerze, trochę znudziło epatowaniem się, jak ktoś nas gdzieś pochwali.
0: Nie,
1: ale to ja nie mówię, że pan to mówi, ale to jest normalne, prawda? Człowiek czyta jakiś tam artykuł w gazecie brytyjskiej, francuskiej, włoskiej, że ta Polska to jednak rzeczywiście to wyrasta na potęgę, prawda? Militarną w Danii. To wszystko pięknie.
0: Zawsze dzielę to przez 10.
1: No dobrze, ale to chodzi o to, że po pierwsze my musimy mieć świadomość, bo najlepiej wiemy, jaka jest skala i charakter tych zagrożeń. Lepiej wiemy od innych, prawda? Więc jak mamy luki w zakresie systemu antydronowego, to ja nie wiem, jak...
0: Luki to jest bardzo miłosierny.
1: Coś się w tym kierunku robi, ale znowu...
0: Ale to się robi, a nie jest robione.
1: No, jeśli dochodzi do sabotażu w ważnym jakimś zakładzie produkującym drony i okazuje się, że to...
0: No, najlepszym polskim zakładzie produkującym drony, WB Electronics.
1: Gość przechodzi sobie przez jakąś siateczkę, prawda, po czym coś wyjmuje, podpala, zauważa go przypadkowo, ktoś po czym ucieka, no to nie jest poważne. Nie. Oczywiście nie da się wszystkiego, ale tu jest cała masa rzeczy, mógłbym dodać tam, nie wiem, nawet polski system karny, prawda, który przewiduje bardzo niskie kary za sabotaż w porównaniu do innych krajów i tak dalej. To jest w naszej gestii, na co wydajemy pieniądze i tak dalej. Natomiast również też bym zachęcał do tego, aby nie popadać taką... Znaczy puste słowa, bo to już też mówiliśmy, mnie już coraz bardziej to denerwuje, tak? To w ogóle powinno denerwować, ale w takiej sytuacji zagrożenie nie można sobie pozwolić na tak zwane bleble, ani popadać w jakieś takie trufane.
0: No to może bleble właśnie jest tutaj zaprzeczeniem tego bleble, jest reakcja Niemiec na Lipsk i wysłanie... wiadomości, informacji z wywiadu niemieckiego dla Ukraińców do uderzeń w Rosji. Może tutaj trzeba ostrzej.
1: Wszystko wskazuje na to, wedle ostatnich doniesień, że osobą bezpośrednio, nie wiem, kierującą, czy tam głównym osobą, czy wykonującą to zadanie na Lipsku w Lipsku, był gość, który, obywatel rosyjski, który wjechał Niemiec na podstawie czego? Wizy turystycznej wydanej przez Włochy.
0: No tak.
1: Prawda?
0: Ojej, to wracamy
1: do tematu
0: sprzed
1: historia.
0: Paru lat.
1: No, ale mamy grupę państw, która... I to jest jasne jak słońce. To są kraje południa, które po prostu zarabiają duże pieniądze na turystyce i opierają się słusznym dezyderatom, bo dla nas to jest sprawa bezpieczeństwa i powinna być dla całej Unii, tak? Zróbmy coś. Nie może tak być, nawet ci tak zwani komendanci, czyli barbarzyńcy wracający z frontu, prawda, ukraińskiego, mogą sobie wjechać na ten. Z tym trzeba skończyć.
0: Czyli wizy dla Rosjan.
1: Wizy dla Rosjan. Ale przecież Niemcy jako państwo to w pewnym sensie osobiście kanclerz Niemiec, bo on decyduje, jakie są instrukcje dla jego rządu, to Niemcy opierały się zaostrzeniem warunków poruszania się dla dyplomatów rosyjskich. Prawda? No więc to to już naprawdę, no to już jest nie, dzwonek, to jest dzwon. Więc dlatego mówię, jeśli odbywa się spotkanie weimarskie, no to ja chciałbym usłyszeć, że na tym spotkaniu chociaż trzy państwa uzgodniły, że to jest to, czego będą się od jutra domagać. A nie opowieści, że to piękna rocznica, jak to się fajnie w Weimarze spotkać. Sorry, to już nikogo Weimar nie rusza. Piękny. Tu jest konkret potrzebny. I to dotyczy
2: czyli
1: wszystkich
2: spotkań.
1: Czyli jaki
2: konkret powinien być
1: no
2: teraz?
1: Właśnie takie, o których wspomniałem.
2: Tak?
1: Czyli kwestia wiz, bo to jest, jak to Anglicy, Amerykanie mówią, nisko wiszący owoc, tak? To można szybko zebrać, tak? Jest sprawa sankcji, które oczywiście to jest przygotowywane i to ma być dosyć poważny, no ale to można zintensyfikować. Róbmy to, co przykładowo zrobili Norwegowie, tak? Czyli zajęli statek i należący do państwa rosyjskiego. Chodzi tam o Spitsbergen, tak?
2: Teraz.
1: Wykorzystali pewien pretekst prawny i tak dalej. No to samo dotyczy przez floty cieni. No musimy robić to, o czym się mówi, ale robi się za mało. Czyli jeśli małe państwo, jak na przykład Estonia, jest gotowo zajęć, a Rosjanie wysyłają śmigłowiec, korwetę i tak dalej do ochrony, prawda? Czego jest coś legalne, no to ma prawo to państwo oczekiwać, że inne państwa, troszkę mocniejsze, dysponujące większą gamą środków, przyjdą z pomocą wesła. I to trzeba robić dzisiaj. Można sobie wyobrazić, ja tylko kilka podaję prawda, przykładów.
2: Dobre usługi.
1: Można zrobić to, co robili już Amerykanie w przeszłości, czyli, bo nie ogłosimy stanu wojny, my tego nie chcemy, tak? Ale można przecież sprokurować jednak jakieś takie ostrzegawcze uderzenie cybernetyczne w sieć, chociażby energetyczną, prawda? To już było w przeszłości. No, żeby pokazać, że do czego, co możemy zrobić. I jestem przekonany, nie o wszystkich rzeczach chciałbym mówić, nie wszystkich wiem, ale jestem przekonany, że my mamy taki, dysponujemy całą gamą różnych instrumentów, które bardzo by zabalały Rosję. Ale to trzeba robić,
2: a nie zapowiadać.
1: A nie opowiadać, że myślimy, może ewentualnie należałoby w zespół i tak dalej. No tak jak, przepraszam, no z całym szacunkiem, ale no opowiadanie pani von der Leyen, jak mówi o pieniądzach, to trzeba się słuchiwać, to jest konkret w przypadku Unii Europejskiej, ale mówię o wysłaniu jakichś zespołów roboczych, które będą wspomagać w zakresie, no przepraszam, to nie jest do końca poważne. Ja nie mówię, że te zespoły, one się przydadzą Mołdowie,
2: taki
1: prawda?
2: Taki był kiedyś serial brytyjski Tak, panie premierze, fantastyczny.
1: A, to znakomity.
2: I tam było właśnie, doradca premiera przychodzi do ówczesnie sprawującego, oczywiście w tym filmie, urząd premiera, mówi, problem mamy taki, co robić, powołajmy zespół roboczy.
1: No to jest klasyka. Znaczy,
2: klasyka
1: w ogóle,
2: unikania tematu.
1: No, ujmując rzecz trochę filozoficznie, znaczy państwa demokratyczne, państwa europejskie, nie chcą, to nie jest taka prosta sprawa, przejść od stanu pokoju do stanu wojny. Zgoda. To jest trudne, prawda? Ale ponieważ nie jesteśmy już w stanie pokoju, więc trzeba maksymalnie zbliżyć się do tego poziomu, w którym będzie można mobilizować. Tu jest bardzo ważna atrybucja, bo jeśli mamy państwo oficjalnie, rząd definiuje, w tym przypadku Rosja, jako kraj terrorystyczny, który już podejmuje akcje wrogie, no to oznacza, że to powinna być instrukcja do wszelkiego rodzaju instytucji, prawda, tego państwa, aby podejmowały działania albo proponowały działania, których do tej pory nawet nie były gotowe rozważać. Na przykład, jeśli mówimy o cyber, nie tylko o bronie, ale cyberatakach, każda instytucja, każda praktycznie na Ukrainie, łącznie, nie wiem, z urzędem celnym, posiada komórkę do prowadzenia działań ofensywnych cybernetycznych. Okej, to jest państwo w stanie wojny. Ja nie mówię, że tak musi być w każdym z naszych krajów. No, ale można przejść od, powiedzmy, jednego ekstremum, zbliżyć się troszkę do drugiego. A to będzie miało kolosalne znaczenie. I stąd wydaje mi się, że jest, ja to powtarzam często, każdy ma coś do zrobienia. Ja już nie będę mówił o wizach, tak? No, ale mamy problem z tak zwaną piątą kolumną, tak? To nie jest problem hipotetyczny.
2: Piąta kolumna, czyli konkretnie...
1: No to są ludzie, często Rosjanie, ale nie tylko, rosyjskojęzyczni, posługujący się nośnikiem typu Telegram, prawda?
2: Też,
1: jest ich bardzo dużo i chciałbym na przykład zobaczyć jakieś zaangażowanie chociażby stowarzyszeń ukraińskich, które no przynajmniej prowadzą jakąś edukacyjną akcję, tak? No bo nie znasz dnia ani godziny, prawda? No tak to wygląda oczywiście. Obywatele polscy też są werbowani. I więcej otwartości. Trzeba wiadomo, służby zawsze będą ostrożne, no bo nie należy zdradzać pewnych, prawda, nie miejsc, to może utrudnić późniejsze działania, ale w momencie, kiedy to jest chyba z wczoraj, rząd duński uznał, że stopień zagrożenia wynikający z tych informacji, które już służby duńskie mają na temat prowadzonych działań, właśnie między innymi werbunkowych, uznał, że należy to upublicznić.
2: I taki jest już nawet w moim Der Spiegel, który na potrzeby Dokładnie. Rozmowy otworzyłem. Duński wywiad ostrzega przed zbliżającym się rosyjskim sabotażem rekrutacji obywateli duńskich do służb szpiegowskich.
1: Dokładnie. I to jest kierunek, który trzeba iść. To zawsze trzeba będzie wyważyć, bo oczywiście ta batalia zawsze się będzie toczyła. Ja to pamiętam z okresu, jak pracowałem w NATO i nie wiem, 2014 rok, bo toczyliśmy jako biuro prasowe NATO wielką batalię, żeby coś więcej można było ujawnić z tych informacji niejawnych, które by pokazały naocznie i udowodniły, że to Rosja stoi za tym, co uważa, że to tam separatyści, prawda, i tak dalej, nie? Ta batalia trwała, w końcu Shape stanął, że tak powiem, po naszej stronie. Udało się opublikować parę map. No i to dla każdego, bo jasno, Rosjanie mieli wielki kłopot. One pokazywały niezbicie. Tu nic nie było, a potem nagle wszystkie elementy wojskowe, no więc i to regularne elementy, prawda, systemu rosyjskiego się pojawiły. Więc to jest kierunek, w którym trzeba iść, dlatego ta tak zwana atrybucja, nazywanie, mówię, tego...
2: Rzeczy po imieniu.
1: Tak, rzeczy po imieniu jest bardzo ważne, nawet kiedy to zawsze gdzieś tam trzeba będzie, nie wszystko się może da powiedzieć, ale można powiedzieć znacznie więcej, niż mówi się do tej pory.
2: Robert Pszczel, dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Cała rozmowa dzisiaj po 18 na naszym YouTubie Radio 357 Talk. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Za chwilę porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Biszkeku, w Azji Środkowej, WEL Centralnej. Też wyjaśnimy, jak się powinno mówić w nauce. Za chwilę Linda Masalska już jest w studiu. Opowie o tym, jak wyglądał szczyt w Biszkeku i czym są zawody, które się nazywają Igrzyskami Nomadów. Ale wcześniej posłuchamy trochę muzyki i ulubiony zespół polecany przez Dime Pańto, czyli Irina Kajratowna, czyli zespół z Kazachstanu z domieszką hip-hopu.
3: Jamał and
4: Ganja. Bitte zum Bastard, send dich bitte ins Atelier, ich komm, ich komm.

0: Πόσο! Τάρι, εκείνο εμείς που ξετούρτια του
1: Fantastyczny zespół Irina Kajratowna z Kazachstanu. Bardzo, bardzo go lubię i bardzo cały czas dziękuję. Jak zawsze tu go gram, Dimie Panto. Gdyż to on przyniósł na dach świata tę muzykę. A w studiu jest już ze mną specjalistka do spraw Azji Środkowej, Azji Centralnej, Linda Masalska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
1: Jak powiedzieć, Azja Centralna czy Azja Środkowa?
2: Tak naprawdę używane są obie nazwy.
1: No wiem.
2: Wcześniej częściej była używana Azja Środkowa, a teraz jest bardziej jakoś przyjęte Azja Centralna.
1: Czyli mniej po rosyjsku.
2: Dokładnie.
1: Bo to jest też będzie temat naszej rozmowy. Ten wpływ Rosji, wpływ no języka to już w ogóle bezdyskusyjnie, on jest cały czas, ale ile tej Rosji jeszcze jest w krajach Azji Centralnej, jak te kraje reagują wobec Rosji? Oczywiście nie chodzi tylko o wojnę Rosji z Ukrainą, w ogóle poszukiwanie siebie samego jako kraju tożsamości swojej potęgi, bo przecież ten region to potęga surowców również. Interesy z Chin, to wszystko tam się dzieje. Między innymi taką mini, bym powiedział, symboliką, to jest to, co się wydarzyło w Biszkeku, czyli szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To nie jest jakiś szczyt, który dokonał jakichś przełomów, który coś wielkiego ogłosił albo zamierza coś wielkiego zrobić. Natomiast to, co jest ciekawe w tym, to raz, że spotkali się ludzie, którzy do tej pory się nie widzieli przez dłuższy czas, to mianowicie Władimir Putin, Xi Jinping, Masoud Pezeszkian, prezydent Iranu, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej i prezydent Rosji. Oni się tam spotkali. No i właśnie stamtąd popłynęły głosy chociażby w stronę Ukrainy o zwiększeniu nalotów i ataków na Ukrainę. Ale ten szczyt w Biszkeku, to powiedzmy, dlaczego on też jest ważny dla chociażby Kirgistanu? Dlaczego on, Kirgistan, w tym momencie czuje, że jest jednym z państw, który jakieś te karty próbuje rozdawać?
2: Jeśli chodzi o sam szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku. Dlaczego to jest ważne dla Biszkeku?
1: Proszę bardzo.
2: Kirgistan specjalnie, częściowo specjalnie połączył trzy ważne wydarzenia w jednym momencie, czyli Światowe Igrzyska Nomadów, właśnie ten szczyt i również to w tego samego dnia był Dzień Niepodległości Kirgistanu. Dzięki temu, że wszyscy przywódcy przyjechali na szczyt, to też Kirgistan mógł bardziej rozpromować te Igrzyska Nomadów, ponieważ ci wszyscy przywódcy mogli jednocześnie uczestniczyć w otwarciu tych igrzysk. Poza tym właśnie Biszkek staje się troszkę takim, szczyt był już wcześniej ustalony, że będzie w Kirgistanie, ale Kirgistan ostatnio przyjmuje wielu przywódców i staje się trochę takim konkurentem Kazachstanu i Uzbekistanu do organizowania właśnie takich dużych wydarzeń, przyjmowania różnych przywódców. To trochę też jest taką promocją samego prezydenta Kirgistanu, Sadyra Japarowa, ponieważ będą wybory prezydenckie w styczniu w Kirgistanie. Sadyr Japarow już w sumie całkowicie wyeliminował poważną konkurencję wewnątrz Kirgistanu i teraz stara się jak najbardziej być obecnym też na arenie międzynarodowej, żeby pokazać właśnie, że jest odpowiednim człowiekiem właśnie na tym stanowisku.
1: No to prezydent Kirgistan w takim razie spotkał się z tym prezydentem, który już tą swoją pozycję w wyniku wyborów umocnił, czyli prezydent Kazachstanu Tokajew. I to jest też pokaz pewnego rodzaju siły, która jest i drzemie w tych politykach tych krajów w obecnym czasie. Tak sobie też myślę.
2: Tak, w ogóle wszyscy, mam wrażenie, że wszyscy prezydenci właśnie państw Azji Centralnej coraz bardziej umacniają swoje pozycje właśnie takich prezydentów. Coraz chcą być mieć jak najsilniejszą pozycję.
1: A czy to jest autorytaryzm, czy to jest, no jak możemy ich opisywać? Bo wiadomo, że też słowo autorytaryzm czasami
2: jest nadużywane.
1: Tak, i kończy nam analizę. Znaczy, my już o nich więcej nie możemy nic powiedzieć, no bo wiemy, że są źli, ale to nie o to chodzi, prawda?
2: To jest system prezydencki z bardzo silną właśnie pozycją prezydenta. Można tak to określić, jak najłatwiej, żeby już nie wchodzić w jakieś tam analizy politologiczne zbyt głębokie.
1: No dobrze, to co chce zrobić prezydent Kirgistanu, mam wrażenie, że chce zrobić podobną rzecz, co zrobił, do czego doszedł prezydent Kazachstanu, Tokajew. Prezydent Kazachstanu, no jakiś czas temu, zresztą na Dachu Świata o tym wspomniałem delikatnie, powiedział do samego Władimira Putina, no może czas skończyć wojnę z Ukrainą. No pozwolił sobie na wiele.
2: Tak, ale chciałabym zauważyć, że Kasym Żomart Tokajew, prezydent Kazachstanu, już od początku wojny w Ukrainie mówił, że po pierwsze Kazachstan nie uzna Republik Donieckiej i Ługańskiej, ponieważ on jest za integralnością terytorialną każdego państwa. I właśnie niedawno się, chyba w lipcu to było właśnie, jeszcze to takim było symbolem, że to było w Rosji, właśnie powiedział wprost do przywódcy Rosji, Władimira Putina, że właśnie czas skończyć wojnę, że za dużo tam osób ginie i że czas coś z tym zrobić.
1: I teraz jeżeli, co dały wybory prezydentowi Kazachstanu? Bo to oczywiście mówimy o samym prezydencie, ale też jego anturaż polityczny jest ważny. To znaczy rodziny, klany, jak to wygląda?
2: Ostatnie wybory parlamentarne dały przede wszystkim jego umocnienie, ponieważ większość, z ogromną większością głosów wygrała partia, która jest ściśle związana właśnie z nim i z jego, można powiedzieć, ludźmi. Także tak naprawdę można powiedzieć, że już ma całkowite poparcie w parlamencie, który jest teraz jednoizbowy i nazywa się Kurultaj.
1: Tak jest. I teraz Tokajew wśród tych prezydentów, jaką ma rolę? To jest i Kazachstan, to jest kraj najważniejszy wśród tych właśnie krajów Azji Centralnej?
2: Jak powiedziałabym, że najważniejsze, w sensie takie lekko rywalizujące ze sobą, ale to jest... nie jest jakaś niebezpieczna rywalizacja póki co, to jest Kazachstan i Uzbekistan. Mhm. Kazachstan jest największy, ma duże złoża ropy i metali ziem rzadkich, natomiast Uzbekistan jest najludniejszy. Mhm. Zdecydowanie ma więcej ludności niż Kazachstan, w związku z czym tutaj jest taka duża rywalizacja między nimi, aczkolwiek to jest bardziej pokojowo. Nastawieni są wobec siebie.
1: No dobrze, i teraz te Igrzyska Nomadów, bo jeszcze to jest niezwykle atrakcyjny temat, by opowiedzieć o tym. Wydawałoby się, że rzecz dotyczy tylko krajów Azji Centralnej, ale nie tylko. No, chociażby delegacja z Białorusi jest czymś niezwykłym, jeżeli chodzi o świat nomadów, mam wrażenie.
2: Dokładnie. Teoretycznie to są zawody z dyscyplinami, które właśnie są związane z tradycyjne dyscypliny związane z ludami koczowniczymi. Jednak tak bardzo się rozpromowały te zawody, że teraz na przykład bierze udział w nich ponad 100 państw. W tym też jest na przykład delegacja z Polski. Drużyna z Polski.
1: I na czym polegają te zawody? Co jest główną grą, czy tam główną dyscypliną sportową? Przepraszam, że w ten sposób powiem.
2: Tam jest przede wszystkim dyscypliny związane z łucznictwem, jeździectwem i zapasami, ale taką sztandarową dyscypliną. Nazywa się ona kukburu. Jest to granie trochę jak piłka nożna, tylko na koniach, ale granie, to jest troszeczkę drastyczne, tuszą kozła. I drużyny po prostu muszą wyrywać to od siebie i umieścić w odpowiednim miejscu. I tutaj jest taka ciekawostka, że Kazachstan stworzył swoją właśnie taką wersję tej gry. To się nazywa kukpar, bardzo podobnie. Ale trochę złagodził, że jest mniej trochę drastyczna, na co Kirgistan mówi, że to już nie jest ta gra, powinna być bardziej taka brutalna, bardziej taka związana z walecznością. I tutaj się zaczęły między nimi takie trochę właśnie kłótnie o to, kto ma prawa do właściwych reguł tej gry. Czy Kirgistan, czy Kazachstan.
1: A na czym polega złagodzenie tej reguł gry w Kazachstanie? Jesteśmy w stanie powiedzieć?
2: Że mniej muszą, w sensie to jest nawet rzeczywiście bezpieczniejsze dla koni, że w Kirgistanie tą tuszę kozła trzeba do takiego jakby wielkiego dzbanu, kazana się nazywa, przez co czasami konie uderzają o to, co jest trochę niebezpieczne. Natomiast w Kazachstan to usuną i po prostu do takiego pola oznaczonego trzeba wrzucić te tusze kozła.
1: I co? I to jest też tak, że to jest tylko gra, walka o reguły gry, czy to jest też pokazywanie swojej pozycji w regionie? No bo brzmi to, bym powiedział, specyficznie dla tego regionu.
2: trochę pokazywanie, kto ma większe prawa do bycia tym prawdziwymi ludami na tej ziemi. Teraz trochę wyolbrzymiam, ale kto ma prawa do właśnie pokazywania, kto jest tymi w jakimś sensie, w cudzysłowie, lepszymi koczownikami. I kto ma większe prawa do tego, żeby określać, jak to powinno wyglądać.
1: No dobrze, i tym igrzyskom, rozpoczęciu tych igrzysk przyglądali się przywódcy zgromadzonych tam delegacji. Tak jak mówiłem, przyjechał Masoud Pezeszkian, prezydent Iranu, przyjechał Władimir Putin i przewodniczący Chin Xi Jinping. Skupmy się na tych dwóch, Putin i Xi Jinping. No, oni patrzyli na Azję Środkową jako na co? Jako na
2: strefę swoich wpływów. Mhm. Aczkolwiek teraz już Azja Centralna nie jest strefą ich wpływów, ponieważ te państwa stały się osobnymi podmiotami. I rzeczywiście nadal Chiny i Rosja w jakimś sensie rywalizują, kto będzie tam najbardziej obecny. Ale państwa Azji Centralnej stały się bardziej podmiotowe w tym wszystkim. Są podmiotami i to w dużej mierze one decydują, szczególnie te państwa, które mają większe zasoby surowców naturalnych, z kim będą bardziej współpracować, ale starają się to tak rozłożyć, żeby żadna ze stron nie czuła się w jakimś sensie pokrzywdzona. No nie chcą drażnić żadnej z tych stron.
1: A jak wygląda świat Zachodu? Jak wyglądają kraje Zachodu, które no przecież też widzą możliwości robienia interesów swoich polityk w tamtym regionie i też zderzają się z wpływami chociażby Rosji i Chin? No, nie jest to wielką tajemnicą, że czy Kazachstan, czy chociażby też Kirgistan, to są te pasy transmisyjne tych towarów, które obejmują sankcje, tak? I kraje zachodnie nie mogą w bezpośredni sposób eksportować do Rosji. W związku z tym mają takie oto, no, bym powiedział, wielkie magazyny, tak?
2: Dokładnie. Takim głównym pasem transmisyjnym był Kirgistan, bo właśnie po rosyjskiej agresji na Ukrainę bardzo wzrosły obroty państw Unii Europejskiej właśnie z Kirgistanem, co wiadomo było, że to jest częściowo, że to w dużej mierze chodzi o obchodzenie sankcji. Mhm. Przez to właśnie kilka miesięcy temu Kirgistan został nałożony sankcjami jako całe państwo właśnie przez Unię Europejską.
1: Jeszcze tak bym chciał na chwilę do tego Kazachstanu wrócić, bo to jest też ciekawe, dlatego że taką ikoną i nazwiskiem, które rzuca się w uszy i rzucało przez wiele lat człowiekiem, instytucją, to był Nazarbajew, wieloletni prezydent Kazachstanu. No teraz Tokajew go zupełnie odsuwa z przestrzeni wręcz publicznej, tak? To tutaj możemy też zobaczyć, czy chociaż w wyborach, no, które nie są chyba takie w pełni demokratyczne, te cienie autorytaryzmu, czy tam przejawy autorytaryzmu władzy.
2: Tak, Nazarbajew rzeczywiście jest coraz bardziej usuwany z przestrzeni publicznej. Aczkolwiek trzeba też zauważyć, że w przeciwieństwie na przykład do Kirgistanu, gdzie tam osoba, która najbardziej konkurowała z prezydentem, została całkowicie odsunięta z przestrzeni publicznej, plus osoby z nią spokrewnione, zaprzyjaźnione. Natomiast w Kazachstanie to obejmuje tylko Nazarbajewa. Tak naprawdę cała jego rodzina na razie jest... Nikt na nią nie wpływa, nic jej nie zagraża. Przy czym też jest ciekawostka, że jest bardzo duże muzeum właśnie poświęcone pierwszemu prezydentowi Kazachstanu, Nursultanowi Nazarbajewowi. Jest po prostu w ogromnym, futurystycznym budynku, gdzie tam jest też prowadzona fundacja przez samego Nursultana Nazarbajewa, więc to jest tylko odsunięcie polityczne, ale w takim wymiarze symbolicznym Nazarbajew jakby wciąż istnieje w Kazachstanie.
1: I ma swoich jeszcze jakby no, popleczników, ma swoją frakcję, która tam jest i z którą musi się mierzyć Tokajew?
2: Nie, bo ponieważ ta frakcja, która bardziej była za Nazarbajewem, teraz bardziej przyszła na stronę Tokajewa.
1: Czyli wybrała polityczną przyszłość, tak?
2: Dokładnie
1: można
2: tak
1: powiedzieć w ten sposób. No dobrze, a ten szczyt w Biszkeku, jeżeli chodzi o spotkania i tą szanghajską organizację współpracy, to poza tym, że no, Kirgistan ma szansę się w jakiś sposób pokazać, tak? Ma również szansę zorganizować taką imprezę. Co to daje Kirgistanowi? Co to daje prezydentowi, który za chwilę będzie umacniał swoją władzę? No powiedzmy na potrzeby tej rozmowy na wzór swojego partnera z Kazachstanu, prezydenta Tokajewa.
2: przede wszystkim to nagromadzenie tych wszystkich trzech wydarzeń w jednym momencie, to wydaje mi się, że jest takie, no pokazać, że po prostu Kirgistan jest ważnym miejscem na mapie świata. Nie jest tylko w Azji Centralnej te największe państwa Kazachstan i Uzbekistan, ale że też Kirgistan też jest ważny. I właśnie to też taka chęć, myślę, pokazania Sadyra Japarowa, że on jest też ważnym graczem w tym miejscu.
1: A co się dzieje z krajami, bo to też jest, myślę, że niezwykle ciekawe, takimi jak Afganistan i kraje tutaj, to znaczy relacje z Azją Centralną, bo to jest też, moim zdaniem, spotkanie niedawne zresztą w Kabulu pokazuje, że tym krajom również zależy na przykład na Afganistanie i zależy na rozszerzaniu swojej strefy wpływów.
2: Dokładnie. Wcześniej bardzo obawiano się radykalizmu ze strony Afganistanu,
1: no.
2: A potem zaczęło się bardzo, państwa te Azji Centralnej zaczęły bardzo normalizować stosunki z Afganistanem. Tutaj akurat pionierem jest Uzbekistan i Turkmenistan. Turkmenistan akurat też buduje gazociąg przechodzący przez terytorium Afganistanu, nazywa się TAPI. Po Afganistanie ma przejść do Pakistanu i Indii. I tak naprawdę teraz trochę Azja Centralna jest takim miejscem, gdzie można właśnie przez które można współpracować z Afganistanem. Też państwa zachodnie mogą w jakiś sposób wpływać na Afganistan, współpracując z państwami Azji Centralnej.
1: Ta wizyta turkmeńskiego prezydenta Gurbanguly Berdimuhamedowa, że udało mi się to w miarę jakoś wypowiedzieć, to jest też no, niezwykła, dlatego że spotkanie z, no, można powiedzieć, człowiekiem, no nie powiedziałbym, że może numer dwa, ale bardzo ważnym dla Afganistanu, Mullah Baradarem. To jest spotkanie, które pokazywało też zainteresowanie regionem, z którego wyszli Amerykanie. I teraz nie chciałbym wchodzić w relacje pomiędzy dwoma krajami, czyli Turkmenistanem a Afganistanem, ale no właśnie, ile jest w tych rozgrywkach Ameryki, ile jest Chin, ile jest Rosji? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Czy Amerykanie jeszcze traktują region Azji Centralnej jako region, w którym mogą w jakiś sposób oddziaływać, mogą, nie wiem, rywalizować z Rosją? Czy ten moment, gdzie jest wojna Rosji z Ukrainą i to są, mówimy o pasach transmisyjnych, jest jakimś miejscem rywalizacji dla właśnie Rosji z Ameryką. Jak to wygląda? Bo my niewiele to się przebija do opinii publicznej. Czym żyją tamte kraje? Jakimi poziomami właśnie rywalizacji polityczno-gospodarczej?
2: Wpływ Stanów Zjednoczonych, czy raczej relacje Stanów Zjednoczonych z państwami centralnej, to jest na kilku poziomach się toczą.
1: Tak.
2: Po pierwsze, w zeszłym roku było duże spotkanie wszystkich prezydentów państw Azji Centralnej w Stanach Zjednoczonych właśnie z Donaldem Trumpem, co było takim niesamowitym wydarzeniem tak naprawdę. Z kolei teraz na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy podpisaną Biszkecką deklarację, w której duża jest mowa o Iranie, że właśnie nie akceptują państwa Azji Centralnej, te wszystkie państwa, które są w Szanghajskiej Organizacji Współpracy wydarzeń w Iranie. Nie są wspomniane Stany Zjednoczone z nazwy, ale jest o tym mowa, dużo jest o tym mowa w tej Biszkeckiej deklaracji. Z drugiej strony Kazachstan i Uzbekistan są w tej Trumpowskiej Radzie Pokoju. Więc to znowu to jest taka wielowektorowa polityka państw Azji Centralnej, żeby się trzymać dobrze ze wszystkimi. Z jednej strony z Iranem, z drugiej strony ze Stanami Zjednoczonymi. I przez chwilę też Donald Trump bardzo był zainteresowany metalami ziem rzadkich, które są w dużych ilościach w Azji Centralnej. Aczkolwiek ostatnio o tym jakoś troszeczkę mniej jest mowy.
1: No, do tego też zmierzałem, o te metale ziem rzadkich, dlatego że no, teraz mamy, zdaje się, że jak kiedyś była walka o ropę i gaz ziemny, tak teraz mamy wielką rywalizację o dostęp do metali ziem rzadkich, rafinację. Tutaj Chiny to jest niekwestionowana potęga, 90% w ogóle dostępnych tego typu surowca ziem rzadkich to z Chin, ale no, jak to wygląda właśnie w Azji Centralnej? Dla Chin to jest miejsce ważne? Czy to jest jakieś, Chiny mają jakąś specjalną strategię wobec tychże krajów?
2: Wydaje mi się, że jakiejś może takiej specjalnej, przemyślanej strategii nie ma. Cały czas bardzo mają duże wpływy właśnie takie gospodarcze, szczególnie też zauważyłam przy budowach różnych rzeczy, dróg, domów, jakichś wielkich mieszkań, w sensie takich domów wielomieszkaniowych, to jakby Chiny są najbardziej, mają tam największe wpływy, a jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, to na razie się o tym dużo mówi, na razie jeszcze nie ma takich konkretów.
1: Dla krajów Azji Centralnej to metale ziem rzadkich to jest taki potencjał, który oni chcą wykorzystywać, którym chcą szermować w relacjach ze światem, nazwijmy to zewnętrznym.
2: Wydaje mi się, że państwa Azji Centralnej wszystkim starają się tak właśnie.
1: Czyli co takiego jest w ich gestii jeszcze? Czym jeszcze mogą?
2: W Kazachstanie to jest na przykład ropa, która jest też przesyłana do Unii Europejskiej, ale niestety tylko może być ona w większości przesyłana ropociągiem, który przechodzi przez terytorium Rosji. I to jest z kolei problem i dlatego też Kazachstan musi mieć dobre relacje z Rosją, żeby właśnie móc to robić.
1: I Kazachstan w ten sposób jest uzależniony od Rosji i bo spotkałem się z taką opinią, patrząc na Kaukaz i na przykład na Armenię, która deklaruje swoje, no teraz jest już ta deklaracja jest takiego, powiedziałbym, podwójnego znaczenia. Będzie należała do tych struktur, nazwijmy to rosyjskich, azjatyckich z jednej strony, ale też bardzo mocno deklaruje no prounijność, prozachodniość. Ściągnęła kilka miesięcy temu przywódców, między innymi Emmanuel Macron tam grał i śpiewał z przywódcą Armenii. To była no, widokówka z Erywania i to jest też pytanie i taka teza z tych różnych enuncjacji publicystycznych, że właśnie Kazachstan czy Kirgistan mogą dokładnie zrobić tą samą woltę co Armenia. Czy rzeczywiście ich na to stać? Czy oni mogą tak zupełnie się odwrócić, czy próbować odwracać nawet werbalnie od Rosji?
2: Zupełnie nie mogą. Między innymi dlatego, że Kazachstan i Rosję łączy najdłuższa granica na świecie w jednym odcinku. To jest ponad 7,5 tysiąca kilometrów.
1: Niewyobrażalna długość.
2: Dokładnie. I te regiony jeszcze Kazachstanu Północne są w większości rosyjskojęzyczne. Co też może być takim argumentem dla Rosji, że to w sumie są Rosjanie i trzeba chronić, ta sama sytuacja co z Ukrainą, trzeba chronić ich prawa, ich język i tak dalej. Więc Kazachstan się tego obawia. Z kolei Kirgistan jest bardzo uzależniony, jeśli chodzi o surowce energetyczne od Rosji. Również oprócz tego poprzez migrantów, ponieważ duża liczba osób z Kirgistanu i też z Tadżykistanu pracuje wciąż w Rosji, więc też nie mogą za bardzo odciąć się od Rosji. Też cały czas duże powiązania właśnie gospodarcze wszystkich tych państw nie pozwalają na to.
1: No i język. Jak jest z językiem? Czy już jest język rosyjski nie jest tą lingua franca tamtego regionu? Czy języki narodowe zaczynają odgrywać większą rolę? Ja przepraszam, tak pytam trochę encyklopedycznie, ale to jest też, żeby nakreślić, jak wygląda spotkanie w Biszkeku i czymże ono jest dla tamtych krajów. I między innymi właśnie język konferencji albo takiego spotkania. No ciekawe, przecież to jest rosyjski.
2: Dokładnie tak. I cały czas to jest język rosyjski. W spotkaniach wszystkich, jeśli są prezydenci państw Azji Centralnej, to oni się oczywiście porozmawiają ze sobą w języku rosyjskim. Aczkolwiek właśnie po 22 roku zaczęto bardzo, jakby przyspieszono proces właśnie, żeby jak najbardziej dbać o te języki narodowe, żeby właśnie nie było żadnego pretekstu, że tam są jakieś, za dużo jest osób rosyjskojęzycznych, których trzeba chronić ich prawa, więc bardzo te języki narodowe się promuje, stara upowszechniać i rzeczywiście ta różnica jest ogromna pomiędzy tym, co było przed 22 roku, a teraz. Też Kazachstan cały czas stara się przejść z alfabetu z cyrylicy na alfabet łaciński. Wprawdzie miał to zrobić do zeszłego roku, tak. Teraz ten termin jest przedłużony chyba do 2031. Ale też taka była zmiana w nowej konstytucji Kazachstanu. Niby drobna, ale bardzo jednak trochę wzburzyła rosyjskie społeczeństwo i rosyjskich polityków, ponieważ wcześniej w konstytucji Kazachstanu było napisane, że język rosyjski używa się na równi z językiem kazachskim, a teraz jest, że język rosyjski używa się obok języka kazachskiego, co pokazuje, że ten kazachski jest wyżej niż język rosyjski. Teraz jest, w sensie zawsze i tak będzie używany, wydaje mi się, przynajmniej jeszcze przez długi czas język rosyjski, ale że jest używany tylko jako pomocniczy język do języka kazachskiego.
1: No to jest ciekawe, jak ten proces będzie dalej wyglądał, a następne spotkanie już wiemy, gdzie będzie szanghajskiej organizacji współpracy?
2: Tak, w Pakistanie.
1: W Pakistanie.
2: Tak, bo akurat te spotkania odbywają się zgodnie z kolejnością alfabetyczną, ale według alfabetu rosyjskiego.
1: A Igrzyska Nomadów?
2: Igrzyska Nomadów odbędą się w Rosji. To znowu takie współpraca, żeby ta Rosja nie czuła się, wydaje mi się, że to jest, żeby ta Rosja nie czuła się odrzucona, więc następne będą igrzyska w Tatarstanie.
1: No proszę, jestem ciekaw, bo zdaje się, że też delegacja z Polski jest na tych igrzyskach. To czy pojedzie do Rosji ktoś? To będzie...
2: Ciekawe. I ciekawe, ile państw. Teraz jest ponad 100 występuje, a ciekawe, ile państw będzie właśnie w Rosji. Wydaje mi się, że dużo mniejsza liczba.
1: To będzie też powód do spotkania na dachu świata. Bardzo dziękuję. Linda Masalska, Uniwersytet Warszawski, specjalistka do spraw Azji Centralnej.
2: Bardzo dziękuję.
1: Czeka już Jerzy Haszczyński w Niemczech, w Saksonii-Anhalt najprawdopodobniej, ale zaraz się dowiemy dokładnie gdzie. A skoro Niemcy, to jedziemy teraz do Niemiec z Azji Centralnej. I jak opowieść o Niemczech, to nie może zabraknąć pieśni, którą również grałem tutaj tydzień temu, ale Peter Thomas i jego orkiestra Du lebst in deiner Welt.

0: Duy Leibs in der Nirwelt, Peter Thomas Orchestra, a już jest z nami Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Magdeburg?
1: Tak, jestem w Magdeburgu, tak, teraz się ukrywam na takim podwórku między kamieniczkami robotniczymi sprzed wieku, ale jeszcze chwilę wcześniej siedziałem przed wielką, fantastyczną katedrą, której początki kościoła tam sięgają czasów, kiedy jeszcze Polski nie było. I jest to też pierwsza gotycka katedra na wschód od Renu. Miasto kiedyś niezwykle istotne, związane z Ottonem I i II, odpowiednio dziadkiem i ojcem Ottona III. Tutaj się kłania zjazd gnieźnieński. Tam otoczenie tej katedry to jest prawie że pustka, trochę odbudowano, bo były wielkie naloty aliańskie w 1945 roku, więc tam jest trochę takich odnowionych, odrestaurowanych domów, ale w większości w centrum są sowieckie bloki, takie jak od Sochaczewa po Władywostok. No i właśnie ten Magdeburg może znowu stać się ważnym miejscem, bo tutaj może się troszeczkę historia Niemiec zmieniać.
0: No. Pięknie wprowadziłeś nas i w historię, i w politykę, i w przyczyny obecnej, współczesnej historii Niemiec, dlatego że te bloki od Sochaczewa do Władywostoku, które są w Magdeburgu, takie same jak na tym obszarze, o którym powiedziałeś, czyli pamiętające NRD, Niemiecką Republikę Demokratyczną. Tak? To jest ten moment i to jest też to, co waży na wyborach i na tym, że Alternatywa dla Niemiec ma zamiar wygrać te wybory w Saksonii-Anhalt i w Magdeburgu również.
1: Tak, chociaż w Magdeburgu, jak to w dużych miastach, takie partie no, tradycyjne, mainstreamowe są silniejsze, a jest to w większości land małych miasteczek i wsi, gdzie inne partie właściwie w ogóle nie istnieją, nie mają swoich kół, więc jak ktoś organizuje festyn z grillem, no to wiadomo, że to jest AfD, a ludzie nie mają co robić, czy tam zaglądają i wydaje mi się, że to jest zupełnie normalna partia, tam są ich znajomi, nie wiem, ze szkoły, z kółka łowieckiego, czy z kółka strzeleckiego, albo ze straży pożarnej ochotniczej. I w ten sposób normalizuje się ta partia. I ludzie się wręcz dziwią. Jacy faszyści? Przecież tam wujek Otto, czy mój kolega Klaus, to w życiu nie mieli nic wspólnego z faszyzmem czy nazizmem. To tylko ci tam napuszczeni politycy i dziennikarze w Berlinie tak uważają, a rzeczywistość jest zupełnie inna. To odwołanie do NRD to jest jeden z ważniejszych elementów, chociaż oczywiście nie jedyny. Rozmawiałem z socjolożką z Uniwersytetu Marcina Lutra Halle, Kerstin Felk, i ona powiedziała, że zadziwiło ją to, że młodzi ludzie są zafascynowani NRD, czyli że w domu słyszą, czy gdzieś w innych miejscach słyszą jakieś ciekawe, pociągające opowieści NRD i przyjmują, że to było fantastyczne miejsce na ziemi, tu o jakichś represjach, o wojskach radzieckich, to w ogóle tutaj w tej opowieści nie ma miejsca. No jednym z tych elementów przeszłości nerdowskiej, do której się odwołuje AfD, wykorzystuje to fantastycznie. Zresztą kampanię wyborczą prowadzi niezwykle sprawnie. Jednym z tych elementów jest wykorzystywanie

0: Naprawdę robiło to wrażenie.
1: Widziałem zdjęcia i przecież prawie, że porozmawiałeś i dotknąłeś samego celebryty, czyli o tym, o kim mówisz. No to jest też... nie chciał rozmawiać, ale też powiedz dlaczego, bo to właściwie to też jest temat do rozmowy. Dlaczego on nie chciał rozmawiać? Bo. I tutaj już twoja rola, by to wyjaśnić.
0: Tak jest. Akurat na tym zlocie, czy miejscu, w którym się miał rozpocząć ten wyjazd z Simpsonami, to ja już wiedziałem, że nie mam go o co pytać, ale bardzo blisko jego się znalazłem, zrobiłem zdjęcia, filmiki. Nie przeganiano mnie stamtąd, bo jego wielki ochroniarz, dwumetrowy Florian, który jest jednocześnie organizatorem, taki łysy gość z mięśniami, których ja mógłbym... No, nie marzę o takich, no w każdym razie olbrzymi mięśniami, dopuścił mnie do niego, no, ale tam wiedziałem, że już pytań nie mogę zadawać, bo byłem kilka dni wcześniej na wiecu, który nawet nie miał być wiecem, to się nazywa infostand, czyli takie po prostu powinno być stoisko, na którym kandydaci przedstawiają swoje programy, rozdają lotki. No ale jak się pojawia ten Ulrich Zygmunt, to ten punkt informacyjny przeradza się w jakąś gigantyczną imprezę, bo pojawiły się setki ludzi, ustawili się w kolejce z prośbami o podpisy, chcieli zrobić z nim sobie selfie, co on oczywiście chętnie robi. No i ja ustawiłem się w tej kolejce. Stałem tam półtorej godziny, dochodzę, odbierają mi plecak, no kwestie bezpieczeństwa. Ja się przedstawiam, tu dziennikarz z Polski. On nawet do mnie mówi po polsku, dzień dobry i taki tekst wygłasza. No ale ja tutaj nie udzielam wywiadów. Ja mówię, może po tym wiecu poczekam. No nie udzielam wywiadów dziennikarzom, bo teraz już mam czas tylko dla mojego ludu, dla moich wyborców.
1: No proszę.
0: No to przyjąłem to.
1: Ale no nie zmieściłeś się niestety w tym zbiorze ludu pana Zygmunta, ale słuchaj, czy on rzeczywiście na tym swoim motorowerze, przepraszam, Simpson był, coś takiego? Też on jeździ na tym i jest to element kampanii wyborczej.
0: Tak. On prowadzi te ja tak naprawdę w tym Kwedlinburgu, gdzie się odbywał ostatni ten wyjazd z Simpsonami, to parę tysięcy. Niektórzy oczywiście na jakichś innych dwukołowych pojazdach pomykali, ale w większości były to rzeczywiście Simpsony. Ten motorowiec nie jest produkowany od 2002 roku. Więc czyli to wszystko to są wypucowane, naprawione, stworzone z jakichś kawałków modele od nowa, a wyglądają jak naprawdę wczoraj wyprodukowane, przynajmniej część z nich. Są specjalne firmy, które się zajmują odnawianiem tego. Niektóre części są w Polsce w ogóle produkowane. Nie będę mówił firmy, ale to za 100 czy ileś euro można jakiś tam kupić, cylinder, coś w tym rodzaju. Na różnych eBayach, różnych platformach są oferowane te motorowery za kilka tysięcy euro na 5-6 w lepszym stanie. Jak ktoś jest zdolny i ma złote rączki, to wtedy znacznie taniej.
1: No bo to są właśnie motorowery pamiętające czasy, chyba myśl techniczna NRD, i mam wrażenie,
0: tak
1: że
0: jest.
1: To jest to odniesienie do tych czasów, tego złotej ery NRD, według tych opowieści, o których mówiłeś na samym początku. To oczywiście tutaj brzmi no niezwykle, bym powiedział, trochę przaśnie, bo też pewnie taka ta polityka lokalna jest, bywa momentami, natomiast to jakby nie oddala nam problemu, który jednak rysuje się przed Niemcami, ale jeszcze z takiego didaskalium, którym się posługujesz w swoich relacjach, zresztą na Platformie X, bardzo serdecznie polecam wszystkim, by oglądali i czytali Jerzego Chaszczyńskiego, bo to są fenomenalne i opowieści, i spostrzeżenia. Magdeburg teraz. Przeciw AfD protestują aktywiści i sympatycy MLPD. Marksistowsko-leninowskiej partii Niemiec. No, dopisujesz niszowej. No ale wiesz co, powiem ci, że to są... No to jest kuriozum goni kuriozum. No AfD i jej apologetyzm wobec czasów minionych, jej jakby opowieść o współczesnych Niemcach i do współczesnych Niemców versus no, marksistowska, leninowska partia Niemiec. No, to jest coś niesamowitego, co w Niemczech się dzieje. Skrajności, albo może nie skrajności, może to ma jakiś sens.
0: No akurat ta partia marksistowsko-leninowska to nie jest lubiana przez mainstream i nikt tutaj z mainstreamu nie ma nadziei, że to dzięki partii marksistowsko-leninowskiej pokona się AfD.
1: Nie, jest oczywiście.
0: Ta partia też zresztą kontrolowała, ale tylko powiem tam rzecz, bo największym osiągnięciem tej partii jest zbudowanie pomnika Lenina w Gelsenkirchen, znanego z klubu Schalke 04.

0: na drugim końcu Niemiec. Poza tym raczej wielkich osiągnięć nie ma, ale jest widoczna i potrafi zmobilizować także wśród zachodnich Niemców jakąś tam grupę ludzi. No, ale najdziwniejsze może jest to, że tutaj bardzo silną partią cały czas jest postkomunistyczna lewica, w jakimś stopniu bezpośrednio
1: tak
0: następca partii komunistycznej rządzącej NRD. Ona tam przechodziła różne fazy, no ale tak czy owak na końcu to jest. Na końcu jest ta partia komunistyczna SED i to jest wielki problem dla największej poza AfD i tą lewicą CDU, która tutaj od lat, od 30 chyba lat rządziła i zresztą w znacznej części dawnej NRD rządziła, no bo ta partia centroprawicowa, która na poziomie federalnym też jest główną rządzącą partią kanclerza Merca, no ona wie o tym, że będzie musiała po tych niedzielnych wyborach podjąć decyzję, czy skorzystać ze współpracy z lewicą, bo nie starczy głosów na większościowy rząd albo na mniejszościowy rząd, który będzie mógł funkcjonować, jeżeli ta postkomunistyczna partia nie udzieli wsparcia. I to jest wielki dylemat, przynajmniej dla części CDU, tej konserwatywnej części, która tak naprawdę ideowo jest w 80% bliska AfD, jeżeli chodzi o politykę społeczno-cywilizacyjną, podejście do rodziny, no i przede wszystkim w kwestiach imigracyjnych. I te konserwatywne skrzydło CDU ma taki dylemat od dawna. No dlaczego my mamy non-stop współpracować z lewicą, i to postkomunistyczną lewicą SPD z zielonymi, tylko dlatego, że nie możemy dopuścić do władzy AfD, która jest nam bliższa. I być może to będzie taki moment, kiedy ta CDU się jakoś rozłamie. Jeżeli troszeczkę będzie brakowało mandatów AfD, to może oni wesprą ci pojedynczy posłowie. Takie scenariusze tu też są malowane.
1: Wybory w niedzielę o 18:01 będziemy wiedzieli, jak wygrała AfD, bo czy wygra, to chyba jest pewne. Powiedz, kim są wyborcy AfD, tych, z którymi ty rozmawiałeś, spotkałeś, bo no to jest niezwykle ciekawe, w co oni wierzą, czego oczekują od partii, czy rzeczywiście, no z mojego punktu widzenia, no wiadomo, prorosyjskość to chodzi o to, że Rosja jest ważnym partnerem handlowym, tak, ale również no stosunek do II wojny światowej i już zaprzestańmy czuć się winnymi tego, co się wydarzyło 87 lat temu, co się rozpoczęło 1 września od agresji na Polskę i właściwie zdjęcie z siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za ofiary, miliony ofiar.
0: To ostatnie to jest interpretacja, no, w programie.
1: Tak, trochę interpretuję rzeczywiście.
0: Jest wyraźnie powiedziane, że nie wolno nam się wstydzić historii dumy niemieckiej, a dotychczasowe rządy i partie od rewolucji 68 roku wypierają się niemieckości, patriotyzm uważając za coś obrzydliwego. Natomiast no, wiedzą doskonale twórcy tego programu, z głównym twórcą zresztą rozmawiałem, jutro będzie duży wywiad z Hansem Tomasem Tilschneiderem w dodatku Rzeczpospolitej plus minus. Oni sobie zdają sprawę, że tak jednoznacznie tego nie można przedstawić, w związku z tym mówią historię raczej wcześniejszej. No, ale wiadomo, że jeżeli jakiś zwolennik Hitlera dzisiaj czy III Rzeszy ma do wyboru, no to raczej wybiera AfD, bo innych partii, do których mógłby się przykleić, tutaj przynajmniej w Saksonii-Anhalt czegoś takiego nie ma. Więc ci naziści, jeżeli kogoś popierają, to AfD, no ale trzeba jednoznacznie podkreślić, że to nie jest cały elektorat nazistowski, wręcz przeciwnie. Jest to znaczna grupa ludzi sfrustrowanych. Czy słusznie, czy nie, to możemy dyskutować, bo mnóstwo pieniędzy tutaj zostało wlanych w te wschodnie landy i cały czas znaczna część budżetu Saksonii-Anhalt to są tak zwane wyrównania dla wschodu. To jest parę miliardów euro na 15 miliardów obecnego budżetu, także może są niewdzięczni, ale się czują gorsi. Z badań przeprowadzonych przez tutaj w Magdeburgu Uniwersytet Nauk Stosowanych wynika, że ludzie deklarują tutaj zarobki, które są według deklaracji z całej RFN o 500 euro niższe. Tutaj jest jeszcze kilka innych bardzo ciekawych elementów. Jest to najstarszy land w sensie wieku średniego mieszkańców. To oznacza, że jest bardzo dużo emerytów. To oznacza, że jest bardzo dużo ludzi, którzy zaraz się emerytami staną. I to oznacza, że nie wiadomo, kto będzie miał wykonywać różne prace. I tu jest taki paradoks, no bo te prace wykonują często imigranci, a w programie AfD w deklaracjach jest napisane, że chcemy wyrzucić jak najwięcej imigrantów się da. Z zastrzeżeniem, no bo to zarzucają przeciwnicy, niektórzy AfD, że oni chcą wyrzucać także obywateli Niemiec pochodzenia imigranckiego, którzy zdaniem AfD się nie integrują i zapewniają, że nie będą łamać konstytucji. Ale to jest jedyny, to jest warunek jedyny, który sobie stawiają. No, no drugi jest jeszcze taki, że jak ktoś bardzo dobrze mówi po niemiecku i wykonuje ważną pracę i odprowadza podatki, to bardzo witamy. A sam ten Till Schneider, ideolog, mówił, że nawet czarnoskóry z Afryki może być bardzo dobrym Niemcem. Tylko żeby być dobrym Niemcem, to musi mieć dobry wzorzec niemieckości, a nie, i tutaj cytat, a nie nietęczową ideologię. Do tęczowej ideologii on nie będzie dążył, w związku z tym nigdy nie stanie się dobrym Niemcem.
1: Słuchaj, a tak jeszcze powiedzmy, bo na koniec też naszej rozmowy, o tym piszesz, że roztrzęsione Niemcy, co chwilę jakiś alarm, za wszystkim stoi Rosja ze znakiem zapytania. Rzeczywiście Niemcy są takie roztrzęsione po tych aktach sabotażu, jeżeli chodzi o elektrownię w Brandenburgii i nie tylko, ale oczywiście o to potwierdzenie ataków dronami w Lipsku, no, co jest fundamentalnym stwierdzeniem, że to była Rosja. Jak to wygląda? Czy to politycznie jest też w jakiś sposób wykorzystywane?
0: To są roztrzęsieni, no bo jak otwierają rano, odpalają internet albo włączają ci starsi raczej telewizję, no to mają kilka informacji, że tutaj jest jakaś awaria, która spowodowała, że mogą nie mieć, powoduje, że mogą nie mieć światła, to gdzieś coś znaleziono, jakiś ładunek wybuchowy. W ostatnich dniach, no co chwilę taki alarm podnoszono, a jeszcze to wszystko wpasowane jest właśnie ta deklaracja wtorkowa rządu niemieckiego, że na pewno za ten atak dronowy na lotnisku Lipskhale odpowiada Rosja i w związku z tym rząd wprowadza różne kroki odwetowe i to się nie podoba tym silnym partiom walczącym tutaj z Saksonii-Anhalt. No nie chodzi o AfD, ale i o tę postkomunistyczną lewicę i jeszcze o walczącą o przedarcie się do Landtagu, partię populistyczną Sojusz za Wagenknecht, one nie dowierzają. Poprosimy dowody. No to Putin też zresztą mówi, poprosimy o dowody. Także AfD w szczególności jest partią bardzo ekstremalnie rosyjską tutaj, w tym konkretnym landzie. W zeszłym roku na urodzinach Putina, świętowanych bez Putina oczywiście, w ambasadzie rosyjskiej w Berlinie, pojawiło się kilku posłów AfD, w tym ze wspomniany ideolog Hans Thomas Till Schneider i jeszcze jeden z moich rozmówców, bo rozmawiałem tu z kilkoma wielkimi wielbicielami Rosji. Ja nie uważam to za normalne. Oczywiście AfD jest zdecydowanie przeciwko sankcjom. Natychmiast to trzeba zmienić. Żadnego centa już więcej dla tej złej Ukrainy. Kończmy z tym. Niech Rosjanie puszczą znowu tani gaz, bo tutaj mamy wielki przemysł chemiczny, który cierpi i nasi ludzie cierpią i niedługo umrą z głodu, jak będzie tak dalej.
1: I Volkswagen właśnie ogłosił, że 100 tysięcy ludzi ma stracić pracę, prawda? To też jest taka informacja, która przeszyła Niemcy, to jeżeli chodzi o gospodarkę. Jerzy, dobrze, to bardzo ci dziękuję. Jutro do kiosków idziemy i kupujemy gazetę plus minus dodatek Rzeczpospolitej i tam wywiad z Till Schneiderem. To jest ideolog, tak? Partii AfD.
0: W Saksonii-Anhalt. Naprawdę polecam. Przepraszam, bo może
1: ale absolutnie, nie. Sam się napraszam i sam mówię, że proszę bardzo, jutro do kiosków. Także plus dziękuję minus Rzeczpospolita. Bardzo. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita. Prosto z Magdeburga, Saksonii-Anhalt. W niedzielę wybory w Landzie. Ważne dla całego kraju, dla Europy. Myślę, że należy się im przyglądać jak najbardziej dokładnie. Dziękuję bardzo. Na koniec Elliot Deutsch, Big Band i zapraszam za tydzień. Michał Żakowski, do usłyszenia. Audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska.

0: Julia musiała wyciszyć, bo zaczynałem udawać saksofon. O rety, już 14.
1: Złodziej czasu.
0: Julia Nowaczyńska, jak Państwo słyszą, audycję realizuje. Monika Mędrok-Karbowska, jak Państwo słyszą, audycję wydaje. Marcin Cichoński, jak Państwo słyszą, przy mikrofonie. Dzisiaj mamy dla Państwa dużo, dużo niespodzianek, ale chciałbym też zapowiedzieć oprócz tych niespodzianek początek narodziny nowej tradycji, można tak powiedzieć. Dzisiaj po raz pierwszy w audycji Złodziej Czasu połączymy się z Londynem, a ta współpraca będzie, jak to mawiają politycy, kontynuowana dalej. I to będą pojawiać się nasze dźwięki, będziemy mieli naszego człowieka, który o tym, co się dzieje kulturalnie w Londynie, będzie Państwu opowiadał. Czy ja będę Państwu opowiadał o swojej roli w firmie? Nigdy w życiu, bo w żadnym filmie nie zagrałem i nie zagram, ale polecam gorąco Państwu sondę w naszej aplikacji. Czy pójdę na film Nigdy w życiu, 2 czy tam 20 lat później. Czy Państwo po tym wszystkim, co się wydarzyło? Ja teraz zacząłem tracić wątki. W pewnym momencie to się zrobiła taka opera mydlana, że filmy pani Łebkowskiej to przy tym pikuś. No ale podobno mamy już zakończenie i teraz do Państwa pytanie w aplikacji. Czy pójdę na film Nigdy w życiu, 2, 20 lat później, jak to zwał, tak to zwał? Bardzo prosimy o Państwa opinie, takie super szczere. Tym bardziej, że sonda jest prosta. Wystarczy odpowiedzieć tak lub nigdy w życiu. 2 minuty po 14:00.

Prawda, że lekko pachniało Seattle, Kicking In, ta nasza piosenka dnia. Łatwo tak pani pisać, pani Katarzyno, bo a co to nigdy w życiu, nic nie widziałam, nic o tym nie wiem. Widać, że pani pisze z miejscowości York, bo gdyby była mieszkała pani w miejscowości na przykład Warszawa, okazałoby się, że pani miałaby tego tematu aż po dziurki w uszach. Dzisiaj spodziewamy się gości z festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Spodziewamy się reżysera spektaklu teatru telewizyjnego, niezwykłego. Widziałem go już wcześniej przedpremierowo. Król Maciuś I w fantastycznej obsadzie, ale ten Król Maciuś I odchodzi nieco od Korczaka, nieco go zmienia, o czym będzie okazja dzisiaj porozmawiać. Będziemy się łączyć z Londynem, będziemy mieli nawiązanie do pewnej bardzo znanej historii o dwóch narysowanych mężczyznach z wioski Galów. Będziemy mieli także informacje o tym, co w świecie seriali, filmów, no i oczywiście połączymy się z Wenecją, z Anną Tatarską, której przedstawię fatalne wiadomości, bo Raków Częstochowa sobie w ogóle nie radzi.

0: Jeszcze ptaki zaśpiewały nam na koniec nagrania, przywołując atmosferę tęsknoty za latem. Fletcher, Passenger, to nowe nagranie. Maciej Szajkowski z naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Więc będziemy rozmawiać o festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Ja podziwiam, ponieważ za tydzień, popołudniem późnym albo wczesnym wieczorem, jak to woli, odbędzie się koncert jednego z najbardziej szalonych muzyków w historii muzyki. Bo ja muszę spojrzeć, bo jego nazwisko jest niezbyt łatwe do wyczytywania przez Polaków. Antti Palanen, Finn, to jest jeden z najlepszych akordeonistów świata. I można być nawet bardzo nieczułym na tego rodzaju dźwięki, ale jak wychodzi wirtuoz, po prostu wszyscy odlatujemy.
1: Zdecydowanie podpisuję się rękami, nogami pod tą, myślę, recenzją twórcy nietuzinkowego. On wychodzi z takiego śródziemia wolnościowego, eksperymentalnego, awangardowego. Instrument służy mu tylko jako wehikuł do teleportowania słuchaczy w inne stany świadomości. On od wielu, wielu lat przełamuje granice. Nie tylko jest wybitnym wirtuozem, no tego chwilami pogardzanego albo obiektem żartów, kaloryfer, ale on stworzył z tego instrumentu dzieło sztuki, tak nieprawdopodobnie od brzmień symfonicznych, wydające dźwięki do jakiegoś minimalizmu współczesnego i elektroniki. Ale co ciekawe, on jest też szamanem. On jest związany z ludem Sami, czyli tych Finów, gdzieś rezydujących daleko na północy, na kole podbiegunowym. I on specjalizuje się również w śpiewie gardłowym, ale nie taki, jaki znamy z Republiki Tuwy w wykonaniu na przykład kultowego zespołu Hunhurtu, tylko on śpiewa gardłowo, a jednocześnie wchodzi w jakieś melizmaty, w jakieś soprany.
0: Jest taki film na YouTubie, jak on się zamyka, chyba to jest na jeziorze zamarzniętym i wtedy gra sam do przyrody. Tak. To jest jedno z najbardziej fantastycznych rzeczy, które... Ale nie zamykajmy się tylko na Antti, bo to jest oczywiście wielki muzyk.
1: Ale to muszę, Marcinie, jedno słowo. Szacunek dla natury. Taka absolutna koegzystencja w pełnej harmonii z Matką Ziemią, która stanowi część fundamentalną ich kultury, tak jak wszystkich tych kultur, nazwijmy to, starożytnych, plemiennych.
0: To ja teraz dodam tylko, że kiedyś rozmawiałem z polskim znanym muzykiem, który gra na takim samym instrumencie, gra muzykę popularną.
1: Marcin Wyrost.
0: Oczywiście. On powiedział, że tak mu zazdrości, że to jest taki muzyk, który jest w ogóle na innej planecie, jeżeli chodzi o to, jak to można grać. Mhm. Ci, którzy będą na koncercie, mogą już sami sobie zazdrościć tego, że zobaczą.
1: To jest trzech polskich muszkieterów, którzy idą tym tropem, a tak, być może nawet są inspiracją dla wspomnianego geniusza Antti'ego Fina, mianowicie Motion Trio. To też jest zespół krakowskich trzech muszkieterów, którzy stworzyli nieprawdopodobną taką, nazwijmy to, ekwilibrystykę i kosmologię związaną z akordeonami.
0: Ale to tylko jeden koncert z jednego dnia z trzydniowego festiwalu, który wcale nie jest tylko muzyczny i musimy podgonić, bo tak, pojawią się goście z Portugalii, Kazachstanu, jeszcze dodatkowo raz z Finlandii, z Mali, z Kuby. Rzeczywiście to jest, to nie jest nazwa festiwalu na wyrost. To jest rzeczywiście skrzyżowanie kultur. I Maciej, to jest takie pytanie do ciebie, bo tak naprawdę można sięgnąć po każdą stronę świata. Teraz jesteśmy bez barier. Żyjemy w czasach, kiedy ja zdałem sobie sprawę, że Orety na Instagramie napisał do mnie muzyk, który w kategoriach jazzowych, ale wygrał Grammy. Mm. Po prostu pisze do mnie facet, bo wie, że ja pracuję w radio w Polsce.
1: Z Burkina Faso.
0: Możemy ściągnąć wszystkich. Absolutnie. Jakim kluczem kierowałeś się w tym roku?
1: Klucz, który przyświeca idea Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, to jest ikony tego gatunku, pionierzy, prekursorzy, bez wątpienia takim zespołem, jeśli mówimy o scenie nordyckiej, jest inna fińska formacja Vartina, po wielu, wielu latach powracając, zresztą po hibernacji takiej lodowej, doskonały album, numer jeden w ramach selekcji World Music Charts Europe. Fantastyczne koncerty, powrót w innym wydaniu, bardzo akustycznym. Cudownie to zabrzmi na deskach Teatru Dramatycznego Pałacu Kultury i nauki, bo tam, bo tam akustyka jest absolutnie fenomenalna, każdy niuans jest słyszany, każdy oddech artysty. A więc z jednej strony mamy bohaterów, mamy herosów sceny, mamy i protoplastów, mamy takie, powiedziałbym, zaciekawienia światem, zespoły, które reprezentują prawieczne, pokoleniowo przekazywane kultury i tradycje, ale nie są rozpoznawalni, nie są jakoś super znani w tym, na tym firmamencie współczesnym, więc pokazujemy ciekawostki i taka jest idea tego roku, żeby z jednej strony pokazać tych herosów, te ikony, a z drugiej strony zaciekawić, tak jak na przykład zespołem Turan z Kazachstanu, który jest doskonałym przykładem ewolucji muzyki, w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. To nie jest skostniały relikt Związku Radzieckiego i folkloryzmu.
0: Nie. To jest zupełnie...
1: quasi-stalinowskim, jakie my w Polsce dobrze poznaliśmy za sprawą Tytanów Pieśni i Tańca, prawda? Tych hybryd takich fantomowych akrobatów z pawimi piórami. Nie, to jest zespół, który bardzo wsłuchał się w muzykę współczesną i w oparciu o te brzmienia Azji Centralnej stworzył piękną opowieść współczesną.
0: Nie stawiam kropki, ale średnik, bo jeszcze chciałem cię o jednego artystę muzycznego zapytać, zanim przejdziemy do innych rzeczy. Opowiedz wszystkim słuchaczom Radia 357, co to jest Trio da Cali, bo myślę, że tutaj się wszyscy uśmiechną.
1: Jak mówimy o Trio da Cali, to musimy szerzej spojrzeć na kontynent Afryki, w tym Afrykę Zachodnią i Mali, jako mekkę muzyki, stolicę brzmień etnicznych, jedną z najbardziej niesamowitych i progresywnych stolic świata, gdzie ta muzyka jest immanentnie wpisana w krajobraz tego pięknego kraju, targanego konfliktami niestety, bo wiemy, że tam znowu hydra fundamentalistów podnosi swój łeb. Kultura jest dla nich zagrożeniem, muzyka jest zagrożeniem, ale Mali to jest przecież miejsce, gdzie wybrzmiewają naprawdę znakomite nuty od dekad. To są właściwie tradycje odwieczne. Jak patrzymy zresztą na tak zwanych headlinerów, czyli gwiazdy, w większości festiwali na świecie, to musi być obowiązkowo jakiś artysta z Afryki, no przede wszystkim z Afryki Zachodniej. Trio da Cali to jest super grupa trzech wybitnych wirtuozów. To jest lud Mande, który reprezentują, czyli griotów, czyli tych przekazicieli tradycji, a jednocześnie strażników języka, pieśni, obyczajów, kultury. Tam jest fenomenalna śpiewaczka Hawa Diabaté, mistrz balafonu z Baseku Kujate, który rozpoczął również solową karierę z sukcesami grający na basowym ngoni. To jest rodzaj takiej gitary jedna rzecz. Kronos Kwartet Nowojorski powalony ich brzmieniem, zaprosił ich na specjalną sesję, nagrali cudowną.
0: Ale wiesz co, ja się boję, że ktoś, kto na przykład na co dzień słucha muzyki popularnej, teraz jest przestraszony. Aha. Czy ja na ten festiwal wejdę, bo ja nawet nie rozumiem niektórych terminów muzycznych.
1: Rozumiem.
0: Oczywiście, że trzeba
1: to się porzucić strach, porzucić wszelkie obawy. Nie trzeba zabierać paszportu, by udać się w arcyciekawą podróż w najdalsze zakątki ziemi. Tutaj jedynym, myślę, takim imperatywem naszych słuchaczy jest zaciekawienie świata.
0: I otwartość.
1: Myślę, że nawet jak ktoś jest przymknięty na poznanie pewnych, czy na pewne doświadczenia,
0: doznaje
1: iluminacji. I to wszystko dzięki stołecznej estradzie, to muszę dodać, bo to jest ta opiekuńcza, sprawująca mecenat instytucja, która od 22 lat sukcesem realizuje Festiwal Skrzyżowanie Kultur, ale to są również warsztaty dla dzieciaków, my mamy wychowanków, już w tej chwili dorosłych muzyków znakomitych z Polski i świata, którzy pierwsze szlify zdobywali na Skrzyżowaniu Kultur. No i przecież ten cały filmowy panel związany z fantastycznymi
0: To jeszcze krótko, bo czas nas goni. Właśnie, powiedz o tych dokumentach, bo to też jest selekcja, jest bardzo trudna, żeby zaproponować 3 dni różnego rodzaju filmy, które mogą się ukryć pod szyldem Skrzyżowaniem Kultur. Natomiast w tym roku selekcja jest niezwykła.
1: W tym roku będziemy opowiadać o Fado, ale nie dokumentalnie, tylko z epoki, to tak lata 60. 60. Historia miłosna na kanwie pięknej Lizbony z Amalią Rodriguez w rolach głównych, nie jako pieśniarką, nie jako tą diwę Fado zobaczymy, ale jako aktorkę, no, śpiewającą z tą muzyką w tle. Drugi szalenie istotny, myślę, bo dokument opowiadający o zmaganiach, o walce Indian w Kanadzie, plemienia Inu z ponadnarodowymi korporacjami, które próbują na ich rdzennych ziemiach wybudować gazociąg, zrujnować przyrodę, zawłaszczyć ich pradawne terytoria. Film niesłychanie poruszający, pokazujący, że być może jednostka w starciu ze światem jest na pozycji przegranej, ale we wspólnocie jest siła, jest moc i w tych dawnych kulturach ta wspólnota jest również fundamentalna. Dzięki jakiemuś zakorzenieniu możemy wpływać na globalne decyzje, często negatywne, często kosztem zwykłych ludzi i zabierać głos w arcyważnych sprawach. Festiwal Skrzyżowanie Kultur też jest po to, by w tych kwestiach zabierać głos.
2: Maciej Szajkowski o tym wszystkim opowiadał. Zapraszamy. Przypomnijmy, to jest 9, tak, dobrze mówię, nie, 11, 13. 9 to jest miesiąc, czyli wrzesień, tak jest. Dziękuję ci.
1: Zapraszamy gorąco. Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Pałac Kultury i Nauki, Teatr Dramatyczny, bez wiz, bez paszportów, wyprawa w najdalsze zakątki Ziemi.
2: Najcudowniej powiedział. Dziękuję.
1: Dziękuję.

Kilka spraw organizacyjno-mailowych. Pani Beata donosi, że do mnie dzwonili w sprawie roli Tosi, ale wysłałem filmik na spotkajmy się @radio357.pl. To czekam na konkretniejsze propozycje z Hollywood, może być dziewczyna Bonda. Oczywiście, ale o tej akcji wysyłania filmików na spotkajmy się @radio357.pl przypominamy, można wysłać swój film, taki krótką, kilkusekundową na przykład opowiedzi, gdzie i teraz jesteśmy i dlaczego słuchamy radia. Polecamy bardzo gorąco. Pani Katarzyna z Jorku jeszcze dopytuje, czy ten stary warto obejrzeć. Ale tutaj odpowiem, że zdecydowanie tak, bo mimo wszystko, że to była komedia romantyczna, że to było lekkie, łatwe i przyjemne, była to rzecz, która przeszła do historii polskiej kinematografii. Nie byłoby takiej burzy teraz, gdyby wtedy to nie poniosło się aż takim niesamowitym echem. I chciałem Państwu powiedzieć, że ja staram się nie czytać, jeżeli nie muszę, zapowiedzi filmów, w sensie opisów, albo oglądać trailerów tych filmów, które mnie tak nie fascynują. Oczywiście na przykład zwiastun serialu Mobland obejrzałem 50 razy, ale przy filmie Niebo nad Normandią nie obejrzałem zwiastuna i myślałem, że to będzie jakiś film o tym, co się działo w powietrzu. A proszę sobie wyobrazić, że to jest całkiem zgrabnie ułożony. Dramat nazwałbym meteorologiczny. Można powiedzieć, przypomnieć, że nie ma nic ważniejszego jak rozmowa o pogodzie. No i oni tam rozmawiają o pogodzie w kontekście tego, kiedy dokonać ataku na Normandię. Jest to niesamowicie wciągające, pasjonujące, a na dodatek z bardzo dobrze dobraną obsadą aktorską, która może nie wychodzi poza to, z jakich ról ich znamy, bo tam widzimy Brendana Frasera, Andrew Scotta, mamy Damiana Lewisa, który gra tego, którego najbardziej potrafi, czyli lekko wkurzającego osobnika, ale ogląda się to całkiem dobrze, myślę, że na takie piątkowe, sobotnie wieczory, czy to w kinie, czy później w streamingu, czy w telewizji, jak najbardziej będzie Państwu pasować. 28 minut po 14.

0: Mówię Państwu, ten Michał Żakowski to ma bardzo dobrze. Goście przychodzą do niego do audycji. Nie tylko opowiadają o świecie, ale tutaj zostawił na szczęście czekolada z Kirgistanu, ale pyszna.
1: Złodziej czasu.
0: Widać mnie, nie widać mnie. A rodzina zdrowa? Znają to Państwo? Na pewno tak. Chociaż dziś lubimy mówić głównie fragmentami serialu 1670, to w naszym języku całkiem dobrze mają się także dialogi z francuskiej komedii Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. To najbardziej lubiana przez publiczność część cyklu błyskotliwych adaptacji komiksów René Gościnnego i Alberta Uderzo o przygodach nieustraszonych Galów. Polacy cenią ją nie tylko za humor, ale także za świetne tłumaczenie Bartosza Wierzbięty, kultowe można nawet powiedzieć, oraz genialne głosy polskich aktorów Cezary Pazura, Wiktor Zborowski, Mieczysław Morański czy Magdalena Wójcik. Film Alana Szabeta miał premierę w 2002 roku, ale wciąż jest oglądany w telewizji i na platformach streamingowych. Natomiast uwaga, dzisiaj, 4 września, ta komedia wraca na duże ekrany i to w wersji odrestaurowanej 4K. Film wprowadza do kin firma Past Perfect, specjalizująca się w dystrybucji filmów klasyków. Mówiliśmy o niej. Jak mówi filmoznawca i założyciel Past Perfect, Sebastian Smoliński, decyzja o wyborze Asterixa wcale nie była oczywista.
2: Ja bym się nie zdecydował sam, siedząc po prostu nad kartką papieru, ale na spotkaniach, na imprezach sporo osób mi mówiło, jeszcze młodszych ode mnie, nie jeszcze, ale młodszych ode mnie, dwudziestoparolatków, dwudziestolatków, że Misja Kleopatra w kinie to by było coś. Ja nigdy nie należałem do tego obozu, ale zacząłem o tym myśleć, zacząłem się dowiadywać, odezwałem się do Pathé, czyli właściciela praw jednej z najstarszych francuskich firm produkcyjnych. Okazało się to możliwe, okazało się, że mają oryginalny polski dubbing, że jest wersja 4K i tak pomyślałem, kurczę, no tyle wpuszczamy filmów ambitnych, artystycznych, autorskich i to też, oczywiście Kleopatra też jest filmem bardzo ambitnym, to jest najdroższa francuska produkcja tego czasu, niesamowicie spektakularnie sfilmowana i też komedia jest trudną sztuką, ale pomyślałem, że świetnie będzie też dać widzom coś, na czym będą się cieszyć. Uważam, że oglądanie komedii w kinie jest absolutnie wyjątkowe. Zawsze tak uważałem, mamy też Generała w katalogu, czyli komedię niemą. Mam wrażenie, że jeśli mamy jakieś argumenty na rzecz tego, żeby oglądać w kinie, a nie w domu, to między innymi są to komedie, które niestety zniknęły z kin w dużej mierze, przeszły do streamingów. Komedia hollywoodzka już prawie nie istnieje jako gatunek. Wielu ekspertów o tym mówi. Ale to doświadczenie oglądania zabawnego, szalonego filmu na dużej sali z 200 osobami, które się śmieją razem z tobą, myślę, że będzie niesamowite, więc to były takie powody, dlaczego ten film ściągnęliśmy. No i oczywiście, tak jak większość filmów, które w sumie wybieramy, no jest to też film kultowy. Jest to film, który ma rzesze fanów, stowarzyszeń, jest mnóstwo memów, fragmentów wideo, polski dubbing do tego filmu, ten oryginalny z 2002 roku jest otoczony kultem, więc tak to się toczy.
3: A z czego to się bierze, że widzowie chcą wracać do tych filmów, które już właśnie znamy na pamięć, oglądaliśmy w wielu różnych sytuacjach, a cały czas chcemy, no właśnie, nie wiem, czy mniej nas jest chęć do poznawania nowych tytułów, lubimy to, co znamy po prostu?
2: No, tutaj naprawdę jest dużo odpowiedzi. Ja wierzę, że wszystko po trochu, o czym wspomniałaś, na pewno taki film jak właśnie Asterix, czy Przekleństwo niewinności, nie trzeba go od zera przedstawiać widzom i widzkom, jakby wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale myślę, że też chodzi o jakąś unikalność doświadczenia, która się stała ważna w miarę jak kino nam spowszedniało do tego stopnia, że już oglądamy je na laptopie, na telewizorze, na komórce, jakby to jest, wszystko jest dostępne, ale myślę, że widzowie chcą czegoś więcej. Wyjątkowego wieczoru w kinie, z wyjątkowym filmem i wiedzą, że ten film, który lubią, obejrzany na dużym ekranie, tak jak on został zaprojektowany, jako kinoman, jako też filmoznawca, naprawdę nie mówię tego jako banału, tylko głęboko w to wierzę. Wszystkie te filmy, które przywracamy do kin, to są filmy zaprojektowane pod duży ekran. One po prostu były od poziomu scenariusza, kadrowania, zdjęć, aktorów, wyboru ujęć czy zbliżenia. Jakby to wszystko było zaprojektowane przede wszystkim, żeby to istniało na dużym ekranie. I ten żywot wtórny na małych ekranach, żywot streamingowy, to jest taki troszkę jak, ja to porównuję czasem do skanu obrazu. Mamy w albumie, widzimy Van Gogha, no ale przecież chcemy zobaczyć tego Van Gogha w muzeum na żywo. I myślę, że trochę podobnie jest z kinem. Ja w to wierzę, że to trochę tak działa.
0: No właśnie, dostałem od razu tekstówkę, że idziemy dzisiaj do kina z koleżanką, nie możemy się doczekać. Ja mówię tym filmem od lat na co dzień. Monolog Otisa wyrecytuję w środku nocy. Sebastiana Smolińskiego, film Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, który wraca do kin, dopytywała Grażyna Bochenek. Bardzo dziękujemy.

Zapraszamy. Przed chwilą to był taki pan, który się nazywa Alex Henry Foster i czuję, że będę do niego częściej wracał. Natomiast z wielką radością donoszę, że trafnie, znaczy z wielką radością. Dla tych, którzy nie mogą w tym momencie, to pewnie będzie słaba wiadomość, ale zajrzałem na plan sprzedaży koncertu, bo tutaj można podejrzeć, ile biletów zostało. I naprawdę ostatnie bilety zostały na koncert tego zespołu 31 października w Łodzi.

0: Radio 357.
1: I nie chcę też nikogo denerwować, ani promować pewnego znanego podcastu, ale didaskalia jak zwykle są najlepsze, ponieważ mam tutaj taką książkę, która jest scenariuszem i czytam. Meinhard o wyglądzie prowincjonalnego buraka stoi za ladą swojego lombardu, podczas gdy chaos i zniszczenie meldują się niespodziewanie w jego świecie pod postacią rannego bacza. I dalej, tu są dialogi. Nim Meinhard zdoła dokończyć swoją groźbę, do sklepiku wpada Marcellus. Ale nie udaje mu się przekroczyć progu, ponieważ na jego twarzy ląduje pieśń.
2: Ale dlaczego...
1: Pieść, przepraszam, bacza. I widzisz, ja już bym się wysypał.
3: Dlaczego pominąłeś dialogi?
1: No, wiesz co, nie wszystkie dialogi z Pulp Fiction nadają się na antenę. Krzysiek Tobilewicz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja myślę, że nawet większość się nie nadaje. Tak.
1: Gdzie będziesz czytał i kiedy? Zacznijmy od najważniejszych informacji.
3: Dzień dobry Państwu, to jest ostatnie już zaproszenie, choć w podobnym charakterze tutaj byłem 2 tygodnie temu. To będzie zwieńczenie przygody na Polówce. TMA Polówka, festiwal w Łodzi i czwartek w przyszłym tygodniu wieczorem. To już będzie dla koneserów również z powodów atmosferycznych. Proszę śledzić komunikaty. Dzisiaj z kolegami rozmawiałem, organizatorami. No pewnie poślinią palec i decyzja zapadnie nawet wczesnym popołudniem tego dnia, ale planowo to czwartek, godzina 20, park nad Jasieniem. To są okolice Muzeum Kinematografii. Nomen omen na przykład.
1: Krzysiek, ty musisz być trochę aktorem, bo ty musisz wyłączyć emocje, wyłączyć chęć do śmiechu. Niektóre dialogi znamy na pamięć. Słyszysz reakcję, to jest jeszcze ważne. W odróżnieniu od normalnej, takiej zwykłej pracy lektorskiej, kiedy zamykamy się w kabinie i możemy coś przeczytać, możesz coś przeczytać, to tu słyszysz reakcję ludzi. A śmiech bywa zaraźliwy. Jak to wszystko opanować, żeby pójść dalej?
3: Tak, z tymi emocjami. To jest w ogóle, wiesz, zostało to w kabaretowy sposób obśmiane, że lektorzy filmowi to takie syntezatory mowy. Mhm. Albo, że właśnie ktoś tam mówi słowo na F po angielsku i lektor mówi kurczę, ała i tak dalej.
1: To jest słynny sketch Macieja Sztura.
3: Tak, było oczywiście co obśmiewać, natomiast to tak nie jest. To nie jest też zagrywanie się i całe szczęście, bo ja nie mam do tego warsztatu. To jest gdzieś coś w pół drogi. Znaczy, jeżeli rzeczywiście ktoś krzyczy, a tu jest też parę scen, w których ludzie krzyczą,
1: tak,
3: to to jest taki podniesiony głos. No, ciężko mi teraz tutaj znowu właśnie odgrywać choćby to na pół gwizdka. Natomiast jest ciekawie, są też inne przygody, bo to jest mój piąty seans w tym sezonie. Świetnie to wygląda i chcę jeszcze więcej w przyszłym. Natomiast przygody polegają na tym, że na przykład wiatr zwiewa czytaną kartkę.
1: Tak. Albo zgaśnie lampka.
3: Albo zgaśnie lampka.
1: Czytałem o tym na twoich mediach społecznościowych, że tutaj sobie czytasz, czyli jest ciemno.
3: Tak.
1: Masz lampkę taką, jaką mamy w studiu, możemy sobie wyobrazić, że taka lampka musi świecić punktowo na kartki.
3: Dobrze by było.
1: Dobrze by było, żeby nie rozpraszała innym odbioru filmu, a jednocześnie tobie dawało możliwość takiego czytania z przejrzystością.
3: Ale jeszcze są takie były sytuacje, na przykład nad Wisłą, teraz właśnie w niedzielę. Cudowna sprawa tutaj, cud nad Wisłą i Warszawa. Dudniąca impreza obok, bo był koniec sezonu. Więc to było jeszcze, to był taki miks do filmu.
1: A ty musisz czytać Romeo i Julię.
3: Wiesz co? Spoiler master Michał Oleszczyk w swojej analizie bardzo mówił o szekspirowym charakterze w ogóle niektórych epizodów w Pulp Fiction, więc żebyś pan wiedział.
1: Tak, natomiast... spoiler master polecamy każdemu, kto jest miłośnikiem filmu, kina. Tam są rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, jeżeli chodzi o odczytywanie.
3: I w filmie Pulp Fiction są takie rzeczy, można tam to dostrzec tak głębiej, ale na przykład była taka sytuacja, że skończyły się baterie w mikrofonie w trakcie czytania. To też się dzieją takie rzeczy.
1: Natomiast Krzysiek, tutaj rzeczywiście... ale... Przejdźmy do konkretów. Co brzmi lepiej? Z szedł czy Z is dead?
3: Ja nawet przeprowadziłem taką ankietę gdzieś tam w zamkniętym gronie, czy zdecydować się na jesień średniowiecza, czy na wielką schizmę, bo takie dwie wersje krążą, bo dwie wersje tłumaczeniowe są legendarne i to jest jasna sprawa, że z tych wersji to właśnie weszły do powszechnego użytku w języku polskim rozmaite zwroty, jeżeli chodzi o ten film. Nie no, drodzy państwo, to jest fantastyczna sprawa. Ja sobie uświadomiłem dopiero siedząc blisko ekranu, bo musiałem i ten głośnik był rozkręcony, bo musiał być. Jak epickie to są sceny. Już od pierwszego, od wejścia Mizrilu oczywiście. I tak jak tutaj otwieramy tę książeczkę ze scenariuszem i na której stronie by nie otworzyć, gdzie kamienie by nie rzucić, to jest jakaś legendarna scena i dialog.
1: I znamy na pamięć.
3: I znamy na pamięć i te sceny są po prostu po sobie. Tu jest jeszcze Co najmniej jedna jest scena, która została usunięta. Raz nawet na nią natrafiłem na jej nagranie. To jest taka scena, w której Mia przepytuje Vincenta jeszcze przed wyjściem do tego lokalu, gdzie tańczyli. Zadaje mu taką serię krótkich pytań. Tak. To jest dosyć nowy format, wydaje się. A takie coś było właśnie w Pulp Fiction. Więc tych niespodzianek, tych nowych odczytań może być całkiem sporo. A propos odczytań właśnie, będę miał już drugą przyjemność w tym sezonie i to będzie to ostatnie spotkanie. Łódź, czwartek, 20, planowo. Mam nadzieję, że spotkam się z Państwem. Proszę to już wziąć sobie, tak? Polarek, kocyk, termos, bo film jest momentami gorący, ale nie wiem, czy to wystarczy, bo to już będzie... O rany, zaraz połowa września z panem Quentinem.
1: Nie mogę się powstrzymać i muszę. Największe zaskoczenie dla tych, którzy przyszli, byłoby, gdybyś pojawił się w stroju pokraka.
3: Największe zaskoczenie byłoby, gdybym... Myślę, że czasami jest tak, to słyszałem takie legendarne opowieści, że na przykład, wiesz, kartka się kończy, a tam...
0: Brakuje dalej.
3: A tam jeszcze gadają na scenie, więc trzeba się przygotować.
1: A tutaj z kolei się kłania film Między słowami i tłumaczenie, pamiętasz, tam długiego zdania po japońsku i tłumaczenie...
3: For relaxing time, make tak. Century time. Oczywiście.
1: Krzysztof Tubilewicz zaprasza na kolejny. Przypomnij jeszcze raz, gdzie?
3: Pulp Fiction w Parku nad Jasieniem, to jest Centrum Łodzi i godzina 20 w czwartek. Mam nadzieję, że pogoda nam pozwoli dotrwać do finałowej sceny.
1: Za to trzymamy kciuki. Dziękuję.
3: Zapraszam.

0: You only live once, The Strokes.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: No prawie 15.
2: Złodziej czasu.
0: Nie mamy czasu na rozmowę o piłce nożnej, więc przejdziemy od razu do tego, że jesteś w krainie gondol, tramwajów wodnych i wszystkiego, co przypomina nam najpiękniejsze rzeczy we Włoszech, czyli w Wenecji. Anna Tatarska, dzień dobry.
3: Dzień dobry i od razu powiem Ci, że dzisiaj nadrabiałam film, który miał tutaj premierę wczoraj, w którym słowo gondola jest częścią bardzo skomplikowanego i ważnego dowcipu. I był to film Dziki Koń 9, Wild Horse 9, najnowszy film Martina McDonagha, który jak nie wygra tego festiwalu, a dodam, że widziałam dwa inne filmy z konkursu, to jestem, i teraz wymyśl coś absurdalnego, nie wiem,
0: jeżem, lisem... Jesteś jednorożcem z zawiązaną kokardą na końcu tego jednego rogu, jak nazwa wskazuje. Ale Dziki Koń 9 to mi pokazuje, jakby kieruje taką wyobraźnię w stronę krainy VHS.
3: Wiesz co, nie jestem pewna, na pewno retro, bo akcja tego filmu akurat rozgrywa się w latach 70. tuż przed przewrotem w Chile, ale
0: nie.
3: Tak, no czekamy, bardzo czekamy na ten film, on będzie w polskiej dystrybucji, w ogóle sporo tych filmów tutaj weneckich będzie w polskiej dystrybucji, a tych, których nie ma w dystrybucji, to nie chcemy, żeby były w dystrybucji.
0: Okej, to była brutalna recenzja, ale powiedz mi, czy już możemy cokolwiek powiedzieć o tym, co widziałaś i w którym kierunku Wenecja podąża w tym roku? Czy jest to bardziej, jak to mawia Niedźwiedź Rozbójnik, czyli film od sasa do lasa? Czy jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, bo w końcu festiwal się dopiero rozpoczął?
3: No mamy trzeci dzień festiwalu, więc nie chcę być niesprawiedliwa, ale mogę powiedzieć tyle. Nastroje dziennikarskie w tym roku przed festiwalem były bardzo średnie, dlatego że Wenecja dość mocno, mam wrażenie, obcięła program. Tutaj w latach ubiegłych startowały takie filmy, które potem były ważne w oscarowym wyścigu. W tym roku ta studyjna reprezentacja jest o wiele mniejsza, więc mamy duże nazwiska kojarzone z Wenecją. Nowy Florian Zeller, nowy Cornel Mundruczo. Ale muszę powiedzieć, że takiej ekscytacji i wyczekiwania jak w latach ubiegłych, nie widzę. My tutaj raczej sobie chodzimy i narzekamy. Są takie nieoczywiste perełki. Na przykład nowy film z Jeffreyem Rushem, który po polsku nazwalibyśmy Panie Nelson, czy Zabijał Pan Ludzi, który dotyka tematu PTSD i przepracowuje opowiadanie o wojnie w Wietnamie w bardzo ciekawy sposób. Ale to są takie trudne propozycje, które może gdzieś ktoś podejmie, może za rok na platformie. Takich oczywistych hitów nie ma i myślę, że rzeczywiście ten już wspomniany Dziki Koń 9, czyli nowy film Martina McDonagha od trzech billboardów za Ebbing, Missouri, czy Duchów Inisherin, to jest na razie absolutnie no, największy hit festiwalu, zasłużenie i myślę, że te głosy, że John Malkovich będzie nominowany do Oscara, naprawdę nie są przesadzone, bo ten film to jest coś no, kompletnego, wspaniałego od początku do końca i już się cieszę dla Państwa, że Państwo go zobaczycie w kinach, bo go zobaczycie i to będzie wspaniałe przeżycie.
0: Czekamy na to. To teraz przejdźmy do tego, co się dzieje w polskich kinach, bo ty jesteś na festiwalu i będziesz gonić na kolejne filmy, wywiady. Z tego się bardzo cieszymy, bo ten przywieziesz nam taką przygarść wspomnień, anegdot oraz dźwięków. Pojawia się film Tony i to jest bardzo ważny film.
3: Tak, Tony, jak już Państwo być może wiecie, to jest film związany z Anthonym Bourdainem. I dlaczego mówię związany? Bo wbrew temu, co moglibyście sądzić, jeśli nie czytaliście o nim za dużo, to absolutnie nie jest film biograficzny. To jest trochę taki end of summer movie, lekki, przyjemny, choć nie pozbawiony mrocznych momentów film o tych pierwszych formatywnych latach Anthony'ego Bourdaina i kim był, tak jak mówi zresztą takie hasło tego filmu, kim był zanim, jakby kim był Tony, zanim stał się Anthonym Bourdainem. My go znamy jako autora, jako hosta, jako intelektualistę, człowieka, który niesamowicie potrafi łączyć tematy kulturalne, kulturowe z jedzeniem i być naszym przewodnikiem, chociaż też człowiekiem pełnym różnych problemów i sprzeczności. Tutaj dostajemy takie wejście w jego głowę, kiedy jako młody chłopak z dość skomplikowanej sytuacji rodzinnej wchodzi dopiero w ten świat kuchni. Jego przewodnikiem jest szef kuchni grany przez Antonio Banderasa, zresztą wspaniale, i dopiero zaczyna rozumieć, na czym ta cała magia, taka komunia przy stole polega, ale zaznaczam, bo wiem, że nasi słuchacze są wyedukowani, dużo czytają i po prostu mają szeroką, przekrojową wiedzę. To nie jest kompleksowy portret tego człowieka, taki dostaliśmy parę lat temu w filmie dokumentalnym. To jest taka letnia, trochę romantyczna impresja na temat buntowniczych początków kogoś i też trochę o takim wyobrażeniu właśnie młodego Burdena. Bardzo fajny film, ale podkreślam, nie jest to film biograficzny.
0: No to teraz przejdźmy do jeszcze jednej rzeczy, nie ostatniej, bo gdyby ktoś mi powiedział, że mam iść na spa weekend, to bym uciekał. To podobno jest całkiem dobre kino.
3: To nie jest film dla ciebie, obawiam się. Ja trochę nie wierzę w takie, to jest film dla kobiet, a to jest film dla mężczyzn. Mm-hmm. Lubię myśleć, że dobry film jest dla wszystkich, ale wydaje mi się, że po prostu tak, to jest trochę film dla babek, to jest film na dziewczyński wypad, to jest też film, na którym osoby niezwykle kulturalne, które nie lubią oglądać głupich dowcipów w stylu Cats Vegas, a to skojarzenie jest uprawnione, bo producenci Cats Vegas odpowiadają za ten film i producenci Złych Mamusiek, więc myślę, że to już nakreśla tutaj pejzaż emocjonalny i rodzaj dowcipu, jakiego się możemy spodziewać.
0: Złe Mamuśki to było zło, straszne.
3: Ale czy to nie było zło przyjemne, Marcin? Wiesz, o czym mówię? Czasami idziesz na film i to nie jest dobry film, a jednocześnie jest to niemal takie katarktyczne przeżycie. Ja mam wrażenie, że ze Spa Weekend jest tak. Wszystkie dowcipy po prostu, przepraszam, powiem to, analno-fekalne, tam się pojawiają żarty z gadżetów erotycznych. No wszystko to, czego się spodziewasz. Cztery babki na wyjeździe, które po prostu puszczają hamulce, bo są sfrustrowane swoją rodzinną, zawodową sytuacją i tam wjeżdżają różne wspomagacze od sesji po prostu z medytacją, przez masaże, po różne środki w butelkach i innych jakby nośnikach. Wszystko to, czego się możesz spodziewać po tej zapowiedzi, dostajesz. Ten film nie jest niczym, czego nie udaje. Myślę, że bardzo uczciwie kampania sugeruje, co to jest. Ale ja wierzę w to, że miejsce dla takich filmów też jest w kinie i naprawdę jestem przekonana, że jest grupa widzów, którzy się będą na tym filmie fantastycznie bawić, tydzień później o nim zapomną i nigdy do niego nie wrócą, ale to nic nie szkodzi, bo nie każdy film musi dostać Złotego Lwa i tak to się wszystko kręci.
0: To tak jak z niektórymi meczami w polskiej ekstraklasie, że zapominamy nawet po minucie po ich obejrzeniu, ale ja chciałem powiedzieć, że też bo takie filmy bardzo mocno pociągają naszych widzów, kiedy mamy historie niekoniecznie takie Europa albo amerykańsko-centryczne. Mamy tutaj film Młodsza siostra. Hafsia Herzi odpowiada za ten film. No i co to za opowieść? Ja nie widziałem.
3: Podoba mi się, bo my dzisiaj po prostu skaczemy naprawdę po wszystkich zakątkach filmowego uniwersum, ale rzeczywiście te premiery piątkowe są bardzo zróżnicowane. Tutaj z kolei mamy film od francuskiej autorki, reżyserki, która zaczynała w aktorstwie, więc też wspaniale pracuje z aktorami, to tutaj widać. Grająca główną rolę Nadia Melity dostała w Cannes nagrodę dla najlepszej aktorki w zeszłym roku, zdaje mi się, w 2025 roku. Młodsza siostra to jest historia dziewczyny z takiej bardzo konserwatywnej, religijnej rodziny muzułmańskiej, algiersko-francuskiej, żyjącej na przedmieściach Paryża. Rodziny bardzo kochającej się też podkreślmy, bo ten film nie stereotypizuje ani właśnie wyobrażenia na temat rodzin religijnych, prawda, muzułmańskich, ani też na temat religii w ogóle, bo tutaj konflikt pojawia się w momencie, w którym nasza główna bohaterka trochę wychodzi z domu i odkrywa, że podobają jej się dziewczyny. Aha. I nie wie, jak na to zareaguje rodzina, czy ta miłość będzie dalej trwała, bo jest bezwarunkowa, czy rzeczywiście to, co do tej pory było u niej mówione, bez świadomości, że to może dotykać też tej rodziny i być warunkiem, który będzie tam miał znaczenie, no czy to stanie na jej drodze do dalszego szczęścia, ale świetna rzecz, którą robi Hafsia Herzi i to też jest trochę ostrzeżenie dla osób, które lubią takie mocne początki i mocne końce. Ten film to jest trochę taki skrawek życia. My zaczynamy podróż z bohaterką tak trochę jakby wskakując nagle, bardzo spontanicznie w jej życiową sytuację i w pewnym sensie równie nagle i równie przypadkowo się z nią żegnamy. Ta sytuacja nie daje nam odpowiedzi, nie podsuwa jakichś kategorycznych osądów, po prostu pozwala nam z nią pobyć i dla tych, którzy lubią takie filmy, które po prostu towarzyszą, obserwują, a nie ferują wyroków, to myślę, że ta młodsza siostra, bardzo subtelna i naprawdę fenomenalnie zagrana, będzie bardzo, bardzo ciekawą propozycją.
0: Jak wiesz, ja lubię sporty ekstremalne i łączenie różnego rodzaju doznań typu ostatni film Pawlikowskiego połączony z Michał Orszański jest za szybą, teraz i macha nam ręką.
3: No!
0: O właśnie, usłyszeli go państwo.
3: I
0: tak.
3: krzyczy. Jak kibic piłki co najmniej.
0: Okej, lubię sporty ekstremalne, czyli na przykład ostatni film Pawlikowskiego tego samego dnia, co koncert Foo Fighters. Albo obejrzeć jednego dnia Hamlet i Wielkiego Martiego. Tak popełniałem w swoim życiu. Na dzisiaj zaplanowałem sobie właśnie Nie patrz w dół 2, a potem Młodszą siostrę. Opowiem o wrażeniach. Ale też jestem po seansie filmu i teraz ci opowiem historię. Kiedyś był miesięcznik Machina, który był uznawany za taki pierwszy wielki po 90 roku miesięcznik, który był taki, no, bardzo szanowano jego opinię, mimo że był niezwykle subiektywny, a może dlatego właśnie szanowano opinię, że był niezwykle subiektywny. I kiedyś w duchu autoironii ten miesięcznik Machina opublikował list od czytelnika. Nie opublikowaliście państwo recenzji, tutaj był tytuł filmu, i teraz nie wiem, co o nim myśleć. A ja ci powiem, ja widziałem ten film i ja nie wiem, co o nim myśleć. Miłość, śmierć i dojrzewanie. Ania, co ja widziałem? I co to jest w ogóle?
3: Nie wiem, ale fajnie, że o tym mówimy. Drodzy słuchacze, my mówimy o filmie Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma, który jest według mnie czymś, co powinno być super gratką dla kinofilów. To znaczy, to jest film, który wyrasta z fascynacji horrorem, zresztą zaraz też o tym posłuchamy, ale też film, który wyrasta z osobistego doświadczenia twórczyni, która jest osobą transpłciową i której doświadczenie tego wielopoziomowego wykluczenia, ale też w pewnym sensie odnajdywania swojego prawdziwego ja i też swojego prawdziwego ciała, tego jak ono działa i jak czuje, jest gdzieś dość mocno według mnie spleciony z tym, o czym często horrory, szczególnie slashery i body horror są. Tamto uczucie pewnego rodzaju obcości w ciele, ciała, które jest jakiegoś rodzaju fetyszem, które jest jakoś wykorzystywane, to wszystko są takie tropy, które w horrorach takich właśnie bardzo krwawych body horrorach często się pojawiają. I tutaj dostajemy opowieść, która... No, na papierze jest dość prosta, wbrew pozorom. To znaczy, mamy młodą, pretensjonalną reżyserkę, która dostaje za zadanie zrobienie nowej wersji kultowego slashera sprzed lat. Trochę tak jak teraz zaraz będziemy mieli nowy Resident Evil, który nie jest tą kontynuacją serii z Milą Jovovich, tylko w ogóle całkiem nową opowieścią, po prostu opowiedzianą ze współczesnej perspektywy. Tylko tu jest twist, bo okazuje się, że kiedy nasza reżyserka tam przyjeżdża na miejsce, no to gdyby to próbować racjonalnie wytłumaczyć, to miejsce, w którym te poprzednie filmy powstawały, jest nawiedzone. Mieszka tam bardzo dziwna kobieta, która występowała w tych filmach, w tej roli zresztą fantastyczna Gillian Anderson, a tę rolę reżyserki gra Hannah Einbinder, którą znamy z Hacks, żeby tutaj jeszcze zachęcić. No i tam się zaczyna, i tu stawiam trzy kropki, bo rzeczywiście do końca nie wiadomo co, bo tam Eros, Thanatos, trochę obcina niekończyn i wybuchy, trochę deliberacji o sensie życia, więc dla mnie to było bardzo zachęcające, co mówię, ale...
0: Trochę obcinania kończyn z połączeniem... Trochę obcinania kończyn połączone z refleksją na temat życia. To jest krótka recenzja filmu Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. Ja zostawiając ciebie w spokoju, leć dalej oglądać filmy w pięknej Wenecji. Spożywaj za nas wszystkie dary, które tam kuchnia włoska jest w stanie zaserwować. Pójdź wieczorem na ten deptak taki niedaleko placu Świętego Marka.
3: Ja siedzę w kinie, cały czas jem kanapki tutaj z tego. A zapowiemy fragment wywiadu, czy
0: panini.
3: Nie?
0: Panini, nie kanapki.
3: Nie, jest to panini.
0: Nie. No. No dobrze, to zapowiedz fragment filmu i trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
3: To ja zapowiadam. Rozmowa cała z Jane Schönbrunn, która jest reżyserką filmu Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. Wkrótce u nas, bo przepraszam, ja tutaj po prostu w tych Włoszech nie zdążyłam jeszcze tego pozlepiać, ale pozlepiam. Ale dzisiaj we wspaniałej interpretacji lektorskiej Mony Mędroch-Karbowskiej posłuchamy, dlaczego w ogóle horror, skąd się wzięła ta fascynacja horrorem i dlaczego horror jako gatunek jest tak niesamowicie pojemny dla filmowca. Także czas start.
4: There are many different kinds of horror movies, and I've always loved basically all of them.
5: Jest wiele różnych odmian horroru i od najmłodszych lat wszystkie uwielbiałam. Byłam tym dzieciakiem, który chciałby go straszyć. Moim ulubionym dniem roku było Halloween. Chciałam żyć w świecie, który wydawałby się bardziej niebezpieczny, magiczny, bardziej nocny niż te nudne przedmieścia w świetle dziennym, na których się wychowywałam. Zdarzało się oczywiście, że oglądałam w swoim życiu horrory, na przykład teksańską masakrę piłą mechaniczną, które naprawdę psuły mi humor. Ten film wystraszył mnie do szczętu. Czułam się po tym seansie źle. Ale wiele horrorów jest pełnych nieoczywistej radości. Nie oglądam ich, by czuć się źle, ale dla dreszczyku, tego wyrzutu adrenaliny. Podobne uczucie zapewnia przejażdżka rollercoasterem. Z jednej strony wiem, że to bezpieczne, ale doświadczam czegoś niebezpiecznego z tych bezpiecznych ram. To też gatunek uporządkowany, niczym rytuał. Wiem, kto umrze pierwszy, kto ostatni, a kto przeżyje. Rytuał. Trochę jak zaloty. Horror jako gatunek ma w sobie coś libidalnego. Dla mnie to lęk i pożądanie. Dwie niezwykle silne we freudowskim rozumieniu emocje. Hitchcock to niewątpliwie rozumiał, gdy kręcił Psychozę. Oglądamy słynną scenę pod prysznicem i ona zapisuje się tak silnie w naszej pamięci, bo pobudza różne części naszego mózgu. To, co podświadome się boi, a świadome pożąda. Moim celem, gdy tworzyłam ten film, było pokazanie, jak skomplikowana jest relacja między lękiem i pożądaniem. Chciałam zacząć z miejsca, gdzie są takimi ekscentrycznymi współlokatorami, a film może się tą koncepcją bawić.
4: Where they're strange bedfellows and the film can have fun with that.

0: To jest Johnny Marr, który sprzedaje koszulki z napisem Johnny i to jest słowo, którego nie mogę powiedzieć na antenie. Marr. 21 minut po 15.
1: Złodziej czasu.
0: A naszym gościem jest Tadeusz Kabicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Reżyser filmowy, reżyser teatralny, który powie... To jest naprawdę wyzwanie, to było wyzwanie, bo dzieło jest ukończone, żeby na nowo spróbować zinterpretować w 2026 roku dzieło absolutnie klasyczne i znane w Polsce każdemu, czyli Król Maciuś I. No i tak naprawdę wyjdźmy od tego, że jesteś też autorem adaptacji. I ta adaptacja, dla tych, którzy zobaczą tę adaptację, może być delikatnym szokiem. A ty wytłumacz, dlaczego może być szokiem. Zrzucę na ciebie próbę.
2: Ojej, czy takim szokiem? Nie wiem, wydaje mi się, że wprowadzamy tam trochę bardziej współczesnych elementów, choćby postaci kobiece, że się na tym w otoczeniu Maciusia pojawiają, ale nie mam wrażenia, że jakoś wywracamy do góry nogami, czy
0: beszczamy
2: tutaj.
0: To ja powiem inaczej. Janusz Korczak jest wielką postacią w polskiej historii. To, co się stało. Wszyscy wiemy, w jaki sposób zakończyło się też jego życie. Jest to postać bardzo szlachetna i taka, o której pomnikowa niemalże. Ale jednocześnie ten sam Janusz Korczak, pisząc swoje książki, popełniał pewne rzeczy, które do 2026 roku już nie przystają. No po prostu były pocztówką tamtych czasów i tamtego spojrzenia na rzeczywistość. Natomiast ciężko je teraz, robiąc adaptację w 2026 roku, przedstawić na nowo.
2: No tak, to pod tym względem tutaj troszkę te historie uwspółcześniliśmy. Tak wrażeniowo, ideowo bym powiedział, bo rzeczywiście czy na poziomie języka, którym się Korczak posługuje, czy słów, którymi określa choćby mieszkańców Afryki, no to są rzeczy, które rzeczywiście dzisiaj już nie przechodzą i nawet wydania współczesne Króla Maciusia są pełne przypisów i określają. My tutaj chcieliśmy bardzo podejść do tej pracy także jak najbardziej rzetelnie. Spędziłem długie godziny konsultując te tematy właśnie z wykładowcami UW, też z Margaretą Hio Nowa, która jest po prostu wspaniałą taką konsultantką i trenerką antydyskryminacyjną, międzykulturową. Więc długo się zastanawialiśmy, jak pokazać tę Afrykę, na ile wchodzić z Korczakiem w ogóle w polemikę, co zrobić z tymi bardzo silnymi różnicami, które on pokazuje właśnie płciowymi, że dziewczynki są takie, chłopcy tak i tacy i to tak jakoś mocno stereotypizuje. No i na co robić z tą brutalnością wojny i tych czasów, których on tworzył. Myślę, że udało nam się to tak bardziej przełożyć, że dzisiaj oglądając tę książkę, znaczy ten spektakl, nie mamy wrażenia jakiegoś bardzo trącenia myszką, ale rzeczywiście często z kim nie rozmawiam, to ludzie mówią: o Jezu, Korczak się tak źle zestarzał, nie? Więc rozumiem.
0: No i tak się zestarzał lepiej niż na przykład w Pustyni w Puszczy.
2: To. Tak, i też mam wrażenie, że się nie kojarzy aż tak od razu jeden do jednego, nie? Że Korczak to jest ten, co po prostu tam wypisywał takie straszne rzeczy, bo chyba to, co jest w jego twórczości najważniejsze, to jest to spojrzenie na świat dzieci, na dziecko, w ogóle na ludzkość, to szerzenie dobra i tych wartości, które w swoim życiu, w swoich różnych publikacjach przedstawiał. A to wciąż, mam wrażenie, jest nawet w naszych czasach rewolucyjne i wcale nie takie oczywiste.
0: A to prawda. Za chwilę nagranie, po nim porozmawiamy o świecie dorosłych w adaptacji. 7 czy 8? 8 jest premier.
2: 7 w poniedziałek.
0: 7 w poniedziałek jest.
2: 20:55.
0: Zapraszamy gorąco. Trochę późno jak na dzieci, ale mimo wszystko zachęcamy, żeby siąść razem rodzinnie obejrzeć. Ale ja najpierw zapytam o ten świat dzieci. I zrobię mały spoiler. Jest tam scena parlamentu dziecięcego. Powiedz, na ile wy improwizowaliście, na ile... Bo tam siedzą dzieci, które wszczynają wielką awanturę, jak to w parlamencie, tak? Jeszcze dziecięcym. Wygląda to niesamowicie, fascynująco. I aż korci zapytać, na ile wy te dzieci reżyserowaliście, a na ile pozwoliliście im zrobić taką prawdziwą dziecięcą awanturę.
2: No tak, dzieciaki są rzeczywiście fantastyczne i zrobiły super robotę. Najpierw długo szukaliśmy w ogóle obsady dziecięcej. Mieliśmy szeroki casting ogólnopolski, otwarty, gdzie się pozgłaszały dzieci i na właśnie role te pierwszoplanowe, i na Felka, i na Kluklu, i na te wszystkie epizody, które się w Sejmie właśnie dziecięcym dzieją.
0: Oddajmy. Maciuś to Tymon Bitkowski. Felka gra już trochę starszy aktor, ale wciąż jeszcze bardzo, bardzo młody Michał Królikowski. Kluklu to Amelia Lutyńska. Kapitalne role.
2: Tak, to prawda. Mówię, naprawdę jestem z nich mega dumny. Zrobili super robotę. Casting był na przykład to też o tyle ciekawy, że nie miałem pojęcia w ogóle, jaki Felek powinien być, bo czasem się go przedstawia właśnie jako równolatka Maciusia, czasem był już rzeczywiście dorosłym facetem. I tutaj Michał przyszedł na casting i rzeczywiście od razu zobaczyliśmy, on ma jeszcze mnóstwo takiej niesamowitej energii, która rozsadza po prostu pomieszczenie, więc rzeczywiście wszystko w nim personalnie też się zgadzało z naszym Felkiem. A wracając do Parlamentu Dziecięcego, rzeczywiście to była scena kobyła. Realizowaliśmy je 2 dni zdjęciowe. Tak, bo musieliśmy to podzielić na plany, znaczy na strony. Najpierw mówiący, potem reakcje. Nie mieliśmy mikroportów do nich, bo jak nasza wspaniała dźwiękowczyni Ola Pniak powiedziała, że 30 dzieci podpinać, to stracimy pół dnia, więc rzeczywiście tutaj starą polską szkołą dźwięku nagrywaliśmy wszystko styczki. A jeżeli chodzi o to ich zachowanie, reżyserię, no to mieliśmy sporo prób dosyć, jak w ogóle jak na takie warunki teatru, telewizji, gdzie jednak dużo rzeczy się dzieje na planie. Tutaj mieliśmy bardziej teatralne próby i z kaskaderem, i pod okiem psycholożki, która z nami była. No i tam troszeczkę musiałem powymyślać takich fajnych trików, podzielić ich na podgrupy, gdzie się tam każdy był odpowiedzialny za coś innego. Tego nie widać na ekranie, oni mieli swoje już tam pomniejsze różne czynności, które się napędzały. Ale nie jest tam w zasadzie nic improwizowane. Wszystko jest jeden do jednego ze scenariusza. No dzieci były po prostu szalenie zdolne i rzeczywiście potrafiły to tak zagrać, że to wygląda, jakby to się działo tu i teraz. A bójka, no to widocznie skądś to musiały
0: gdzieś tego się musiały nauczyć, tak jest. 28 minut po godzinie 15. Ja przypomnę, naszym gościem jest Tadeusz Kabicz, reżyser adaptacji telewizyjnej w Teatrze Telewizji Król Maciuś I. To jest też rzecz muzyczna, tam można usłyszeć ciekawe melodie, a może posłuchajmy.

0: Wielki Świat to jest piosenka, która pojawia się w spektaklu Król Maciuś I w najbliższy poniedziałek w Teatrze Telewizji. Polecamy gorąco. Tadeusz, ale ty masz szczęście. Ja przeczytam państwu obsadę dorosłych aktorów, którzy się pojawiają. Magdalena Popławska, Borys Szyc, Tomasz Kot, Danuta Stenka, Karolina Gruszka, Maciej Musiał, Marek Konrad, Andrzej Konopka, Wiktoria Gorodecka i specjalnie na koniec zostawiłem to nazwisko Jan Frycz. Jedna z ostatnich ról, jedna z ostatnich momentów, kiedy mogliśmy podziwiać jego talent na ekranie. Jak ci ludzie, co zrobiłeś, że ci ludzie ci zaufali? Z całym szacunkiem, jesteś jednak na początku swojej drogi twórczej. A mimo wszystko, no, przekonałeś naprawdę fantastyczne nazwiska, że poszły w coś, co było ryzykiem twórczym. Bo ryzyko twórcze pod tytułem Sztuka dla dzieci, Król Maciuś I zawsze jest.
1: Tak, to baliśmy się do końca, co z tego wyjdzie, bo rzeczywiście, tak jak na początku rozmowy rozmawialiśmy, no ten Korczak jest pełen min różnych, więc też jestem tym bardziej wdzięczny aktorom, że się zgodzili tak w ciemno w to trochę wejść. No myślę, że tam zadziałało kilka czynników, no z częścią się już wcześniej spotkałem, jak na przykład z Danusią Stenką i się bardzo polubiliśmy przy okazji mojego pierwszego teatru telewizji Pełna Powaga, gdzie Danusia grała postać takiej złej ciotki. Teatr telewizji też jest takim miejscem, które przyciąga wspaniałych aktorów, bo zawsze powstają tam jakościowe, ważne, wartościowe rzeczy, więc wydaje mi się, że łatwiej jest w Teatrze Telewizji zgromadzić.
0: Ale zapytam, bo Marek Konrad przez długie lata mówił, że odmawia w ogóle Polskiemu Teatrowi Telewizji, bo nie ma dobrych scenariuszy, potem się pojawiły dobre scenariusze, on dalej odmawiał, w końcu pojawił się w Lalce i pojawił się u ciebie. Tutaj były długie dialogi?
1: Długie były. Dyrektor Michał Kotański z nim się zna osobiście, on go rzeczywiście do tego namówił, ale wiem, że nie było to tak hop-siup. Natomiast no, sama praca była z nim wspaniała, cudowna i myślę, że się też finalnie cieszył, że się na to zdecydował. Więc no część właśnie to kwestia tego, że po prostu ta w telewizji przyciąga ludzi. Z częścią obsady rozmawiał osobiście dyrektor, bo mu bardzo zależało na tym spektaklu. Potem chyba zadziałał już trochę efekt kuli śnieżnej i kolejne osoby, wiedząc kto w tym gra, były jeszcze bardziej zainteresowane. A też wydaje mi się, że Król Maciuś I, no zwłaszcza dla pewnego pokolenia, jest taką książką z dzieciństwa i się wszystkim dobrze kojarzy, więc myślę, że to była też taka podróż sentymentalna dla części ludzi.
0: Częściowo jeszcze przejdę do tej obsady, bo jest kilka, tak, ale po raz kolejny odczarowany został Maciej Musiał, który był taki, ja nawet mówię to z Ferdydurkę Gombrowiczowską, upupiony w tą rodzinkę.pl, wrzucony w taką rolę aktora, który musi się kojarzyć tylko z jedną rolą. Fantastycznie tutaj zagrał ochmistrza i tak nawet powiedziałbym, że momentami brawurowo zagrał tego ochmistrza. On był specjalnie przez was, przez ciebie, przez reżysera, nazwijmy to tak, szturchany, żeby nie bał się być tak odważny?
1: Wiesz co, nie, to był w ogóle jego pomysł. Ja tam zdejmowałem, bo on rzeczywiście zaproponował, że on chciałby się tak w ogóle ciągle bujać trochę, jak Johnny Depp i tak dalej. Ja nie byłem przekonany, ale rzeczywiście potem zobaczyłem, jak to w całości działa, że to jest w porządku, a też na takiej mojej mapce, kto jakim mniej więcej wokół tego Maciusia powinien być, wyszło mi, że ten ochmistrz faktycznie może być taki naburmuszony, trochę przegięty, przekolorowany, no bo to jest taka postać typu comic relief i gdzieś taką tutaj ma funkcję, ale tak, no myślę, właśnie Maciek, jak z nim rozmawiałem przez telefon, no to on jak tylko usłyszał tytuł, to powiedział, o Jezu, zrobię wszystko, jak super, nie? Więc to jest to, że właśnie ten Król Maciuś I się jednak trochę też dobrze kojarzy ludziom.
0: Padło to na spotkaniu, na pokazie przedpremierowym w kinie Luna, wspomnienia dotyczące pana wielkiego aktora, Jana Frycza. To potem musi być niesamowite uczucie dla całej obsady, kiedy patrzycie na ekran, patrzycie na zmontowane dzieło, a pana Jana nie ma z nami.
1: No nie, to nas w ogóle gdzieś zmiotło, zwłaszcza, że on odszedł w dzień, kiedy dokładnie wtedy, w momencie, kiedy zamykaliśmy cały proces, to był ostatni dzień kolor korekcji, składaliśmy plik i wtedy to się wydarzyło i jakoś ta świadomość, że się nie spotkamy na premierze, wiedząc, jaki to był dla niego ważny projekt, jak bardzo on się cieszył też pracując, ile miał z niego frajdy, z jaką po prostu powagą podszedł do tego projektu, uważnością, jak był cudownie przygotowany w zasadzie.
0: Ale Tymek, czyli król Maciuś I też fantastycznie wspominał taki kontakt z nim na planie, tak opowiadał, że wręcz podpowiadał mu pewne rzeczy, jak trzeba.
1: Tak, on był bardzo zaangażowany, na przykład mówił coś pięknego właśnie przy próbie stolikowej, pamiętam, nie spiesz się tak z tymi kwestiami, bo ty musisz się zastanawiać, bo nie ma nic piękniejszego niż myślące dziecko, nie? I rzeczywiście, dzieci mają taką tendencję, żeby wszystko po prostu powiedzieć bez żadnych znaków przystankowych, szybko. Mi tu też zależało na tym, żeby ten Maciuś był taki jednak troszkę wolniejszy. I to było cudowne rzeczywiście, że z panem Janem mieliśmy super wspólne pomysły, się dopełniały, mu się też bardzo podobało, bo to, co ja proponuję. I on dla mnie był w ogóle jakiś taki bardzo wspierający już od pierwszego dnia zdjęciowego. Wszystkich tak też dyscyplinował, bo to były naprawdę bardzo trudne sceny z taką liczbą takich gwiazd, więc cały czas czułem od niego jakieś takie ogromne wsparcie, ciepło i właśnie chyba też to, jak wszyscy dookoła widząc, z jaką on tutaj powagą podchodzi do tego projektu, też się, jak to powiedzieć, dodatkowo mobilizowali, żeby nie potraktować tego jako jakiś tam spektaklik dla dzieci, więc jestem mu ogromnie wdzięczny i w ogóle życzę każdemu reżyserowi takiej współpracy, bo po prostu poza tym, że genialny aktor, to jeszcze wspaniały partner do pracy.
0: Kapitalna obsada, tak powiedzieliśmy, ale jeszcze jedno, ten król Maciuś I, zresztą nie pierwszy raz w ogóle, jeżeli chodzi o teatr telewizji, ale pokazuje, w którą stronę teatr telewizji powinien podążać na przykład w 2026 roku. Tam bardzo ważną rolę odgrywa postprodukcja. Jak sobie przypomnimy, nie wiem, Poskromienie złośnicy z panem Januszem Gajosem, Janną Dymną, no to był taki prawdziwy teatr, w sensie na deskach teatru, pewnego rodzaju bardzo oszczędna scenografia, a wy sięgacie po takie środki, które były dostępne de facto dla języku filmu. Mhm. Języka filmu.
1: Tak, no ja nie wiem, jaka jest granica pomiędzy teatrem telewizji a filmem, ale wydaje mi się, że najciekawsze rzeczy dzieją się właśnie na styku granic i no można rzeczywiście, znaczy to co wydaje mi się, że jest kluczowe dla teatru, to jest słowo i faktycznie tutaj w Teatrze Telewizji to słowo jest jednak tym, co prowadzi narrację, ale chciałem, żeby bardzo, bardzo mi zależało, żeby ten spektakl był atrakcyjny dla młodych ludzi, więc chcieliśmy korzystać ze wszystkich środków, które są do dyspozycji, również z obrazu, więc są też sceny, w których opowiadamy tylko obrazami, czyli to jest takie bardziej opowiadanie właśnie filmowe. No a jako, że to jest jakby magiczna, baśniowa, nierealistyczna powieść, no to gdzieś bardzo, tak, to też chcieliśmy, żeby się pojawiły jakieś takie efekty specjalne, no i gdzieś, czy choćby w tym, jak została wykreowana ta przestrzeń, że mieliśmy dokładane sufity, bo to wcale nie były naturalne wnętrza, czy jakieś tam spadające z sufitu kartki, więc trochę tych efektów pododawaliśmy i też właśnie animacje Karoliny Jacewicz, kolażowe takie, które ten świat poszerzają i są takim właśnie oddechem od ciągłego gadania i co, albo właśnie ilustrują słowa narratorki, albo właśnie piosenki. Wydaje mi się, że też w jakiś sposób poszerzają ten odbiór.
0: Tadeusz Kabicz był naszym gościem, reżyser i autor adaptacji. Dziękuję ci pięknie za wizytę w studiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję też za Ożywienie świata wyobraźni. To była jedna z pierwszych lektur, którą przeczytałem w całości w dzieciństwie. Mój egzemplarz Króla Maciusia I był zniszczony totalnie, bo w szczególności jako chłopak do scen wojny oczywiście lubiłem wracać. Ale też dziękuję wam za to, że kręciliście na przykład w Wilanowie i gdyby ktoś chciał, potem już w poniedziałek zobaczył te kadry z Wilanowa, to nie oni zniszczyli ten Wilanów. Tylko zupełnie inna impreza.
1: Nie, to było tydzień po nas.
0: Dziękuję pięknie.

0: Tak, Król Maciuś pierwszy także brzmi, jeżeli chodzi o stronę muzyczną. 42 minuty po 15.
1: Radio 357.
0: I za chwilę po raz pierwszy w audycji Złodziej Czasu. Za 3 minuty i 17 sekund.

0: Wszystkie historie mają swój początek, a ten początek czasem bywa zaskakujący. Siedzę ja sobie wieczorem w domu, oglądam jakiś serial albo film, na pewno to robiłem, i nagle pojawia mi się, wyświetla mi się na telefonie, że dzwoni do mnie jakiś numer z Londynu, i mówię, ki diabeł, nie odbiorę, wieczór jest. A tu Adam był. Dzień dobry, Adam Dąbrowski. Witam cię gorąco, dzień. Prosto z Londynu.
1: Dzień dobry, z Londynu, niczym podmiot liryczny The Clash, siedzę sobie właśnie nad rzeką i mówię do państwa.
0: Londyn, nie, nawet grzechem jest powiedzieć, że on pulsuje muzyką, pulsuje kulturą, pulsuje sztuką. Tam co chwila mamy nową premierę, jeżeli chodzi o muzykale, jeżeli chodzi o sztuki teatralne. Ale Londyn to jest miasto, które żyje także sztukami wizualnymi, sztukami koncertowymi. Ty zaproponowałeś, że będziesz nam opowiadał o tym życiu kulturalnym Londynu. Ja jestem bardzo ciekawy, co wybrałeś z tego ogromnego, to jest diapazon, można powiedzieć nawet, tego, co tam się maluje.
1: Sama wstępna selekcja to była już robota na parę godzin. Ja muszę powiedzieć, że w tym roku jakoś wyjątkowo się cieszę z tego początku sezonu kulturalnego w Londynie. Po takim spokojniejszym lecie zawsze wszystko właśnie we wrześniu nabiera nowej energii i właściwie trudno jest wybrać i trudno jest w ogóle ułożyć sobie taki kalendarz chodzenia na konferencje prasowe i na pokazy prasowe, no bo tego jest tyle, że po prostu nie jest się w stanie wszędzie dotrzeć. Ja rozmawiam z państwem teraz z nad Tamizy, z okolicy Vauxhall Bridge, a dokładniej sprzed Tate Britain, jeden z moich ulubionych galerii. To jest dobre miejsce, żeby rozpocząć naszą opowieść. Już wkrótce wypełni się dźwiękami Britpopu, fotografiami, pracami Tracy Amin, tudzież Damiena Hesta. Kiedy przechodziłem tutaj, miałem taką absolutnie spektakularną fotę ikony dekady, Kate Moss w pościeli, The 90s. Tak się nazywa wystawa, która tutaj niedługo się rozpocznie. Bardzo ambitna, o fascynującej dekadzie w Zjednoczonym Królestwie. Renesans kulturalny, Cool Britannia, Hugh Grant, Oasis, Notting Hill, Pulp, Young British Artists. Przez sekundę wydawało się nawet, że polityka może być cool dzięki Tonyemu Blairowi. No, jak się to skończyło, to wszyscy wiemy. Jest chyba ostatnio sporo nostalgii za 90sami, mam takie wrażenie. Takie czasy, kiedy wszystko się wydawało prostsze. No i to będzie jedna z pierwszych rzeczy, o których państwu opowiem tej jesieni. Jeśli dobrze pamiętam, ta ogromna wystawa będzie ruszać 8 października, a jakieś 15 minut od miejsca, w którym teraz siedzę, zatłoczone jak zwykle Trafalgar Square i National Gallery, tam będzie, proszę państwa, można pójść w listopadzie, żeby zobaczyć coś, co po prostu nie ma najmniejszych

0: szans, żeby nie stać się hitem. Montmartre w XIX wieku, l'amour to słowo klucz, Renoir i miłość to wygląda na niemal pewny hit. Hit przygotowany we współpracy z paryskim Muzeum d'Orsay. Hit, o którym opowie kurator Paul Perrin.
1: His main subject of inspiration from his 20s to his 40s, when he is a great painter of modern life.
2: Głównym źródłem inspiracji dla artysty w wieku od 20 do 40 lat, gdy był wielkim malarzem współczesności, była miłość. Szeroko pojęta. Pary, flirtowanie, uwodzenie, ale też przyjaźń, solidarność i doświadczenia dzielenia ze sobą różnych doświadczeń.
0: Teraz całkiem niedaleko do Somerset House nad Tamizą, tam Whistler i Monet malowali w okolicach swoje słynne obrazy starej, poczciwej Tamizy. Tutaj jest wystawa, co do której muszę powiedzieć, mam trochę wątpliwości, ale bardzo chętnie dam się przekonać. Taka wiosna jesienią, można powiedzieć, 15 hiperwyrafinowanych, precyzyjnie stworzonych, kwiatowych manekinów. Każdy manekin inspirowany, uwaga, życiem Diany Spencer, niegdyś żony Karola, następcy tronu księżnej Walii. Mój problem z wystawą kompozycji kwiatowych inspirowanych rodziną królewską polega na tym, że nie przepadam za kompozycjami kwiatowymi i za rodziną królewską, natomiast obiecuję, że pójdę niedługo z otwartą głową i z mikrofonem. Absolutnie nie trzeba mnie natomiast namawiać na chyba największy przebój jesiennego kalendarza kulturalnego w Londynie w tym roku. Już zahaczyłem o ten temat w popołudniówce wczoraj i absolutnie nie boję się zapowiedzieć, że mam zamiar wracać do tej wystawy tak często, jak się tylko da. Tkanina z Bayeux w Normandii, cud średniowieczna, z średniowiecza, jaskrawe kolory, niesamowite szczegóły. Opowieść taka wręcz kinowa o podboju normańskim. Po raz pierwszy od 1000 lat w Anglii została przetransportowana, zapewne wywołując u kuratorów po obu stronach kanału La Manche sporo bezsennych nocy. Przywędrowała z Normandii, już niedługo wielkie otwarcie, o bilety bardzo, bardzo trudno. Rozmawiałem o tej tkaninie wczoraj z historyczką Catherine Clark, no i donoszę z radością, że ona absolutnie podziela mój entuzjazm.
3: Niesamowita jest skala. Ma prawie 70 metrów długości. To tak, jakbyś szedł wzdłuż gigantycznego komiksu albo ogromnej taśmy filmowej. To doświadczenie imersyjne. Wtapiasz się w historię.
0: I na koniec pomyślałem sobie o Freddie Mercury. Czy państwo wiedzą, że jutro Freddie Mercury obchodziłby 80. urodziny? Trudno uwierzyć. Z tej okazji w tym tygodniu na schodach prowadzących na Wembley, nieopodal stacji metra, odsłonięto taki jego wielki mural. Pamiętamy ten legendarny koncert Queen na Wembley, choć szczerze mówiąc ten stadion od tego czasu, od połowy lat 80. już zdążył właściwie zostać doszczętnie zburzony i zrekonstruowany, więc to jest, szczerze mówiąc, głównie nazwa łączy te miejsca. No ale piękny mural jest. Pod koniec miesiąca będziemy natomiast, proszę państwa, razem oglądać w jednym z domów aukcyjnych w Londynie fortepian, na którym Freddie grał na początku lat 80., między innymi na płycie The Game. No i wreszcie w listopadzie zajrzymy też razem do Muzeum Wiktorii i Alberta. Tam będzie można zobaczyć 8 scenicznych strojów z różnych etapów kariery Mercury'ego. Będą stroje teledyskowe i takie outfity sceniczne od lat 70., tych glam rockowych, po ostatni klip promujący już, po ostatni klipy właściwie promujące album Innuendo. Te obiekty wypożyczyła Galerii Muzeum Wiktorii i Alberta Mary Austin, bliska przyjaciółka Freddiego. Tak jak na początku powiedziałeś, ta lista jest po prostu niekończąca się. Bardzo trudno było cokolwiek wybrać, natomiast powiem państwu tak. Zrobię co mogę, żeby zobaczyć tyle, ile się da i o wszystkim państwu opowiedzieć.
4: O tym, co nad Tamizą piszczy, opowiadał Adam Dąbrowski. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Jednak mam taką jedno wspomnienie, że kiedyś byłem na Wembley zupełnie na koncercie, którego się nie spodziewałem być, bo nie sądziłem, że pierwszy raz na tak kultowym stadionie będę na koncercie artystki Pink. I przed nią występował DJ, słuchaj, i on w pewnym momencie zafundował nam wrażenie, które na początku uciszyło cały stadion, a potem sprawiło, że wszyscy eksplodowali radością. On z taśmy, tudzież z pliku, zaprezentował ten słynny dialog Freddiego Mercury'ego właśnie ze stadionem Wembley. szatański pomysł, bo wszyscy odpowiedzieli, wiesz, na to loli, wiesz, i to poniosło i się udało jeszcze raz, czyli de facto mieliśmy taką, byliśmy członkami takiej wielkiej grupy rekonstrukcyjnej z tego, co się kiedyś wydarzyło.
0: Fantastyczne.
4: Dziękuję ci pięknie. Adam Dąbrowski, pierwszy i nie ostatni raz w audycji Złodziej Czasu. Julia Nowaczyńska, dziękuję. Monika Mędrok-Karbowska, wydawczyni, dziękuję. Marcin Cichoński, też mówię dziękuję. Kłaniamy się, usłyszymy się w poniedziałek. To będzie audycja Kieruj się na południe. I tam też pojawi się Adam, ale z kolei Zbyryt. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.

0: Wyobraź sobie, że mieszkasz 30 km od linii frontu i każdego dnia słyszysz drony i wybuchy.
1: Mnie niezwyczajno tut, że tut tak cicho.
0: Jak znaleźć siłę, aby wychowywać dzieci, gdy ich ojciec od 4 lat jest zaginiony?
2: Kiedy tato znikł, ona przestała rozmawiać.
0: Czy w takiej sytuacji o wojnie można choć na chwilę zapomnieć?
1: No, skażę, lubię.
3: Dziesięć dni wytchnienia. Reportaż z wyjazdu, na który ukraińskie kobiety i dzieci zaprosiła Fundacja Humanitarna Folkowisko. Na antenie Radia 357 już dzisiaj po 18 w popołudniówce.
0: Grażyna Bochenek, zapraszam.
4: A ta popołudniówka właśnie się zaczyna. Witam Państwa, jest piątek, 4 dzień września. A skoro minęła 16, to czas na serwis, który przedstawi Państwu Andrzej Rutke.
5: Posłom i posłankom nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Do głosowania za odrzuceniem weta Karola Nawrockiego posłów opozycji namawiał premier, cytując fragmenty zeznań w sprawie afery Zonda Krypto. Szef rządu mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami, między innymi z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych.
6: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
5: Cytował zeznania Donald Tusk, a tak odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
7: Jak to jest, panie premierze, jak to jest, że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję? Obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic.
5: Prezydent Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował przepisy rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Przekonywał, że zamiast realnie rozwiązywać problemy, rząd uprawia walkę z kryptocieniem. Zdaniem polityków rządzącej koalicji, część prawicy ma finansowe powiązania z osobami zamieszanymi w aferę wokół giełdy kryptowalut, a prezydenckie weto chroni ich interesy. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w Sejmie poprzedziła burzliwa dyskusja na temat kandydatów do Trybunału, a przede wszystkim koncentrująca się na sylwetce kandydata koalicji. Więcej na ten temat powiemy już za kilka minut w raporcie popołudniówki. Już w niedzielę mieszkańcy Saksonii-Anhalt wybiorą nowy Landtag, czyli parlament kraju związkowego. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wyraźnie prowadzi w sondażach. Karolina Szulejewska.
8: Saksonia-Anhalt, wschodnio-niemiecki kraj związkowy położony na zachód od Berlina, od lat uchodzi za bastion AfD. Po raz pierwszy w powojennej historii Niemiec skrajnie prawicowa partia może przejąć władzę w jednym z landów. AfD prowadzi w sondażach z wynikiem 42%. Druga jest CDU z poparciem zaledwie 22%. Kandydatem AfD na premiera jest 35-letni Ulrich Siegmund. Prezentuje się on jako uśmiechnięta twarz partii, ale głosi nacjonalistyczne i antyimigracyjne hasła oraz sprzeciwia się niemieckiemu wsparciu dla Ukrainy. Nawet poparcie przekraczające 40% może jednak nie zapewnić AfD bezwzględnej większości. Jeśli Zieloni i inne partie nie przekroczą 5% progu, AfD może wystarczyć około 42%, aby rządzić samodzielnie. Jeśli większości nie zdobędzie, jej droga do władzy będzie praktycznie zamknięta, ponieważ wszystkie pozostałe partie wykluczają z nią współpracę. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
5: Kanclerz Friedrich Merz ostrzega, że zwycięstwo AfD odstraszy inwestorów i przyniesie landowi poważne szkody. Wyniki głosowania poznamy w niedzielę tuż po 18, a więcej na temat sytuacji politycznej w Niemczech i na temat marszu skrajnej prawicy po władzę mogą Państwo usłyszeć w programie Na dachu świata Michała Żakowskiego. Najnowszy odcinek jest już dostępny w podcastach Radia 357. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów wynika, że w całym Nepalu powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 osób nadal uznaje się za zaginione. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i na dobre zarobki? Maturzystom w celu dokonania wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.
9: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
5: Mówi minister nauki Marcin Kulasek. W systemie ELA sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
4: A piątek to początek weekendu. W sporcie pewnie sporo się będzie działo. O tym Sebastian Kierzek.
10: Rozpocznę od tenisa. Swój mecz skończyli grubo po 2 w nocy lokalnego czasu, na korcie spędzając ponad 4,5 godziny. I chyba nikt nie spodziewał się aż tak wyrównanego starcia. Rozstawiony z jedynką w US Open Aleksander Zwieriew mierzył się z Francuzem Alisem spoza pierwszej 50 i musiał bardzo mocno namęczyć się, żeby awansować. Po 5-setówce, 2 tiebreakach, górą Niemiec, który tak to później podsumował. Jestem tu przedstawiany jako rakieta numer 1. Co to ma za znaczenie? Ważne, że dalej gram. Czołgam się przez ten turniej, ale daję radę. Po to ćwiczę, po to trenuję, by wygrywać tak trudne spotkania, kiedy wyjątkowo nie idzie. Dziś w Nowym Jorku już 3. runda rywalizacji. Swoje mecze rozegrają m.in. Aryna Sabalenka i Carlos Alcaraz. Jutro na kort wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 3. rundzie będzie Czeszka Marii Bouskowa. No i nie zapominajmy o polskim deblu. Maja Chwalińska i Magda Linet wyeliminowały mistrzynię Wimbledonu Guo Mladenowicz i także grają dalej. A co dalej, jeżeli chodzi o Polski Komitet Olimpijski? Wiele wskazuje na to, że nastąpiło przyspieszenie. Nie 22 września, jak początkowo zapowiadano, a w ciągu 7 dni od najbliższego wtorku ma odbyć się posiedzenie zarządu PKOL. Tak wynika z informacji przekazanej członkom zarządu przez wiceprezesa Mieczysława Nowickiego. Niebawem powinniśmy zatem dowiedzieć się, kto pokieruje komitetem do przyszłorocznych wyborów. Wyborów, w których jest już jeden mocny kandydat.
11: Bardzo, bardzo bolało mnie to od lat, a te 3 lata... Mijały bardzo wolno. W jakiej kondycji jest teraz Komitet Olimpijski? I dzisiaj czuję, że to wymaga pełnego zaangażowania. To wymaga wzięcia odpowiedzialności na siebie.
10: To jednak dopiero melodia przyszłości. Do wiosny PKOL-em pokieruje jeden z wiceprezesów. W tym kontekście najczęściej wymienia się Mariana Kmitę, Adama Korola lub Tomasza Hamerę. Przypomnę także, że na naszym kanale Radio 357 Talk znajdą Państwo rozmowę Michała Trantała z Robertem Korzeniowskim. I jeszcze wątek piłkarski. Time to say goodbye napisał na swoim instagramowym profilu Jacek Góralski. Były reprezentant Polski, ważna postać reprezentacji Adama Nawałki, zakończył dziś karierę. Piłka nożna dała mi więcej niż mogłem sobie wymarzyć. Jacek Góralski był zawodnikiem m.in. Wisły, Płocki, Jagiellonii, Białystok. W koszulce z orzełkiem rozegrał 21 spotkań, w tym na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Ze sportem wracam o 17.30. Będzie o finale Diamentowej Ligi w Brukseli, o przygotowaniach polskich siatkarek do półfinału z Włoszkami i o dużej mistrzowskiej imprezie, która jutro startuje w naszym kraju.
4: Bardzo dziękuję, Sebastian. Spotykamy się za niespełna 1,5 godziny. Jacek Góralski, taki wojownik, the warrior, rzeczywiście twardziel, ale zawsze, kiedy szedł do piłki, człowiek się bał, czy nie będzie zaraz czerwonej czy żółtej kartki, no bo pan Jacek to taki przecinak. Przypominam wszystkim tym, którzy interesują się futbolem. Proszę Państwa, w pogodzie to takie ni to, ni sio, bo synoptycy piszą tak, do końca dnia zachmurzenie duże, ale tu i tam przejaśnienia, a po południu to miejscami rozpogodzenia. No ciekawe gdzie. Okresami także spadnie deszcz, a na zachodzie kraju lokalnie pojawią się burze. Jeśli chodzi o temperatury dziś do wieczora, 17-18 stopni to północ kraju, 22 stopni centrum, najcieplej południe i południowy zachód, czyli województwo dolnośląskie, 26 stopni. Ponieważ wiatr będzie słaby i umiarkowany, to ta temperatura będzie właśnie na tyle odczuwalna.
12: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
4: I to jest, jeśli chodzi o piątek, coś innego niż to, do czego państwo są przyzwyczajeni. Ale wiadomo, dzisiaj Radio 357 to nie tylko Żoliborz, ale także Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka i Lądek Zdrój, bo tam trwa festiwal górski, gdzie jesteśmy w bardzo silny sposób reprezentowani. Między innymi właśnie pan Kuba tam bawi na Dolnym Śląsku, można z nim się spotkać, pogadać. W związku z tym mnie przypadł bardzo fajny obowiązek spotkania się z państwem do godziny 19. Nad całością tej audycji czuwa Krzysztof Tubilewicz, który także czeka na telefony od państwa i głosówki, które wpadają, jak wiem, w piątek dość obficie. Od jakiegoś czasu mogą państwo także wysyłać tekstówki, czyli krótkie informacje tekstowe, które akurat lądują w mojej poczcie. Audycję realizuje Julna Nowaczyńska, która na moją prośbę błyskawicznie przygotowała piosenkę, od której chciałbym dzisiaj zacząć. Myślę, że państwo pamiętają jeden z najlepszych filmów musicalowych w historii. I tam jest taka piosenka o Kasie. A o tej Kasie, przyznają państwo, to ostatnio jest w zasadzie bez przerwy. Posłuchajmy. Liza Minnelli i Joel Grey. Bye.

0: 风光。
1: No genialne, przyznają państwo. Przymknąłem oczy i przypomniałem sobie tą fantastyczną piosenkę, jak oni to śpiewali. Joel Grey, Liza Minnelli i film Kabaret. To, że nie ma dziś pana Kuby, nie oznacza, że audycja zmienia swój cykl, swój rytm, bo w zasadzie wszystko tak, jak to jest. Powiem państwu, czym się zajmiemy. Już niebawem Michał Trantał i raport na temat tego, co działo się dzisiaj w Sejmie. Między innymi zgoda na to, by Maciej Berek był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy zostanie tym sędzią, to już jest inna sprawa. Marek Brzeziński, La France niebawem. W tej godzinie jeszcze wspólny bilet. O tym Tomasz Jeleński. Czy możliwe, żeby pasażerowie mogli korzystać ze wspólnego biletu, a oczywiście na koniec dobre notowania, czyli pan Piotr Kuczyński i Paweł Sołtys. Po godzinie 18 będziemy rozmawiali o wielkim proteście kierowców Ubera. No tak, to dzisiaj ważny temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Duża zapowiedź wielkiego protestu. 260 tysięcy kierowców z wielu europejskich krajów mówi stop, nie chcemy być wykorzystywani. Pojawi się oczywiście pani profesor Katarzyna Kłosińska. Będzie także rozmowa na temat nowego pomysłu, by w Michałowicach pod Warszawą powstało Centrum Danych AI. No i mieszkańcy nie bardzo mają na to ochotę. Wioletta Myszkowska i cykl To się nie wydarzyło, tym razem o powodzi w Nepalu. Później reportaż, który zapowiadamy od kilku dni. Bardzo ważne, polecam państwu, to, że o wojnie na Ukrainie myślimy coraz mniej, nie znaczy, że nie powinniśmy o tym pamiętać, bo ona trwa i pochłania coraz więcej ofiar. Będzie jeszcze nowość, jeśli chodzi o młodzież, która fascynuje się tak zwaną bitwą na aury. O co chodzi? Aura Battles. To państwo dowiedzą się słuchając felietonu Oli Dobieszewskiej. A na koniec oczywiście jeszcze Ferment, czyli nasz ekspert od spraw najlepszego wina, jakie może być. Tomek Prangę się pojawi. Tak wygląda 3-godzinny program. Później będziemy przenosili się do Lądka Zdroju, skąd pójdzie dzisiaj lista piosenek Radia 357. Polecam się państwu, czekamy na wasze głosy, telefon, głosówki, tekstówki. A teraz Artur Rojek.

0: Pan Bartek z miejscowości Złotniki odezwał się jako pierwszy. Dzisiaj pan zaistnieje, panie Bartku. Otóż pan Bartek mówi, czy to z filmu Kabaret? No oczywiście, że tak. To była piosenka Money Money. Cudowny film. Niedawno byłem w Teatrze Muzycznym w Poznaniu na spektaklu pod tym samym tytułem. I tu genialna rola Jakuba Cedrowskiego, wschodzącej gwiazdy Teatru Polskiego. A zatem pan Bartek poleca państwu spektakl Kabaret w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Co do spektaklu, to ten najbardziej żywiołowy, ciągle jednak w Sejmie. Tym razem chodziło o Marka Bereka, wybranego sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pan Berek, jak państwo wiedzą, wzbudza duże kontrowersje, zwłaszcza jeśli chodzi o to, że jest bliskim bardzo współpracownikiem Donalda Tuska, a przecież koalicja zapowiadała, że zależy na tym, by Trybunał Konstytucyjny był apolityczny. No ale też chodzi o to, żeby odzyskać ten Trybunał, więc niby coś za coś. Są kontrowersje prawne, także moralne. No oczywiście nad wszystkim wisi weto Karola Nawrockiego. Nie tyle weto, co nieprzyjęcie ślubowania, jak państwo wiedzą, konsekwentnie odmawia przyjmowania ślubowania od kilku sędziów. Do tego pewnie dojdzie także pan Berek. Sejmowej dyskusji przysłuchiwał się dzisiaj Michał Trantał i o tym w naszym...
1: To jest raport 357.
2: To człowiek, który zna mechanizmy państwa i doskonale rozumie ciężar prawa.
3: Prawa ręka Donalda Tuska. Żebyśmy zrozumieli, pan Berek podczas komisji chwalił się wczoraj, że ćwierć wieku razem pracuje jako prawa ręka Donalda Tuska.
4: To wszystko o jednym człowieku.
5: Berek Maciej 226, Kotowski Artur 184.
4: Od dziś sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek. Tak zachwalał go Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.
6: Z jednej strony naukowiec, doktor nauk prawnych, związany i pracujący na katedrze prawa konstytucyjnego.
4: Z drugiej strony, zdaniem opozycji, polityk i człowiek Donalda Tuska. Marcelina Zawisza, Partia Razem.
7: Ludzie wychodzili na ulicę, żeby protestować w obronie niezawisłych, niezależnych sądów. Protestowaliśmy w obronie sądów powszechnych. Protestowaliśmy w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Protestowaliśmy w obronie Sądu Najwyższego. Ale nie, żeby był niezależny od PiSu, żeby był niezależny od wszystkich polityków. I dzisiaj, kiedy będziecie patrzeć w lustro, to szczerze powiedziawszy, nie chciałabym być na waszym miejscu.
4: Pytania także po stronie byłych polityków koalicji. Poseł Marcin Józefaciuk.
8: Nie kwestionuję wiedzy, doświadczenia ani prawa do kandydowania pana ministra Macieja Berka. Kwestionuję natomiast standard wyboru. Jeszcze w sierpniu był członkiem politycznego, nietechnicznego rządu. Przewodniczącym stałego Komitetu Rady Ministrów i ministrem odpowiedzialnym za wdrożenie jego polityki. Pełnił więc funkcję polityczną, niezależnie od tego, czy należał do partii, czy nie.
9: Z jednej strony, jeśli spojrzymy na przepisy prawa, no to wiadomo, że nie stoi tutaj nic na przeszkodzie. Nie stało do tego, aby pan sędzia Berek był wybrany.
4: Doktor habilitowany Robert Szwed. Katolicki Uniwersytet Lubelski.
9: Natomiast no, z perspektywy czystości zasad gry, oczywiście lepiej byłoby, gdyby pan minister Berek zajmował się tymi sprawami, do których był wcześniej oddelegowany.
4: Pojawiły się pytania o wymogi formalne. PiS podważa 10-letni staż pracy jako radcy prawnego. Sam Berek zaraz po głosowaniu wyszedł z sali sejmowej bez słowa. Wczoraj oświadczył, że wszystko jest zgodne z prawem.
10: Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, zapomnieliście o tych okrzykach konstytucja, praworządność, o tych, którzy, również o tych sędziach, którzy z wami świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach.
4: Konstytucjonalista dr Kamil Stępniak od początku ma w tej sprawie jasne zdanie.
11: Niestety trochę maski opadły. Troszeczkę idziemy w stronę pewnego rodzaju aberracji prawnej, kiedy mówimy o naprawie sądownictwa, a oczekiwalibyśmy od sędziego Trybunału Konstytucyjnego pełnej niezależności.
12: Minister Żurek przygotował sobie tam plany A, B, C, jak on to mówi, do którejś tam literki alfabetu zawsze ma różne warianty. Natomiast głównym celem tego planu i A, i do tam, nie wiem, literki K czy J jest to, żeby w Trybunale Konstytucyjnym Bogdan Święczkowski przestał być prezesem tegoż Trybunału.
4: Marcin Fiałek z Polsat News na kanale Radio 357 Talk.
12: Plan jest taki, że razem z tą czwórką, która wciąż nie jest dopuszczana do orzekania, Trybunał Konstytucyjny ma dzisiaj większość już, nazwijmy to, jak to ujął też premier, więc powtarzam, naszych sędziów. Chodzi o wybranych sędziów w tej kadencji. Minister Żurek zakłada zresztą, że jest jeszcze jedno albo dwa nazwiska z tak zwanych starych sędziów wybranych za czasów PiS, którzy też mają dość tego bajzlu, dość tego udawania, że wszystko jest w porządku i że są gotowi współpracować.
4: Sprawa dla premiera jest niewygodna. Zaraz po głosowaniu pojawił się na mównicy i ujawnił część zeznań Przemysława Krala w sprawie zondy krypto. doktor habilitowany Robert Szwed.
9: Ja sądzę, że problem wyboru pana sędziego Berka do Trybunału Konstytucyjnego zbiegł się z Zonda Krypto. I oczywiście część osób może sądzić, że to Zondo Krypto zostało w sumie wymyślone po to, aby przykryć pana Berka. Aż tak daleko bym nie szedł. Jednak ta afera rozwijała się bardzo wielu miesięcy i było bardzo wiele spraw i nie sugerowałbym, że to zostało w taki sposób ukartowane, aby Zonda Krypto przykryło wybór pana Berka.
0: To był nasz raport, który znajdą oczywiście państwo w zakładce. Dziękuję, to Michał Trantał przygotował takie krótkie resume tego, co działo się w sprawie wyboru pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału. Różne głosy słyszeliśmy. Ja tylko bym chciał tym purystom moralnym z tej najbardziej prawej strony przypomnieć, że w poprzednim składzie Trybunału byli tacy sędziowie jak pan Piotrowicz czy pani Pawłowicz.

0: To oczywiście The Fugees, a skoro pan Bartek pierwszy wysłał tekstówkę, to pan Jacek pierwszy wykręcił nasz numer 510-357-357. Witam pana na antenie 357, panie Jacku, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałem tylko panu przypomnieć, że miało być inaczej. Tak zwane pisiory wprowadziły do Trybunału Konstytucyjnego pana Piotrowskiego,
0: Piotrowicza
1: i Pawłowską.
0: Pawłowicz.
1: No, którzy byli, Pawłowicz, którzy byli skompromitowani, bo byli sędziami w PRL-u, czy tam prokuratorami. Natomiast no, teraz miało być inaczej. Mieliśmy odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny. Więc no, cała ta zabawa to jest jakieś quid pro quo. Przepraszam.
0: Nie, to prawda, panie Jacku, o tym było w naszym raporcie. Jest wiele wątpliwości, które są podnoszone. Ja tylko zauważyłem, że troszkę mnie żenują te głosy właśnie skrajnych prawicowych polityków, którzy zdewastowali Trybunał Konstytucyjny w czasie trwania rządów PiS-u, a dziś ustrajają się w takie togi, wie pan, tych jedynych sprawiedliwych. Trochę tego nie lubię, takiego, wie pan, wątku pod tytułem nieważne, co myśmy kiedyś robili, ważne, żeby teraz pokazać, że to jest nie w porządku. To był tylko jakby z mojej strony taki komentarz, ale wiem, o co panu chodzi. Tutaj też nie do końca sprawa jest moim zdaniem fair, bo przecież zakładano, że Trybunał ma być przede wszystkim apolityczny, no ale może warto, panie Jacku, i to zwracam się także do naszych słuchaczy, zrobić wszystko, żeby ten Trybunał w ogóle wrócił. To teraz kropka, oddech i już łączymy się z Paryżem, skąd jest z nami na antenie radia państwa francuski przyjaciel i ekspert Marek Brzeziński. Bonjour, monsieur.
2: Ah, bah bonjour, ah bah oui.
0: Tak jest. Witam cię serdecznie, drogi Marku.
2: Ja również.
0: Jestem ciekaw tego, co się dzieje we Francji, a zwłaszcza jeśli chodzi o rolników, bo tutaj wygląda na to, że takiego jakby wkurzenia i takiej złości, która w tej chwili tam jest, jeśli chodzi o tych, którzy pracują na wsi, na roli, to dawno nie było.
2: Ja nie wiem, czy akurat to jest złość. No, niezadowoleni są młodzi rolnicy, ale do tego wrócę z takiej organizacji pod tytułem Młodzi Rolnicy. Natomiast ja myślę, że większa jest frustracja, większe jest rozczarowanie, rozpacz, bo tyle razy mówiliśmy na naszej antenie już o suszy, która szalała we Francji. Ta ziemia tam, gdzie na przykład były w dzień uprawy warzyw, no to ta ziemia jest pustynią, po prostu tam wszystko zwiędło. To nie było kompletnie możliwości uratowania tego. To samo zresztą było z wieloma owocami, które schły na drzewach, z winogronami. No i dzisiaj pani minister rolnictwa Ani Genevard poinformowała, że rząd francuski wyłuska miliard euro, to jednak sporo, pomocy dla rolników. Tych rolników jest cała masa, bo to...
0: No właśnie, pytanie, miliard, że to jest dużo. Masz rację, bo to ponad 4 miliony złotych, 4 miliardy, ale pytanie, ilu będzie beneficjentów?
2: No właśnie, to są miliony rolników, którzy będą z tego korzystali. Rzeczywiście to jest pomoc dla rolników dotkniętych suszą, a to jest większość. W wielu rejonach skutki tego są po prostu katastrofalne. I tutaj chciałbym zaznaczyć tylko jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką, że kolejna fala upałów przyjdzie, właśnie już przyszła, bo dzisiaj w Montpellier 38, jutro 39, a od niedzieli cały południowy pas Francji, co nie oznacza tylko lazurowego wybrzeża, ale właściwie od centrum do południa ponad 40 stopni, znów ponad 40 stopni. Wiele osób ma naprawdę tego, jest po prostu zmęczonych tymi upałami, ja się wcale nie dziwię. Zresztą Ministerstwo Zdrowia podało, że w tym roku, w czasie tych upałów, było o 7 tysięcy zgonów w całej Francji, więcej niż średnia coroczna, na ten przypadająca na okres lata. I teraz ja podam tylko taki jeden przykład. Jest prześliczne miejsce we Francji, jedno z moich ulubionych, Mont Saint-Michel. To jest klasztor, który jest na wyspie, kiedy jest przypływ na półwyspie połączonym Cyprem ze stałym lądem, kiedy jest odpływ. To jest naprawdę warto tam
0: miejsce.
2: Się udać.
0: Święty Michał.
2: Święty Michał, tak jest. Jest prześliczne to miejsce. I to jest na granicy Normandii z Brytanią do tego stopnia, że Brytończycy twierdzą, że to jest Brytania. Normanowie, że to jest Normandia. Natomiast rzeczywiście jest to na granicy, obiektywnie rzecz biorąc. I tamta zatoka Mont Saint-Michel jest, zatoka Saint-Michel, bo Mont to góra, ale Saint-Michel jest zwykle, tam nawet latem nie trzeba jakoś specjalnie dbać o wodę, bo ta woda jest, a w tym roku nie ma tej wody. Jeżeli będziecie państwo tam kiedykolwiek, to ja polecam jeszcze jedną rzecz. Trzeba koniecznie spróbować miejscowej jagnięciny, dlatego że jak morze przychodzi, to na trawach zostawia sól morską. Tam potem jak odchodzi, to pasterze przychodzą i wypasają te owce i te owce, to mięso jagnięce nazywa się presale, czyli wcześniej już solone.
0: Także ja myślę, że też skutek tej suszy i słuchaj będzie taki, że bardzo drogie będą francuskie sery, nie mówiąc o winach, bo to wszystko będzie skutkowało później cenami produktów, których będzie znacznie mniej. No, takie są też skutki i stąd te gigantyczne, jakby się wydawało, duże pieniądze z francuskiego rządu, ale czy to wystarczy? No,
2: miliard
0: trudno powiedzieć.
2: Euro.
0: Miliard euro się liczy.
2: To ja może tylko ujawnię taką rzecz, że Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że ponad 600 milionów jest przeznaczone na odszkodowania, a więc same odszkodowania. Z tym, że to może rzeczywiście powalić, że to aż miliard euro, ale proszę sobie wyobrazić, że gdyby nie ten miliard euro, z których 600 milionów jest na odszkodowania, to na dobrą sprawę państwo francuskie by musiało jeszcze bardziej potrząsnąć kiesą. Także to jest rozwiązanie takie, które z jednej strony ma załagodzić tę frustrację i niepokój rolników francuskich, a z drugiej strony ma też zabezpieczyć budżet państwa.
0: Tak. I drugi temat ważny to jest to, że ta kampania się rozkręca, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w przyszłym roku. No, w wielu krajach europejskich będą ważne bardzo wybory. Mówi się, że to jest kurs na prawo i partie prawicowe we Francji zaczynają dość ostro grać.
2: Ja myślę, że to nie jest tylko kurs na prawo, to jest kurs na skrajności. Społeczeństwo nie chce mieć już tego środka, tego co było tej tradycyjnej centroprawicy czy tradycyjnej centrolewicy. I dlatego w tej chwili w sondażach na pierwszym miejscu są skrajni nacjonaliści z Frontu Narodowego Marine Le Pen i skrajna lewica, jeszcze bardziej skrajna niż komuniści, Jean-Louisa Mélenchona. I tutaj ciekawa rzecz. Rozpoczynając tę kampanię, przywódcy Frontu Narodowego zapowiedzieli, że będą dwa właściwie takie główne motywy ich działania, jeżeli oni wygrają te wybory. Po pierwsze, zakręcić dosłownie, zakręcić kurek z pomocą dla Ukrainy. To bardzo źle też dla nas brzmi. A po drugie, bo tam te wszystkie działa przeciwpancerne, działa przeciwlotnicze, to Francuzi mają tak znakomitym poziomie technologicznym, że im Amerykanie zazdroszczą. A druga rzecz, że będą karali ubieranie się w chusty przez kobiety muzułmańskie.
0: Aha.
2: W miejscach publicznych. I tutaj tak, ja chciałbym powiedzieć, tylko przypomnieć, że nikab to się zakrywa całą twarz i całe ciało. Burka to samo. Czador to jest tylko właściwie twarz jest odsłonięta, ciało zakryte, a im już chodzi o hijab, czyli właściwie tylko owijanie chusty głową. I to jest... To są właśnie te dwa główne punkty, z tym, że ta Ukraina wypłynęła dzisiaj, że oni chcą zakręcić kurek, nie chcą, żeby z budżetu państwa francuskiego...
0: No tak, czyli to jest podobny wątek jak w Polsce, odwoływania się do tych Francuzów w tym wypadku, którzy są przeciwni pomocy Ukrainie i te nastroje antyukraińskie, które także u nas się pojawiły od jakiegoś czasu, pewnie także obecne we Francji. To no tyle, tak. Marku, bo już nas czas goni, a chciałeś jeszcze jedną rzecz właśnie. Masz minutę.
2: Tak, kapitalna historia jest. Proszę państwa, Saint-Marne to jest departament, który jest położony na południe od Val de Marne, tak jakieś 20-30 kilometrów od, no może nawet dalej, 40 kilometrów od Paryża. I tam będzie w tym tygodniu mega bal. Organizator tego balu najpierw zorganizował w swoim małym mieszkanku na Bastylii. Później przeniósł się do Vincennes, nie miał zezwolenia, więc tam policja ostro interweniowała. A teraz będzie organizował to w swoim ogrodzie. Nie powiem ogródku, bo to jest 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w lesie Fontainebleau, tym, który był zdewastowany przez pożar. Ten las wraca do życia. Znów
0: tam będzie impreza?
2: Pnący się po skał. Tam będzie impreza na 4 tysiące osób.
0: Wow.
2: Muzyka, tańce.
0: Biletowana?
2: I proszę państwa, uwaga, słucham.
0: Biletowana?
2: Nie. I tam będzie, to są specjalne zaproszenia.
0: Zaproszenia.
2: I tam będzie 450 różnych rodzajów serów podanych, dlatego że ser po francusku to jest fromage, a ten organizator, artysta, który wynajął specjalnego DJ-a, to nazywa się Jacques Fromage.
0: Pan Serek.
2: Kuba Serek.
0: Tak jest. Marku, bardzo dziękujemy. Dowiedzieliśmy się dzisiaj sporo. To był Marek Brzeziński, który mówi państwu, co ciekawego dzieje się we Francji, a my zawsze gramy wtedy francuską piosenkę, no legenda teraz, Charles Aznavour.

0: I mamy kolejny telefon. Przypomnę, nasza linia to 510-357-357. Wszystkie Izy chyba są ukontentowane, a teraz pan, panie Adamie. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja chciałbym tylko przypomnieć, że destrukcję Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęła Platforma Obywatelska, wybierając dwóch członków Trybunału na zaś, na przyszłość. I potem PiS tą destrukcję dokończył. I nieprawdą jest, że najważniejsze jest, żeby Trybunał zaczął działać, bo skoro mieliśmy pisowski Trybunał i nam się to nie podobało, to również nie będzie się podobał nam Trybunał upolityczniony platformerski, więc lepiej, żeby nie działał, niż żeby był taki skład z panem Berkiem w środku, bo nie o to nam chodziło, kiedy chcieliśmy zmian politycznych w Polsce.
0: Bardzo dziękuję. Ciekawa opinia jednego z naszych słuchaczy. Lepiej, żeby w ogóle nie działał, niż miałby być upolityczniony. To jest teza pana Adama. To jest ciekawa teza, którą wydaje mi się warto także skomentować z państwa strony, bo ten temat pewnie będzie dzisiaj obecny jeszcze dość długo w naszej audycji. Ale teraz mamy kolejny temat. Temat, który nazwałbym wspólny bilet. Bo to jest taka historia, która bardzo ułatwiłaby życie pasażerów korzystających z autobusów i pociągów różnych przewoźników. No ale takiego biletu nie ma. W wielu powiatach to marzenie, by tak się stało, ale ma to coś wszystko zmienić na lepsze. I o tym właśnie Tomek Jeleński.
2: Ministerstwo Infrastruktury chce, by z tego samego biletu mogli korzystać pasażerowie u różnych przewoźników, mówi Anna Szumańska, rzeczniczka resortu.
3: Docelowo będzie sprzyjać integracji taryfowo-biletowej z innymi gałęziami transportu.
2: Pierwszym krokiem ku temu ma być projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, który zakłada, że rozkłady jazdy będą miały formę cyfrową. To bardzo dobry pomysł, uważa Marek Zuber, ekonomista i wykładowca Akademii WSB.
4: Pomysł dotyczący takiego centralnego zbioru połączeń, rozkładów jazdy, to też oczywiście byłaby fantastyczna sprawa, więc mam nadzieję, że to się uda.
2: A dojechać do większego miasta nie jest łatwo w wielu miejscach, nawet na Mazowszu.
5: Znam takich ludzi, co dojeżdżają po półtorej godziny na przykład do pracy. No, za Sochaczewa do Warszawy na przykład.
2: I trzeba mieć nie jeden, a przynajmniej dwa bilety miesięczne, mówi doktor habilitowany Ariel Ciechański z Zakładu Geografii Miast i Ludności Polskiej Akademii Nauk.
6: Ludzie muszą mieć kilka biletów miesięcznych, po prostu, żeby podróżować. To znacznie ułatwiło życie, zwłaszcza na obszarach, gdzie kilku przewoźników.
2: Nawet już nie o wygodę tu chodzi, ale o pieniądze, bo dwa czy trzy bilety będą zawsze droższe niż jeden wspólny bilet.
6: Wiadomo, jest to kosztowne, zwłaszcza w transporcie autobusowym, gdzie te ceny są dosyć wywindowane. Było też łatwiejsze przesiadanie się z pociągu na autobus.
2: Brak wspólnego biletu to jedno. Dochodzi jeszcze wykluczenie komunikacyjne, bo w wielu miejscach Polski, jak nie ma się samochodu, to nie ma możliwości dojazdu do większego miasta, mówi Krzysztof Losz, redaktor prowadzący portal Na Kolei.
7: Zjawisko wykluczenia komunikacyjnego w Polsce na pewno ma bardzo duży zasięg. Ten problem

0: zniżek, zauważa doktor habilitowany Ariel Ciechański.
1: Jest tylko jeden haczyk, mianowicie wciąż w Polsce nie mamy ujednolconego systemu ulg. Trzeba pamiętać, że gro jednak osób podróżujących transportem publicznym są to uczniowie, którzy w jednym środku transportu mają taki wymiar ulg, a w drugim inny.
0: Często różnice pomiędzy tymi zniżkami są niewielkie, rzędu 1-2%, ale bez ich ujednolicenia nie ma na razie mowy o wprowadzeniu wspólnego biletu.
2: Bardzo dziękuję, Tomasz Jeleński. Państwo pamiętają takiego aktora Józefa Nalberczaka? To była ta genialna kwestia w jednym z filmów, kiedy opowiadał, ile trwa jego przyjazd do pracy w FSO, a później powrót do domu. Warto sobie to przypomnieć. A teraz coś, co polecamy Państwu, jeśli chodzi o naszą listę piosenek. To jest zespół Echo and the Bunnymen.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Tak, to piosenka, która może pójść w górę na naszej liście. A w studiu pojawił się już Paweł Sołtys. Witam cię
1: serdecznie. Dzień dobry.
0: Zawsze się zastanawiam, czy to są dobre, czy bardzo dobre notowania.
1: To są notowania dobre, ale zależy, czy sprzedałeś, czy kupiłeś, bo to zawsze są dwie strony tej transakcji.
2: Dobre notowania.
1: A z drugiej strony już Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry państwu.
1: Czy dobrze odpowiedziałem Michałowi? Zgodziłby się pan z tak postawioną tezą?
3: Znakomicie, oczywiście. Jak ktoś grał dzisiaj na krótko na warszawskiej giełdzie, no to niestety płacze. Jak na długo, czyli pod

0: liczył na zwyżkę, to się cieszy.
1: No oczywiście, bo dzisiaj WIG 21,23% w górę. No i właśnie już tak miałem trochę utyskiwać, że zostawić tutaj pana na dwa tygodnie z tymi rynkami, a tu tak, przecena obligacji, korekta na S&P 500, no w ogóle jakieś rekordowe ceny kakao. Panie Piotrze, całe szczęście, że trzymał pan tę warszawską giełdę w ryzach, bo rzeczywiście jesteśmy blisko tego poziomu rekordowego. Ale zacznijmy od tych obligacji. No praktycznie ta zwyżka rentowności, czy jak kto woli właśnie wyprzedaż obligacji, bo to jedno z drugim jest powiązane, no jest zauważalna praktycznie gdzie nie spojrzeć. W tym tygodniu amerykańskie 10-letnie przebiły 4,80. Jeśli chodzi o bundy u naszych zachodnich sąsiadów, no to prawie 3,40. Francuzi, bardzo proszę, 4,27, przepraszam. Oraz nasze obligacje również handlowane w pobliżu 6,20. No widać, że inwestorzy tutaj czują to ryzyko. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, albo niech pan poda swoją koncepcję, dlaczego te obligacje są tak tanie.
0: No tak, ma pan rację, absolutnie. Jeszcze dodamy do tego japońskie obligacje, gdzie ponad 3% było w tym tygodniu. Tak. To był 30-letni szczyt. Tak, no nie ulega żadnej wątpliwości, że rynek obligacji czy rynek długu, globalny rynek długu jest zaniepokojony, delikatnie mówiąc. Rynek akcji nie zważa prawie na to, naprawdę. Wczoraj jeszcze jakieś szaleńcze kupno na Wall Street, dzisiejsze zachowanie GPW, to tak jakby rynek akcji mówił, nie, właściwie to się nic nie dzieje. Ja nawet napisałem taki tekst, wczoraj się on ukazał raniutko w many.pl na ten temat, mówiąc, że jest to niewątpliwie niepokojące to, co się dzieje. Niewątpliwie spodziewam się w przeciągu kilku lat jakiegoś globalnego kryzysu zadłużeniowego. To według mnie jest nieuniknione, ale to jeszcze nie ten etap. Jeszcze nie ten etap. Wystarczy, że cena ropy dzisiaj spadła, widziałem, 1,5-2%. Z naprawdę nieistotnego powodu, żeby rentowności zaczęły osuwać się delikatnie, bo delikatnie, jak gdyby lekceważąc to, że z kolei na przykład dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych były dzisiaj znakomite i to powinno działać w drugą stronę. Nie, no te chwilowe ruchy na obligacjach mnie nie zmieniają mojego punktu widzenia, że sytuacja jest trudna i z byle powodu te rentowności mogą niestety pójść wyżej i czekam na to, że będzie kontra ze strony banków centralnych, czyli albo wspólna interwencja Japonia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, albo gremialne podnoszenie stóp procentowych. Wczoraj Christoph Waller usiłował to storpedować, opowiadając, to jest wiceszef Fed. On mówił, że on jest gotów nie głosować za podwyżką stóp, jeśli, śmieję się, bo to jest takie stwierdzenie zupełnie bezsensowne, jeśli inflacja będzie umiarkowana, no to ja też tak rozumiem, gdybym był na jego miejscu, też bym to powiedział. Co spowodowało euforię na Wall Street, a przypominam, Waller to jest jeden z 12 głosujących ludzi w rezerwie federalnej, które będą 16 września podejmowali decyzję.
1: No ale wie pan, w sytuacji, kiedy rozmawialiśmy zresztą o tym przed kilkoma tygodniami, wiarygodność Kevina Warsha, taka retoryczna wiarygodność jest no, kwestionowana i to słychać z wielu zakątków rynku, no to myślę, że rynek wsłuchuje się w inne głosy proporcjonalnie mocniej. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
0: Zgodzę się, absolutnie tak. Tyle tylko, że ona i dlaczego jest kwestionowana? Dlatego, że rynek mówi, że ponieważ twoje wypowiedzi są bardzo, mówię o nowym szefie Fed, czyli o Warszu, są bardzo jastrzębie, ale nic nie robisz, czyli nie podnosisz stóp procentowych, no to z tego wniosek, że oczekiwania inflacyjne te w dłuższym terminie rosną, stąd ta wysoka rentowność obligacji, dlatego, że nic nie robisz. A Waller jeszcze do tego dodaje, rzeczywiście masz nic nie robić, czyli nie podnosić stóp procentowych, czyli powinien powodować zaniepokojenie, A on spowodował radość. Widzi pan logikę w tym rynku? Bo ja nie widzę, niestety.
1: No jest to rzeczywiście troszeczkę na opak. Ale wspomniał pan wcześniej o Japonii, o tym rekordzie, jeśli chodzi o obligacje japońskie. Natomiast też ciekawe rzeczy dzieją się w wycenie japońskiej waluty. I tam też zresztą bank centralny werbalnie pojawił się na rynku. No bo rzeczywiście kurs jena po tej słynnej interwencji z końcówki lipca znowu zawędrował powyżej 160 jenów za jednego dolara. No i mieliśmy w tym tygodniu ostrą przecenę na okolice 156 w tej chwili. Jak pan sądzi, czy tutaj rzeczywiście, jak napięta jest ta sytuacja w przypadku japońskiego banku centralnego?
0: No bardzo słuszne, trafne spostrzeżenie, panie redaktorze. To, co się działo wczoraj, było wręcz na rynku walutowym niezwykłe. Bo jeżeli waluta, jedna z głównych walut światowych, jen, umacnia się o 2% jednego dnia, o 2%, no to na rynku walutowym to jest trzęsienie ziemi wręcz. No były opowieści pod tytułem właśnie takie, że czekamy na podwyżkę stóp w Japonii, że być może Bank Japonii będzie interweniował, ale te opowieści są od wielu, wielu dni, jeżeli nie od tygodni. Skąd nagle 2%, prawda? Mało kto powiedział, bo nie było wprost dowodu. Nikt się nie przyznał, że była interwencja. Według mnie była interwencja albo Banku Japonii, albo Banku Japonii i Stanów Zjednoczonych. Niektórzy twierdzą, że po 15 to umocnienie jena nastąpiło, czyli tak jakby Amerykanie weszli do gry. Albo to Japończycy udają, że Amerykanie weszli do gry. Ktoś interweniował, no cudów nie ma, 2% umocnienia waluty jednego dnia, to się nie zdarza od tak sobie bez niczego.
1: No to na koniec, panie Piotrze, jeszcze rzut oka na rynek ropy, bo tutaj mamy sytuację, że amerykańska ropa jest handlowana no już powyżej 90 dolarów za baryłkę.
0: No dzisiaj poniżej. Leciutko poniżej.
1: No wie pan co, tak patrząc, patrzę w tej chwili 90 i 84 centy za baryłkę, to nie wiem, czy patrzymy na to samo, ale no w każdym razie mniej więcej gdzieś ten poziom, który jest takim lokalnym szczytem. Pana zdaniem to chyba niezbyt dobrze wróży tym oczekiwaniom inflacyjnym również.
0: No zdecydowanie nie wróży dobrze i dlatego tym bardziej zadziwiające jest zachowanie rynków. No taka jest prawda. Dzisiaj rzeczywiście, no ja patrzyłem 15 minut temu, tam zmienność jest olbrzymia, stąd być może to nasze odczucie, pan mówi to, a ja mówię co innego. Ale niedawno szef Besidżów, czyli tego prostu rewolucji islamskiej, powiedział, że trzeba wrócić do tego memorandum sprzed tam nie wiem już ile, 2,5 miesiąca chyba, między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. No i stąd ropa na razie się wyhamowała, o tak delikatnie powiedziawszy, ale to w każdej chwili grozi dalszym wzrostem ceny, a to jest zagrożenie dla inflacji.
1: Bardzo dziękuję, to były dobre notowania z Piotrem Kuczyńskim z domu inwestycyjnego Xelion. No i wspomniałem o tych wysokich cenach kakao, które na początku tygodnia dobiły do 6800 dolarów za tonę, dzisiaj 6200, ale to nadal jest bardzo drogo. Bardzo dziękuję.
2: I ja dziękuję, to był Paweł Sołtys i nasze dobre notowania.

0: Głos dla Państwa, najpierw wspólny bilet.
1: A my na Górnym Śląsku już to wprowadziliśmy i mamy wspólny bilet na pociągi, autobusy, tramwaje i nawet rowery miejskie, więc da się. Pozdrawiam z Gliwic.
0: Brawo Gliwice. I jeszcze tekstówka od pani Doroty z Białegostoku, polemiczna z panem Adamem. Włos mi się jeży na głowie, jak słyszę, że lepiej by było, żeby był obecny Trybunał, niż ma się zmienić w myśl premiera. Serio? A jak ma być naprawiony Trybunał, cały system prawny z destrukcyjnym Święczkowskim prezydentem i całą tak zwaną prawicą? Jak mają się dokonać zmiany? Tyle pani Dorota. You've been...

0: Minęła godzina 17, to jest piątek, czwarty dzień września, popołudniówka w Radiu 357. A skoro minęła 17, to czas na serwis, który przygotował dla Państwa Andrzej Rutke.
1: 9 zł za litr oleju napędowego to już nie czarny scenariusz, a najprawdopodobniej całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę na litrze, diesel o blisko 90 groszy. To średnie podwyżki w skali kraju i zapowiada się na to, że to nie koniec. Bo w sytuacji, w której ropa naftowa kosztuje ponad $90 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłości? W tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi.
2: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr, natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
1: Wylicza Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. Bardziej optymistycznie w przyszłość mogą patrzeć kierowcy, którzy tankują gaz. Tu cena nie powinna przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessant obwinia Ukrainę za globalne wzrosty cen paliw na świecie. Jego zdaniem to ataki Kijowa na rosyjskie rafinerie wpływają na światową gospodarkę, obok wojny w Zatoce Perskiej i problemów z transportem surowców przez cieśninę Ormus. Jak sprawę komentuje się w Ukrainie, o tym Piotr Kaszuwara.
3: Zdaniem szefa Departamentu Skarbu USA, czyli odpowiednika ministra finansów, to działania Ukrainy wobec rosyjskich obiektów energetycznych stały się jednym z kluczowych czynników destabilizujących światowy rynek. Taką opinię Bessant wygłosił na antenie sprzyjającej Trumpowi telewizji Fox News po spotkaniu z ministrem finansów Rosji, do jakiego doszło na marginesie szczytu G20. Jego zdaniem obok wojny w Iranie, którą prowadzą USA, to właśnie ukraińskie ataki na rafinerie w Rosji są przyczyną kryzysu. Spotkanie z rosyjskim urzędnikiem i samo zaproszenie Rosji na szczyt G20 wywołało falę krytyki, ale Bessant przekonuje, że bez rozmowy z Kremlem nie uda się zakończyć konfliktów. Strona ukraińska zapowiada, że niebawem ma dojść do zwrotu w negocjacjach pokojowych, a prezydent Zełenski stara się ustalić termin wizyty przedstawicieli Trumpa w stolicy Ukrainy, ale na razie efektów brak. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: W retoryce Donalda Trumpa znów widać natomiast zwrot. Niedawno on, jak i jego administracja twierdzili, że ataki Ukrainy na Rosję to element wywierania wpływu na Kreml, by ten zakończył wojnę. Teraz Trump wraca do swoich pretensji do Europy i zamierza wystąpić o odszkodowanie dla Ameryki za pomoc udzieloną Ukrainie w czasach prezydentury Joe Bidena. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciw firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
4: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
1: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje, od 25 do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono system po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie pracowników. Do tego tematu wrócimy jeszcze w popołudniówce Radia 357. Na koniec Ig Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, a potem czasami zmuszają do myślenia. Wśród tegorocznych laureatów są też Polacy.
5: The winners are from Poland, Germany and Sweden.
1: Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki to już nie. Nagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. Ig Nobla z fizyki przyznano natomiast za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.00.
0: Dziękuję bardzo, Andrzeju. Ten zapach niemowląt, wiesz, trochę to kontrowersyjne, bo to fajnie pachną do momentu, kiedy trzeba przewinąć niemowlaka.
1: A o tym nic nie wiem, ale mnie najbardziej zaciekawiło to, że ludzie z wyższych warstw społecznych chętniej podbierają cukierki dzieciom.
0: Ignoble to się nazywa, tak?
1: Ignoble, tak jest.
0: Jeśli chodzi o noc przed nami, to zachmurzenie będzie duże, ale znowu ni to ni sio, bo trafią się przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Temperatura w nocy od 13 do 17 stopni. Oczywiście chłodniej w kotlinach górskich i tuż przy morzu, chociaż wydawałoby się, że morze powinno oddać temperaturę, więc może przy samym morzu będzie cieplej, a na Pomorzu 12 stopni. Wiatr, tak jak w ciągu dzisiejszego dnia, umiarkowany.
6: Radio 357.
0: To teraz będzie piosenka dnia, prawda? Tak się umawiamy, bo to jest dobry moment, by Państwo posłuchali Kickin' i The Amazons.

0: Piosenka dnia, The Amazons Kick In, no, energetycznie, mocno. Drodzy słuchacze, no polityka polityką, wiele się dzieje, Sejm, kłótnie, zonda krypto, tymczasem dziś pojawił się temat, który zapewne wielu z nas interesuje, bo przecież jak Polska długa i szeroka, korzystamy z korporacji dotyczących przejazdów taksówkami, prawda, z aplikacji. I oto mamy temat, który podjęła dziś Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym oczywiście z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko tej firmie. Mają przekonanie, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawny i to jest zautomatyzowany system, który celowo obniża ich zarobki. I teraz pytanie, czy mają rację, jak to wygląda, i musimy sięgnąć po wiedzę pani Katarzyny Dudy, która właśnie wydała książkę Uberyzacja, książka wydana przez Krytykę Polityczną. Witam panią w Radiu 357. Pani Katarzyno, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani książka zatytułowana Uberyzacja zapewne odnosi się do różnych zjawisk, ale tutaj skupmy się na tych kierowcach. No, skala protestu jest rzeczywiście, powiem pani, taka zaskakująca, bo to są ludzie na ogół z różnych bardzo krajów, a tutaj mamy taką siłę polegającą na tym, że 240 tysięcy kierowców mówi nie, nie chcemy być tak traktowani. Czy rzeczywiście system ich krzywdzi?
1: Na początku muszę powiedzieć, że jest to bardzo imponujący protest, biorąc pod uwagę to, jak bardzo jest trudno zorganizować się.
0: No właśnie.
1: Kurierom czy kierowcom, właśnie jak pan wspomniał, z tak wielu różnych krajów, mówiących w tak wielu różnych językach, co pokazuje nam tylko to, że problem musi być bardzo powszechny i bardzo, bardzo ważny dla tych osób, że te warunki oferowane przez aplikacje no muszą być bardzo niesprawiedliwe i rażąco naruszać prawa pracownicze. Tak.
0: No właśnie, i teraz jest pytanie, bo oczywiście mamy już w tym momencie oświadczenie firmy Uber Polska, która przesłała do gazety oświadczenie. I oni piszą tak, że nie mieli jeszcze możliwości zapoznania się z tym pozwem, ale odrzucają zarzuty, bo według nich aplikacja wykorzystuje informacje o przejeździe w czasie rzeczywistym, tak jak trasa, czas, cel podróży, i wtedy obliczana jest cena kursu. Kierowca widzi swoje wynagrodzenie i cel przejazdu i przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia jakby podejmuje swoją decyzję. I że zdecydowana większość łącznej kwoty kursu ostatecznie trafia tam, gdzie powinna, do kieszeni kierowców. No ale jeśli słyszymy, że kiedyś to było 25%, a teraz potrafi również dojść do 50%, ten haracz dla korporacji, to rzeczywiście to jest chyba absolutnie niesprawiedliwe.
1: Tak, zgadza się. I problem z aplikacjami takimi jak Uber jest taki, że one bardzo pilnie strzegą dostępu do wiedzy o tym, jak te algorytmy tak naprawdę działają. Także tutaj przeprowadzono takiego swego rodzaju śledztwo wspólnie z naukowcami i z kierowcami, aby ustalić, jak tak naprawdę te wynagrodzenia są ustalane, bo to nie jest już takie proste, jak było kiedyś, że kierowca mógł przewidzieć, prawda, że na przykład tego dnia, jeśli przyjedzie tyle kilometrów, to zarobi określoną liczbę. Aplikacja to zmieniła, Uber to zmienił i tak naprawdę trudno przewidzieć, jaki kurs będzie kosztował, prawda, ile klienta i jaką tutaj stawkę.
0: Jaką część dostanie z tego kierowca, prawda?
1: Tak, jaką część dostanie kierowca. Oni są bardzo, bardzo niepewni tego swojego wynagrodzenia. Tak jak wspomniałam, Uber bardzo pilnie strzeże zasad, na jakich właśnie te algorytmy działają.
0: Ale pani ma rację, mówiąc o tym, że do gry weszli naukowcy i to z wysokiej półki, bo tutaj chodzi o Oxford University. Otóż tam przeprowadzono takie badanie po angielsku not even nice work if you can get it, czyli nawet nie jest to cudowna praca, nawet kiedy możesz ją dostać. I oni, proszę pani, zrobili tak, prześwietlili 1,5 miliona przejazdów, ponad 258 kierowców, to oczywiście trwało ładnych kilka lat, ale z danych wynikło, że ta pobierana przez Ubera prowizja w ogóle nie jest przejrzysta i wzrosła z 25 do 50%, czyli jakby kawa na ławę, pokazali, że kierowcy tracą.
1: Tak, i to też o czymś świadczy, że kiedyś Uber publikował publicznie informacje o tym, ile taka prowizja wynosi, czyli 20 albo 25%.
0: Tak.
1: No z czasem w ogóle przestał publikować takie informacje i też zabronił kierowcom pytać klientów o to, ile ci klienci płacą za usługę, bo nie wiem, czy tutaj nasi słuchacze wiedzą, że ta liczba, wynagrodzenie za przejazd kierowcy może się różnić od tego, co płaci klient w samochodzie. I wszystko to pokazuje, że jest to bardzo proces taki nieprzejrzysty, nietransparentny i te marże pobierane przez aplikacje są bardzo wysokie, wyższe, zdecydowanie wyższe niż były lata temu. Kierowcy zarabiają mniej, pracują dłużej, a aplikacja zarabia więcej.
0: No właśnie. Pani zrobiła taki eksperyment, że pani w ogóle zatrudniła się jako kurierka dowożąca jedzenie, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: Jaki był pani, jakie doświadczenie i jakie wnioski?
1: Wnioski i doświadczenie były złe, gorsze niż przewidywałam. I potwierdziło się tutaj to, że te algorytmy ustalane przez aplikacje są, no, działają w bardzo nieprzejrzysty sposób. Podam przykład. Ja jechałam po odbiór zamówienia i aplikacja informowała, że mam 10 minut, 15 maksymalnie na odbiór zamówienia. I to jest taki szacowany czas. Nie informowano mnie, że to zamówienie może mi zostać odebrane. I ku mojemu zaskoczeniu, gdy już wchodziłam do restauracji, po 20 minutach poinformowano mnie, że zamówienie jest anulowane z powodu zbyt długiego czasu odbioru. Tak. Ale tutaj uświadamiam klientów, że była to zima i było to nierealne, żebym, nie ryzykując swojego zdrowia i życia, jechała szybciej. Więc algorytm i aplikacja mnie ukarały. Są też sytuacje, gdy aplikacja obiecywała mi, że jeśli dostarczę 15 zamówień w ciągu 4 godzin, to dostanę bonus. I co ciekawe, gdy miałam już 14 zamówień, jakoś dziwnym trafem przez półtorej godziny nie otrzymywałam kolejnych zleceń, tak? Czyli znów bardzo niesprawiedliwe, no moim zdaniem, tutaj ustawienie tych algorytmów w taki sposób, żeby kurier nie dostał
0: tak,
1: jednak...
0: Tak, czyli maksymalnie wycisnąć z kuriera jego energię, czas, a jak najmniej mu zapłacić. Pani Katarzyno, właśnie ukazała się książka, o której mówimy, Uberyzacja. W dwóch słowach, bo musimy kończyć, o czym pani pisze?
1: Piszę o niesprawiedliwości, o wyzysku ze strony korporacji międzynarodowych i o tym, jak radykalnie trudne są warunki życia kurierów. Także piszę o tym, jak wiele oni muszą płacić samej aplikacji za to, żeby móc dla niej pracować. O tym, że muszą płacić za swój sprzęt do pracy, za rower, za torbę, a zarabiają w bardzo nieprzewidywalny sposób. Mhm. I jest to po prostu XIX-wieczny wyzysk.
0: Wyzysk, tak jest. Pani Katarzyna Duda podsumowała ten dzisiejszy temat związany z protestem tysięcy kierowców Ubera, którzy są wykorzystywani przez algorytmy. Polecamy książkę Uberyzacja. Przypomnę, Katarzyna Duda. Bardzo dziękuję pani Katarzyno. Polecamy się na przyszłość i teraz już patrzę na zegar. Jeszcze kilka minutek i pojawi się w studiu pani profesor Kłosińska.

0: to Beldi, a w studiu pani profesor Katarzyna Kosińska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani profesor, znamy się już od dawna, w związku z tym pozwoli pani, że będziemy mówili sobie po imieniu.
1: Tak, jak
0: Katarzyna
1: zawsze.
0: Michał,
1: tak,
0: rozmowy
1: bardzo mi miło.
0: Kosińsko-olszańskie. Pani profesor, otóż sytuacja jest następująca. Bardzo ciekawy temat poruszył patron, pan Sebastian,
1: wierny
0: który
1: patron.
0: Mówi tak, co to jest poczta pantoflowa? Skąd taka właśnie dziwne określenie?
1: Bo przypomnijmy, co to jest ta poczta pantoflowa.
0: To jest takie szeptane coś tak, takiego, to znaczy, między ludźmi, prawda?
1: Tak, informacje takie szeptane. Inaczej mówiąc, no, ktoś się dowiedział o czymś pocztą pantoflową, to znaczy no właśnie...
0: Nieoficjalnie, bez żadnych...
1: To znaczy może nie tyle nieoficjalnie, tylko chodzi o to, że właśnie... Znaczy nieoficjalnie też, ale że ktoś mu powiedział, że to takie nie wiadomo, czy to plotki, czy nie plotki. Mhm. Jakieś takie, no może rzeczywiście tak nieoficjalne, na pewno nieoficjalne.
0: No tak, bo informacje przekazywane pocztą pantoflową nie są informacjami z radia czy z telewizji, prawda? Ktoś coś tam kiedyś mógł usłyszeć, ale one są przekazywane z ust do ust.
1: Z ust do ust, właśnie.
0: Z ucha do ucha.
1: Z ucha do ucha, tak. Zresztą tu Francuzi mają ładne określenie na tą naszą pocztę pantoflową. Usta do ucha.
0: Aha.
1: Bouche à l'oreille. I to jest właśnie tak. No a tutaj my to...
0: Dlaczego pantofle?
1: No właśnie, w ogóle to powiem, że to jest najprawdopodobniej kalka z niemieckiego, Pantoffelpost. I wiadomo, pantofle, no to co? To są buty, na przykład teraz się już rzadko tego słowa używa, ale takie dosyć eleganckie buty kobiece, prawda? Tam do teatru trzeba włożyć pantofle na przykład. Ale oczywiście też kapcie. Nie wiem, bo to w ogóle... nazwy typu kapcie, trepki, papucie, pantofle i coś tam jeszcze, to w całej Polsce były różnie używane. A ty jak mówisz?
0: Na kapcie?
1: No.
0: Raczej kapcie.
1: Aha.
0: Chodaki kiedyś
1: były. A chodaki to, prawda? Ale to były chodaki.
0: Tak.
1: To znaczy chodaki, bo były drewniane.
0: Drewniane. No,
1: no
0: to
1: właśnie.
0: To od razu Holandia przychodzi do głowy,
1: tak,
0: prawda? Bo oni są symbolem tych drewnianych chodaków.
1: Tak, ale właśnie nie tylko Holandia, bo tutaj o te drewniaki chodzi rzeczywiście. To chodzi o pantofle w znaczeniu właśnie drewniaki, czyli buty drewniane, które bardzo tupały.
0: Mhm.
1: Prawda? No i one były noszone przez wiejskie kobiety, nie tylko wiejskie, no ale jak takie kobiety szły jedna do drugiej, druga do trzeciej, potem się wszystkie spotykały, no to po wsi było słychać takie tupanie tych butów, tych drewniaków, tych pantofli. No a że i to nawet nosiło swoją nazwę po niemiecku, Pantoffelrunde, czyli taki pantoflowy krąg to był. I czyli jeśli było wiadomo, jeśli było słychać ten tupot właśnie tych chodaków, czyli pantofli, no to wiadomo było, że odbywa się plotkowanie. Czyli tutaj mamy taki ciąg skojarzeń. Pantofle, czyli te drewniaki, no one tupią, prawda? I w nich, tych tupiących pantoflach, chodzą kobiety na plotki. Więc jak słyszymy to tupanie, no to już wiemy, że te plotki będą. No to tak nam się to skojarzyło, to znaczy właściwie Niemcom najpierw, z informacjami przekazywanymi drogą ustną, takimi między znajomymi, i taki właśnie przez to taki domowo-sąsiedzki obieg. Obieg informacji.
0: No proszę, to... Fajne tłumaczenie. Myślę, że pan Sebastian jest zadowolony.
1: Mam nadzieję. To jeszcze tylko dodam, że i to nie pocztą pantoflową, tylko tutaj dodam, że znalazłam, znaczy odkryłam, co mnie prawdę mówiąc zdziwiło, że to wyrażenie poczta pantoflowa stało się takim czymś w rodzaju terminu używanego w marketingu. Mówi się marketing szeptany, czyli właśnie z ucha do ucha nie dajemy jakichś wielkich ogłoszeń, tylko namawiamy...
0: Ale podobno bardzo skuteczny.
1: No właśnie, podobno tak. I to też się nazywa pocztą pantoflową właśnie w takich nawet oficjalnych dokumentach, czy w jakichś tam instruktażach i tak dalej. No, polega to na przykład na tym, że przedstawiciel jakiejś firmy, nie wiem, zachęci kogoś do znaczy przekona kogoś, że ten jego produkt, ich produkt jest bardzo dobry, no i żeby on przekonał jeszcze innych, a jak ich przekona, to dostanie tam na przykład jakąś zniżkę albo jakieś profity,
0: no tak,
1: z tego. No właśnie. I to jest ta poczta pantoflowa.
0: Współczesny wymiar tej poczty pantoflowej, doprowadzony w ogóle do już nie wiadomo jakich rozmiarów, to są influencerzy.
1: No.
0: Którzy docierają w ten sposób właśnie taki szeptany do swoich, rozumiesz, wyznawców. I tak. Zgarniają przy tym kasę niebywałą, bo dostają pieniądze za reklamy, a
1: wcale nie, my nie wiemy zresztą, że to są reklamy.
0: A właśnie.
1: I właśnie na tym to polega, prawda? Że to nie jest, że to udaje nieoficjalną wiadomość.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Miłego wieczoru życzę.
1: Nawzajem.
0: Coś byśmy tu poszeptali, co możemy dzisiaj zrobić, ale zostawmy miejsce dla Krzysztofa Zaleskiego.

0: A skoro 17.31, najwyższy czas na spotkanie z Sebastianem Kieszkiem. Zapraszam.
1: Na początek mamy świeżutkie doniesienia z kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Zwycięzcą 13 etapu został Belg Wout van Aert z teamu Visma Lize Bike. Dzisiejszy finisz rozegrano w miejscowości Locha. A to już taki moment, gdy możemy powoli zapowiadać sportowy weekend. Co będzie wydarzeniem weekendu? Każdy oczywiście może mieć swój typ, ale pewnie dla większości kibiców sobota godzina 18 to kluczowy w tym momencie termin. Przed nami półfinały Mistrzostw Europy Siatkarek. Polki wróciły do najlepszej czwórki po 7 latach. Po 17 latach mogą zdobyć medal. Na ich drodze w półfinale mistrzynie olimpijskie Włoszki. Nie poddamy się, zapowiedziała na antenie Polsatu Sport Justyna Łysiak.
2: Naszym przeciwnikiem w półfinale są Włoszki. My wiemy, jak mocny to jest zespół, ale myślę, że musimy zagrać z taką czystą głową. Tak naprawdę nie mamy nic do stracenia. Chcemy walczyć o jak najwyższe cele na tym turnieju i po prostu z takim pełnym przekonaniem na pewno podejdziemy do tego spotkania.
1: O 15 w Stambule pierwszy półfinał Turcja-Serbia, o 18 danie dnia Polska-Włochy. Będzie to zdecydowanie siatkarska sobota. Ale nie tylko siatkarska, także ten tenisowa. Mamy Igę Świątek w trzeciej rundzie US Open, mamy także w drugiej rundzie polski debel Maja Chwalińska-Magdalinet. Obie panie pokazały, jak przekuć singlowe porażki w motywację.
3: Dla mnie było trudno, bo ja już jednak miałam te kilka dni, żeby ochłonąć. Magda była bardzo świeżo po swoim meczu, także zapytałam się, czy żyje dzisiaj.
4: Żyję, no powiedzmy sobie szczerze, to nie pierwsza moja porażka tutaj, więc to myślę, że to jest najważniejsze, żeby gdzieś tam się zebrać, wyjść i zagrać najlepiej jak możemy. I fajnie, że miałam Maję, która jest bardzo spokojna, jestem bardziej emocjonalna, więc myślę, że znowu fajnie się uzupełniałyśmy i myślę, że tego mi było potrzeba.
1: Mówiły nasze tenisistki w rozmowie z Pawłem Kuwikiem w Eurosporcie. Jeżeli chodzi o tenis, to jeszcze informacja związana z Nikiem Kirgiosem. Finalista Wimbledonu sprzed 4 lat od dziś może wrócić do zawodowego sportu. Jego zawieszenie za stosowanie kokainy trwało miesiąc, a nie 3 miesiące, bo zawodnik poddał się kuracji. Tak przekazała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. A co słychać w świecie piłki? W Europie czeka nas weekend hitów. W Hiszpanii Barcelona zagra z Walencją, we Włoszech mistrz Inter powalczy z wicemistrzem Napoli, a w Anglii derby Londynu, Arsenal-Chelsea. W kraju po intensywnym tygodniu związanym z Pucharem Polski i nadrabianiem ligowych zaległości dziś rusza 7. kolejka Ekstraklasy. W jedynym piątkowym meczu o 20.30 Piast Gliwice zmierzy się z GKS-em Katowice, a zatem nie tylko derby w Anglii, także derby Śląska. No a jutro w Polsce ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. 24 reprezentacje wystąpią na 4 stadionach w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i Łodzi. Polki debiutujące w imprezie tej rangi w grupie powalczą z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Liderką naszej kadry jest 18-letnia piłkarka Wolfsburga Weronika Araśniewicz. Grała już w rezerwach Barcelony, strzeliła bramkę w Bundeslidze i zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji.
5: Jeśli chodzi o bycie liderem, to myślę, że tutaj mogę jednym z nich być, ponieważ mam tą pewność siebie i mam już doświadczenie. Myślę, że w wielu momentach mogę pociągnąć drużynę lub poprowadzić. O gwiaździe to bym raczej nie mówiła. Przede wszystkim drużyna się tutaj liczy.
1: To wypowiedź dla TVP Sport i drużyna, nasza drużyna, jutro rozpocznie mistrzostwa. Katowice, godzina 15, pojedynek z Argentyną. Kibice lekkoatletyki, a tych, co było widać podczas Diamentowej Ligi w Chorzowie, jest wielu. Oni odliczają godziny do finału cyklu w Brukseli. Dwudniowa impreza dziś i jutro, m.in. z Natalią Bukowiecką, która tak mówiła we wspomnianym już Chorzowie.
6: Mega się cieszę, że dostałam się na finał Diamentowej Ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie, powiedz, jeszcze szybciej zrobić sezon best. A minimum też cieszy, bo w pierwszej części sezonu nie było to łatwo, więc teraz też w przyszłym roku mogę się przygotowywać spokojnie.
1: Minimum dodajmy na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Jeżeli chodzi o finał Diamentowej Ligi, to dziś w planie m.in. konkurs skoków z wyż z udziałem Mateusza Kołodziejskiego. Ponadto czworo Polaków wystąpi jutro. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki, Natalia Bukowiecka na 400 metrów, świeżo upieczona rekordzistka Polski Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów oraz Dawid Wegner w konkursie rzutu oszczepem. Obok nich oczywiście największe gwiazdy królowej sportu. Dziś chociażby kolejna odsłona tyczkarskiego pojedynku Duplantis-Karalis. A to, że można startować w każdym wieku, pokazują uczestnicy trwających właśnie w Degu Mistrzostw Świata Masters. I o tym na koniec. Jak się okazuje, Polska odnosi tam sukcesy. Mamy już kilka złotych medali. Moją uwagę przykuła 81-letnia pani Maria Gąsowska. Najpierw zdobyła złoto w biegu na 100 metrów, a później została mistrzynią świata Masters w trójskoku, skacząc jako pierwsza Polka w tym wieku ponad 4 metry. Czapki z głów. Ciekawego weekendu Państwu życzę. Wiem, że ciekawie jest w Lądku Zdroju, gdzie pracuje 3/4 sportowej ekipy, czyli Tomek Gorazdowski, Mateusz Kuźniewski i Mateusz Fusiarz. Ja zapraszam z kolei na niedzielę. Audycja 357 Start, jak zawsze na naszej antenie od 18 do 20. Do usłyszenia.
7: Radio 357.
0: Bardzo dziękuję. Sebastian Kierzek i wszystko wiemy, co podczas tego weekendu bardzo sportowo ciekawego. 17.36, już za kilka minut pojawi się w studiu Krzysztof Tubilewicz, który będzie rozmawiał z przedstawicielem Stowarzyszenia Aktywnych Sąsiadów. Chodzi o protest w sprawie Centrum Danych AI w Michałowicach pod Warszawą. Ale najpierw posłuchajmy Chelsea Wolf.
7: Wspieraj system i zagłosuj.

0: popołudniowy program w 357, a my, drodzy Państwo, przenosimy się do gminy Michałowice między Pruszkowem a Jankami pod Warszawą. Z nami na łączach jest Tomasz Ciechomski ze Stowarzyszenia Aktywnych Sąsiadów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Centrum danych związane ze sztuczną inteligencją. Na jakim etapie jest ta sprawa i na ile taka decyzja już zapadła?
1: Mówimy o 4 budynkach do długości 100 metrów, wysokości 18 metrów, między zabudową jednorodzinną. Projekt jest na etapie decyzji środowiskowych, czyli taki pierwszy etap, zanim osiągnie dojrzałość w formie pozwolenia na budowę, które wydawane jest przez starostę.
0: To są miejsca, wokół których koszty rozwoju sztucznej inteligencji są przerzucane na mieszkańców. Zgodziłby się pan z taką definicją?
1: Tak, natomiast w centrach danych, w naszym przypadku i chyba w większości przypadków, mieszkańcy nie mają informacji, na jakie potrzeby będzie używane, na jakie potrzeby będą używane serwerownie. To mogą być takie podstawowe usługi do przechowywania danych, zwykła chmura, może być sztuczna inteligencja. W większości projektów nie jest określony ostateczny klient. Być może to będzie któraś z firm z Big Techów. Wiemy, że najmniejszą serwerownię prawdopodobnie objąłby operator telekomunikacyjny, ale jego nazwy nie znamy. Z tym, że no to ma olbrzymie znaczenie, czy to będą usługi pod AI, które są bardziej energo- i wodochłonne, czy być może zwykła chmura, która nie stanowi takiego obciążenia.
0: No właśnie, a jeżeli ten scenariusz najbardziej chłonny się spełni, co to są za liczby? Bo na pewno macie jakieś szacunki. To są liczby na przykład dotyczące zapotrzebowania na wodę takiego miejsca.
1: Tak, znowu tutaj nie można przedstawić jasnych informacji na ten temat, dlatego że z 4 toczących się postępowań środowiskowych mamy tylko najbardziej zaawansowane postępowanie dla jednego najmniejszego budynku 12 MW, podczas gdy cała inwestycja ma mieć 126 MW. I natomiast używając zasad proporcji możemy jakoś określić, o jakich zapotrzebowaniach prądu, wody mówimy. I tak w pierwotnej wersji karty informacyjnej przedsięwzięcia, kiedy budynki przekraczały długość 100 metrów, to mówiliśmy o zużyciu prądu na poziomie 1,5 TWh rocznie, czyli to mniej więcej będzie jakiś odpowiednik dużego miasta, takiego jak 200 tysięcy mieszkańców. Nasza gmina dla porównania ma 20 tysięcy mieszkańców, czyli to są duże ilości. Z kolei jeśli zaprognozujemy zużycie wody, które rośnie, kiedy są upały, bo woda jest potrzebna do chłodzenia, to możemy powiedzieć, że średnio rocznie to wychodzi tyle, ile zużywa 20 tysięcy mieszkańców, a z kolei, kiedy są upały, to może nawet dochodzić do 50 tysięcy mieszkańców. Dlaczego to jest niepokojące? Dlatego, że woda pochodzi z wodociągów warszawskich, a wiemy, jak wygląda poziom Wisły.
0: Wy sami nie wiecie do końca, jakie będzie ostateczne przeznaczenie tych budynków. To kto to może wiedzieć? Chodzi przecież o coś, co wam powstaje, ma powstać przed oknem, pod nosem.
1: Tak, tutaj jako stowarzyszenie prosimy inwestora, gminę, żeby udzielili nam podstawowych informacji, czyli jakie zużycie prądu w ujęciu rocznym, jakie wody, jaka emisja benzoepirenu, żeby uwzględnił inwestor tło akustyczne istniejące. Natomiast no, takich informacji nie uzyskujemy.
0: Ale to jesteście wy kontra gmina, która wam tych informacji nie udziela?
1: Tak, organizacje ekologiczne, które uczestniczą w postępowaniach środowiskowych, zadają takie pytania urzędowi. Jednocześnie ten też inwestor na przykład twierdzi, że informacje, które podaje nasze stowarzyszenie, są nieprawdziwe. W związku z tym odpowiada nasze stowarzyszenie, że takie informacje były podane w dokumentacji środowiskowej inwestora, ale inwestor już nie odpowiada na nasze pytania. Czyli na przykład inwestor twierdzi, że nie jest prawdą, że najbliższa zabudowa jednorodzinna ma być 30 metrów od serwerowni, podczas gdy tak było napisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Aczkolwiek inwestor nieustannie zmienia dokumentację i w tej chwili na przykład odległość jest wydłużona do 95 metrów. Dokumentacja potrafi się zmieniać praktycznie co 2 tygodnie.
0: Sprawa jest rozwojowa, ale jest beznadziejna, czy jakieś światełko w tunelu? Bo na przykład piszecie na swojej stronie facebookowej Stowarzyszenie Aktywnych Sąsiadów, przypomnę, że radni pewne poprawki przegłosowali, zmniejszono pewne parametry, jeżeli chodzi o tę zabudowę, tak?
1: Nie wszystko jeszcze jest przesądzone i niestety nie jest to też takie jednoznaczne, natomiast bardzo dobrze, że radni zaczęli widzieć, postrzegać tą inwestycję jako bardziej...

0: to jeszcze dużo czasu upłynie, czyli nie można powiedzieć, że to jest jasne i takie jednoznaczne przełożenie parametrów planu ogólnego na postępowanie środowiskowe, dlatego że postępowanie środowiskowe toczy się w oparciu o obowiązujący stary plan miejscowy z 2002 roku, który przewiduje dosyć dużą intensywność usług na tym terenie.
1: Rozumiem, że ten protest i potrzeba zainteresowania mieszkańców sprawą i wzbogacenia ich w tę wiedzę, no właśnie sprawił, że wy też trochę edukujecie. Nawet widzę, że jest link do artykułu Guardiana, który udowadnia, że na przykład wiedza, to nie jest w ogóle zabawne w sumie, który udowadnia, że wiedza w brytyjskim rządzie nawet jest szczątkowa. O to pana zapytam na koniec, o taki aspekt. Też dostrzegacie to, o czym się mówi, patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo tam ta skala jest, jak to w Stanach, zatrważająca. Ale sytuacja w USA udowadnia, że nawet polityczne skrajności są zjednoczone w sprzeciwie wobec centrów danych, big techów i tak dalej, i tak dalej. Jaki pan przewiduje tu rozwój sytuacji? Jak szeroki i skuteczny może być wasz sprzeciw?
0: Sądzę, że sytuacja w Polsce będzie bardzo szybko się rozwijać. W tej chwili już wiemy o punktach oporu, które powstają w czterech miejscowościach. To są Kajetany, Piaseczno, Bielsko-Biała, Bełchatów. Oprócz tego wiemy o pojedynczych przypadkach mieszkańców, którzy walczą, czasami nawet skutecznie, z powstającymi centrami danych. I prawdopodobnie każdy tydzień, miesiąc będzie przynosił kolejne informacje na ten temat. Dlatego, żeby zapobiec takim protestom społecznym, które prawdopodobnie będą rosły, potrzebne są uregulowania prawne, czyli żeby określić, na jakich zasadach powinny być lokalizowane, gdzie centra danych. Prawdopodobnie trzeba skorzystać z najlepszych doświadczeń światowych. W Chinach na przykład lokuje się centra danych blisko źródła energii, żeby nie rozbudowywać niepotrzebnie infrastruktury. W Holandii wprowadzono zakazy dla centrów danych tam, gdzie jest problem z wodą, żeby nie powodować dalszych obciążeń. W samych Stanach Zjednoczonych jest 500 moratoriów dla różnych obszarów, gdzie zatrzymano budowę centrów danych. Czyli Polska powinna skorzystać z doświadczeń już krajów rozwiniętych w tej dziedzinie i jako tak zwany latecomer zastosować najlepsze wzorce.
1: Dodajmy jeszcze na koniec tak obrazowo to zapotrzebowanie wody ogromne, o którym pan wspomina. To jest w ramach pewnej łańcuchowej reakcji, którą no niestety zaczynamy my z poziomu smartfona czy komputera, pytając na przykład o coś chata GPT, czy po prostu obszernie korzystając, promptując, wymyślając w ramach narzędzi sztucznej inteligencji. To powiedzmy jeszcze na koniec, to nie jest jakaś chmura, która jest niematerialna, prawda? To się tam dzieje właśnie w takich pomieszczeniach, urządzeniach.
0: Tak, tutaj jest kilka aspektów, czyli pierwszy aspekt to jest, żeby wygenerować energię potrzebną do zasilania centrów danych, trzeba zużyć wodę, zwłaszcza jeśli mówimy o systemie otwartym, czyli na przykład elektrownia Kozienicka pracuje w takim trybie, czyli na początku zużywamy wodę produkując energię, następnie chłodzimy wodą przy wyższych temperaturach centrów danych. Z kolei jeśli duży jest obszar, na którym jest kompleks centrów danych, wody opadowe, roztopowe spływają do kanałów melioracyjnych, a w naszym przypadku potem docelowo do Wisły. Czyli Wisła jest kilkukrotnie obciążona w wyniku takiej inwestycji. I tak jak pan słusznie zauważył, niepotrzebnie być może generujemy sztuczny ruch, korzystając z AI w każdym przypadku, kiedy możemy użyć zwykłej przeglądarki. Zwykła przeglądarka zużywa mniej wody i prądu niż AI.
1: Ciekawe, co przyniosą te kolejne dni i może zdzwonimy się po prostu za jakiś czas. Stowarzyszenie Aktywnych Sąsiadów, reprezentujący je Tomasz Ciechomski, był naszym rozmówcą w popołudniówce w Radiu 357. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: A z panem Tomaszem Ciechomskim rozmawiał Krzysztof Tubilewicz. Tekstówki wpadają, no ta jest interesująca, bo nasz słuchacz Mariusz zwraca się w zasadzie do państwa. Pisze tak: Michale, nasze 357 zaczyna troszeczkę za bardzo politykować. Takie przynajmniej mam wrażenie. Odczucie, może warto zapytać na antenie, co myślą inni. No, jedną z tych audycji, gdzie polityka ma swoje miejsce i wydaje mi się, że zasługuje na to miejsce, jest właśnie popołudniówka. Poza tym chyba niewiele jest polityki na naszej antenie. Teraz jeśli chodzi o jeszcze jedną, chciałem... O, jest! Tutaj mamy fajną tekstówkę od Piotra, który napisał: moje piękne miasto Gdynia obchodzi w tym roku stulecie praw miejskich.

miejskich oraz modernistycznej centrum. Modernistycznego centrum, które zostało wpisane na listę UNESCO. Może by tak lista przebojów kiedyś z Gdyni? No, panie Piotrze, trzeba w tej sprawie po prostu się dobijać do nas. A państwo słyszą już, co jest w tle? W pierwszej godzinie był fragment musicalu Kabaret, cudownego filmu. Pomyślałem sobie, że musimy dołożyć do tego fragment Hair, prawda? No bo to drugi legendarny musical, który się nie zestarzeje. Słynny Aquarius.

0: I znowu wystarczy przymknąć oczy i te sceny wracają. Cudowny Her. Milosza Formana oczywiście. A teraz będzie cykl To się nie wydarzyło, czyli za chwilę usłyszą Państwo Violettę Myszkowską. O czym tym razem? No o niesamowitej katastrofie w Nepalu i tych filmach, które pokazywano w wielu telewizjach. Spory szum dezinformacyjny w tej sprawie. Można się zawsze go spodziewać, gdy dochodzi do takiej katastrofy naturalnej. Różne teorie spiskowe, fałszywe zbiórki, zmyślone newsy. A poza tym oczywiście ta social mediowa codzienność. Filmy wygenerowane przy pomocy AI i materiały osadzone w zupełnie błędnym kontekście. O tym, jak je rozpoznać, Violetta Myszkowska.
1: To się nie wydarzyło.
2: Jedno z takich nagrań, które ma przedstawiać błyskawiczną powódź w Nepalu, przeanalizowała redakcja BBC Verify.
3: This dramatic footage, apparently of the Nepalese floods, is AI generated. And here at different waves, we and you can tell on your phone.
2: Mówi Marilyn Thomas w filmie opublikowanym na stronie BBC Verify. Zwraca uwagę na pudła, które nagle wyparowują, i drzewa, które pojawiają się znikąd. Moim zdaniem to jest bardzo dobry trop i dodam od siebie, że takie wideo można też przeanalizować poklatkowo. Czasami to naprawdę jest takie proste, że w jednej klatce coś jest, a w klatce obok już nie ma. Chociaż muszę przyznać, że w tych nowszych AI produkcjach przedmioty potrafią wynurzać się z nicości nieco płynniej. BBC zwraca jeszcze uwagę na to, że takie nagrania są po prostu krótkie, bo część darmowych narzędzi ma swoje ograniczenia, do kilkunastu sekund na przykład. W takich sytuacjach pojawiają się też autentyczne zdjęcia czy filmy, tylko zupełnie nie z Nepalu. Nierzadko umieszczane są w nieprawidłowym kontekście, czasem celowo, czasem przez pomyłkę. I tak, jeśli czerpiemy informacje z mediów społecznościowych, może się okazać, że sierpniowa powódź w Nepalu wygląda i brzmi dokładnie tak samo, jak lipcowa powódź w Indiach. To fragment nagrania, które na przykład New York Post umieścił na YouTubie w drugiej połowie lipca tego roku. Jak pisze Gabriela Sieczkowska w analizie opublikowanej na stronie Konkret24, według opisu tego filmu ma on przedstawiać zniszczenie budynku handlowego. Media donoszą, że wcześniej go ewakuowano i nie było ofiar. Ale mamy też podobne przykłady z Polski. W czasie powodzi w 2024 roku Lizbona stała się w fałszywych przekazach Nysą. I jeszcze na koniec, takie drobne PS, kwestia nagrania, na którym widać, jak słoń ratuje z powodzi człowieka. Czy jest autentyczne? Tutaj redakcje fact-checkingowe raczej skłaniają się ku temu, że jednak to dzieło stworzone przy pomocy AI. No i na pewno nie dotyczy Nepalu. Pojawiło się w sieci jeszcze przed katastrofą. Natomiast ja jeszcze dodam, żeby nie umniejszyć słoniom, że mamy udokumentowany przypadek jeszcze sprzed czasów generatywnej sztucznej inteligencji, kiedy słoń rzucił się na ratunek człowiekowi, który wyglądał, jakby porwał go nurt rzeki. I co więcej, na zalanych terenach słonie nieraz służyły na przykład jako środek transportu.
0: Bardzo dziękuję, Violetta Myszkowska, i nasz cykl To się nie wydarzyło.

0: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
1: Halo, halo! Leszek! Krzysztof, odbiór!
0: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim. Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
2: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.
0: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
3: Partnerem Strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
4: I to spotkanie właśnie trwa w Lądku Zdroju, a u nas na Żoliborzu minęła godzina 18. I w Lądku też minęła 18. Piątek, 4 dzień września, czas na serwis. Zapraszam w imieniu Andrzeja Rutkę.
5: Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa, trafiając bezpośrednio w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby, Oleksandra Pokłada, którego w chwili ataku nie było na miejscu. Budynek SBU znajduje się kilkaset metrów od polskiej ambasady w Kijowie. Dyplomaci zapewniają, że budynek ambasady w wyniku ataku nie ucierpiał, a polscy pracownicy są bezpieczni. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, a debata poprzedzająca głosowanie miała bardzo burzliwy przebieg. Premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o powiązaniach ze Zbigniewem Ziobrą, o przekazaniu mu kilkuset tysięcy złotych poprzez fundację prowadzoną przez brata Ziobry oraz o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
6: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
5: Mówił w Sejmie Donald Tusk. Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki, który napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X czy Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. A dziś rano sąd przychylił się do wniosku prokuratury właśnie i zasądził 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto i w sprawie zaginięcia jej twórcy Sylwestra Suszka. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. W związku z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w Niemczech, ale także w Polsce, rosyjski ambasador stawił się wczoraj w polskim MSZ. Przekazaliśmy kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wiewiór.
7: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
5: Ambasador Rosji Georgij Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo? Mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
8: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
5: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila alkoholu we krwi, a 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Na koniec krótkie łapki, długi pies, no i ambicje sięgające tronu. W serwisie Kraków i wielkie święto jamników. Przed nami bowiem marsz tych wyjątkowych czworonogów, podczas którego wybrana zostanie jego psia mość. Z Krakowa Andrzej Zasadni.
9: Parada mardających ogonów wyruszy w samo południe spod Barbakanu i choć wszystkie jamniki są piękne, to jurorzy będą wypatrywać najbardziej królewskich.
10: W trakcie przemarszu organizatorzy będą poszukiwali 5 najbardziej wyjątkowych jamników i oczywiście ich właścicieli. Jury oceniać będzie psi spryt, relacje między właścicielem a czworonogiem i oczywiście nienaganną królewską prezencję.
9: Mówi dyrektor krakowskiego Forum Kultury Aleksandra Walczyk. Wydarzenie to także szansa na spotkanie z psimi specjalistami.
10: Zapraszamy serdecznie do mini miasteczka namiotowego, w którym bezpłatnie będzie można skorzystać między innymi z salonu psiej piękności oraz licznych porad psich ekspertów.
9: Ci dokładnie wytłumaczą, jak działa jamniczek. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
5: Finał imprezy w niedzielę na krakowskim rynku, a serwisy wrócą już po finale w poniedziałek w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
11: Bardzo dziękuję. Andrzej Rutkę przygotował dla Państwa serwisy. Ja się wychowywałem, muszę Ci powiedzieć, kiedyś z jamniczką. Pelagia miała na imię i miło ją bardzo wspominam.
5: Ja mam wyjątkową słabość do jamników, ale między innymi dlatego, że widziałem kiedyś polską animację z lat 70. Ona się nazywa Jak działa jamniczek i już nigdy nie da się na jamnika spojrzeć sam sposób.
11: Jamniki mają jedną słabą stronę, mianowicie schody. Nie lubią schodów i nie powinny za dużo po schodach śmigać. Myśmy mieszkali na drugim piętrze i w pewnym momencie Pelagia musiała być noszona.
5: Ale to sama przyjemność, bo właśnie można nosić jamnika najlepiej.
11: Tak jest. Miłego wieczoru, Andrzeju. Dziękuję bardzo. Jaki będzie jutro dzień? Zachmurzenie umiarkowane, ale okresami niestety duże i będą przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju nawet pojawią się burze. Jeśli chodzi o temperatury jutro, no znowu tak średnio na jeża. 16-17 na północy, 20 w centrum i 23 stopnie na południu kraju. Jedni powiedzą, no jak na początek września, to wcale nieźle, ale no, mogłoby być troszkę cieplej.
2: Radio 357.
11: No i widzę, że teraz mamy piosenkę z nowego albumu Eryki Badu. Tak jest, Erika Badu i The Alchemist.

0: A teraz taka część popołudniówki, która według mnie jest absolutnie wyjątkowa, bo przecież w niewielu stacjach radiowych mogą Państwo wysłuchać dobry reportaż, a tak jest w piątki u nas w popołudniówce. Dzisiaj to będzie reportaż w jakimś sensie dotykający okrutnej wojny, która trwa na Ukrainie. Czasami zapominamy o tym, że coraz więcej ofiar, nie tylko żołnierzy, ale także zwykłych cywili. Na Roztocze do nas w lipcu i w sierpniu przyjechały ukraińskie kobiety i dzieci, które mieszkają bardzo blisko frontu, tuż przy nim, w strefie przyfrontowej. A przyjechali do Polski na zaproszenie Fundacji Folkowisko. Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Bochenek.
1: Wakacje, polana pod lasem. W jednym z ośrodków wypoczynkowych na Roztoczu ranek zaczyna się powoli. Tylko w kuchni, nikt już nie śpi. Co dziś na śniadanie?
2: Pomidor, ogórek, wędlina, parożek. Zjadają ładnie, jajecznice jedzą, paróweczki jedzą, także myślę, że ze śniadań są zadowoleni na pewno, bo mogą sobie wybrać, co chcą, czego nie.
1: Zwykły turnus wypoczynkowy? Niezupełnie.
3: Nikt by się nie chciał znaleźć w takiej sytuacji jak on.
2: Kiedyś chłopak opowiadał, że właśnie tatę stracił. To tak zmienia patrzenie.
4: Dzień dobry.
5: Karimat, można tam.
4: Jak noc?
6: Dobry.
1: Właśnie zaczyna się poranna joga. Jedną z karimat zajmuje Maryna, młoda kobieta o łagodnej, poważnej twarzy.
6: A mamy tu włączony Bluetooth, zaraz sekundę.
1: Po zajęciach pokazuje mi nagrania ze swojego telefonu.
4: Wspólne zakupy.
6: Tak.
1: Mąż Maryny dzień po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku zgłosił się do wojska na ochotnika. W czasie przepustek zabierał najmłodszą córkę na zakupy.
6: Cukierki, duże, silne lubi cukierki.
1: A ponieważ uwielbiała cukierki, kupował dla niej każdy rodzaj, jaki tylko chciała.
7: No скажи, люблю, люблю, люблю.
1: Zasięgu na froncie zazwyczaj nie było, więc Maryna nagrywała filmiki i wysyłała, żeby jej mąż mógł odtworzyć je wtedy, gdy stawało się to możliwe. Robiła to każdego ranka. Od 3 lat i 8 miesięcy Maryna nie ma od męża i o mężu żadnej wiadomości.
6: Takie wrażenie było, że świat i życie zakończyło się. Stał na pauzę.
1: Jej świat i życie stanęło. Żyje dla córek, które są cząsteczką swojego taty. I teraz to one są dla niej wszystkim.
6: I ja zaczęła żyć i dychać nimi. To Złotosławka, taka maleńka.
1: Młodsza Złotosława miała 2 lata, gdy jej ojciec zaginął. Dziewczynka zupełnie go nie pamięta. W domu jest dużo zdjęć, ale własnych wspomnień, wspólnych zabaw czy przytulania Złotosława nie ma.
6: Lubowi, obijmiew i wspólnych igor. Ona nie pamięta.
8: Głęboki wdech. Tak, wydech. I jeszcze jeden raz. Wdech. Tak, wydech.
6: Starsi właśnie. Ona duża tatowa.
1: Starsza, 11-letnia Barbara, to córeczka tatusia. Codziennie modli się do Boga o powrót taty. Cała rodzina jest bardzo religijna. Po zniknięciu taty Barbara przestała rozmawiać. Chodziła do psychologa, ale po kilku wizytach z tego zrezygnowała. Uznała, że da sobie radę. Maryna ocenia, że jej starsza córka jest bardzo silna. Barbara być może chce być tak silna jak jej mama. Nauczycielka i zwykła gospodyni z małej wioski pod Dnieprem.
9: Ty, ona заняття були.
6: Були на заняттях? Все да. Сподобалося?
9: Угу.
6: Златославка моя. Кажи, добрий день.
9: Добрий день.
10: Добрий день.
6: Да? Тобі тут подобається?
9: Да, і нам татушки такі робили.
6: Ну, йди грайся.
1: Марина захвиця się kolorowymi tatuażami, z którymi przybiegła jej córeczka. Tak po ludzku nie wiem, skąd czerpie na to siłę.
11: Dobre, jedna ruka idzie na tatuszku, jedna ruka lipić tutaj.
1: Kolorowe tatuaże powstają pod Wiatą, gdzie działa sekcja plastyczna. Opiekuje się nią Mariana.
10: Привіт. Cześć, dzień dobry.
11: Cześć, dzień dobry. U nas chaos i co tam, anarchia, ale pracujemy.
12: Mariana, ja bardzo robiła, tak, że możecie na bezpokojnie.
1: Mariana mieszka na zachodniej Ukrainie. Już czwarty rok w czasie wakacji pracuje z dziećmi ze strefy przyfrontowej.
13: Kiedy człowiek ginie na froncie, to otrzymuje kod. Jak jedzie samochód i wiezie kogoś, kto zginął na wojnie, to na samochodzie jest napisane gruz 200. Jak są z dorosłymi, to nie grają w takie rzeczy, ale jak czasem sobie siedzę i robię przygotowanie do zajęć, to słyszę, że to terytorium to jest pole minowe, ktoś jest gruz 200, no, że zginął, a gruz 300, że ranny. Jak pierwszy raz usłyszałam, po prostu dla mnie to było jakoś bardzo przerażające, że dlaczego te dzieci mają grać w takie gry, nie grają coś normalnego, tylko w wojnę. No ale... Rozumiem, że tak rosną z tym i niektórzy po prostu nawet się urodzili w tym czasie i nie wiedzą, jak to jest bez wojny.
1: Czy doświadczenie wojny dzieci będą umiały kiedyś z siebie strzepnąć, zostawić i żyć normalnie? Jak można im pomóc, skoro wojna wciąż trwa?
13: To jest jakaś niesprawiedliwość i nie mogę im pomóc jakby wszystkim, ale... No jestem tutaj, pomagam chociaż małej części dzieci w taki sposób, jaki mogę i już.
14: Dzieci, które są na tym obozie, pochodzą z takich mniejszych miejscowości, tak ze wsi, które przelegały prawie do linii frontu 30-50 km.
1: Oleksij i jego zespół prowadzą z dziećmi zabawy terapeutyczne.
14: Powinniśmy być gotowi do normalnego życia. I czekać, że ono kiedyś nastąpi. Żyć razem, tak, gotować razem, wychodzić na spacery. Nawet jak nie ma ojca obok, tak, ale jest brat, jest siostra, jest mama. Praktykować to, że ty możesz po prostu spać całą noc. Ja tak to widzę trochę.
1: Zabawie dzieci i młodszemu synowi przygląda się Natalia, inna uczestniczka obozu, trochę starsza od Maryny.
15: У мене таке враження, що ми життя поклали на паузу, плюс іще, здається, ми як на пороховій бочці, мені здається...
1: Przez wojnę Natalia ma poczucie, że w jej życiu ktoś włączył pauzę, ale też, że siedzi na beczce prochu.
15: Ja nawet nie przedstawiam.
1: Ona i jej bliscy nie wiedzą, co się za chwilę wydarzy, co wybuchnie. Nie potrafi myśleć o przyszłości, nie umie nic zaplanować, nawet tego, co będzie następnego dnia. Organizuje tylko podstawowe rzeczy, takie jak obiad. Nad głowami w jej wsi często latają szachedy, czyli rosyjskie drony szturmowe. Najwięcej jest ich w nocy. Trochę się do nich przyzwyczaili, ale tak naprawdę przyzwyczajenie się nie jest możliwe. 3 tygodnie przed obozem jeden z dronów uderzył niedaleko miejsca zamieszkania Natalii. Wiele osób z jej wsi zostało pokaleczonych. Mąż Natalii miał szczęście. Opuścił miejsce wybuchu 5 minut wcześniej. Natalia pół roku temu wyszła za mąż po raz drugi. Jej pierwszy mąż zginął w wojnie, która zaczęła się w 2014 roku. Długo była sama, ale ostatnio związała się z mężczyzną, który też był żołnierzem. W wojnie pełnoskalowej został poważnie ranny. Wrócił do domu, wydobrzał, ale już zostaje w cywilu.
15: Mnie niezwyczajno tut, że tut tak cicho. Pierwsze dni aż...
1: Natalii trudno się przyzwyczaić, że w Polsce jest tak cicho. W pierwszych dniach obozu nadsłuchiwała wszystkich odgłosów, zawołanie dzieci i obsługi, koszenia trawy. Z skrzypienia podłogi. W jej wsi wszelkie dźwięki mogą zwiastować niebezpieczeństwo. Tutaj jest inaczej.
16: Dwie łożyczki.
1: Zamiast jeść, dzieci wolałyby pójść pobiegać. Jest ich dużo więcej niż mam,
16: super,
1: bo część kobiet z różnych powodów nie mogła wyjechać z Ukrainy. I Natalia, i Maryna zajmują się zarówno dziećmi swoimi, jak i dziećmi sąsiadek. Dla większości to pierwszy w ogóle wyjazd za granicę.
17: Kultura to jest to, co nas jednoczy i łączy.
18: Kultura to też, co nas jednaje.
17: Jak my zaśpiewaliśmy Lipkę, to teraz mamy nadzieję, że Ukraina widpowie.
18: No i teraz, jeśli poczuli Lipkę, to jesteśmy w Polsce.

0: Tak si myslí. Jak já bych se zachovala, jak moje děti by se zachovaly.
1: Když siedziała dziewczynka płakana, sobie myślę, Matko Boska, dziecko płacze. Może tato zginął, może brat zginął. Płakała dziewczynka.
0: Nie mamy na to wpływu, niestety. Możemy im tylko współczuć, no i dlatego się spotykamy, przyjeżdżamy, zostawiamy wszystko, idziemy.
2: Panie z zespołu ludowego Niezapominajki przyjechały z okolicznych roztoczańskich wsi. To polsko-ukraińskie pogranicze z bogatą wielowiekową historią, ale też pamięcią o bratobójczych walkach po II wojnie światowej.
1: Rudka, Radrusz, no Rudka ta miejscowość, co jest tam taki ten pomnik.
3: To były zbrodnie na Polaka.
1: Tak, takie były czasy, no ci mordowali, ale Polacy lepsi są, też mordowali. A dzisiaj jak jest? I widzi pani, i Ukraińców też zaczepiają, te młodzież, tę dziewczynkę, co wyzywał, no dlaczego? Co ty chcesz od dziecka? Co dziecko winne?
4: Hop, hop, hop. Zmiana strony. Jeszcze raz. Tara-ri-ra-ri-ra-ri.
5: Надія є завжди. А я як мама взяла на себе відповідальність тримати в них ось цю надію.
2: Марина мові, що мусі мати надію і віру, щоб зміцнити цурки.
5: Я не можу собі дозволити
2: сама
5: плакати.
2: Сама не може дозволити собі на плакання.
5: У мене за спиною мої діточки.
2: В оточенню має віле подобних ситуацій.
5: Таких як я.
2: Pomaga weteranom i ich rodzinom i im też musi dawać przykład.
5: Ja nie daję sobie nawet maleńką słabinoczkę.
2: Czy można być tak silną?
5: Było składno, dużo ważko było.
2: Było bardzo trudno.
5: Ja swoje jezioro sliz,
2: swoje jezioro łez wypłakała w pierwszym roku.
5: Człowieka. Zaraz ja płakać nie mogę.
2: W czasie pobytu na obozie Natalia wybrała się do sklepu. Obcą kobietę, która robiła w nim zakupy, poprosiła o pomoc i tę pomoc dostała.
6: Ja jej poprosiła, żeby ona mnie dopomogła. Po swojemu rozkazywała, na palcach pokazywała, my śmiali się.
2: A dzień wcześniej cały wieczór się śmiała. To znów było bardzo przyjemne, widzieć u wszystkich serdeczność i ciepło.
6: Відношення, от відношення людей, така згуртованість, такі якісь спокійно, тепло, якось отак. Бабусі такі співали.
2: Старші пані співали зовсім так само, як співається в Західній Україні, і як колись співала бабця Наталі.
6: Прийшла сюди, розплакала мене.
2: Прийшла до свого покою і розчулилася, розплакала.
6: Ja tak rzadko płaczę, rzadko komuś tam coś, żeby mnie...
2: Natalia mówi, że rzadko płacze, rzadko się komuś zwierza. Zazwyczaj to ona wspiera innych. Ale wtedy zrobiło jej się tak miło, jak kiedyś w dzieciństwie. Dawno nie było jej tak dobrze.
6: To Boże, ja wam przedać nie mogę, ja taka szczęśliwa, że ja pojechałam.
2: Natalia poczuła się szczęśliwa, że zdecydowała się przyjechać.
6: Бачити свою дитину щасливою.
2: Że zobaczyła radość w swoim dziecku. I że znów mogła doświadczyć tego, co to znaczy spokojnie spać.
6: Spokojnie spać.

10 dni wytchnienia. To był tytuł reportażu Grażyny Bochenek. Historia o kobietach, które odwiedziły Polskę teraz w sierpniu i w lipcu, zaproszone przez Fundację Folkowisko. No, ta fundacja bardzo mocno wspiera Ukrainę i buduje porozumienie między Polakami a Ukraińcami. Gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć w działania tej fundacji, czy ją wesprzeć, proszę pamiętać, Fundacja Folkowisko. A pełniejszą wersję tego reportażu znajdą Państwo w naszych podcastach.

0: Teraz będzie o takiej sytuacji, którą mogą Państwo zastać spacerując w parku. Oto widzimy koło, które tworzy młodzież. Stają w kole. Zamiast groźnych spojrzeń czy takich wyzwisk, widać, że dwoje nastolatków staje naprzeciwko siebie. Żadnej agresji. Nie biją się, nie śpiewają, nie tańczą. Zamiast tego robią charakterystyczne, zabawne gesty z internetowych filmików. Robią miny, krzyżują ręce czy wykonają szybkie ruchy dłońmi. To nazywa się Aura Battles. Nowa moda, która z ekranów smartfonów weszła do parków.
1: O co chodzi z tą aurą? Aura to po prostu urok osobisty, charyzma albo to coś, co sprawia, że ktoś jest lubiany i pewny siebie. W dawnych czasach młodzież rywalizowała ze sobą na riposty, styl ubierania się, rapowe wersy czy taniec na ulicy. Dziś młodzi rywalizują na gesty z internetowych memów.
2: Skoro zaczyna się nowy rok szkolny, musi być też nowy medialny szał wokół dziwnej mody wśród nastolatków. Tym razem na celowniku bitwy na farmienie aury, o których rozpisują się właśnie media w Ameryce Łacińskiej.
1: Opowiada Aleksandra Synowiec, korespondentka z Meksyku.
2: Na czym to polega? Nastolatki spotykają się w kręgach, w przestrzeni publicznej Meksyku, Peru czy Argentyny i stają naprzeciwko siebie w parach. A potem zaczyna się pojedynek.
1: Farmienie aury, czyli jej zbieranie, to po prostu pokazanie, że ma się poczucie humoru, dystans do siebie i zna się najnowsze trendy z TikToka. Przypomina to mały, kabaretowy pojedynek aktorski na świeżym powietrzu. Wygrywa ten, kto zrobi najbardziej zabawny ruch i zyska uznanie rówieśników.
2: Prym wiedzie wciąż słynne 6-7.
1: Podobne pojedynki coraz częściej pojawiają się w polskich miastach, mówi Filip Mokrogulski, influencer z TikToka.
3: Można pod Pałacem Kultury i Złotymi Tarasami zobaczyć dużo dzieciaków, które nagrywają właśnie filmiki telefonami pod muzykę i czasami są to różne tańce pod taką typową, charakterystyczną muzykę. Czy ja bym sam chciał brać w tym udział? Absolutnie nie, ale jeżeli oni mają z tego frajdę i się właśnie dzięki temu socjalizują, to myślę, że to jest taki duży plus.
1: Psycholodzy i pedagodzy widzą w tym trendzie dwie strony medalu. Z jednej strony to w końcu pretekst do wyjścia z domu, z drugiej pojawia się ryzyko oceny, mówi Aleksandra Plewka, psycholożka.
4: Tak jak w każdym trendzie, będą tam też zagrożenia, czyli w tym przypadku może się to szybko zamienić w bardziej konkurs, w którym osoby, które z jakiegoś powodu, bo też trudno określić, kto tutaj będzie tym sędzią, nie mają tej aury, mogą spotkać się z wyśmiewaniem, z bullyingiem.
3: Te punkty nie są notowane nigdzie, tylko tak między sobą są zwyczajnie w siebie uznawane. Innymi słowy, jeżeli ktoś jest spoko, no to ma dużo aury. A żeby być bardziej spoko, no to musi tą aurę farmić.
4: Dodatkowo w trakcie tych spotkań zazwyczaj robione są nagrania, bo o ile wszystko udaje się i jest to dobra zabawa, to te nagrania zyskują dużą popularność i wszyscy są zadowoleni, no ale jednak również mogą one pojawić się w sieci, kiedy pojawi się jakaś sytuacja trudna, czy komuś nie wyjdzie taka potyczka.
2: Reakcje dorosłych? Klasyczny zestaw. Jedni wzdychają, ach ta dzisiejsza młodzież, inni oddychają z ulgą. Bo ten jeden raz ślęczenie przed ekranem przerodziło się w końcu w spotkanie z rówieśnikami, na świeżym powietrzu i do tego nawet odrobinę ruchu.
1: Czy to oznacza, że będzie coraz więcej tego typu trendów, bo potrzeby młodzieży się zmieniają? To, co jest ciekawego w tym trendzie, to, że pokazuje, że media naprawdę mogą być społecznościowe i skłaniać nas do wyjścia z domu.
0: Dla mnie rewelacja. Muszę się przyjrzeć. Gdzieś może znajdę taką bitwę na aury. Ola Dobieszewska powiedziała Państwu o nowym trendzie młodzieżowym. Bez telefonu w ręku, są ze sobą, bawią się, gestykulują i muszą być kreatywni. Nic dodać, nic ująć. Świetny pomysł.

0: A teraz przed nami krótkie spotkanie z wicemarszałkinią województwa warmińsko-mazurskiego. Z panią Katarzyną Sobiech rozmawiał będzie Antek Pyzel.
1: Na program zaprasza samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.
2: Z nami na łączach jest Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Wakacje już niestety za nami, więc zakładam, że ruch nad jeziorami trochę zmalał, ale na pewno nie jest tak, że wszystkie walory opuszczają Warmię i Mazury razem z turystami. Co może u państwa w regionie znaleźć ktoś, kto poza sezonem potrzebuje oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków?
3: Jesienią i wiosną Warmia i Mazury to jest raj dla miłośników takiego wyciszenia, ale też aktywnego wypoczynku. Proponujemy malownicze spływy kajakowe, setki kilometrów przepięknych tras rowerowych. Można jeszcze w dalszym ciągu popływać na przykład na SUP-ie, czy pouprawiać Nordic Walking w naszych złocistych, pięknych lasach. Bogata jest też nasza oferta kulturalna. Dysponujemy nowoczesnymi, interaktywnymi muzeami, teatrami, historycznymi zamkami, które można właśnie poza sezonem zwiedzać już bez tłumów. A zimą z kolei zapraszamy na narty, bojarowanie czy morsowanie w naszych pięknych jeziorach. No, Warmia, Mazury poza sezonem moim zdaniem są jeszcze bardziej autentyczne i klimatyczne.
2: Funkcjonuje taki slogan o rzucaniu wszystkiego i wyjeżdżaniu w Bieszczady. Czy Warmia i Mazury chciałyby się stać takimi Bieszczadami, takim kierunkiem ucieczki?
3: No tak przekonujemy ludzi spoza naszych Warmii i Mazur, mieszkańców naszego kraju nie tylko, żeby właśnie przenieśli swoje życie na Warmię i Mazury, bo naszym zdaniem to jest decyzja o takim zamieszkaniu na wakacjach przez cały rok i o tym ciągle mówimy. To taki wybór na lepsze życie i teraz jest takie modne hasło well-beingu, czyli takie, że z takiego stanu równowagi, komfortu psychicznego jakby i społecznego. No i u nas my uważamy, że to nie jest hasło, a codzienność. Czyli taka nasza przestrzeń, czyste powietrze, brak miejskiego ścisku, taki bezpośredni kontakt z naturą, który pozwala jakby znacząco obniżyć stres. To jest coś, co jakby pokazujemy i zachęcamy, żeby tutaj do nas przyjechać, żyć i mieszkać. I co ważne, jakby my też staramy się poprawiać te warunki, łożąc różne środki na rozwój edukacji, ochronę zdrowia, oferty kulturalne. I tak oferujemy naprawdę idealne warunki do wychowania też dzieci w bezpiecznym środowisku, nie rezygnując przy tym naprawdę z możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.
2: Na wyprowadzkę na stałe na pewno nie jest w stanie pozwolić sobie każdy, ale są ludzie, którzy wyjeżdżają na jakiś czas i zabierają pracę ze sobą. Myślę sobie, że taki taras w domku na Mazurach to miejsce, w którym codzienna biurowa praca może być całkiem przyjemna.
3: My to nazywamy workation i takim dowodem na ten potencjał jest takie wydarzenie, które się niedawno odbywało w Ełku, festiwal Workation, który pokazał, jak świetnie odnajdują się u nas specjaliści pracujący zdalnie, na przykład z Polski i z Europy. I u nas ta praca przestaje być wyłącznie obowiązkiem, staje się tak naprawdę częścią dobrego, zrównoważonego życia. A te workation, to my tak o tym mówimy, że to jest taki idealny balans między pracą zawodową a wypoczynkiem. To taki modny model, w którym obowiązki służbowe wykonujemy właśnie w miejscu, w którym wybralibyśmy je na wakacje. Warmia, Mazury są wręcz stworzone do tego stylu życia, więc zapraszamy, zachęcamy.
2: Chciałem dopytać jeszcze o gen Warmii i Mazur. Domyślam się, że to nie jest jedynie hasło, że faktycznie ta mazurskość wiąże się z pewnym zestawem cech.
3: Gen Warmii i Mazur to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłam, o tym, że można tutaj przede wszystkim odpocząć, wyciszyć się, ale również aktywnie spędzić czas, ale zakochać się też w tych miejscach naszych naturalnych i w tym naszym zasobie naturalnym. Osoby, które tutaj się urodziły, często wracają, mając właśnie ten gen Warmii i Mazur. Osoby, które do nas przyjechały, zarażają się tym genem Warmii i Mazur i właśnie albo przenoszą swoją pracę, albo nawet i życie tutaj. Przedsiębiorcy inwestują w naszym regionie, bo to jest naprawdę taki coś, czym się zaraża i gdzie tutaj się chce wracać. To gen to jest coś, czym się zaraża i chce się żyć i mieszkać u nas.
2: Na pewno z Radiem 357 będziemy jeszcze na Warmię i Mazury zerkać. Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego, była gościnią Radia 357. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam na Warmię i Mazury.
0: A rozmawiał z panią Katarzyną Antek Pyzel. Oj, te kajaki, ja tam tyle rzek zrobiłem, ale powiem państwu, jest jedna super. Od Olsztynka trzeba kawałek przejechać. Rzeka nazywa się Maruska. Po prostu cudo. I jest dość łatwa, a przepiękna, taka rodzinna. Na wakacjach zdecydowanie jest tam przyjemniej, bo po prostu nie ma tyle ludzi, można się nacieszyć tą wspaniałą przyrodą. To tyle, jeśli chodzi o tę rozmowę. Przed nami jeszcze dwie pozycje w popołudniówce. Za chwilę spotkanie z Martą Kulą, a na koniec będzie ferment.

0: A teraz już w studiu Marta Kula. Witam cię serdecznie.
1: Dzień
0: Wydawałoby
1: dobry.
0: Się, że będzie zaraz wielka płyta, ale nie, proszę państwa. Mamy niespodziankę. Otóż od dzisiaj w piątkowe popołudnia będzie cykl Sztuka Puka.
1: Tak jest.
0: O czym to będzie?
1: Żegnamy się z wielką płytą w znaczeniu muzycznym, ale ta wielka płyta w cyklu Sztuka Puka będzie się pojawiać, bo myślę sobie, że będziemy podejmować w tym cyklu tematy architektoniczne, tematy dotyczące, jak sama nazwa wskazuje, także sztuki, sztuk wizualnych i w ogóle kultury, tego, co dzieje się w świecie kultury, tego, na co warto zwracać uwagę, na co się wybrać, czego posłuchać, co obejrzeć.
0: To ważne, bo takich informacji ludzie potrzebują. Nasi słuchacze będą w takim razie ciebie traktować jako takiego swoistego przewodnika w świat kultury. O to chodzi?
1: Postaram się być takim przewodnikiem. Mam nadzieję, że nie zawiodę i myślę sobie, że ta kultura jest nam wszystkim potrzebna w czasach, kiedy dzieje się tyle niedobrych rzeczy. Kultura jest z jednej strony miejscem wytchnienia, oderwania się, zanurzenia w świecie piękna, a z drugiej strony też taką przestrzenią do wspólnego przeżywania, czy nawet przepracowywania pewnych emocji.
0: Zdecydowanie. Łagodzi obyczaje.
1: Dokładnie.
0: A o czym dzisiaj?
1: Dzisiaj zabieram państwa na wystawę o polskim modernizmie. Przygotowana przez Wisteria Foundation i kuratorki Annę Magę i Federikę Sale wystawa Polski Modernizm – Walka o piękno prezentowana jest w przestrzeni neobarokowej Willi Gawrońskich w Warszawie. Przestrzeń w przypadku tej ekspozycji ma ogromne znaczenie, ponieważ pokazywane przedmioty będące przykładami dwudziestowiecznego polskiego wzornictwa i designu w specyficzny sposób korespondują z miejscem, w którym się znajdują. To dialog między tradycją a nowoczesnością, ale Willa Gawrońskich to nie pierwsze miejsce, w którym wystawa została zaprezentowana, o czym opowie pani Anna.

0: opowiedzieć kilka historii z większą przestrzenią, z większym oddechem i wydaje mi się, że lepiej po prostu.
1: Warszawska ekspozycja z uwagi na kontrast między historycznym wnętrzem a nowoczesnym designem uwypukla to, jak wielką zmianą w myśleniu o człowieku i jego otoczeniu, ale też o pięknie, był modernizm. Dla dwudziestowiecznej myśli projektowej piękno nie było nadrzędną wartością. Najważniejszy był człowiek, poprawa jakości jego życia i codziennego funkcjonowania. Detal i dekor były mniej istotne, ale kuratorki wystawy nie uciekają od pytania o piękno w kontekście polskiego modernizmu.
0: Na naszej wystawie to piękno ma różne twarze, tak jak i modernizm ma różne swoje odsłony, bo jest to pojęcie bardzo szerokie i z natury nieprecyzyjne, bo każda nowa epoka właściwie definiowana jest jako walka z tym, co było wcześniej. Każda epoka chce odkrywać nowe horyzonty i być nowoczesna, dlatego to nie było takie proste opowiadać o modernizmie w sposób jakiś jednorodny i myśmy się tutaj nauczyli odkrywać różne odsłony tego modernizmu, szczególnie jeśli zaprosiliśmy współczesnych artystów, którzy w rozmaity sposób odbierają to pojęcie i pozwoliliśmy im robić to tak, jak oni chcą zobaczyć ten modernizm i to jest też pewien walor tej wystawy, że ona nie jest nudna.
1: Zdecydowanie nie jest nudna, o czym mam nadzieję się Państwo przekonają, tym bardziej, że prezentuje przekrojowo naprawdę wiele prac z różnych dekad. Eksponaty historyczne wymieszane są z pracami współczesnych twórców, niejednokrotnie podejmujących się reinterpretacji klasyków designu. Nie zdradzę, co możemy zobaczyć na całej wystawie, bo bardzo chcę, żeby ją Państwo zobaczyli, ale powiem, od czego się zaczyna. A zaczyna się od spotkania z jedną z pierwszych polskich projektantek, kultową postacią polskiego wzornictwa Art Deco dwudziestolecia międzywojennego, Julią Kejlową.
0: Julia Kejlowa była niezwykłą artystką, rzeźbiarką, która w pewnym momencie potrafiła nawiązać współpracę z fabryką i projektować rzeczy użytkowe, które w taki bardzo rzeźbiarski sposób opracowywała. Ona potrafiła też sama kuć, oczywiście, i w muzeum mamy też takie jej prace kute. Bardzo marketingowo też świetnie osadzone, bo w tym czasie to było właśnie modne i to Art Deco było bardzo na fali i ona to robiła w sposób doskonały. Jej rzeczy były seryjnie produkowane i to jest właśnie taki przykład sukcesu polskiego projektowania na wielką skalę.
1: Na wystawie Polski Modernizm Walka o Piękno zobaczą Państwo m.in. kultową cukiernicę o nazwie Królewskie Jabłko projektu Julii Kejlowej, ale ikon polskiego designu jest znacznie więcej. Zapytałam kuratorkę panią Annę Magę, na które szczególnie warto zwrócić uwagę.
0: Ja jestem miłośniczką designu w takiej postaci tego nie designu kolekcjonerskiego, tylko tego, który jest produkowany po to, żeby móc go używać, żeby służył człowiekowi i żeby był dostępny jako tako. Chociaż one wszystkie są bardzo trudno dostępne, bo są po prostu kosztowne, bo coś dobrze zaprojektowanego, dobrze wyprodukowanego, to jeszcze daleko nam do tego, żeby było to na tyle dostępne powszechnie. Ale takim przykładem jest krzesło Krystiana Kowalskiego, który z jednej strony nawiązuje do historii, bo autor się inspirował krzesełkiem Teresy Kruszewskiej z 1956 roku. A jednocześnie jest to krzesło funkcjonalne, fotel właściwie oparciem, funkcjonalne i wdrożone do produkcji. Zaprojektowane tak, żeby mogło być produkowane.
1: I to jeden z głównych tematów, który podejmuje wystawa Polski Modernizm Walka o Piękno. Kuratorki pytają, czy sztuka użyteczna może być piękna i czy o to połączenie należy walczyć, czy może w myśl modernizmu to, co piękne i funkcjonalne, powinno być dostępne dla wszystkich. I wreszcie pytają także o to, czym był fenomen polskiego modernizmu, a czym jest dziś nowoczesność. Według Władysława Strzemińskiego, którego oryginalne rysunki pojawiają się na wystawie, sztuka nowoczesna nie polega na naśladowaniu dawnych form ani powielaniu utrwalonych schematów, jest wynikiem konieczności swoich czasów i odpowiedzią na nowe warunki życia. Do pochylenia się nad hasłem modernizm i co on dziś w czasach postmodernizmu oznacza, bardzo Państwa zachęcam. Wystawa jest dostępna bezpłatnie, ale obowiązują zapisy na stronie Wisteria Foundation. Ekspozycja potrwa do 11 października.
2: A polecała Państwu Marta Kula, bo to był pierwszy odcinek nowego cyklu Sztuka Puka.
1: Bardzo dziękuję.
2: To tam Marta Kula.

0: A na koniec taka hedonistyczna część popołudniówki. Najpierw ferment, czyli felieton Tomka Prangę-Barczyńskiego, redaktora naczelnego pisma Ferment. O czym dziś? Małopolski przełom Wisły to region winiarski, który leży w szeroko pojętych okolicach Kazimierza Dolnego, Puław i Janowca. Jako jeden z niewielu w Polsce ma bardzo wyrazisty charakter określony przez klimat i geologię, a skupia też kilku bardzo utalentowanych winiarzy.
1: Upalna sobota 1 sierpnia przyciągnęła do Podgórza dziesiątki winomanów. Przyjaciół winnicy Pańska Góra, degustatorów i okolicznych winiarzy. Wśród tych ostatnich nie zabrakło regionalnego weterana Macieja Mickiewicza z Opola Lubelskiego, gwiazdy młodej generacji Kamila Barczętewicza, który uprawia swe pinoty i blaufrankisze na przeciwległym zboczu sąsiadującej z Podgórzem Skarpy Dobrskiej, Marka Raka z Kazimierskich Wzgórz czy bezpośredniego sąsiada włodarczyka Piotra Petryki z Dwóch Rzek. Przez otwarte bramy winiarni do Pańskiej Góry trafiali też przypadkowi rowerzyści i piechurzy pokonujący szlak z Kazimierza Dolnego w stronę Wilkowa lub odwrotnie. Okazja była ważna. 25 lat temu Wojciech Włodarczyk posadził w Podgórzu jedną z pierwszych w Polsce winnic. O jej historii opowiadała eksponowana w sadzie pod winogradem wystawa. Pierwsze zdjęcia przedstawiają żmudny proces sadzenia winnicy. W przypadku Pańskiej Góry żmudny szczególnie. Położona zaledwie 4,5 km w linii prostej od Kazimierza działka zajmuje opadający lekko ku wiśle stok zbudowany z niemal litej wapiennej skały. Podłoże tego typu tworzy szczególne, alkaliczne terroir, bardzo przez winogrodników cenione, jednak posadzenie każdego krzewu wymaga tu osobnego nawiertu. Włodarczyk zaczynał jak wszyscy wtedy od hybryd starej generacji. Z czasem eliminował je z winogradu, zastępując winoroślą szlachetną. Dziś w Podgórzu produkcja opiera się na Rieslingu, Chardonnay, Zweigelcie i Blaufrankiszu. Na swą kolej czekają posadzone tu niedawno Chasselas i Grüner Veltliner. Produkcją zajmuje się zaś z wielkim zaangażowaniem córka profesora Maria Włodarczyk. Po długim penetrowaniu piwnicy w dniach poprzedzających rocznicową imprezę Włodarczykowie dokonali wyboru kilku butelek z zamierzchłej, hybrydowej przeszłości. Stare wina były, jak to się grzecznie mówi, ciekawe. Młode, po prostu dobre. Wydaje się, że rześki nastawione na owoc i bezpretensjonalność styl narzucony przez Marię to słuszny wybór dla winiarni z Podgórza. Wiele wskazuje zaś na to, że wina, zwłaszcza białe, będą zmierzały w stronę coraz głębszej i wyrazistej mineralności. Z niecierpliwością czekał będę także na pierwsze roczniki Veltlinera i Chasselas, tym bardziej, że ta ostatnia, dziś znana najlepiej ze Szwajcarii odmiana, historycznie pod nazwą Chrupka, była uprawiana w okolicy m.in. w Odrę restaurowanej i prowadzonej przez Leona Kozłowskiego przed i po II wojnie światowej winnicy na zboczu zamku w Janowcu. Wojciech Włodarczyk pisze o tym szczegółowo w pracy Wino z Nadwisły. Profesor Włodarczyk podsumował w nim historię małopolskiego przełomu Wisły w ostatnich 200 latach. Region obejmuje rozległy pas ziemi położony, wbrew swej nazwie, nie w Małopolsce, a na pograniczu województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Liczy około 70 km od Zawichostu do Puław i obejmuje historyczne tereny uprawy winorośli, takie jak Janowiec czy właśnie Puławy. Myśl o zawiązaniu Stowarzyszenia Winiarzy MPW pojawiła się już w 2006 roku. A ciałem stała się 2 lata później, oczywiście w Podgórzu. Począwszy od 2009 roku, przez wiele lat niezależne grono ekspertów, w którym miałem przyjemność wielokrotnie zasiadać, oceniało lokalne wina i przyznawało im kartę MPW. Równocześnie zainicjowano jeden z pierwszych w Polsce cyklicznych festiwali winiarskich w Zamku Firlejów w Janowcu. Niestety, po kilkunastu latach wewnętrzne spory i polityka sprawiły, że para z Gwizdka uszła. A zapowiadane jeszcze w 2021 roku starania o przyznanie małopolskiemu przełomowi Wisły statusu chronionego obszaru europejskiego spalą raczej na panewce. W międzyczasie grupa winiarzy z gminy Kazimierz Dolny podjęła starania o własną apelację. Nie zmienia to postaci rzeczy, że nadwiślańskie winnice z okolic Puław, Kazimierza, Dobrego czy Bliskowic mają wiele cech wspólnych i dają jedne z najciekawszych win w kraju. Po ćwierć wieku od powstania dołączyła do ich grona także Pańska Góra. Szukajcie tych win i próbujcie ich, byle z umiarem.
0: Byle z umiarem. Polskie wina polecał Tomek Prangę-Barczyński. Proszę Państwa, dwa ważne wydarzenia jutro. Stulecie Placu Wilsona, to tuż koło nas, tutaj rzut beretem, będzie się działo w Parku Żeromskiego. Natomiast od 12 w Wilanowie pod pałacem będzie 31. edycja biegu po nowe życie, czyli wielka promocja polskiej transplantologii. Polecam, zapraszam, a my na koniec może w stylu Tomka, ale z umiarem. Możemy się też pobujać. Bardzo dziękuję. Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Olszański. Już za chwilę Marcin Łukawski i Mateusz Fusiarz. Będzie się działo. To prosto z lądka zdroju.

0: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
1: Na audycję zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, partner strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim.
2: No i zrobiła nam się 19.
0: Radio 357.

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. Tak, to jest ta wyjazdowa lista z Lądka, Lądek Zdrój, Festiwal Górski. Nie jesteśmy sami, czy jesteśmy?
1: Wszyscy z dużego namiotu przyszli do nas.
0: Tak jest, padło kilka osób i bardzo dobrze, witamy serdecznie. Wyjazdowe notowanie listy piosenek Radia 357, 254 okrąglutkie. Tak.
1: Marcin Łukawski, wielkie brawa.
0: I Mateusz Pusiarz, wielkie brawa, wielkie brawa.
1: No, drogi panie kolego, no ja to już się z naszymi słuchaczami, państwem na festiwalu, to widziałem parę razy, a pan to dopiero?
0: Ja tu szłąc zaszłem, wpadłem i jest naprawdę, przechodziłem.
1: Obok byłem i jestem.
0: Idę, patrzę, lista. To dobra, to już chwilę pobędę.
1: Ładny mamy namiot, chciałem zauważyć.
0: Jesteśmy w namiocie. Gdyby ktoś z państwa słuchał nas teraz w okolicach Lądka albo w samym Lądku, to proszę wpadać, wzgórze Radia 357, tak się nazywamy.
1: Świetne miejsce, wspaniałe spotkanie już od wczoraj.
0: I są znaki, i są fajni ludzie, więc...
1: I też latają ptaki.
0: Coś cię tu zaatakowało?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Coś Mateusza zaatakowało, ale spokojnie, spokojnie, nad wszystkim zapanujemy. Kłaniamy się państwu. W Warszawie działają także Antek Pyzel i Szymon Kuliś, którzy będą audycję realizowali.
1: A tutaj na miejscu? To ja nie wiem, czy mamy czas do 22, żeby wszystkich wymienić, ale jest naprawdę cała potężna, solidna ekipa Radia 357. Tak na pierwszy rzut oka widzę oczywiście Ewa Mieczławska, Adam Matyjek, jest Dominika Cierplikowska, jest Karolina Kurkowska, jest Iwona Majszak, Mateusz Kruźniewski, jest cała ekipa w sklepiku Radia 357.
0: Tam
1: jesteśmy wszyscy.
0: Taki chłopczyk słusznego wzrostu to Krystian gdzieś się kręci też, więc na pewno go państwo zaobserwują, gdyż ciężko go nie zaobserwować.
1: Tak, jeśli słychać nas gdzieś na zewnątrz, to oczywiście ekipa jest też poza namiotem, więc można podchodzić, rozmawiać o wszystkim, co radiowe. Myślę, że będziemy z tego powodu bardzo szczęśliwi.
0: Będziemy rozmawiali, będziemy państwu trochę opowiadali, będziemy zapraszali też na spotkanie jutrzejsze, bo jeszcze sporo się będzie działo w tym namiocie, tu, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. No ale będziemy też słuchali muzyki i z państwem trochę porozmawiamy, gdyby ktoś...
1: Reflektował,
0: miał chwilkę, to zapraszamy serdecznie.
1: A co do listy, to chciałem zauważyć, że tak jak wspomniałeś, to jest 254 jej notowanie, 8 utworów do góry, 3 bez zmian, 19 w dół i mamy 5 nowości, całe szczęście, że nie ciut więcej.
0: By była lambada na żywo.
1: We dwóch?
0: A co?
1: Ale bez tańców.
0: Bez tańców. Nie, co od razu ustalamy,
1: że... Dzisiaj wiesz, że chcieli, żebym tańczył z Mają Włoszczowską?
0: No i co?
1: Ale ona była w tańcu z gwiazdami, a ja nie, no to...
0: To by się podszkolił trochę.
1: Ale nie. Ale była jedna historia, którą muszę państwu zdradzić szybko. W pewnym momencie zniknął prąd. Ale tak zupełnie. I nie było go przez chwilę. A potem przeszliśmy z Mają na ty. Podaliśmy sobie ręce.
0: I prąd wrócił.
1: Także trzeba przełamować lody. Naprawdę trzeba przełamować lody.
0: Dobre, bardzo dobre.
1: I teraz zakładamy spółkę z Mają.
0: A ustaliliście, którego tańca nie będziecie tańczyć?
1: Lambady.
0: Bardzo dobrze.
1: I to Maja powiedziała szybciej niż ja, nie?
0: Zapraszamy wszystkich tych, którzy są w okolicy. Jeśli państwo słuchają poza Lądkiem Zdrój, to też zapraszamy do korespondencji, bo oczywiście tekstówki do dyspozycji, głosówki chyba też. Poprosimy Antka, żeby tam zaglądał.
1: Widzisz, Antek, miałeś mieć wolne, ale jednak nie.
0: Nic z tego.
1: No to mamy 5 minut po godzinie 19. Myślę, że można zaczynać sekcję o mały głos. Czy państwo są tutaj gotowi na muzykę? To było najbardziej entuzjastyczne, tak jakie słyszałem w życiu. Spróbujemy, potem będzie lepiej.

0: Nothing but thieves.
1: Na miejscu 50 spadek o jedną pozycję. Baby Cool Evelyn. I tak sobie myślę, że dopiero co odkrywaliśmy pierwsze zwiastuny nowego wydawnictwa, a tu już za 2 tygodnie będzie premiera nowej płyty.
0: Proszę ciebie. Ja tak szybko policzyłem. Raz, dwa, trzy. Ile nowości w sekcji Małogłos? 3 będą.
1: Jednak chcesz tańczyć.
0: Nie.
1: To nie rób tego, bo wiesz, to jest prowokacja. Są małe prowokacje, potem tak, wszyscy podłapią i wiesz, potem się będzie ciężko wykręcić.
0: Nie. W ogóle nie było tematu, dobra, tak nie jest. Było rozmowy, nie było nic.
1: Ale ty jesteś w tańcu jaki?
0: Jaki?
1: Dobry.

0: Pałac Kultury, dobry, minus 3, to jest miejsce 49 i to jest 9 tydzień, czyli trzeba będzie podejmować w tym tygodniu decyzję. lista.radio357.pl, to proszę też pamiętać. Aplikacje polecamy, bo tam z aplikacji rachciachciach można też wskoczyć i szybko kciukiem zaznaczyć 10 pozycji.
1: Tak, chyba mi się wyłączył, a nie, jednak jest. Nie wiesz, co popatrzę, bo są tekstówki, więc będziemy to też wszystko dla Państwa weryfikować. Ale zanim to zrobimy, to powiem szczerze, że nawet ten kolejny tytuł bardziej pasuje mi do Twojego tańca.
0: To było znaczące tchnięcie.
1: Chcesz przeczytać sam, czy ja mam to zrobić?
0: Nie, proszę, nie będę Panu odbierał.
1: Nothing better than this.

0: Kasabian. No to tak, rzeczywiście, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o tańce, tutaj już się taka grupa, jak to się nazywa? Kreatywna?
1: Zawiązała.
0: Inicjatywna, grupa inicjatywna się zawiązała i możliwe, że to się tak skończy. No nie wiem, zobaczymy, mamy jeszcze trochę czasu.
1: Nie, ja już porzucam absolutnie ten temat, to w ogóle nie, jesteśmy
0: nie,
1: w górach.
0: Nie, Mateusz, nie, teraz to
1: teraz
0: już...
1: ty będziesz miał dla mnie jakiś...
0: Nie.
1: Zostań. Dobry tytuł. Chciałem powiedzieć, że tekstówki przychodzą. Tak się składa, że nasi rodzice, pisze pani Magda, Eliza i Marta, rodzice Teresa i Tadeusz równo 50 lat temu powiedzieli magiczne tak, cokolwiek by powiedzieć. Dziękujemy im za tę każdą chwilę. Za nas, za nich, zdrowia dla Reni i Tadeusza. Dodam, fani Radia 356. Myślę, że jak będzie 51. rocznica, to doczekamy się 357, ale to jeszcze. Wszystkiego dobrego.
0: Kłaniamy się, oczywiście serdeczne życzenia. Szymon, możemy lecieć dalej, bo już kolejne miejsce przed nami, 47. Też będzie spadek. Sylwia Wiśniewska, to jest zielona sukienka. Trzeci tydzień z nami.
1: O, myślałem, że jednak coś pokombinujesz z tą zieloną sukienką, ale darowałeś sobie.
0: Szczerze mówiąc, odstawiłem nogę.

0: Na miejscu 47 Sylwia Wiśniewska, Zielona Sukienka. 13 minut po godzinie 19. Mogę jeszcze jedną tekstówkę?
1: Bardzo proszę.
0: Bo jesteśmy przy Wojnam w Lądku Zdroju, drodzy Państwo. I jeśli być może ktoś jest niedaleko, to do godziny 22 przynajmniej dzisiaj ma czas, żeby tutaj odwiedzić nasz namiot. I właśnie pani Marta z Kalisza napisała, że są w drodze do Lądka Zdroju. Dobrze was słychać. Tak jest.
1: Aha.
0: Mhm, tak. No i do namiotu przyjdą jutro.
1: Może nie być listy już wtedy.
0: Wtedy nie, ale namiot ale będzie stał.
1: Namiot będzie, na pewno, namiot tak. Będzie. Będziemy witali i tak.
0: A w ogóle w niedzielę mamy wyprawę górską, wiesz o tym?
1: Tak?
0: Teraz już wiem.
1: Ja się wyprawiam?
0: A chcesz?
1: Nie wiem. No, jakiś, nie mówię nie.
0: Jakiś ciebie jest górski człowiek, powiedz.
1: Bardzo. Chciałem powiedzieć, że tutaj też jest taka insynuacja i propozycja, że skoro jest festiwal górski, to wszystkie utwory powinny do góry. Jest to jakaś koncepcja, nie wiem, czy wykonalna.
0: Biorąc pod uwagę, jak dobrze nam idzie wyrabianie się w czasie, to gdyby wszystkie trzeba było zagrać w całości, to byśmy tu siedzieli do jutra i pani Marta by zdążyła z Kalisza.
1: Prawda? Spróbujemy to zrobić. Na razie mamy na 46. pierwszą z nowości w sekcji Mały Głos. Proszę, podaj tytuł, proszę, proszę.
0: Stop the Wedding.

0: Aż. To jest właśnie 46. miejsce. Pierwsza z nowości w sekcji Mały Głos.
1: A będą trzy.
0: Jeszcze dwie, bo masz trzy paluszki. To jeden już i ten. Ale chciałem powiedzieć, że to jest propozycja patronów z zeszłego tygodnia i w tym tygodniu też mamy propozycję patronów, więc drogi panie Adamie, tak, owszem, będzie.
1: Dobrze pamiętam jaka?
0: No to nie wiem, najpierw musisz powiedzieć...
1: Nie, to sprawdzimy to najpierw, a potem powiem.
0: Moim zdaniem Rozu i Kasperczyk.
1: A, no tak.
0: No tak.
1: To jest, wiesz, takie trochę pokłosie męskiego grania sprzed...
0: To jest pokłosie, na pewno.
1: To jest zdecydowanie pokłosie.
0: Pokłosie.
1: A teraz będzie zespół muzyczny, mm-hmm. na którego froncie mm-hmm. stoi mm-hmm. wokalista
0: Phil.
1: Grupy
0: Nie.
1: Pantera. Mm.
0: Mateusz się ucieszył. Przejdziemy od razu do śpiewania, czy najpierw jeszcze tam...
1: Nie, zaśpiewajmy. Tak? Zaśpiewajmy, chociaż minus 7, trochę smutno.
0: Troszkę tak.

0: A, to już nic nie mówić, dobrze.
1: Już jesteśmy na antenie?
0: Chyba tak.
1: Bo ja mam czasami z tym problem.
0: Wiem.
1: Doświadczyłeś nieraz. Tak, drodzy Państwo, to zespół Down, którego wokalistą jest oczywiście Phil Anselmo i tam drugie skrzypce, chociaż niektórzy pewnie powiedzą, że pierwsze gra Pepper Keenan na gitarze. Blood Oath to jest tytuł tej piosenki, 7 w dół z 38 miejsca na 40.
0: Ale dobra? Powiedz, jakie pytanie zadałeś Państwu tutaj w naszym namiocie, w lądku.
1: Przędrzyto?
0: Przędrzyto oczywiście też. Ale do jakiego elementu górskiego pasuje ten taki mocny riff?
1: Tak, bo ja sobie próbuję tak wymyślić do każdej piosenki coś. No Stop the Wedding to może niekoniecznie, ale właśnie tutaj i była sugestia, że jednak do spadania, bo zarówno down, jak i minus 7 to coś znaczy.
0: Dobrze, 44 miejsce.
1: To sam będzie... prosiłeś, żebym powiedział.
0: Tak?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No. Widzisz, ty mówisz, że ja ciebie prowokowałem.
0: Tak było, prawda? Mam świadków,
1: ale, nie,
0: mam,
1: ale
0: nie, takie było nieprzykładne.
1: Tak, tak. Nie wiadomo, Kminek. Którą stronę obrać, nie wiadomo, który będzie prowadził do końca.

0: Просто...
1: А.
0: Ні, добре, тупан.
1: Ні, ну,
0: ні, не, прошу. Ні, прошу.
1: Тупан
0: ні,
1: заповідав.
0: Я, ні, прошу.
1: Просто слово.
0: Кмінек.
1: На місцю?
0: 404.
1: Напевно?
0: Так?
1: Так.
0: Добре.
1: Чи є на закладі, быть може, Матеуш Кузнєвський? Jest Mateusz Kuźniewski. Chciałem zauważyć, że pani... nie, przepraszam. Pan Maciek napisał. U nas pada. W Poznaniu. To tak chciałem, żebyś wiedział.
0: Zawsze lepiej wiedzieć.
1: Tak. I pyta pan Maciej, czy u nas pada. Pada u nas?
0: Nie! Bo oczywiście, nie jesteśmy...
1: Bo nie jesteśmy w Poznaniu.
0: W Poznaniu, no. Tak. To jest oczywiste, prawda? Jesteśmy w Lądku Zdroju.
1: I nie ruszamy się nigdzie do niedzieli.
0: Nie.
1: Prawda?
0: Znaczy w góry możemy się ruszyć.
1: No to widzę, że ciągnie.
0: Ciągnie.
1: Ciągnie wilka do lasu. No dobrze.
0: Panie Tomku, ja bardzo pana serdecznie przepraszam, bo to też jest taka tekstówka, że...
1: Już inny.
0: Tak, po co ja mam do was pisać, jak ani razu nie przeczytaliście, zwłaszcza pan Łukawski. Przecież przeczytałem teraz.
1: Teraz tak.
0: No przecież, panie Tomku, przeczytałem.
1: Ale to są za każdym razem takie maile, które cię prowokują, żeby w końcu przeczytać. Nie?
0: Patysiem tak, po szczebelkach.
1: A teraz? No, teraz no zobaczysz.
0: No dobrze.
1: Teraz Tomek ci pokaże. Break up in reverse będzie. Mm-hmm. Eddie Swims. I to też jest minus 2. W ogóle nie było na razie żadnego skoku. Czyli jednak schodzimy z góry.

0: Steady Swims, Break Up in Reverse, to dwie pozycje w dół, miejsce 43 dzisiaj. Mam, myślę, ważną wiadomość od pana Jakuba i Aleksandry z Wrocławia, którzy pozdrawiają Monikę i Jarka, którzy w Lądku prowadzą mały hotelik, a Monika potrzebuje właśnie bardzo dużo dobrych myśli, żeby wszystko się dobrze ułożyło i w przyszłym roku już uczestniczyła w festiwalu na całego. Pomożecie?
1: Mhm.
0: Myślę, że te myśli na pewno wysyłamy. Wysyłamy wszyscy, bo tutaj było trudno jakiś czas temu, ale teraz chociażby to, co się dzieje tutaj, pokazuje, że powoli wracamy, a wrócimy jeszcze mocniejsi.
2: Bo jest siła, jest moc i naprawdę możemy pomóc ludziom w Lądku i w ogóle w okolicy. Proszę wpadać do nich, oni czekają z otwartymi ramionami, na pewno będzie im bardzo miło i pomożemy.
0: I dodatkowo jest taka opcja, jeśli być może Państwo w kolejnych dniach będą się tutaj przechadzać po festiwalu, możliwość krokowania dla Lądka. Więc proszę zaglądać do tego konkretnego namiotu. Tutaj mamy, ile zostało przeszędnięte?
2: Przeszędliśmy 208 650.
0: To już sporo.
2: To dużo.
0: To już dużo.
2: I zebraliśmy
0: 16 6 8 8 50.
2: Bo jest taki podgląd i wszystko widzimy i bardzo się cieszymy.
0: Można pomagać.
2: Wielkie, wielkie dzięki. Można, jest taka opcja tutaj niedaleko. Po prostu można robić kroki w dobrej sprawie.
0: I to jest dobry utwór właśnie, który nam pięknie spuentuje tę historię, bo wszyscy możemy mieć supermoce dzięki temu.

0: Spadek o dwie pozycje, Kasabian, to jest miejsce 42. Słyszymy się po raz 10 i...
1: Ostatni.
0: Nie udało się wskoczyć wyżej, także żegnamy się z tym utworem. No takie są zasady, zasada jest zasada.
2: Czy ja mogę teraz kolejny utwór?
0: Bardzo proszę.
2: Bo to jest, drogi przyjacielu, artystka, która ostatnio trochę zawładnęła mą muzyczną duszą.
0: Duszą twą.
2: To jest bardzo dobra ta jej płyta.
0: Bardzo.
2: A ten kolejny utwór, Sienny Spyro, jest chyba jeszcze lepszy.
0: Kolejny.
2: No ten tutaj.
0: Ten tu.
2: Znasz?
0: Owszem.
2: Proszę.

0: He's not my baby, I'm his. Sienna Spyro plus 9 z miejsca 50, czyli już było tylko włos, żeby wypaść, ale jednak się obroniła Sienna.
1: Tak jest, miejsce 41. Jeszcze mamy taki szybki powrót do utworu Ash, czyli pamiętasz tytuł?
0: Stop the Wedding.
1: I uznaliśmy, że nie da się tego połączyć z wątkiem górskim. Górskim.
0: Bardzo proszę.
1: Ale tu wchodzi Łukasz Błąd, cały na biało, i przysłał krótką wiadomość. Otóż, jak to się nie da tego utworu dopasować? To jest utwór w hołdzie wszystkim tym, którzy próbowali zatrzymać góralskie wesele. Także proszę, można? No, zadumałeś się,
0: tak, Lewinkę. Bo trochę zrobiło mi się przykro.
1: Po co zatrzymywać góralskie wesele?
0: Nigdy nie można.
1: Nie wolno.
0: Ale wiesz, kto się uruchomił? Pan Adam.
1: A, widzisz.
0: Tak. Ja wiem, że już James Blunt śpiewa, ale trzeba pozdrowić pana Adama, który zasygnalizował, że jest energia u prowadzących. Słyszy się, że góry ładują akumulatory.
1: Tak czynią.

0: James Blunt. Podoba nam się to nagranie i naprawdę świetnie brzmi o poranku. James Blunt
1: powraca. Ale spadło.
0: W wielkim stylu. Trochę mu się spadło rzeczywiście. Jedna pozycja w dół. Mamy też od pani Ani taki sygnał. Niestety na festiwal jeszcze nie dojechałam, ale góry są głęboko w moim sercu. Jeszcze nigdy nie dojechałam. A pozdrawiam redaktorów. Bardzo dziękujemy. Ale także Magdę i Szymona, którzy od lat współtworzą festiwal i są fajowymi sąsiadami z wioski. Słucham listy, oglądam US Open. Wszystko pięknie gra.
1: US Open.
0: No.
1: Trochę nie miałem okazji, ale Iga gra dalej.
0: Teraz?
1: Niestety cała reszta już nie. Ale nie, czekaj, Maja i Magda Linet tak, grają wygrały. Dalej w deblu.
0: Fajnie, bo pierwszy raz w ogóle w życiu grały ze sobą w parze i pyk. I pyk. Udało się
1: i to taką mocną
0: parę. No,
1: tak, tak. Jeszcze jest wiadomość od pani Beaty. Jak się uda, to pozdrawiam serdecznie męża Grzegorza i córkę Natalię, którzy jutro wyprawiają się na Kilimandżaro. Pani Beata jest wśród widowni i bardzo chcę właśnie pozdrowić. Kochani, bawcie się cudownie. Znajdźcie te okularki.
0: Kto z państwa?
1: Ja myślę, że będziemy musieli rozwinąć ten temat w kolejnych...
0: Dobra. A tutaj nagle niespodziewanie mamy spadek o dwie pozycje. 39 miejsce, bo tak trochę...
1: Powtórz.
0: Powtórz. 39.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: kontakt dobry ze sobą.
1: Szczyl dla ciebie na miejscu 39, spadek o dwie pozycje.
2: I co my teraz będziemy mieli? Teraz będziemy mieli... Aha, jeszcze dwie nowości nam pozostały w sekcji Mały Głos, więc...
1: Tak. Czy ja mogę zapowiedzieć akurat tę konkretną? Bo myślę, że mam dobrą reklamę dla tej piosenki.
2: Dobrze.
1: Otóż nasz kolega z radia, Łukasz Dunaj, powiedział o tym utworze, który zresztą sam zgłosił do listy piosenek, że to jest hit. A biorąc pod uwagę, jaką muzykę Łukasz w radiu prezentuje najczęściej, to można się czegoś złapać.
2: No to teraz proszę się trzymać krzesełek, dobrze? No, to lećmy.

0: To co tam u pana?
1: Wiesz, że niektórzy mówią na Chelsea Wolf, Czesia Wilk?
0: Tak mówią.
1: Ale to tak odziera trochę tę taką mroczność z niej trochę.
0: Tak, ale to tylko w niektórych dzielnicach tak mówią.
1: Nie w Lądku.
0: Nie w Lądku.
1: Nie w Lądku.
0: Nie.
1: Cold to jest tytuł tego utworu i to jest nasza druga z trzech nowości w sekcji O Mały Głos. Miejsce 38. Chciałem zauważyć, że myślę sobie całe szczęście, że nie wszystko, co pada tutaj dzisiaj z tych mikrofonów, idzie na antenę.
0: Państwo też tak mają takie wrażenie, że lepiej co jest w Lądku, zostaje w Lądku? Tak, że...
1: Nie było tutaj znów entuzjazmu. Ja ci mówię, ci ludzie nie będą potem mieli... Paulina Przybysz.

0: na miejscu 37 Paulina Przybysz.
1: Tak, proszę sobie zobaczyć, kto oglądał wideo do tego utworu, ktoś Państwa widział? Myślę, że warto zajrzeć, bo to się wszystko dzieje w jednym miejscu.
0: To jedna sprawa, a druga, proszę sobie sprawdzić też wywiad Nowiki z Pauliną.
1: Oczywiście, że tak.
0: Który był zrealizowany gdzie?
1: Dokładnie w tym samym miejscu.
0: Tak jest, w samochodzie. A jeśli chodzi o Państwa wiadomości do nas, które cały czas przychodzą, akurat tekstówki, nie wiem, Antek Pyzel jeszcze nie raportował nam, czy przypadkiem jakaś głosówka się pojawiła, ale myślę, że dźwięków to mamy dość na razie. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, pisze pan Daniel, że była u nas w San Francisco kilka dni temu Basia, wierna słuchaczka listy, poszliśmy razem na koncert Bensona Boona i aż grała przed jego koncertami i się zakochaliśmy w niej.
1: Tak. Tak. No to jest bardzo dobra wokalistka.
0: Stop the Wedding.
1: Mamy na liście. A poza tym przypominam, że z Finiasem tworzą fantastyczny duet i też mogą sobie Państwo posłuchać. The Favors, to właśnie oni.
0: Tak jest.
1: To co?
0: To teraz mamy też duet w sumie.
1: W sumie tak. Chociaż nie trio?
0: No jest tam po prostu więcej niż jedna osoba. Dobrze. Dogadana.

0: I dokładnie kwadrans pozostał do godziny 20. To miejsce 36. Dagadana. Będę szczęśliwa. Ile osób?
1: Z tego, co policzyłem w internecie, to 4.
0: 4. Pozdrawiamy każdą. Bardzo
1: tak, oczywiście, że tak. Ale także serdecznie dziewczyny pozdrawiamy.
0: A oczywiście, że tak.
1: Całkiem niedawno były u Niedźwiedzia.
0: Zawsze to są bardzo przyjemne wizyty. Zresztą z obiema dziewczynami jesteśmy w sumie od samego początku.
1: Tak jest. No to co? To mamy sekcję Mały Głos za sobą, czyli co by wypadało?
0: Odsumować.
1: Proszę.

0: zaczynamy. No tak, bo tak policzyłem sobie szybciutko na palcach. To gramy już, czy nie?
1: Możemy zacząć.
0: Możemy zacząć.
1: A będziemy jeszcze mówić, Szymon, dobra? Tak, sekundę.
0: Ale spróbujemy nie zagadać, bo policzyłem szybciutko na paluszkach, że mamy 3 utwory YouTube w zestawie do głosowania.
1: I wystarczy.

0: Kombinuj.
1: Na miejscu 35. spadek z 28. 9 tygodni na liście, 7 pozycji w dół. Street of Dreams, U2. Jedni płaczą, inni się cieszą.
0: Widziałem to. Widziałem. No, kto wiesz, płakał, kto się cieszył.
1: Nie można mieć za dużo utworów na liście.
0: Nie można.
1: Sobie.
0: Nie.
1: Bo jeszcze jest... A nie można powiedzieć teraz. Bo jak powiem,
0: generalnie
1: czego nie ma, to już wiadomo,
0: to powiedzmy, że tak, na 35 jest jedno U2, na 68 jest jeszcze ten utwór z Martinem Garrixem, no a poza tym jest jeszcze jeden, ale tu nie możemy nic powiedzieć. Kończą.
1: Czyli już zdradziłeś.
0: Co ty mówisz? To nie byłem ja.
1: Dobrze, to teraz miejsce 34.

0: 14 tygodni na liście piosenek. Mam nadzieję, zleciało. Maja Kleszcz i Cortez. To był drugi singiel zwiastujący jej drugą płytę.
1: Płyta jest, coraz bliżej, prawda?
0: Jest taki jeden, który trochę nam namieszał.
1: Bardzo nam namieszał. Teraz jest sytuacja od pana Włodka taka i ja nie do końca jestem przekonany, że to, o czym będę teraz opowiadał, łączy się z tym utworem, który za chwilę. Ale jest taka prośba, żeby ewidentnie przed 33 miejscem, ponieważ państwo świętują 33 rocznicę ślubu. Brawo.
0: Cóż można powiedzieć, są lepsze piosenki, które mogłyby się tutaj pojawić, ale...
1: Ale trudno, no ale panie Włodku, no tak wypadło, tak będz, ponieważ chciałbym podziękować kochanej żonie Ani za wszystkie te piękne lata, to jest wszystko bardzo dobrze. Niestety w tym utworze, który jest na miejscu 33, padają słowa: co ty robisz?
2: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

0: wtyczki.
1: Co ty robisz, Argentyno?
2: Messi, ależ zagranie.
1: Przepraszam, trochę się wczułem za bardzo.
3: Jest okazja.
1: Jest.
3: A Jezus Maria,
1: raz można z panem Darkiem. Także dziękuję bardzo serdecznie.
3: Dobry. Argentyna fit. Dariusz Szpakowski.
1: Na 33. miejscu serdeczne życzenia oczywiście wszystkim, którzy obchodzą rocznicę, ale też o, dostaliśmy sygnał od Michaliny z zespołu Kminek.
3: A, widziałem.
1: Tak, widziałeś? Są pozdrowienia dla pana Darka. Czy pan Darek jest gdzieś tutaj, jest sąsiadem pani Michaliny?
3: Tam jest sąsiadem w konkretnych celach, tam jest, nie wiem, czy zauważyłeś.
1: To jest taki znaczek tylko.
3: Znaczek taki.
1: Taki napój. No nic, ale tak czy inaczej serdeczne pozdrowienia dla państwa od zespołu Kminek.
3: Tak, a pani Lena napisała z Olsztyna. Ja chciałabym powiedzieć, że jadę teraz do Warszawy i chcę pozdrowić moich rodziców Michała i Agnieszkę, którzy jadą ze mną razem i razem słuchamy listy, ale oni nie wiedzą, że ja napisałem do radia.
1: Fajne było.
3: A teraz jest Lena. Kiedy ty? Przecież ty prowadzisz.
1: No, to bardzo, trzeba, bardzo
3: uważać. No, niestety. Dobrze, sos... O, już wyrwałem się.
1: Trochę.
3: Sos chaosu.
1: Dobrze. Minus 7 na 32.

0: Co z chaosu Nosowska? Widzisz, tekstówki to jest bardzo dobry wynalazek, ponieważ mamy takiego słuchacza, pana Marcina, który właśnie gdzieś tu jest i napisał, gdzie wy jesteście? Mapki są niedoskonałe, a ja jestem przy pałacu podświetlonym na fioletowo. Wiecie, gdzie to jest? To tam.
1: Tam, to jest tam, panie Wojtku.
0: Panie Wojtku, jak pan jest tam, nie, to jest pan Marcin. A? Panie Marcinie, to my jesteśmy tutaj, proszę się kierować na głos, jesteśmy tutaj.
2: Dobrze powiedziałem?
1: Wiesz, czemu pomyślałem Wojtek?
0: Nie wiem.
1: Bo jest budynek Wojtek.
0: A Wojtek jest budynek.
1: Dlatego tak mi się skojarzy.
0: Ale on nie przyjdzie do nas,
1: ale
0: wiesz?
1: Może on jest ten fioletowy
0: budynek.
1: Budynki
0: nie chodzą, Mateusz.
1: O. No i widzisz, chcesz mnie skompromitować, a ja się nie dam. Wiesz, że było coś takiego jak męskie granie przestawia?
0: Przedstawia?
1: Przestawia.
0: Przestawia.
1: I pierwszym budynki. Projektem takim było połączenie Błażeja Króla z Katarzyną Nosowską.
0: Tak było.
1: I tak się składa, że my sobie teraz przestawiamy.

0: To Błażej Król miałem zabrać nad rzekę i to jest miejsce 31, ale tak generalnie troszkę sobie pożartowaliśmy, ale zapraszamy Państwa serdecznie. Jesteśmy w parku, jesteśmy na wzgórzu 357 i ciężko nas nie znaleźć, takie mam wrażenie, ponieważ jest dobrze oznakowane wszystko i proszę wpadać śmiało.
1: A jest 20.
2: Na audycję zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, partner strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim.
0: I my właśnie jesteśmy w strefie Radia 357, bo jesteśmy w Lądku Zdrój na Festiwalu Górskim.
1: 5 nowości miało być na tej liście.
0: Tak jest.
1: W notowaniu 254 okrąglutkim.
0: Tak jest.
1: I to jest właśnie pierwsza z nich.

0: Maciek Balcar, Wszechświat, to było miejsce 30 i to jest pierwsza z nowości.
1: I jeśli dobrze kojarzę, to propozycja od
0: Marka. Tak. Niedźwiedź. Niedźwiedź jest wyjechany, ja muszę zerknąć, nie wiem, czy coś zgłosił, czy nie, do tego nowego wydania. Zaraz pan opowiada, ja będę sprawdzał.
1: Dobrze, to ja będę opowiadał, że to była nasza pierwsza nowość, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że to był nowy utwór, a trzecia historia jest taka, że zagraliśmy w całości, bo to była nowość. Tak, więc teraz miejsce 29 i to już nie będzie nowości.

próby. Byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Gruby, mały Artur Rojek, 29. miejsce, spadek opozycji 5. Proszę pana, i teraz jest jeszcze taka też, przypominam, że tekstówki są do dyspozycji, to jest aplikacja, bardzo fajny guzik. Od pana Antka jest informacja, że nie udało mu się dotrzeć do Lądka, ale jest tam jego specjalny wysłannik, syn. Mhm. Kacper, tegoroczny maturzysta, wolontariusz na festiwalu, więc pozdrowienia dla pana i wszystkich uczestników i organizatorów tej wspaniałej imprezy, bo rzeczywiście impreza jest wspaniała, a wolontariuszom chyba należą się brawa, bo naprawdę robią bardzo ważne rzeczy. Tak.
1: Śmiało. Tutaj ekipy uwijają się od rana do wieczora, żebyśmy my mogli w takich fantastycznych warunkach robić dla państwa audycję. Tutaj dla chłopaków też wielkie, wielkie brawa. Skoro mowa o wiadomościach, dostałem wiadomość od mojego dobrego kolegi Franka, którego spotkałem tutaj na festiwalu.
0: Mhm. Co u niego?
1: No wiesz co, wszystko w porządku.
0: No dobrze.
1: Ale napisał: delfin mi się podobał.
0: No.
1: No i ja już się z tego nigdy nie wytłumaczę.
0: Nie, to już zawsze będzie z tobą.
1: No na szczęście bardziej z tobą. Na miejscu 28.
2: Kochana córeczko,

uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.

0: Rzadko gramy do końca ten utwór akurat na liście, ale właściwie dwa utwory, bo to połączone.
1: Tak jest. Kochana,
0: ale tym razem się udało.
1: Złącz nogi, Matylda Łukasiewicz, plus 3, 21 tygodni na liście, miejsce 28.
0: A na 27, uwaga, uwaga, uwaga.

0: Druga nowość podczas tego 254. notowania listy piosenek Radia 357, Insignificant Other, czyli Queens of the Stone Age, i także drugi zwiastun ich nadchodzącej płyty 30 października. Ukaże się Perfect, tylko pisane jak Perfect, tylko jeszcze z H na końcu. Mhm. I biorąc pod uwagę, jakie były te dotychczasowe single, te dwa, czyli Easy Street i to, co przed chwilą.
1: Raczej spokojne.
0: To będzie trochę inne Queens of the Stone Age niż znaliśmy.
1: Aha. Mhm. Cieszycie?
0: Co ty mi już tutaj zacząłeś?
1: Utwór muzyczny typu piosenka. Będzie śpiewać teraz.
0: Teraz?

0: syndrom tygodnia następnego, czyli drugiego, czyli minus 6, ale to i tak nie jest najgorzej. Mm. Minus 6 w drugim tygodniu bywało gorzej. 26 miejsce.
1: Tak, oczywiście Redbox, Shine Like You, ale gdyby państwo tylko widzieli, co się tutaj działo teraz, jak się słuchacze kołysali.
0: Tak, chwycili za ręce.
1: Tak, to są chwile, które przechodzą do historii. No,
0: zostaną z nami na zawsze i zapalniczki 5, 7, tak. Do tego i te światełka jeszcze w telefonach. Tak. To wszystko było prawda?
1: Oczywiście zapalniczki szybko poprosiliśmy, żeby schowali jednak jesteśmy pod namiotem,
0: tak,
1: prawda?
0: Ale... Panowie strażacy szybko zareagowali.
1: Tak.
0: Tak było, Wysoki Sądzie.
1: No, nie chcieliśmy, żeby ktoś powiedział Shine Like You w złym kontekście, prawda? Dobrze, to teraz o. Myślę, że trzeba pozdrowić. Mhm. Halinkę. Can I see you for a moment? Can I sit with you a while? I know it's late.

0: Na miejscu 25. Aha, With You, With Me plus 1.
1: Plus 1, tak, do góry. To dlatego całe zagraliśmy i oczywiście machamy wesoło do Halinki. Zresztą tak teraz będziemy też machali wesoło, jeśli Państwo pozwolą. Dobrze?
0: Bardzo proszę.
1: Zaraz się wszystko wyjaśni, dlaczego.
0: A
1: no, tak. Teraz już jasne.
0: To nawet już wiadomo do kogo.
1: No, oczywiście, że tak. To wiadomo. To będzie ZAS. To jest 75. raz. To się rymuje nawet.

0: 24 miejsce za utwór pod tytułem
1: Saints of
0: Stanisław.
1: To jest w ogóle świetne, co powiedziałeś teraz.
0: Dziękuję.
1: Bo kolejnym artystą, który nam się zaprezentuje,
0: tak?
1: Będzie Vito Bambino.
0: Bardzo dobrze.
1: Który dzisiaj na swoje media społecznościowe wrzucił, że możemy zaśpiewać Są dni.
0: Gdy mówię sobie dość.
1: Nie, i jednocześnie Są dni.
0: Tak było. A widziałem to, widziałem.
1: Są dni, Są dni.
0: Dobra.
1: Wyobraź sobie, ja jestem też Mateusz, więc ja totalnie wiem, o co mu chodziło. Ja jestem w tym.
0: Czujesz to?
1: No, nawet.
0: Dobra. To tak czy inaczej, mamy listę wyjazdową, bo być może ktoś się jeszcze nie zorientował, kto słucha, nie tu.
1: Bardzo zbiłeś mój temat. Ale ten drugi też mnie interesuje, więc proszę.
0: Trochę powinien cię interesować.
1: Tak.
0: Ponieważ jesteśmy na liście wyjazdowej i nie jest to ostatnia lista wyjazdowa w tym roku. Za tydzień też.
1: Zapraszam wszystkich serdecznie do Katowic.
0: To niedaleko.
1: Względnie.
0: Stąd. Więc zapraszamy tak, serdecznie.
1: Nie, to nie jest bardzo blisko.
0: No, ja prawie jechałem dzisiaj przez Katowice.
1: A ja przez Czechy.
0: Ja też, przez chwilę.
1: Fajnie było.
0: Fajnie
1: to.
0: Było, nie? Ale super było.
1: Ekstra. Mhm. Ale już dojechałeś, jak było jasno, czy...
0: W Czechach?
1: Tak,
0: było jeszcze jasno i potem tutaj w kraju też było jasne.
1: Tak, wyłączałeś pakiet? Nie, nieważne, nie pytałem o to.
0: Dobra, nie o tym mamy Państwu opowiadać. O tym, że generalnie są urodziny Katowic i Mateusz się wybiera świętować. Teraz ty.
1: Będziemy świętować przepięknie. W ogóle zresztą będzie większa ekipa, bo jeśli dobrze kojarzę, to
0: Ola
1: nasi
0: Bucka.
1: Dziennikarze będą prowadzić tam koncerty, a my będziemy oczywiście Państwu towarzyszyć przy okazji obchodów tych urodzin między 19 a 22, 11 września.
0: To jest piątek akurat.
1: To tak wypadło.
0: To jest piątek, będzie lista.
1: Nie wypadło na mnie.
0: 255. Okrągła. Także zapraszamy serdecznie, gdyby ktoś z Państwa był w okolicy Katowic, to warto się wybrać.
1: I na hasło Są dni wchodzimy razem.

0: Vito Bambino, Americano, to jest miejsce 23. Bardzo dziękujemy.
1: To na krótko wpadliście. Nic osobistego powiedział.
0: Witaliśmy tak oklaskami, mówi. Pożegnajmy oklaskami państwa.
1: Zawsze tak się mówi, jak to jest coś osobistego.
0: Nic osobistego, no i sobie poszło.
1: No dobrze. A mogliście na przykład sobie teraz posłuchać utworu Yeti z nami, a nie wykorzystaliście tej okazji.
0: I teraz ja muszę znowu ratować?
1: No puentuj. Podobno jesteś taki szybki.
0: Miejsce 22.

0: Artur...
1: Yeti.
0: No powiedz.
1: Nie, teraz ty.
0: Artur Rojek, Dawid Podsiadło.
1: Yeti.
0: Dziękuję bardzo.
1: 22 miejsce, a na 21 utwór, który zawsze będzie nam się kojarzył i już.
0: Z Planetarium.
1: Oczywiście, że tak. I to już państwo pewnie się domyślają, o co chodzi. Niech się dobrze państwo domyślają, o co chodzi. Otóż tak, na 21.
0: Ale poczekaj, mam pomysł. Czy można na sekundkę przygasić światełka tutaj?
1: Ty, jak ostatnio tu przygasiło się światełka, to nie było prądu. To...
0: Ale to wszystko poszło.
1: Wszystko poszło.
0: Tak. Było takie...
1: Tak?
0: Było.
1: Ale nie mamy tego guziczka właśnie akurat.
0: No chciałem dobrze. Gramy.
1: A wyszło jak tam.

0: O, ale zabrzmiało. Nie wiem, czy równo, ale było klaskane. Było równo, prawda?
1: Ja myślę, że lepiej się nie dało tego.
0: Nie lepiej, nikt by tego lepiej.
1: W obecnym stanie.
0: No tak, to...
1: A przeczytaj tytuł.
0: A nie mogę, bo to jest 21 miejsce, to za nami. Na 20 miejscu to opowiadaj, jak ci było w Czechach.
1: Krótko. A tobie?
0: Równie krótko, ale intensywnie.
1: Ale to nam się tak tylko trochę pokrywa z tym tytułem.
0: Tak, bo o Słowację nie zahaczyliśmy.
1: Niestety nie.
0: Przepraszam.

0: Stąsi oczywiście, bardzo dziękujemy. Tym razem jednak spadek. Miałem nadzieję, że tam jednak jeszcze powalczymy. 20 miejsce z 17. To, co z tym tankowaniem było?
1: Ale dopowiedz, że samochodów.
0: Samochodów, oczywiście, że tak. Dobrze, nie idziemy tą
1: na miejscu wracamy. 20 co było?
0: No, Czechosłowak.
1: A. Czyli jednak trzymamy się cały czas tej,
0: no tak, już
1: tej nomenklatury.
0: Zawsze zostanie z nami. Mhm. Na 19.

0: Zapalenie przedrostka to oczywiście jest pięty. No i jesteśmy dzisiaj w Lądku, Lądek Zdrój, festiwal górski. Jeśli chodzi o sprawy górskie, to też nie wiem, czy Państwo pamiętają, być może ktoś z Państwa był w Szczyrku. Byliśmy, to był początek roku, jakoś styczeń, jeśli dobrze pamiętam, Mateusz.
1: No już jakiś czas temu.
0: To był styczeń.
1: Ale to była świetna lista.
0: To była świetna lista z goprowcami. No i dzisiaj w Lądku oczywiście też goprowców spotykamy. Olek, witamy Cię serdecznie. Brawa dla Olka.
2: Dobry, dziękuję. Witam serdecznie.
0: Olek Karkoszka i jest z nami cudowny border?
2: Border.
1: Oslo, jeszcze większe brawa.
0: Brawa dla Oslo. Ale zareagował fajnie. Chodź, ojejka. Jakie to jest bardzo przyjemne. Oslo jest psem ratownikiem, przypomnijmy go troszeczkę. Co wy robicie generalnie z Oslem?
2: Z Oslem w sumie robimy sporo rzeczy wspólnie. No ale tak, jest to pies ratowniczy w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Działam w Grupie Beskidzkiej. No i od już

0: kim kolejna wizyta w Radiu 357 się szykuje.
1: Nic o tym nie wiem.
0: Ale już kiedyś byłeś i też opowiadałeś i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Przy okazji tamtej rozmowy właśnie w Szczyrku, to pamiętam, że moją wątpliwość wielką wątpliwością było to, że no on jest taki spokojny przy takim tłumie. I to się cały czas potwierdza.
1: Dobry pies, a pies ratowniczy musi być dobry. Co znaczy dobry pies? Dobry pies to jest taki, który ani nadmiernie się nie ekscytuje, ani się nie boi. I jest w stanie sobie poradzić w każdych warunkach. No i jest do tego jeszcze ciekawski, jak widać.
2: No tak, ja też chciałem zajrzeć tam za telebim, ale nie miałem odwagi tyle.
1: I taki pies ma włącznik i wyłącznik. To znaczy, że on...
2: Słucham?
1: Tak, ma włącznik i wyłącznik. To znaczy, że jeśli damy mu zadanie, no to zrobi wszystko i będzie do upadłego pracował. A kiedy mu się powie, że ma się położyć i ma odpoczywać i masz grzecznie leżeć, no to będzie robił.
2: Naprawdę można powiedzieć odpoczywaj?
1: Tak.
2: Ale zostaw krzesło na razie, jeśli możesz.
1: Połóż się, Oslo, połóż się.
2: No jesteś kochany, ale jest tak posłuszny, tak ufny. I tak dobrze reaguje na wszystko. No jednak jest to tak specjalne. Specjalny pies musi być wyselekcjonowany jakoś.
1: Tak, no po pierwsze to jest genetyka, czyli musimy wybrać psa, który wiemy, że od kilku pokoleń ma predyspozycję, jego przodkowie mieli predyspozycję do tego, żeby wykonywać różnego typu zadania. I później to już jest szkolenie. No, w zasadzie... Od 7 tygodnia życia z reguły się psa zabiera z hodowli od matki. No i to jest, może tak brzmi bardzo poważnie, szumnie praca, a tak naprawdę to jest nauka komunikacji tego, żeby i nam się dobrze żyło i dobrze się żyło temu psu. A przy psie pracującym, no to ze względu na to, że on będzie wykonywał bardzo poważną pracę, poważne zadania, no to trzeba powiedzieć, że to fajnie wygląda w obrazku, znowu ładnie wygląda na zdjęciach, a ten pies często musi odpowiadać za ludzkie życie, więc to nie ma żartów, jakby to nie jest zabawa i jakby nie chciałbym tego gdzieś tam uprościć do tego, że ten pies ładnie wygląda i tyle, no po prostu to są często ciężkie, wymagające treningi, ale oczywiście też na zasadzie zabawy i przyjemności. No to jest drapieżnik, nie można zapominać, że to jest drapieżnik, a jeśli jest drapieżnikiem, to jeśli ma jakieś zadania, no to on się wtedy czuje najlepiej i jest szczęśliwy. Nie te psy, które leżą na kanapie są najszczęśliwsze, tylko te, które wykonują określone zadania.
2: Dużo trenujecie?
1: Dużo. To naprawdę jest kupę poświęcenia, wyrzeczeń i...
0: A czy na przykład dla niego ta sytuacja teraz to też jest swego rodzaju trening?
1: Tak, można powiedzieć, że tak. No, tłum ludzi, sytuacja, kiedy są różnego typu hałasy, są dźwięki, są ludzie, którzy wyciągają ręce, którzy chcą go pogłaskać, no bo nie ma co się dziwić.
0: No, widzisz, musiałeś to pogłaskać?
1: Ale to...
2: No, weź się powstrzymaj.
1: On to lubi, więc jakby było mu ciężko, to bym go też tutaj ze sobą nie miał, tylko by teraz leżał sobie elegancko w klateczce w samochodzie i wypoczywał. W zasadzie tak, zaraz go tam wsadzę, bo już cały dzień... ma tych różnego typu wrażeń, więc izolacja i wypoczynek psa jest bardzo, bardzo, bardzo ważny.
2: Pięknie leży, odpoczywa sobie, ale zaraz rozumiem też będzie potrzebował takiego zresetowania i odpoczynku, żeby się tych więcej bodźców nie pojawiało. Wielkie dzięki. Oslo, trzymaj się. Pewnie się jeszcze spotkamy. Jutro będziecie jeszcze?
1: Tak, będziemy. Jutro zapraszamy na dog trekking. O 16 idziemy, więc można przyjść ze swoim psiakiem. Jak ktoś nie ma psa, to też...
0: Zobaczyć w akcji.
1: No nawet w akcji
2: trochę
1: może...
2: Trochę się dowiedzieć też.
1: Jakiś pokazik też tam może zrobimy, ale bardziej chodzi o to, żeby wspólnie się wybrać większą ekipą tutaj na okoliczną górę, więc też poopowiadamy trochę, co powinno mieć w plecaku, na co zwrócić uwagę przy takiej wycieczce z psem, bo podróżowanie z psem i wycieczki z psem są super, ale no, trzeba mieć trochę wiedzy i do tego, jak to robić.
2: On sam zaczął, to nie ja. Leżał, dobrze. Nie, że prosiłem.
0: Słuchajcie, jeszcze raz takie delikatne, żeby się nie zdenerwował. Brawa, może?
1: Swojego czasu miał reakcję taką, że jak były oklaski, to już był koniec i on... Ale znaczy, że już może wychodzić.
0: Dzięki, ale my mamy jeszcze trochę czasu.
2: Pograjmy. Słuchaj się, Oslo. Brawa na Olkę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Wielkie dzięki.

0: Minus 6. Nareszcie, czyli pierwszy z tych dwóch singli męskiego grania w tym roku. Męskie granie się skończyło, człowiek nawet nie zauważył kiedy.
1: Co ty mówisz?
0: No.
1: No zleciało szybciutko, przepraszam. Tam jest chłodniej.
0: Kiedy byłeś?
1: Na męskim graniu?
0: Nie, teraz.
1: Byłem zobaczyć, co tam.
0: Chłodziłeś się?
1: Trochę.
0: Ręce miałeś w górze, ale widziałem.
1: Powiem ci, że minus 6 robi dobrze.
0: Dobrze. No to teraz będzie...
1: Co będzie?
0: Będzie o to.

0: to, o czym był ten utwór?
1: Yeah, YouTube.
0: Smacznego.
1: Smacznego. Tak, bardzo Państwa przepraszamy przy radioodbiornikach, ale tu się dzieją rzeczy różne i czasem dziwne. No nic, to nowość.
0: To była trzecia nowość.
1: Trzecia z nowości. Dzisiaj, tak. YouTube, mówiłem, że mieliśmy trzy w zestawie, ciągle są trzy.
0: Tak.
1: Tak.
0: To teraz już miejsce 16.
1: Tak.

0: myśląc o tobie, patrzę w górę. Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze. Pytanie tylko jedno mam. Kiedy za tobą w górę patrzę, jak ci tam?

0: i że tam bardziej pachnie bez, i że tam jakoś lżej na duszy,
1: i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył,
2: a tutaj się przegląda zdjęcia.

0: Kasia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
3: Artur Andros i Kabaret Hrabi. Pierwsza zima i to było miejsce 16. Minęła 21?
4: O, no tak.
5: Na audycję zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, partner strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim.
3: 15 utworów nam zostało do 22. No, nie tyle mieściliśmy, to może się udać.
4: To prawda, dwie minuty po godzinie 21.
3: Dwie?
4: No już dwie.
3: Oj.
4: Czy ja mógłbym poprosić o przypomnienie, że nie jesteśmy tu sami?
3: Aha. Nic nie mów, niech trwa, niech trwa.
4: Duży namiot. Znowu jesteśmy za głośni.
3: Dostaliśmy wiadomość. To teraz tak, 15 utworów przed nami, 15 miejsce, teraz to będzie pan Rick. Ale przyszła tekstówka od pana Mario. Pan Mario napisał, a jakby tak trzymacie te słuchawki na skroniach, to potem wszystko jest okej? Okay? No jak słychać, nie. Nie do końca.
4: Ryzyko zawodowe.

Na miejscu 15 Waiting on You, Rick Astley. 28 tygodni na liście i spadek o jedną pozycję. No jak mamy zmieścić te 15 utworów w jedną godzinę i to wszystko, co sobie jeszcze zaplanowaliśmy, to musimy grać miejsce 14.

0: To był Bryan Adams.
1: The Ballad of Terry Fox.
0: Tak jest. I to była kolejna nowość, przedostatnia, jeśli chodzi o dzisiejsze notowanie. Myślę, że się ucieszyłby, gdyby wiedział, jak bardzo równo klaskaliśmy w trakcie. Prawda?
1: Bardzo też krótko.
0: Dosyć. Tak czy inaczej.
1: Mam wiadomość od pana Mirosława, jeśli pozwolisz.
0: Proszę bardzo.
1: Ja tam słyszę w tym utworze The Rolling Stones Częstochowa.
0: Są dwie wersje, tak. Nagrali obie.
1: Tak. No i pan Mirosław pisze, odjazdowa, wyjazdowa lista. Słuchamy z żoną Justyną jak co piątek. W środę będziemy obchodzić 20. rocznicę ślubu. I co może być lepszego niż pierścień z diamentem? Tylko pozdrowienia dla żony wypowiedziane głosami szanownych redaktorów. Więc tutaj masz teraz tekst.
0: Tutaj. Aha, patrzę.
1: Widzisz?
0: Czekaj.
1: Tutaj?
0: Tak.
1: Trzy, cztery. Justyś,
0: kocham cię. Nie, jeszcze raz. Trzy, cztery.
1: Justyś, kocham cię.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Céline Dion to było oczywiście i to było miejsce 13. No już jesteśmy na 13, to już bliziutko.
1: Chyba dopiero.
0: Możemy się wyrobić. Jest jeszcze jedno pytanie od pana Grzegorza. Czy lista wyjazdowa bez dzieci wokół sceny i pod sceną też się liczy? Rozumiem, że pan Grzegorz był w Mikołajkach. W Mikołajkach była zabawa w Chowanego. Dzieci się bawiły pod sceną w Chowanego. No, było ciekawie. To tylko tyle.
1: Ty szukałeś?
0: I znalazłem.
1: No to na 12.

0: Kowalski własnego losu. To był oczywiście Spięty i było miejsce...
1: 12.
0: Dziękuję, Mateuszu drogi. A tutaj z nami, państwo już widzą, państwo jeszcze nie słyszą, jest pan redaktor.
2: Dzień dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu. Dobry.
2: Minęła szósta.
0: O tak, już jakiś czas temu, bo jest 21.13.
2: Ale nie ja tu jestem najważniejszy. Jesteśmy też w Lądku po to, żeby państwu przypominać o bezpieczeństwie w górach i to jest ten świetny moment, kiedy to zrobimy właśnie.
0: Bo my zawsze bardzo, jeśli chodzi o GoProwców, to z przyjemnością gościmy, słuchamy i no, wiemy, że macie ważne rzeczy do przekazania.
2: To są prawdziwi mistrzowie, jeśli chodzi o ratownictwo górskie. Jasiu, Łukasz, powiedziałem Jasiu czy Janek? Wolałbym Jasiu. Dobra. Chciałem was zapytać, bo jesteśmy w miejscu, w którym, do którego przyjeżdżają co roku fantastyczni ludzie, którzy zjechali pół świata. I czy to nie jest tak, że oni to już właściwie całą tę pomoc, ratownictwo i całe to bezpieczeństwo mają w małym palcu, zresztą sami robią niebezpieczne rzeczy. Jak wy na to patrzycie, powiedzcie? Bo no, z drugiej strony wypadek może się przydarzyć każdemu, czego oczywiście nie życzymy. Ale tu są takie tuzy, że no jakby, jak wy na nich patrzycie z takiego punktu widzenia, aha, idą kolejni do składania czy coś. Jak to jest, powiedzcie?
3: No przede wszystkim w stosunku do wielu z dużym podziwem, bo są tu takie postaci na festiwal, które dla nas są pewnego rodzaju modelami, bohaterami. Może też powodem, dla którego na końcu tej naszej drogi górskiej znaleźliśmy się w GoProwie, więc ciężko tutaj nie czuć tego podziwu. Natomiast w każdej górskiej aktywności możemy znaleźć dla siebie miejsce, które jest tym naszym Everestem, które daje nam fan. I też przy każdym poziomie tej górskiej aktywności jesteśmy w stanie to robić w sposób bezpieczny, po prostu. Dlatego też my często nie komentujemy takich medialnych akcji ratowniczych, gdzie ktoś tam zrobił coś wydawałoby się głupiego, no bo nam też w którymś tam momencie naszej górskiej kariery zdarzało się robić głupie rzeczy, więc my to jako ludzie gór, pasjonaci gór też rozumiemy. Staramy się przy okazji takich imprez jak ta tłumaczyć, jak można to robić może troszkę bezpieczniej i może troszkę bardziej z głową.
2: No tak, ale to pytanie jest naturalne, że są tu ludzie, którzy balansują czasami na krawędzi bezpieczeństwa, prawda? I to jest takie, że no, tam się może coś wydarzyć. No wy też czasami robicie głupie rzeczy. Ja się powiedział, tak zdarza się, tak?
4: Czasem się zdarza, natomiast też trzeba mieć świadomość tego, że dla każdego ta granica bezpieczeństwa jest jakby w innym miejscu. Góry dają masę satysfakcji, tą satysfakcję trzeba czerpać, po prostu w te góry trzeba jeździć, one dają naprawdę masę radości. Natomiast trzeba to robić też odpowiedzialnie, trzeba robić to ze świadomością jakby własnych ograniczeń, ograniczeń zespołu, w którym się poruszamy, czasami zabieramy swoje pociechy w góry. To też trzeba panować nad swoją ambicją bardzo często, natomiast tą satysfakcję trzeba z gór czerpać.
2: Więcej wypadków jest zimą, czy w takich porach raczej właśnie późnoletnio-jesiennych?
4: Powiedziałbym, że to się podobnie rozkłada. Mamy gdzieś około 3000 wypadków i latem, i zimą, więc tutaj ten rozkład jest podobny.
2: A o co pytają? Bo macie warsztaty, macie swój namiot niedaleko, robicie też pokazy. Co tam wam wpadło w oko w tym sezonie? Jakby też patrząc na uczestników i tych, którzy do was przychodzą na warsztaty. Jest czymś źle? Coś do poprawki?
3: Chyba nie. No ludzie...
2: To dobrze, słuchajcie, chyba nie. To jest ważne. Chyba nie. Uczymy się, jesteśmy na wyższym poziomie.
3: Na pewno poziom generalnie świadomości turystów wzrasta i ludzie raczej nie przychodzą tutaj z głupimi pytaniami i zupełnie z pustą głową, tak? To raczej jest dopytywanie, jakieś dobre rady, patenty, trochę podzielenie się doświadczeniem.
2: A jakie patenty pytają? Jak złożyć obojczyk na stoku? Nie.
3: Na przykład jak się dobrze spakować, tak, co ze sobą zabrać. Dzisiaj był warsztat pod tytułem jak przeprowadzić górską wycieczkę z dziećmi, tak, co przy tej okazji wykorzystać. No i bardzo fajnie, że ludzie starają się zadawać pytania, szukać inspiracji czy doświadczenia innych, zamiast uczyć się na własnych błędach, bo można tą drogę skrócić troszeczkę.
2: Łukasz, dodasz coś?
4: Jasne. To, co jest bardzo istotne w tym wszystkim, to, że jak mam już ten sprzęt, to trzeba zadbać o to, żeby umieć ten sprzęt obsłużyć. To, że ma się raki, ma się czekan w rękach, to jeszcze nie sprawia, że będziemy w górach bezpieczni. Trzeba się nauczyć posługiwać tym sprzętem i na to też kładziemy bardzo duży nacisk, żeby tą świadomość budować.
2: Więcej sprzętu niż talentu, kiedyś się tak mówiło. Słuchajcie, wielkie brawa dla nich. To są ratownicy, którzy pomagają w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy my już po prostu leżymy po całości. Łukasz, Jasiu, GoP. Dla Fundacji GoP wielki szacunek także od Radia 357. Zawsze będziemy razem działać.
0: Krystian Hanke, jeszcze szybko zaprosimy, bo jutro oczywiście tutaj w tym namiocie także spotkania. I
2: o 15.15 zapraszam serdecznie. To będzie rozmowa z Martą Jaroszyńską z Lofoten Gel. Jeśli ktoś marzy o wyjeździe na północ Norwegii, zapraszam. Wypytam Marto wszystko, co tam można zobaczyć. Potem Marcel z Robertem Maciągiem też.
0: Tak, Rob Maciąg będzie gościem. Oj, człowiek z pozytywką w głowie, takie mam wrażenie, ale to zapraszamy serdecznie na to spotkanie.
1: To jak już tak zapowiadamy, to między 13 a 15 jeszcze audycja Zielony Żoliborz. Zapraszam Państwa w towarzystwie Agnieszki Szwajgier. A my już gramy miejsce 11, to jest Dead Can Dance i utwór, którego tytuł, no, oby nie był używany w kontekście interwencji GoPro. Our Day Will Come.

To jest miejsce 11, 23 tydzień, dwie pozycje do góry. Dead Can Dance oczywiście, a przed nami miejsce 10, Archive.

0: chyba już możemy archive, City Walls. I znowu mi umknęło, ale już wiem, że to jest miejsce 10. No a skoro jesteśmy na liście wyjazdowej, jesteśmy w Lądku, jesteśmy na festiwalu górskim, to dobry wieczór pani.
1: Dobry wieczór, mam na imię Ula i chciałam pozdrowić trzech naszych nastoletnich synów. Mikołaja, który jeszcze na wakacjach jako student świeżo upieczony, i dwóch nastoletnich, którzy są w domu, Filipa i Wiktora. Czekajcie, wracamy dziś.
0: Dzisiaj, aha, dobrze. Uważajcie na siebie, panowie.
2: Dzień dobry, z tej strony Ola z Poznania. Chciałam pozdrowić moje kochane dzieciaki, Hankę i Michała, którzy teraz słuchają listy i co tydzień są zawsze ze mną i też słuchają. Oraz Grzegorza, wiernego fana 357 z dzieciakami Krzysiem, Elą i Kubą i ich mamę Dorotę, która była tu ze mną, ale poszła na koncert Paketofoniki, więc zdezerterowała.
3: Pozdrowienia dla ambasadora Ilawy z kurortu nad Białą Łądycką od Artura z Doliny Bobru.
4: Dobry wieczór, Magda z Kleszczowa. A ja bardzo chciałam pozdrowić córeczki, Biankę i Leę. Mała, możesz już teraz iść spać. Oczywiście wszystkich znajomych, przyjaciółkę Wiolę, ale nade wszystko pana Szymona Kulisia od cioci z Pajęczna. Jak zawsze.
0: Aha, panie Szymonie, no dobrze. Tutaj jeszcze do kolejnych wrócimy, ale na razie biegniemy dalej, bo przed nami 6 minut mądrości. Nie dam sobie niczego uciąć, że usłyszymy wszystkie 6, ale spróbujemy.

0: No nie udało się wszystkich 6 minut mądrości wysłuchać, ale będziemy próbowali. Być może za tydzień, zobaczymy. To Mateusz będzie wtedy. W Katowicach. Może się nie udać znowu, ale spróbuję.
1: Nie, znaczy ja zrobię wszystko.
0: Żeby było.
1: No.
0: Dobrze.
1: Słuchaj, to ja mam cały czas rekord, czy kto ma?
0: Tak, dzierżysz rekord.
1: Ale to nie jest tylko moja wina, przypominam.
0: To ja wiem.
1: To był jeden.
0: 17 po 22. Piotr. To jest ten rekord.

0: 94 tydzień z miejsca 6 na 8, czyli spadek o 2 pozycje, Kaśka Sochacka i Komary. Jak się panu podoba na Festiwalu Górskim?
1: Jest wyśmienicie, zawsze o tym marzyłem, jestem przeszczęśliwy.
0: To jest poprawna odpowiedź, brawa dla pana.
1: Przeszczęśliwym człowiekiem, że tu jestem i bardzo chciałbym pozdrowić moją żonę Karolinę z Masłowa koło Rawicza oraz moje córki Emilię i Antosię i także od mojego przyjaciela Tomka, żonę Izę z Grodziska Wielkopolskiego.
2: Tu Martyna, pozdrawiam mamę Ewę, tatę Bodzia, Madzika z Maćkiem i Agacika z Kamilem.
3: Dobry wieczór, Kasia z Gdańska. Pozdrawiam Ewę Grześka, dwa rzędy dalej. Zosię, która mam nadzieję, że już śpią, moją mamę Elę, Boguli oraz ekipę z Wejherowa, Karolina, Jagodzia, Filip, Franek i szanowny mąż Kulfon. Dziękuję.
0: Mąż Kulfon?
4: A pani ma na imię Monika?
0: Mateusz, uspokój się. Dobry wieczór. Tak, oczywiście.
5: Dobry wieczór, tu Maria i Michał z Krakowa. Chciałam pozdrowić moją siostrę Elżbietę i szwagra Tomasza, którzy, szczególnie siostra, nie dowierzała, że te pozdrowienia się odbędą. Pozdrowienia, Ela.
0: Udało się.
6: Dobry wieczór, Aneta Szczałowicz-Dziedzic. Pozdrawia najdzielniejszych synów Janka i Franka.
7: Dobry wieczór, Beata i Piotr z Wrocławia. Pozdrawiamy mamę Elinę, córkę Paulinę, wybrańców i całą ekipę Barenca z Pamiru, Tadżykistanu i Kirgistanu.
0: Międzynarodowo się zrobiło troszeczkę, ale dobrze.
4: Wszystko... Odstajemy.
0: Tak? Lądek też jest międzynarodowy.
4: Nie, że miejscem, tylko że my.
0: No pozdrów jakiś zagraniczny kraj.
4: Pozdrawiam Hiszpanię.
0: Dobrze.
4: Nad morzem.
0: To jest
4: miejscowość Benidorm. Można?
0: Skąd ty znasz takie miejscowości? To ja chciałem pozdrowić.
4: Możesz blisko, nie trzeba daleko.
0: Miejscowość Bergen. To też jest za granicą.
4: Tak.
0: No, a gdzie brawo? Także mamy popozdrawiany cały świat. Kłaniamy się.
4: Bo może powiem, że to były Komary na miejscu 8, 94 tygodnie, a teraz 96 tygodni i szadadu.

0: Szadeadu.
1: Mamy kolejną porcję wspaniałych życzeń, po prostu pozdrowień i wszystkiego to najpiękniejsze przy okazji listy piosenek. Pan już by chciał mówić, a ja nie przestałem, prawda?
2: No właśnie tutaj, przeszkadza mi pan, przepraszam.
1: Bardzo proszę. Jako trzeba wiedzieć, kiedy się wiadomo. No.
2: Tak. Michał z Leszna, pozdrawiam żonę Małgorzatę, syna Kaspra, wszystkich sąsiadów i wszystkich, którzy jeżdżą na rowerach.
3: Emilia i Tomasz z Kalisza. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych najmilszych, a przede wszystkim Magdę, Łukasza, Wojtusia i Miłoszka.
4: Pozdrowienia dla żony Moniki, córek Weroniki i Zosi od Michała. Wytarłeś Franceskę nam tam.
5: Mirosława z Lądka Zdroju, powodzianka, ale już nie ofiara. Patronka od samego początku. Chciałam pozdrowić patronów trójkę. Mojego syna, synową i wnuczkę, która jest najmłodszą wolontariuszką na festiwalu w tym roku.
0: Brawa dla pani. A tak patrzę, jak pani mówi o tym powodzianka z Lądka Zdroju, patrzę na pana koszulkę z napisem Nepal. No i tak to zostawię.
6: Cześć, jestem z Bielan Wrocławskiej. Ja chciałabym pozdrowić Paulinę, Jarka z Guciem, moją mamę Madzie i chłopaków z tyłu i córkę, która została.
0: Dzięki. Wielkie dzięki. Lecimy dalej? Chyba się wyrobimy. Takie mam
1: nawet
0: wrażenie.
1: Możemy pozwolić pani Szadę dośpiewać do końca, tak myślę.
0: Zróbmy to.
1: Tak. Ale potem od razu, Szymon, jakbyśmy mogli poprosić cię o kolejny utwór, to będzie wtedy fajnie i to będzie miejsce...
0: Zróbmy to.
1: Szóste. Plus cztery będzie.
0: Dobrze.

0: Na miejscu szóstym z 10 Marianne Fountains DC i no tutaj myślę, że ważny komunikat, że poza tym, że płyta nadchodzi, to jeszcze koncert nadchodzi. Nie wiem, czy ktokolwiek już może zaopatrzony w bilety, ale to jest chyba miejsce, w którym trzeba być w tej Łodzi.
1: To już całkiem niedługo, bo to w tym roku będzie.
0: Tak jest, jeszcze 2.26.
1: I to jest drugi tydzień i 4 do góry, więc w drugim tygodniu też można delikatnie awansować. Takie
0: nawet na podium
1: się zdarzają. A na miejscu piątym z czwartego

0: Mrozu, Julia Pietrucha, Anioły, pojedynek, minus jedna pozycja, to jest miejsce piąte.
1: 33 tygodnie na liście, a to nie koniec pozdrowień, tutaj już pani czeka.
2: Agnieszka z Radwanic spod Wrocławia, pozdrawiam męża Piotrka, przyjaciół z Bagna, Jajca i Zofię i Beata, obiecałam, pozdrawiam, koleżanka z pracy.
3: Wrocławskie Muchy pozdrawiają wszystkich fanów Radia 357 oraz Elwirę Krzyśka z Łomnicy.
4: Chciałabym pozdrowić mojego męża Radka, który się rozchorował. Misiek, czekam jutro na ciebie od 27 lat. To jest nasz festiwal i niech tak zostanie.
5: O, a ja składam tak szacunek dla Mateusza i Marcela. Naprawdę. I moim dzieciom, Natalii, Markowi, Amelii, a Magdzie i Szymonowi, Jakimek, chciałbym powiedzieć czołem gołębie.
6: Cześć, tu Tomek ze Świebodzina. Pozdrawiam oczywiście oprócz rodziny i przyjaciół swoich z pięknej ziemi lubuskiej wszystkich miłośników gór i dwójkę prowadzących, którą bardzo miło widzieć, a nie tylko co piątek słyszeć. Świetne uczucie i widok. Dzięki.
7: Słyszałem słowo, że widok. No nic. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić mojego tatę z Warszawy, który wcześniej wysłał tutaj pozdrowienia dla mnie. Więc pozdrawiam cię, tato.
7: Zwrotnie.
8: Zwrotnie.
1: Bardzo dziękujemy tacie i za wszystkie miłe słowa do nas, bo no tak, no, miałem wrażenie, że przez te prawie 3 godziny tak trochę o nas zapomnieliście, ale... No.
0: Ja o tobie pamiętam.
1: Ja zawsze o tobie.
0: Ja o tobie zawsze pamiętam.
1: Dobrze. Anioły Pojedynek, Mrozu, Julia Pietrucha nam wybrzmiewają wspaniale do końca, miejsce piąte, a my przechodzimy już do miejsca... Nie, no może niech dośpiewają do końca.

0: Mamy dzisiaj naprawdę mamy.
1: Mamy czas, mamy trochę zapasu. A przed nami
0: o czym też teraz może porozmawiać, bo jak mamy tyle czasu.
1: Nie no, aż tyle to nie mamy. Mamy tyle, żeby sobie posłuchać teraz utworu, który będzie miał 6.05.
0: O, czyli kolejne 6 minut mądrości.

0: lecią ceny. On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślub i łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: nazwiska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
3: Tyle ile mam.

0: My tu też stąd też machamy.
1: Dobrze, drodzy Państwo, zbliżyliśmy się niebezpiecznie do zakończenia naszej audycji. Myślę, że niektórych może to przerażać. Nas nie. Na miejscu trzecim będzie zespół, który już słychać, a pani Magdalena napisała: pozdrawiamy fanów zespołu Greta Van Fleet. Ten głos przebija się już na całym świecie.

0: W ogóle jaka to będzie jesień fantastyczna płytowa. Mhm. No nie śledzisz?
1: Nie, śledzę bardzo, bardzo, ale jesień to jeszcze, proszę pana, mamy lato, trzeba się cieszyć. Jest
0: mamy festiwal Lądek Zdrój, tak? Jeszcze dwa dni i w sumie jeszcze ciągle trwa drugi, więc...
1: Proszę pana, dwa dni i dwie piosenki nam zostały.
0: Tak to połączyłeś matematycznie.

0: Skubiłem informację. No, miałem przed chwilą i wyleciało gdzieś tutaj.
1: To ja poinformuję, a potem ty poinformujesz, jak już znajdziesz. Tak? Na miejscu drugim z trzeciego, 17 tygodni na liście, Maja Kleszcz, E.ON.
0: Ale pamiętam tę informację. Otóż to przyszło po wizycie Oslo i że będziemy mieli w tym kraju naszym, pięknym, całkiem niedługo we wrześniu, Mistrzostwa Świata Psów Pracujących. Czyli właśnie takich, jak między innymi Oslo. Nawet nie wiedziałem, to bardzo dziękuję komukolwiek, kto przysłał tę wiadomość.
1: Rozumiem, super, że ty dostałeś tę wiadomość, od razu ją zweryfikowałeś w trzech różnych źródłach i na pewno są takie mistrzostwa.
0: Na antenie, oczywiście, że dobrze, tak. To jest... Zawsze tak robię.
1: Dobrze.
0: To co?
1: No nie chcę mi się tego robić, bo dobrze mi się tutaj siedzi, ale no to, musimy.
0: To na razie, tak.
2: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Na audycję zaprosił totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, partner strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim.
0: To było 254. okrąglutkie nadawanie listy piosenek Radia 357 z Lądka Zdroju. Jesteśmy na Festiwalu Górskim, jeszcze będziemy, więc zapraszamy serdecznie. Kto jest w okolicy, wielkie dzięki. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że Państwo wpadli. I też brawa dla wszystkich tych, którzy
1: tak
0: pomogli nam, żeby to się wszystko udało. W Warszawie Szymon Kulisz realizował, Antek Pyzel nad wszystkim czuwał, żeby przebiegło tak, jak trzeba.
1: Dziękuję Ci bardzo, Antek, za każdą głosówkę, która dzisiaj wybrzmiała na antenie.
0: Na miejscu Ewa Mieczławska, Adam Matyjek, a także Jasiek Broński, którzy realizowali to dzielnie i wszystko było świetnie.
1: Już wymienialiśmy w sumie, ale możemy zrobić to raz jeszcze. Wszystkie tam osoby pracujące
0: na miocie.
1: Jest Ewa, Aneta, Ania, Małgosia, Basia, Iwona jest tutaj, Dominika jest tam.
0: Czy ja zapraszamy serdecznie tam.
1: Nie. Jak pominąłem, to i tak głęboko w serduszku.
0: Bardzo dziękuję.
1: Agnieszka jest, widzę Agnieszkę.
0: Agnieszka jest też. Tutaj jest Marzenka, która sprawiła, że będzie nas widać w mediach społecznościowych. Brawa dla Marzenki.
1: Widzę też Tomka Gorazdowskiego. Czegoś po prostu szuka w telefonie, bardzo pieczołowicie.
0: Pewnie znajdzie.
1: Pewnie już podcast.
0: Trzymajmy kciuki.
1: Już podcast listy szuka. O, Mateusz Kuźniewski też jest. No jesteśmy cały czas, drodzy Państwo.
0: I teraz jeszcze jedna
1: jesteśmy ważną częścią tego festiwalu.
0: Tak. Zapraszamy na festiwal i zapraszamy na wzgórze Radia 357. Tutaj jest namiot, tutaj będą spotkania także jutro. Przepraszamy Nowikę. Kasiu, wybacz, trochę wyjechaliśmy poza ramkę.
1: Przepraszamy też Państwa za to wszystko,
0: co się wydarzyło. Tak. Ale proszę temu nie opowiadać o tym, co tu się wydarzyło.
1: Co było w namiocie 357, zostaje w namiocie 357. Mamy to umówione, ustalone.
0: Tak jak się umawialiśmy.
1: Tak, 22 wybiła.
0: Nawet może. Mhm. To co? Państwo słuchają miejsca pierwszego, a my sobie zrobimy fajne zdjęcie.
1: Dziękujemy bardzo. Marcin Łukawski.
0: Mateusz Kuźniewski.

0: 3 minuty po 22.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
2: Głośni jak miłość.
0: A w zastępstwie Piotra Stelmacha, Kasia Nowicka-Nowika. Zaczynamy. Oyster Boy na początek.

No, jeśli chodzi o wakacje krajowe, to zdecydowanie jest to już nasze pożegnanie z morzem. Kasia Nowicka-Nowika, jeszcze raz się przedstawię i dodam, że Szymon Kulisz realizuje ten program. Ten utwór na początek, moim zdaniem, świetny. Mam nadzieję, że państwo się z tym zgodzą. Pożegnanie z morzem to Oyster Boy, jedna z naszych piosenek w nadchodzącym tygodniu. No, proszę państwa, szłam tutaj w strugach deszczu, ale nie pojawiła się w mojej głowie ta myśl, jesień, jesień, już jesień. Nie, bo to był deszcz taki w ogóle jest nadal, taki naprawdę letni, jest bardzo ciepło, no dziwna jest naprawdę ta sytuacja. Dziś sporo, znaczy jeśli chodzi w ogóle o Piotra, to życzymy mu zdrowia, ale już zdaje się do tego zdrowia wraca, więc jak najbardziej na posterunku, myślę od poniedziałku przynajmniej, nie wiem jak to jutro wygląda. Dziś sporo nowości, ale również goście. Już za chwileczkę porozmawiam z Arkiem Stolarskim z agencji Life, więc można się domyśleć, że temat męskiego grania się pojawi. A teraz artystka, która również na męskim graniu zagrała, ale tutaj jako gościni w utworze wspólnym z Jędrzejem Weissem. Jędrzej Weiss, nie, a jednak jakoś mi się tak to wymawia. I Ofelia, jeszcze jeden dzień. Też świetna nowość.

0: Zachęcam do tego, żeby Państwo oczywiście się odzywali, komentowali, pytali o co tylko, na co tylko jest ochota. nowika@radio357.pl. A ze mną w studiu już jest Arek Stolarski. Cześć.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Okazało się, że nie tylko o męskim graniu będziemy rozmawiać. Ja się z tego bardzo cieszę, no ale trochę od tego wyjdźmy. No, zapytam cię, Arek, tak wiesz, ogólnie największe takie miłe niespodzianki i największe problemy no, tej trasy. No tych problemów, te problemy to trochę jest pytanie retoryczne, bo wiadomo, że to była przede wszystkim pogoda.
1: No tak, tak. Umówiliśmy się, że takie malutkie intro będzie dotyczyło męskiego grania, bo już w sumie zamknęliśmy ten projekt.
0: Fajnie, ale wiesz, trochę tym żyjemy
1: to
0: jeszcze.
1: Już tak, 17 edycja. No myślę, że zostawiamy po sobie po tym roku dwa wielkie przeboje. Myślę, że nieraz je usłyszymy jeszcze, te przeboje na stadionach, czego życzę bardzo naszym artystom. Myślę, że nareszcie zasługuje na to, że dołączy do i ciebie też bardzo i do Supermocy i do początku, bo to są już stadionowe, naprawdę duże utwory i myślę, że nareszcie to jest też takim utworem. No jesteśmy zadowoleni, bo wiesz, impreza się rozwijała. Przybyły nam dodatkowe sceny. Mieliśmy świetne projekty. Mi po tym roku zostanie w głowie na pewno pięknie przygotowany projekt przez Natalię Przybysz, poświęcony Staszkowi Sojce.
0: No tak, te projekty specjalne były naprawdę wyjątkowe.
1: Zaucha, tak, byłaś w Krakowie, więc widziałaś Zauchę. Ja się cieszę bardzo z naszej kolaboracji z Jarocinem, bo pokazaliśmy świetny program, taki rzeczywiście dla kogoś, dla kogo te korzenie takie muzyczne są ważne, to i ten legenda Jarocina gdzieś tam jest w głowie, tylko gdzieś miga od czasu do czasu, ktoś o tym opowiada, to mógł się tutaj naprawdę świetnie zderzyć z projektem, gdzie pokazaliśmy utwory, które pojawiły się w filmie Moja krew, twoja krew. Wspaniałe wykony. I pokazaliśmy to zarówno w Jarocinie, jak i dwa razy na męskim graniu, więc jestem z tych rzeczy bardzo zadowolony, ale też jestem zadowolony z tych młodych artystów, którzy się pojawili i tutaj mogę zaskoczyć, bo kompletnie do tej pory nie moja bajka. No nie wiem, czy w ogóle w to wejdę, ale artystka mnie urzekła totalnie.
0: Na
1: scenie Radar Polska pojawiła się artystka, która wyrosła z tej kultury TikToka, czyli coś jak gdyby poza mną, ale Lotta.
0: To jest bardzo fajna.
1: To jest happening, po prostu ta dziewczyna całą sobą, to jest coś niezwykłego dla mnie. To jest taki pełny performance i ona mnie kupiła, nawet jeżeli to nie moja bajka, i czekam na takich artystów, którzy będą tak bardzo określeni, tak bardzo świadomi. Więc to też polecam. Oczywiście na tej scenie też Hugo, ale to już jest też coraz bardziej mocniej obywający się ze scenami w Polsce artysta, więc trochę się rzeczy takich poza męskie granie orkiestra pojawiło. Bardzo ciekawa nowy repertuar Kasi Nosowskiej. Fajnie, że zagrała w Warszawie.
0: No tak, tak odważnie w ogóle, że naprawdę same nowe piosenki. No to naprawdę, nie takie aż bardzo przystępne, prawda, jednak.
1: No, a jeszcze dodatkowa trudność polegała na tym, bo ta pogoda rzeczywiście była dosyć wymagająca w tym roku i w Warszawie naprawdę zmagaliśmy się, zwłaszcza drugiego dnia, z tym, żeby tą scenę uratować, i to się udało, bo ja nawet się łączyłem z Piotrkiem do audycji i my tu wszyscy walczyliśmy, ale największym jak gdyby taką wartością i to, że ten team od 17 lat jest sprawnym organizmem współpracującym ze sobą, było to, że wszyscy artyści wystąpili kompletnie bez prób. Na samych line-checkach. Ty jesteś artystką, sama wiesz, co to oznacza, jaki to jest stres dla wszystkich.
0: Szczególnie, kiedy akurat jest transmisja telewizyjna.
1: tak. Ale też wiemy, że bardzo dużo ludzi oglądało transmisję telewizyjną, więc byliśmy liderem w paśmie i to jest też dla nas fantastyczna wiadomość, ale takim troszeczkę właśnie mostkiem chciałem podziękować też tutaj wszystkim, całej społeczności Radia 357, że jesteście z nami też przy męskim graniu od samego
0: początku.
1: Na
0: naszej scenie też się dużo działo.
1: Na waszej scenie się dużo działo. Świetne rozmowy, tak, fantastyczni goście, też fajne koncerty zaskakujące, nowe, więc mam nadzieję, że będziecie z nami zawsze, ale takim mostkiem też trochę pogodowym chciałem dzisiaj przejść trochę do insajdu, bo akurat na insajdzie, który jest w listopadzie, nie mamy tego problemu, że ten deszcz i wiatr i wyładowanie atmosferyczne nie będą na pewno problemem.
0: No ja właśnie nie, już stwierdziłam, kiedy już przeszedłeś płynnie, bo miałam początkowo jeszcze cię ciągnąć za język co do jakichś planów na przyszłość, jeśli chodzi o męskie granie, ale rzeczywiście i tak pewnie za wiele nie zdradzisz, więc już przenieśmy się myślami do tego listopada.
1: A chciałem właśnie powiedzieć, kto będzie w składzie MGO w przyszłym roku, no, ale dobrze.
0: Na pewno. 13-14 listopada Gdańsk. Myślę, że wiesz, miałeś tylko wspomnieć o męskim graniu, było trochę dłużej, więc zróbmy taki może wstęp muzyczny. Nie zdradzajmy słuchaczom, co to, kto to, kto to, co to. Jako wstęp zagramy to, o co poprosiłeś po prostu.
1: Super, dziękuję bardzo.

rozgłośnie. Halo, halo, czuję w ustach szar był z pożaru gwiazd. Kiedyś wiem na dachu

0: No tu mnie zaskoczyłeś swoim wyborem, jeśli, bo myślałam, że będziemy grać te największe gwiazdy. No opowiedz, opowiedz.
1: Ale te największe gwiazdy to są tak oczywiste, poza tym chyba nie
0: my
1: o tej...
0: My ciągle ich gramy.
1: No, no właśnie, chyba nie o tej porze, a ta audycja tak. Chyba Piotrek przyzwyczaił swoich słuchaczy do bardziej tego typu klimatycznej muzyki. No mówimy o varieté, tak? Ja jestem z varieté od 80-tych lat, kiedy jeszcze ich poznałem w Jarocinie. Klaszczem w dłonie, by było nas więcej. I uważam, że to jest wybitny artysta, tekściarz i to, w jaki sposób on na dzisiejszy język, możliwości technologiczne, aranżacyjne, przenosi tę energię, którą to varieté miało też w tych latach. Ja cały czas odbieram tą samą energię z lat 80., tylko przetworzono na ten dzisiejszy język i on jest bardzo wierny temu, co robił wtedy. Jestem zachwycony tymi jego produkcjami dzisiejszymi i bardzo polecam. Będzie można ich zobaczyć na scenie Upstage, a przypominam, że scena Upstage jest najmniejszą w sumie naszą sceną, więc tam trzeba być odpowiednio wcześniej, żeby mieć pewność, że zobaczy się ten zespół i na tym zakończmy, bo spowodujemy, że będą kolejki. Także.
0: To jest w ogóle bardzo ważne, jeśli chodzi o ten festiwal, bo...
1: Inside'owy.
0: To znaczy nie jest dobrze tak spoglądać sobie tylko na ten plakat i powiedzieć, a no, ponieważ bardzo dużo się dzieje poza tym właśnie głównym line-upem. Odbywają się rozmowy na naszej scenie, bo są mniejsze sceny, jest kino, no jest po prostu tam fantastycznie. Są te wszystkie, wiesz, stragany z tymi wszystkimi windami, tam jest po prostu taki klimat, że czas się spędza absolutnie fantastycznie.
1: To powiem to, co mi przed chwileczką powiedziałaś, tak. Bo to jest naprawdę fantastyczne, że ty po raz kolejny chyba dokonałaś zakupu biletów na prezent dla swoich znajomych, żeby ich w ten sposób też przyciągnąć na ten festiwal. I trochę tak jest, bo ja powiem ci, że całe moje towarzystwo, z którym jeździłem na festiwal, ale też do Jarocina w latach 80., potem na Open Era, jak jeździliśmy, wiesz, z różnych powodów, potem się rodziny, po całej Polsce się wszyscy rozjechaliśmy, zajęliśmy się innymi tematami, ale na Inside znowu wszyscy zaczęli przyjeżdżać. My się znowu wszyscy spotykamy przy okazji festiwalu. No wiesz, no Gdańsk jest świetną city breakową miejscowością taką, żeby spędzić super czas. My w ramach festiwalu dajemy dużo jeszcze takich możliwości, podpowiadamy, rekomendujemy lokale, rekomendujemy muzea. Zresztą mamy dzięki Karnetowi, mamy wejścia do galerii, do muzeów bezpłatne, jako festiwalowicze. No i sam festiwal, on się odbywa w przestrzeni zamkniętej, potężnej. To są hale, które przystosowujemy na to mówię do tych, którzy jeszcze nie byli, bo bardzo dużo słuchaczy i patronów Radia 357 jeździ na ten festiwal. Ja bym chciał w ogóle, namawiam, żeby ten festiwal był czymś takim, żeby raz na 3 lata każdy miał obowiązek w ogóle. Powinniście odbijać kartę tam, żeby tam być, się z wami spotkać, ze wszystkimi dziennikarzami, radiowcami, tak. Artystami, bo dla mnie to jest też fantastyczne, że ci wszyscy artyści, przyjeżdża mnóstwo artystów do nas też, którzy nie grają na scenach, a można ich zobaczyć w tłumie na koncertach bawiących się. I dla mnie takim obrazkiem miałem, jak Mrozu przyjechał na Black Pumas, tak? I on no tak, zszedł ze sceny i zrobił sobie, akurat trafił na Mroza, wiesz, i Mrozu sobie z nim zrobił zdjęcie, tak. Wiesz, i wrzucił na swoje sociale. Więc to wszystko się tam miksuje. I to jest fantastyczne, ja to nazywam takim, no, miejsce spotkań, że my się tam po prostu spotykamy.
0: No, przypominamy, że nasi słuchacze mają specjalną cenę, jeśli chodzi o karnety na Inside Seaside. Będziemy na pewno o tym jeszcze wielokrotnie mówić i ty pewnie jeszcze też się pojawisz. Pytałeś mnie, na co ja się najbardziej nastawiam. No to ja jednak bardzo czekam na koncert The Streets, muszę powiedzieć. I dzisiaj myślę, że oni również zabrzmią. Zaraz się zastanowię, może nawet po tej twojej propozycji od razu przeskoczymy na The Streets. Ale ja też chcę Nikap na przykład zobaczyć, bo ja nie miałam okazji, bo ja przegapiłam już
1: no,
0: na
1: inny...
0: Tak, przegapiłam niestety.
1: Bo... Ja byłem w tym roku. No. Dla mnie w tym roku opener był naprawdę wybitny. Tego pierwszego dnia zaczęliśmy od Nikap.
0: No.
1: Miazga. To była po prostu taka energia i tak się cieszyłem z każdą chwilą kolejną, że będziemy mogli ich zobaczyć też jeszcze na Inside'zie, ale pamiętajcie, że na Insidzie odbiór tych koncertów jest trochę inny. To nie jest plener, to nawet nie jest namiot. To jest jednak bardziej taka klubowa atmosfera przez te ściany, przez ten sufit i ten, tą jakość dźwięku, o którą bardzo mocno dbamy. Więc myślę, że ten, tak jak wiesz, Idols, który u nas zagrali, wspaniały koncert. Nie? Byłem potem parę razy jeszcze na ich koncercie i ten u nas na Insidzie był naprawdę specyficzny, chyba właśnie dlatego, że był pod dachem, był w takiej trochę klubowej atmosferze i myślę, że ten knick-up będzie genialny. Ale tego dnia jeszcze zobaczyłem Viagra Boys, też mnie powalili, a potem potem był zniewalający koncert. Ja się naprawdę już nie nastawiałem, bo 8 lat temu już to widziałem, ale David Byrne, to co on zrobił w tym roku, to
0: dla mnie jeszcze wcześniej DXX, dla mnie to była w ogóle taka podróż nieciągnąca się z jednego koncertu na drugi. Coś wspaniałego, ale nie o tym festiwalu rozmawiamy, tylko o tym, który odbędzie się w
1: listopadzie. Ale o muzyce.
0: A czy Arek Stolarski, który lubi gitary, trochę ruszy biodrem na Jessie Ware?
1: Myślę, że będzie podobnie jak z Tomem Odellem, tak? Czyli to jest artysta, który to nie jest
0: takiego... No ale
1: takiego...
0: muzyka inna, no
1: ale ja wiem, tylko ja ci mówię, bo jestem na każdym koncercie oczywiście i teraz w zależności od tego, czy to mnie wciągnie, to zostaję albo do końca, albo po prostu zobaczę i potem idę zajmować się kolejnymi rzeczami. Natomiast Tom Odell mnie totalnie wciągnął, totalnie. Nie planowałem w ogóle obejrzeć tego koncertu, a to było zjawiskowe. Natomiast spodziewam się, że coś takiego mnie też spotka na koncercie Jessie Ware.
0: Ja się zamierzam świetnie bawić, tańczyć.
1: To będę blisko.
0: A powiedz na zakończenie, co przygotowałeś jeszcze? No, opowiedz tutaj o tym artyście jeszcze.
1: No wiesz, no festiwal, tak jak już sama powiedziałaś, no, tam się mnóstwo rzeczy dzieje. To znaczy, wiesz, jeżeli ktoś się nie dostanie na to varieté, na upstage, to tam na pewno będą grały inne sceny w tym czasie. No i wasza scena. To w ogóle to, że my za pierwszym razem wymyśliliśmy to, że to będzie gdzieś tam na pięterku dla 50 osób, a przy trzeciej edycji tam są na rozmowach po 2-3 tysiące osób i musimy się do tego przygotować odpowiednio, to jest niesamowite. A w tym roku mamy naprawdę niesamowitych gości. No ostatnio ogłosiliśmy przecież Jurka Owsiaka.
0: Tak,
1: też jestem dumny, że przyjął zaproszenie, bo jest dla mnie też autorytetem. Sam zaczynał jako menadżer zespołu WW, tak? Więc, a dla mnie Wojtek Waglewski i WW to jest też cała historia. Jestem z nimi zawsze, z Męskie Granie z nimi zaczynaliśmy. Na pierwszym Insidzie też z Leszkiem Możdżerem zagrał, więc Jurek też jest ważną postacią.
0: A będziemy jeszcze odsłaniać karty.
1: Będziemy odsłaniać jeszcze parę osób. Ty już wiesz, tak? To będzie?
0: Nie, dokładnie nie wiem.
1: Będzie grubo i
0: będzie fantastycznie.
1: Będzie ciekawie.
0: Sezon się dopiero skończył, ja dopiero ląduję, wiesz? Dobrze. Ja dopiero tak
1: przypominam, że mamy też kino i to kino jeszcze takie, gdzie wspólnym mianownikiem jest muzyka i dlatego to kino oglądamy na słuchawkach i to też jest specjalne, niesamowite przeżycie, żeby tą muzykę jeszcze lepiej poczuć. No mamy mnóstwo stref. Mamy cały food hall z autorskimi, kraftowymi kuchniami. To wspomniałaś o tych artystach, rzemieślnikach, którzy wystawiają swoje wyroby, ciuchy, biżuterię i tak dalej. To jest naprawdę dodaje takiego kolorytu temu festiwalowi. Mamy Sonar Records i to, ile oni sprzedają płyt tam, ale jaki mają wybór, to jest perełka niesamowita i fajne, bo ja sobie wymyśliłem na samym początku tego festiwalu, no dobra, no kupię sobie tam płytę, kupię sobie czapkę, no i co, będę z tym się szwendał po festiwalu? Nie, mamy zawsze paczkomat, mam zawsze możliwość wysłania sobie do domu od razu, żeby się z tym nie szwendać, także fajne, nie? Prawda? Przydatne.
0: Praktyczne, dokładnie. No dobrze, to datę znamy, line-up główny znamy, wszystko można.
1: Jeszcze jednej daty nie znamy. Ja powiem jeszcze, że będzie Before. Tak jak zawsze w Montowni, razem z wami.
0: Musi
1: będzie. I tutaj nie wiem, czy już mogę zdradzić. No, najwyżej Piotrek na mnie nakrzyczy.
0: Za dużo nie zdradzę.
1: No, powiem, że zawsze na Before mamy listę przybojów i w tym roku też będzie lista przybojów i będą goście, bo będzie live act jednego z fantastycznych artystów i będzie też bardzo duży live act, ale o tym na pewno już nie powiem.
0: Dobrze. Insidesseaside.pl i też informacje oczywiście będą napływały na naszej antenie. Na zakończenie zespół
1: Marudża.
0: Moim gościem był Arek Stolarski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam bardzo. Kupcie bilety dla swoich przyjaciół i zabierzcie ich na festiwal.

Blinded by the Lights, The Streets, Mike Skinner. No proszę Państwa, ja powiem tyle, jak ja usłyszę ten utwór, to bardzo ciężko będzie powstrzymać wzruszenie w tym Gdańsku. Ale jeśli chodzi o to prezentowanie i ściąganie znajomych, to nie jestem jedyna. Tutaj nie mam wprawdzie podpisu, bo wiadomość przyszła na naszą tekstówkę. A nie, pani Monika, tak. Będziemy po raz czwarty i kolejny raz namówiliśmy nowych znajomych. Na pierwszym Inside Seaside byliśmy we dwójkę. W ubiegłym roku już w szóstkę, uwaga, a w tym roku w ósemkę. 8 osób. No pięknie, pięknie. Ten trend bardzo nam się podoba. No i wracamy do nowości. Ewa Koc, czyli wspólny projekt Króla i Dawida Tyszkowskiego. Kolejna zapowiedź albumu, który już za chwileczkę, utwór teraz Moja Kolej, a za chwilę będzie kolej Michała Kisielewskiego, który jest moim drugim gościem. Dziś w audycji Głośni jak miłość.

0: O, zaskrzypiał mikrofon, to tylko oznacza, że jesteśmy na żywo, a ze mną jest Michał Kisielewski. Cześć Michale, to zdejmij.
1: Hejka.
0: Możesz zdjąć. O, dobra, my tu sobie ustalamy różne rzeczy. Charlie XCX ci się podoba, tak?
1: Zarówno ten, jak i poprzedni album to jest rozkosz, choć gadaliśmy tutaj poza Majkiem, że no radykalnie różne. Tak. Ale trudno zrobić drugi brat, no trzeba iść gdzie indziej.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest rzeczywiście zwrot i ten utwór był bardzo dziwny. Miał dziwne zwroty akcji, trzeba przyznać. Michał Kisielewski, na początek takie krótsze może wejście, w którym troszeczkę przybliżę słuchaczom twoją postać. Od mniej więcej tak ponad roku no wydałeś naprawdę sporo singli, sporo teledysków. Koncertujesz. No rozumiem, że to wszystko zmierza, znaczy nie rozumiem, tylko wiem, że to zmierza do płyty, która ukaże
1: już
0: się.
1: Już niedługo. No,
0: jeszcze
1: myślę,
0: w tym roku.
1: W październiku.
0: Myślę, że jak w październiku, to już musisz mieć chyba datę.
1: No mam, ale branża muzyczna uczy, że to nie jest świat deadline'ów. No, tak. Umówmy się, że to będzie 18 października.
0: Dobrze, to tak się umówiliśmy. Jeżeli chodzi o, wiesz, tak style, tak się zastanawiałam właśnie, bo w tych wszystkich informacjach na twój temat pojawiają się hasła post-punk, indie, dream pop, pop. No, czy ty byś też taką mieszankę tutaj nam, jakbyś miał siebie opisać muzycznie, to jest właśnie to, czy wolisz w ogóle unikać jakichkolwiek
1: etykiet? To jest super ciekawe, jak się czyta opisy własnej muzyki pisane przez innych ludzi i co tam inni ludzie słyszą. Ale na pewno ten album jest, no...

0: po prostu jesteś takim, wiesz, pozytywny wariat, taki niegrzeczny, duży chłopiec. No ale też w tekstach zdradzasz romantyczną naturę, bo jednak no, kobiety są w ogóle często tematem twoich, może nie w sposób bezpośredni, ale są często tematem twoich piosenek.
1: Ostatnio czytałem taki cytat, który pewnie teraz zamorduje, ale w luźno go parafrazując brzmiał on mniej więcej tak. Kto choć raz ubóstwiał kobietę, ten wie, że nie ma czegoś takiego jak transgresja. I dotyczyło się do tego, że jakby nie można uwielbiać kobiety za bardzo, że czegokolwiek ona sobie zażyczy w tej miłości, czy jako ofiara tego afektu. To faktycznie anything goes. Kurczę, ja... Jak się przeniosłem do Warszawy wiele, wiele lat temu, to uderzyła mnie, przynajmniej w środowisku, w które wpadłem, jakaś taka blaza tego miasta. I jakoś takie to, że jaranie się rzeczami, bycie podekscytowanym nie było w ogóle cool. Trzeba było z chłodnej pozycji, dystansu pokazywać, że tak naprawdę na niczym nam nie zależy. I udało mi się z tego chyba w ostatnich latach wyleczyć. I gdzieś tam wracam do tego zromantyzowanego chłopaka, którym tu przyjechałem. Fajna jest to podróż i chyba wolę takiego siebie.
0: No to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś na temat tych twoich refleksji i na temat Warszawy. Posłuchajmy może tytułem wstępu Ciała elektrycznego. Jakie są twoje skojarzenia z tym utworem albo wspomnienia, kiedy on powstawał?
1: To zabawne, bo ten numer opowiadał o takim krótkim, no można powiedzieć, mezaliansie, którym miałem, no bez dwóch zdań, przyjemność brać udział kilka miesięcy temu. I faktycznie...
0: Jak to kilka miesięcy temu? To tak, że utwór napisałeś i od razu go...
1: No,
0: dobra.
1: Generalnie te numery wychodzące, które wychodziły w tym roku, powstawały zwykle miesiąc przed premierą, no. Więc to się wszystko działo na żywo, więc jakby to przestrzelić chronologicznie, to można zajrzeć taki mój emocjonalny dzienniczek. No w każdym razie, o czym jest numer? Numer jest o pożądaniu i namiętności i ciągotach i tym, że czasami głowa odmawia posłuszeństwa, gdy ciało dyktuje wektor i warunki. A no i oczywiście kończy się to zwykle tragicznie, ależ jakiś to jest fantastyczny rajd po drodze. No,
0: świetnie, zrobiłeś świetne wprowadzenie. Michał Kisielewski.

0: ciało elektryczne Michała Kisielewskiego.
1: Dokładnie, tutaj również obecne w tym studio.
0: Dokładnie. Czy ty jesteś zwierzęciem scenicznym, czy raczej studyjnym? Wyglądasz mi na sceniczne.
1: Dobrze się czuję na scenie i ubolewam nad tym, że gram mało koncertów, ale to się...
0: Ale mamy nadzieję, że to się zmieni.
1: Tak, ale mam nadzieję, że to się zmieni.
0: Po tej audycji.
1: Już najbliższe się odbędą w październiku, więc jeżeli ktoś chciałby, na przykład spodobał mu się ten utwór i chciałby usłyszeć go na żywo, to zapraszam na socjale, tam będzie ogłaszane wszystko wobec wszystkich. Mhm.
0: No dobrze, i ty masz nawet całkiem spory ten zespół. Bo ja cię widziałam w Norblinie. Powiedziałeś, że nie byłeś zadowolony z tego koncertu.
1: Nie byłem zadowolony.
0: A ty w ogóle jesteś z takich artystów, co są wiecznie niezadowoleni z siebie?
1: Nie, myślę, że już nie. Myślę, że dużo włożyłem pracy w to, żeby siebie polubić, sobie odpuszczać i w ogóle być z powrotem bardziej dzieckiem w piaskownicy niż oficerem służbówki penalizującym mnie. Natomiast no ten koncert chyba mi się nie podobał, dlatego że Norblin jest siedzący, a to nie jest moim zdaniem siedząca muza, że to było bardzo dziwne nagrać taki koncert z taką muzyką do po prostu ludzi sączących drinki przy stolikach. To było takie, mm-hmm. The vibes were off, no, jakby to było trochę dziwne, ale sam Norblin spoko. A co do wielkości zespołu, faktycznie no, gramy dużą ekipą, bo nas jest na scenie 7 razem z chórkami.
0: Mm-hmm. Potem z biegiem czasu, tak się z powodów logistycznych...
1: Myślisz, że będzie się wykruszać ta ekipa?
0: Zmniejsza się czasami może, skład zespołu.
1: Może tak, no tak. Też nie wszystkie sceny mieszczą taki zamaszysty skład, ale ja lubię grać w dużym składzie, bo po prostu tak jak bardzo lubię elektronikę generalnie jako gatunek, to co ja gram nie... Staram się jak najmniej tych tracków pisać, puszczać po prostu z komputera, nie? Chciałbym, żeby... Mhm.
0: No ja rozumiem cię.
1: Każdy instrument miał jakby swoje miejsce na scenie, no i te, które możemy ściągać, to ściągamy, no.
0: Ja też lubię elektronikę, jak wiadomo. Na czym ci najbardziej zależy? Na pozytywnym odbiorze twojego albumu, na największej ilości koncertów? Co tak, co jest teraz tak na topie w twojej głowie?
1: Teraz to ja bym chciał chyba po prostu robić jak najpiękniejsze rzeczy. I myślę, że ten materiał, który wypuszczałem w tym roku, trochę był szukający i on jest bardzo zróżnicowany, gdyby się komuś chciało posłuchać tych innych numerów, do czego oczywiście gorąco zachęcam, to faktycznie było dużo szukania i dużo takiego też chyba odbijania się od w ogóle tego, czego ja chcę, od tej, nie chcę mówić przygody z muzyką, bo to jest teraz moje życie w sumie, ale przez różne przechodziłem fazy i najpierw myślałem o tym, że to jest o koncertowaniu przede wszystkim i na pewno jest, bo granie koncertów to jest mega jazda i po prostu ten kontakt i na żywo muza to jest po prostu wszystko. Gdzieś tam oczywiście przyszedłem przez ten moment, kiedy już wyobrażałem sobie po prostu rozszalałe tłumy i dziewczęta ściągające majtki przez głowę i tak dalej. No wszystkie te rzeczy gdzieś tam we mnie były, ale teraz, ponieważ...
0: Im bliżej albumu...
1: To tym bardziej myślę o następnym albumie. I tam już myślę o tym, że chciałbym zrobić coś, co po prostu będzie absolutnie rozbrajająco, w jakiś sposób nawet destruktywnie piękne. I to jest to, o czym teraz myślę.
0: No i też coś pięknego udało ci się nagrać. Ja tutaj zacytuję. Weź mnie bliżej jeszcze, to co mamy jest piękne. Powietrze, które wydychasz we mnie ledwo szeptem. No normalnie romantyk taki. Bardzo fajny, intymny, emocjonalny utwór, Michale, pod tytułem Święte. Tak. Dodasz coś na jego temat? Bo to jest twój świeżutki absolutnie singiel, który ukazał się...
1: Dosłownie tydzień temu? Coś takiego? Dwa? Tak. Coś takiego.
0: Nie, no dwa nie przesadzaj. My jesteśmy tydzień. Na bieżąco.
1: Ja, oczywiście, nie. Ja cofam, to odstrzykuję. Tydzień temu, no bez hitu. Chyba, kurczę, no to już jest nie o miłości ścigającej, rozemocjonowanej, rozgrzanej jak ciało elektryczne, tylko o miłości, wydaje mi się, spełnionej. No w tym numerze jest jakieś takie łaknięcie i jest to...
0: Taka intymność.
1: Mm-hmm. O potrzebie tak naprawdę zlania się w jedno ciało, ale wydaje mi się nie takiej niefajnej, toksycznej, współzależnej, tylko takiej właśnie bezpiecznej, no bo to jest coś, co można powiedzieć komuś, przy kim czujemy się w 100% wzięci bliżej. Więc to chyba jest o tym. No i faktycznie romantyczny numer, formalnie bardzo niewspółczesny, no dwie gitarowe solówki w jednym numerze.
0: No właśnie, jest takie w ogóle spojrzenie w kierunku lat 90., szczególnie w tym numerze, co?
1: Ja w ogóle te 90s lubię i lubię grunge i generalnie gitarowa muza to była muza, przy której ja dorastałem. I oczywiście potem jak już byłem dorosłym człowiekiem, to miałem fazę na różne rzeczy i właśnie na elektronikę, bardzo długo siedziałem w rapie. Tak naprawdę artystą, który sprawił, że ja zrozumiałem, że ja muszę robić muzę, bo wybuchnę, był Mac Miller, więc no to jest dość daleko od tego, co gram dzisiaj, ale to było tam. Natomiast no dużo jest chyba w tej muzyce takich wracania po prostu rzeczy, które mnie ukształtowały, które mnie rajcują. One czasami są trochę oldschoolowe, chociaż staramy się je robić w jakiś taki uwspółcześniony sposób. Natomiast tak, no te 90sy tam są bardzo, bardzo mocno słyszalne.
0: Trudno w ogóle od tych 90sów teraz uciec, ja mam w ogóle wrażenie. Ale nie rozwijaj się już.
1: Jest, no.
0: Tak, nie rozwijaj się już, bo teraz w godzinę 23 wejdziemy z twoim utworem Święte, więc robimy sobie taką muzyczną przerwę. Później będzie jeszcze coś. A proszę pisać, proszę państwa, tak, jeśli chodzi o maila, to nowika@radio357.pl, ale można też wysyłać do nas tekstówki z aplikacji. Ja również je tutaj na bieżąco odbieram. Słuchamy utworu Święte.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
1: Głośni jak miłość.

0: Świetny jest ten numer, naprawdę. Merci i Feisty to za nami. Jeszcze jestem tutaj z Michałem Kisielewskim. Jeszcze parę tutaj pytań na koniec, ale nie trudnych, więc nic się nie martw. Chciałam cię zapytać, jak byś opisał pokolenie twoje, ale takie właśnie, które jest ci bliskie, które też opisujesz w swoich tekstach.
1: Ojej.
0: Co to są za ludzie?
1: Ty właśnie powiedziałeś, że to nie będzie trudne pytanie. Spoko.
0: No, taka zmyła.
1: Aha. Kurczę, wydaje mi się, że to jest pokolenie, które zostało wychowane w latach radykalnego optymizmu. Jak myśmy wchodzili w dorosłość, to wszystko miało być git, miał być koniec historii, Francis Fukuyama, książki, coś tam. Bierzemy się za ręce, pijemy Coca-Colę globalnie i śpiewamy Kumbaya. Potem się okazało, że to totalnie się rozleciało. Pomijam oczywiście kwestię pandemii, no ale świat jest taki, to jest trochę shaky, może braku lepszych słów. I w związku z tym wydaje mi się, że jesteśmy pokoleniem, znów mówię o swojej bańce, mówię o swoim otoczeniu, ale wydaje mi się, że jesteśmy, muszę sobie wybaczyć, bo ja przed chwilą, Kasiu, mówiłem poza anteną, że mam dosyć, że mam takie tendencje do przeintelektualizowania wszystkiego, ale po prostu nie mogę się powstrzymać, więc powiem to po prostu, że jesteśmy pokoleniem takich trochę zagubionych hedonistów szukających sensu, no i że tego sensu nie ma.
0: To jest bardzo w punkt, co powiedziałeś.
1: I tego sensu nie ma, bo jego po prostu nie ma. No jakby wszyscy, którzy gdzieś tam otarli się o różne filozoficzne szkoły, wiedzą, że jedyny sens, który możemy mieć, to taki, jaki sobie stworzymy, a tego chyba tworzenia sensu nikt nas nie nauczył. No i tak błądzimy trochę, toniemy w rozkoszach, to się robi prędzej czy później nudne. No i nie wiem. I wydaje mi się, że o tym są te piosenki też. Że to jest gdzieś tam, no.
0: Tutaj najwięcej słuchaczy pisze na temat Inside Seaside nadal, natomiast tutaj pani Beata napisała, że bardzo fajne, energetyczne są twoje piosenki, co jest oczywiście bardzo miłe. To, co powiedziałeś o pokoleniu w punkt, natomiast mnie też bardzo ciekawi, wiesz, czego ty słuchałeś właśnie jako taki licealista na przykład? Czy to już wtedy były gitary?
1: Tak. Znaczy ja w ogóle w domu byłem katowany przez ojca Zeppelinami The Purple, a przez matkę budką suflera, więc po prostu stereo. Potem to się przerodziło w gitary młodzieńcze, czyli no California, punk i tak dalej. Miałem przez chwilę fazę na komę. Potem przez chwilę to było cringe'owe, a teraz znowu nie jest.
0: Ale zauważyłeś, że to się tak wszystko
1: zmienia. Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawe. I no sprawa jest to, że ta poetyka, którą wtedy pan Rogulski proponował, faktycznie... No być może rezonowała ze mną mocniej, jak miałem 13 lat, ale jednocześnie jak słucham tylko teraz, to się wzruszam dalej, no, więc nie wiem, o co chodzi. Jakoś tak chyba po prostu to idzie jako sinusoida wrażliwości życiowej. No i potem były rapsy, był, co było? No, był,
0: tak myślałam, że powiesz, że były rapsy.
1: Może był PZ, no. PZ Nun, trochę podkradanego od sióstr Kalibra, więc takie rzeczy. Potem były amerykańskie rapsy, był Kanye West, o którym można mówić, co się chce. Typ ma bipolar, no trudno. Ale no zredefiniował rap grę tak ze 4 razy. No i potem różne inne, no wiadomo, Mac Miller.
0: A teraz
1: to ostatnio katuję stare albumy The Strokes. Głównie.
0: No proszę, czyli po prostu idziesz z tym trendem, co teraz młodzież, która odkrywa starą muzykę. Bo ty się z tym trochę zagłębiasz. Mamy, wiesz co, nie, ponieważ ten utwór tak dołączyłam troszeczkę na ostatnią chwilę, więc przyznam, że dokładnie nie pamiętam, czego dotyczy tekst. Natomiast mamy coś wspólnego, bo jeżeli śni ci się, że latasz, to mi też. I wiesz, co mi się śni? Że... To jest bardzo proste. Znaczy, że żeby latać, wystarczy bardzo, bardzo szybko ruszać tak ręką.
1: Naprawdę tak w śnie po prostu
0: tak,
1: mocno.
0: Ale to już mi się śniło ileś razy.
1: To jest urocze i komiczne jednocześnie. Ja w snach się nigdy nie odrywam od ziemi. Ja się tylko odbijam, jakby była niska grawitacja i moim zdaniem to też jest jakoś o tym, co jest po prostu, co psycha mi mówi, że jakby nie mogę się... Może to jest na terapię, nie wiem. Którą teraz na państwa oczach i uszach odbywamy najwyraźniej. A numer... Słuchaj, no numer jest oczywiście o dziewuchach, no. Moi drodzy, artysta monotematyczny. I o tym, że...
0: Że może być tak fajnie, że się lata.
1: Że się ale to spotyka, że się kogoś spotyka tylko we śnie, ale myślę, że tekst jest taki raczej samotłumaczący się, no. Można po prostu posłuchać.
0: Michale, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś o tak późnej porze do mnie tutaj i w tym deszczu i w ogóle.
1: Tak, ale ja zamknę się w minucie, bo chciałem tylko powiedzieć, że pierwszy singiel, który wydałem ponad pół roku temu, był prezentowany po raz pierwszy w Radio Tutaj u Piotrka i ostatni singiel przed wydaniem albumu jest prezentowany tutaj u ciebie, w tej samej audycji i że to jest jakaś w ogóle magia kosmosu, pocałunki wysyłane przez gwiazdy. Bardzo mi się to podoba, więc bardzo ci dziękuję.
0: Oby był to dobry znak i trzymamy kciuki za twój album. Jaki on będzie miał tytuł?
1: Zef, nie Zen.
0: Zef, nie Zen. No w sumie trudno było się spodziewać po tobie jakiegoś takiego, wiesz, zwykłego tytułu. Śni mi się, że lata Michał Kisielewski był moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

Proszę, jaka miła wiadomość od pana Krzysztofa. Kilka miesięcy temu słuchałem pani wywiadu z Reniusi o utworze Stilo. Nie dawało mi to spokoju. Byłem na etapie planowania urlopu. Bardzo dziękuję za audycję i możliwość odkrywania nowego. Wróciłem z dzieckiem kilka dni temu z plaży Stilo i okolic. A my się teraz zajmiemy Arab Strap.

20 minut po godzinie 23. Tutaj powrót do roku 2021, do albumu As Days Get Dark, duet Arab Strap. No, muszę powiedzieć, tak, po pierwsze to nie wiem, czy państwo oglądali, czy też oglądają, bo ja jestem w trakcie, jeszcze już kończę serial Zamach nad Lockerbie i może jeszcze przy okazji państwo oglądają seriale bez lektora, tak jak ja to robię, ponieważ uwielbiam brytyjski akcent, a tutaj akurat chodzi mi o akcent szkocki. Tam można się nasłuchać naprawdę tego akcentu, no jest dla mnie jest przynajmniej piękny. No i też tego akcentu można się nasłuchać w twórczości Arab Strap, bo to właśnie jest szkocki duet Aidan Moffat i Malcolm Middleton. Działają już ponad 30 lat. Mamy nową płytę Half Told Tales. No, muszę powiedzieć, że dzisiaj słuchałam tej płyty najpierw tak z rana troszeczkę, a później jadąc do radia, a jadę tak co najmniej z 25 minut, w tym deszczu świetnie się tego słuchało. Naprawdę taki soczyste brzmienie, momentami dosyć mrocznie, ale też płyta nie jest wcale krótka, no jest czego słuchać i naprawdę warto. To był ten powrót, a teraz posłuchamy fragmentu tej nowej płyty, czyli albumu Half Told Tales, Arab Strap i I Get Noise.

No proszę, pan Tomasz Wacławek z Ostrawy, tutaj tak pisząc trochę po polsku, trochę po czesku, wspomniał, a propos jeszcze odnosząc się do tego, co Michał mówił o tym śnie, że jak śpiewał Jaromir Szwejdzik, najlepsze sny to te o lataniu. Jeszcze sobie tutaj zajrzę do państwa wiadomości, ale teraz chciałabym zapowiedzieć artystę, którego najpierw poznałam z jego solowych dokonań, które powstawały poza granicami naszego kraju. Później pojawił się tutaj, żeby nagrać kilka utworów ze Smolikiem i wspólnie koncertowaliśmy i to było no, też dawno, dawno, dawno, początek lat 2000. Victor Davis, bo o nim mowa. A jeszcze później poznałam go jako partnera i też muzycznego współpracownika Miki Urbaniak. Nadal tworzą świetnie zgraną parę i Victor Davis właśnie wydał swojego singla solowego. Posłuchamy go teraz i to zupełnie zmienimy klimat. Zrobi się bardzo miękko tutaj na te ostatnie pół godziny, chociaż może jeszcze będzie jakiś zwrot akcji. Bo najpierw posłuchamy Victora Davisa w jego nowym singlu, a później powrócimy do Smolika z udziałem Victora Davisa.

Kultowa płyta Smolika, tak zwana płyta ze słoniem. No i tak się tutaj rozczuliłam, no bo słychać tutaj w chórkach Mikę. Oni się właśnie poznali z Wiktorem Davisem podczas koncertów Smolika, bo Mika również z nami grała. No i są parą do dziś. Wysyłamy im bardzo gorące pozdrowienia, bo chyba słuchają. Teraz znowu zmieniamy klimat, bo jeszcze do końca audycji mam jedną debiutantkę, którą chciałabym Państwu zaprezentować. Kordylas, taki jest pseudonim, tak naprawdę to jest Paulina. Tak, Paulina Kordylas, pochodząca z Poznania. Posłuchajmy jej nowego utworu, numero uno.

Cordylas, numer uno. Żebym nie zapomniała, chciałabym Państwa bardzo gorąco zaprosić na jutrzejszą audycję Ultrafiolet o godzinie 21, bo to będą urodziny Ultrafioletu. Już rok prowadzę dla Państwa tę audycję. Będą też fragmenty rozmowy z Liwką. Ten wywiad niebawem na naszym YouTubie. No dobrze, w Norwegii jeszcze dziś nie byliśmy. Aurora i świeżutki utwór, znaczy świeżutki tak naprawdę na wydawnictwo jubileuszowe, ale dobrze. All My Demons Greeting Me as a Friend. Bardzo długi tytuł.

Aurora świętuje jubileusz, 10 lat od wydania jej debiutanckiej płyty. Jaka ładna wiadomość, tym razem od pani Marii. Siedzę sobie w ogrodzie i słucham, być może to ostatni taki ciepły wieczór. Dzieci, sztuk 6, szacunek, zmęczony pierwszym tygodniem szkoły, słodko śpią. A czy państwo pamiętają taki zespół No Limits? Zespół pod wodzą Macieja Łyszkiewicza z wokalnym udziałem tutaj Ani Pralinki Męczyńskiej. To już jest trzecia zapowiedź ich powrotu. Będzie na pewno okazja, żeby z Anią porozmawiać. Posłuchajmy ich najnowszego singla Do dna. Ja już się pożegnam. Kasia Nowicka-Nowika, zapraszam jutro na Ultrafiolet o godzinie 21. Myślę, że już niebawem usłyszą państwa Piotra Stelmacha. Dobrze, nie zagaduję. Szymon Kulis realizował ten program.

No, powiem tak, wkradł się mały chochlik, uległam iluzji czasowej, a jednak nadal tutaj jestem, bo przecież jest dopiero 23:50, no prawie dwie. A bardzo chciałam się z Państwem jeszcze podzielić utworem, który jak się okazuje jednak się spokojnie zmieści. To z albumu z wykonaniami na żywo utworów i klasyków, i tych nowych zespołu Pulp. To będzie bardzo piękne i wielkie brawa, ale nie dla mnie. Disco 2000 i Pulp. A za chwileczkę audycja Vibe Bartka Skubisza. Ja, Kasia Nowicka-Nowika, już definitywnie bardzo dziękuję.

Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

Wybiła północ, z piątku zrobiła się sobota, a na antenie Radia 357 rozpoczyna się kolejna odsłona programu Vibe. Dobry wieczór w nowej porze nadawania. Witam Państwa Bartłomiej SKUB i Skubisz. Przez najbliższe dwie godziny postaram się zapewnić odpowiednią ścieżkę dźwiękową do tej późnej pory. I tak będzie już co tydzień. Mam nadzieję, że umilę komuś czas drogi, bezsenności czy po prostu kontemplacji muzyki nocą. Program otworzyła NYC Polka Michała Urbaniaka w nowej wersji przygotowanej przez Mr. Crime'a i Enviego. Oryginał znamy z twórczości Urbaniaka, natomiast ta wersja zapowiada album Enjoy z remiksami utworów nieodżałowanego giganta jazzu. Premiera tej płyty zaplanowana jest na 18 września. A skoro zaczęliśmy od Michała Urbaniaka, przefiltrowanego przez współczesną produkcję, to zostańmy przy spotkaniu jazzu i hip-hopu. Polski uznany również za granicą producent Metro w marcu tego roku wydał album Donut Royd, 24-utworowy hołd dla J. Dilly. Posłuchajmy najpierw The Look of Love Medley No. 2, gdzie Metro połączył siły z triem Immortal Onion, a później utwór One. A to wszystko jako wprowadzenie do kolejnych pozycji w programie. Noc dopiero się zaczyna. Zapraszam na Vibe.

To Metro z tegorocznej płyty Donna Troyd w utworach The Look of Love Medley No. 2 i 1. Album ukazał się nakładem You Know Me Records i w całości krąży wokół muzycznego dziedzictwa Jay Dilly, reinterpretacji własnych kompozycji inspirowanych jego językiem producenckim. No i skoro Jay Dilla już pojawił się w programie, to trudno o bardziej naturalne przejście do kolejnego punktu, bo 25 sierpnia tego roku, czyli dosłownie ponad tydzień temu, Busta Rhymes zaprezentował album Dilla Jazz 2, którego fragmentów słuchaliśmy już w poprzednich programach. Busta przez lata zgromadził ogromne archiwum bitów Jay Dilly i właśnie między innymi na bazie tego archiwum zbudowany został najnowszy materiał. Dwa utwory dla Państwa. Najpierw Kingpin, Nagia Herow z Andersonem Pakiem i Ludacrisem, czyli liryczna waga ciężka, a później What We Got in Common, gdzie pojawiają się Common i John Batiste. Piękne towarzystwo. Busta Rhymes, Jay Dilla i goście. Lecimy.

0: just like people would hear Dilla beat and get all crazy and don't know what to do with it. So, you know, when we get that from you, and we need it, diligence, let's be diligent in what we do, what we think, and how we serve our people.
1: Busta Rhymes i Jay Dilla z jeszcze ciepłej płyty Dilla Jens 2, Kingpin z Andersonem Pakiem i Ludacrisem oraz What We Got in Common z Camonem i Johnem Batiste. Bardzo mocny powrót do muzyki producenta, którego nie ma z nami od 20 lat, ale jego sposób myślenia o rytmie nadal wpływa na kolejne pokolenia producentów, raperów, muzyków. No a Busta Rhymes udowadnia tym albumem, że nadal po 30 latach obecności na scenie jest absolutnie topowym MC. Teraz wracamy do Polski, cofamy się w czasie do roku 2002, w którym ujrzał światło dzienne album Obawa przed potem wrocławskiego duetu Swąd Skunksa, tworzonego przez Lu i Rosie. Płyta była mocno przesiąknięta funkiem, inspiracjami spod znaku Parlament Funkadelic, co zresztą po ponad dwóch dekadach nadal świetnie słychać. Polski hip-hop dał światu również takie perełki. Posłuchajmy utworów Opakowana z Denym z poemy Faktu, a potem dalej do widnokręgu. Swąd Skunksa.
2: 9,99

0: nic się nie dzieje i nie zapowiada się, żeby coś się działo raczej. Na pewno nie. Koniec definitywny.
1: Szeptała mi bez otwierania ust. Kiedy coś się wydarza, zawsze pozostaje ślad. Światów nie jest złożony.

0: lecz nowe pokolenie w swej ignorancji zapomniało, co to salut ping-pong.
1: Swąd z Kungsa i dwa utwory z albumu Obawa przed potem z 2002 roku. Opakowana oraz dalej do widnokręgu. Płyta, która dziś jest już właściwie kawałkiem historii polskiego alternatywnego hip-hopu i o której nie powinniśmy zapominać. Pozostajemy w Polsce, przeskakujemy do roku 2014. Spotkanie Hati Wati, czyli Piotra Kalińskiego i Nuna, czyli Mikołaja Bugajaka, zaowocowało płytą zatytułowaną po prostu HV Nun. Taki podwójny album producencki, można powiedzieć, to znaczy stworzony przez dwóch producentów. Elektronika, ambient, hip-hop, jazzowe powidoki i bardzo dobrze dobrani goście, m.in. Hades, Małpa, Misia Furtak, Eldo czy OSTR. I właśnie dwóch ostatnich za chwilę usłyszymy. Najpierw utwór 99 z OSTR-em, a później Wilk z udziałem Eldo. Myślę, że ten chłodny, przestrzenny klimat bardzo dobrze pasuje do, no już prawie pierwszej w nocy.

0: Nasze plany zna ziemia, to ciężar naszych stóp. Przetrwałeś tu, to znaczy przetrwasz każdy trud. Tak powtarzano mi, słysząc skąd pochodzę. Bałuty, niektórzy widzą w nich zło na co dzień. Czerwone godło jak płomień, jak krew. Krew, co zamienia w nas ogień na dźwięk. Żółty kolor to złoto, nasza próżność lub zdobycz. Marzenia, które za życia trudno dogonić. Reprezentuje łódź, bez jezior, bez morza, czemu łódź? Bo płyniemy tu przez flavor na słowach antidotum na ból. Ego w nas jak kortat, bo nikt mi nie zabroni mojego miasta kochać. Mam sentyment do miejsc, które stworzyły ten styl. Przez braterstwo i honor, wybór drogi bez
1: chcemy żyć pełnią życia, a nie na dystansie.
0: Moje miasto, mój dom, moi ludzie na zawsze.
1: 9-9.

Mieszkałem w blokach 11 pięter. Patologia, co tworzy prawdę w mieście pod jednym numerem. Wszyscy jak trupy w kostnicy, alkoholicy, dziwki, lekarze i prawnicy. Możesz nie pamiętać za komuny, co znaczyło dostać swoje M2 zamiast kartek na mleko. Mam tu kartki z rymami, nie przeraża mnie, że świat przestał martwić się nami.

Hatiwati i Nun, utwory 9.9 z OSTR-em i Wilk z udziałem Eldo ze wspólnego albumu HV Nun z 2014 roku. Dwie bardzo charakterystyczne osobowości rapowe na produkcjach dwóch charakterystycznych producentów. Czego chcieć więcej? A teraz świeżutka rzecz, czyli Rhapsody i album God Got a Afro and Gold Hoops, który ukazał się 21 sierpnia. Rhapsody pochodzi z Karoliny Północnej, przez lata wypracowała sobie pozycję jednej z najbardziej cenionych tekściarek współczesnego amerykańskiego rapu. I z najnowszej płyty posłuchamy Abandoned Me z udziałem Mr. Porter.

Rhapsody i Abandoned Me z albumu God Got a Afro and Gold Hoops, który ukazał się 21 sierpnia. A teraz rok 2010, John Legend i The Roots i ich wspólny album Wake Up z reinterpretacjami zaangażowanych społecznie utworów soulowych z lat 60. i 70. Album zdobył Grammy dla najlepszej płyty R&B i myślę, że regularnie warto wracać do tej muzyki. Posłuchamy utworu Little Ghetto Boy.

Trwa program Vibe na antenie Radia 357. Dziś po raz pierwszy w nocnym wydaniu i tak już będzie w kolejnych tygodniach. Będziemy spotykać się z piątku na sobotę od północy do godziny drugiej. Przed momentem John Legend i The Roots w ich interpretacji utworu Little Ghetto Boy w oryginale wykonywanego przez Danego Hathawaya i Quincy'ego Jonesa. I tak skaczemy sobie tej nocy w czasie, bo teraz kolejna premiera. Najnowszy album Wyclef Jean'a, Q-Theory Quantum Leap Volume 2, album z końcówki sierpnia. Czekamy na reaktywację i powrót The Fugees, który nastąpił już zresztą w formie koncertowej. Tymczasem Wyclef zaserwował nam dosyć zaskakującą, około jazzową i w części instrumentalną płytę. Dwa utwory przed nami. French Quarter z Robertem Glasperem, Harveyem Masonem i Nio oraz Tio Crockerem, a później Lady Havana, gdzie pojawia się m.in. perkusista Yusef Days, którego dziś jeszcze posłuchamy. Do usłyszenia po godzinie pierwszej.

0: 357.
1: Minęła pierwsza godzina naszej nocnej podróży. Słuchacie Państwo programu Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem cały czas Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Jest już po pierwszej, dlatego tym bardziej cieszę się, jeżeli Państwo nadal są ze mną. Pozdrawiam również wszystkich patronów, którzy odsłuchują tego programu z naszych podcastów. W drugą godzinę programu wprowadził nas Wyclef Jean z wydanego dosłownie kilka dni temu albumu Q-Theory Quantum Leap Volume 2. Jazz, soul, hip-hop krążą dziś wokół siebie właściwie od początku programu i tej zasady zamierzam się trzymać, bo teraz Brian Jackson, wieloletni muzyczny partner i współautor wielu najważniejszych nagrań Gila Scotta Herona. I Brian Jackson połączył siły z legendarnym duetem producenckim Masters at Work. Efektem tej współpracy jest tegoroczny album Now More Than Ever, na którym Jackson wraca do klasycznych kompozycji w nowym, odświeżonym wydaniu. Posłuchajmy najpierw The Battle w wersji 12-calowej z brytyjskim wokalistą Omarem, który zresztą często gości w repertuarze programu Vibe, a później rozbudowana wersja It's Your World z Rahimem, Devonem i Jay Ivym. Brian Jackson, Masters at Work.

0: Who knew that we were deserving, who fought and died just so we could get it right and realize that the world is yours, the world is mine. When we close our eyes, we have to remember to be righteous and refined. We have to rewire the minds, tap into the source, reroute the timeline, and know, and know, and know, the world is yours, the world is mine. The world is yours. The world is mine. The world. The whole world. The world is yours.
1: Brian Jackson i Masters at Work z tegorocznego albumu Now More Than Ever. Słuchaliśmy The Bottle z Omarem oraz It's Your World z Raheemem Devonem. Bardzo ciekawe spotkanie dwóch światów. Muzyka człowieka nierozerwalnie związanego z historią Gila Scotta Herona i produkcja duetu, który przez dekady miał mocny wpływ na nowojorską scenę muzyki elektronicznej. A teraz kolejna osoba, którą wyjątkowo trudno wtłoczyć w jakąkolwiek szufladkę. Michelle DeGeocello, której nowych singli namiętnie słuchaliśmy ostatnio w oczekiwaniu na nadchodzący album. I myślę, że to dobra tradycja, a ponieważ nie ma jeszcze czwartego singla zwiastującego nadchodzącą płytę, dlatego sięgam po przedostatni krążek Michelle, The Omnicord Real Book z 2023 roku. Płyta wydana przez Blue Note Records, nagrodzona Grammy i z tej płyty utwór ASR z udziałem Jeffa Parkera. Cudowna muzyczna podróż.

Michel Ndegeocello i Jeff Parker w utworze ASR z wydanej w 2023 roku płyty The Omnicord Real Book. I bardzo lubię takie momenty programu, kiedy w zasadzie przestaje mieć znaczenie, czy mówimy jeszcze o jazzie, soulu, funku, czy czymś zupełnie innym. Po prostu muzyka swobodnie płynie. No a muzyki Michel Ndegeocello nie da się w żaden sposób zaszufladkować i to jest dla niej wielki komplement. Podobnie zresztą można powiedzieć o Bilalu. W 2024 roku ukazał się jego album Live at Glass House, który był zapisem kameralnego koncertu zarejestrowanego w Brooklynie w grudniu 2023 roku. A skład, który towarzyszył Bilalowi na scenie, był naprawdę okazały, choć nie bardzo liczny, bo na scenie pojawili się Questlove, Robert Glasper, Common i Bernice Travis. I z tej koncertowej płyty All Matter, pierwotnie znany z utworu I Write's Revenge z 2010 roku, to jeden z najbardziej popularnych utworów Bilala, tutaj w rozbudowanej wersji koncertowej. Posłuchajmy.

Bilal i All Matter z koncertowego albumu Live at Glass House z 2024 roku. Prawie 12 minut i ani chwili za długo. Bilal jest zresztą jednym z tych wokalistów, którzy na scenie potrafią odlecieć i wykonać utwór w sposób mocno odbiegający od wersji studyjnej. I właśnie All Matter często jest wykonywany jako spektakularny bis. Tak było na przykład na dwóch niedawnych koncertach wokalisty w warszawskim Jasmine. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego vibe'u i został nam artysta, który moim zdaniem idealnie nadaje się do zamknięcia tej nocy. Yusuf Days, perkusista i producent z południowego Londynu, w 2023 roku wydał swój pierwszy solowy album studyjny Black Classical Music. To taka opowieść o współczesnym jazzie, jego afrykańskich, karaibskich i południowoamerykańskich korzeniach. Z tej właśnie płyty utwór tytułowy Black Classical Music, kompozycja nosząca według mnie znamiona przyszłego standardu, a na koniec Love is the Message, nagranie z 2018 roku, zarejestrowane na żywo w legendarnym Abbey Road Studios. Przy instrumentach klawiszowych Alpha Mist, na gitarze Mansour Brown, na basie Rocco Paladino, za bębnami oczywiście Yusuf Days. Swego czasu potrafiłem słuchać tego utworu bez końca. Dziękuję Państwu za wspólne 2 godziny. Mam nadzieję, że ta muzyka dobrze wpisała się w Waszą noc, niezależnie od tego, czy właśnie wracacie do domu, pracujecie, czy po prostu jeszcze nie macie ochoty spać. Życzę spokojnej nocy i dobrego weekendu. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie programu Vibe. Kłaniam się nisko. Bartłomiej, SKUB i Skubisz.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Minęła godzina 12. Czas rozpocząć podróż na dach świata.